Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, jest druga. Ja nazywam się Grzegorz Dąbrowski, dobry wieczór i zapraszam na najbliższe 3 godziny muzycznej nocy Euroradia. Pierwsza część upłynie nam pod znakiem muzyki romantycznej Schuberta i Schumana. A zaczynamy od występu genialnego śpiewaka i interpretatora liryki wokalnej Christophe'a Pregardiena, który w lutym ubiegłego roku wykonał cykl Winterreise Franza Schuberta. Podróż zimowa to jedna z najbardziej przejmujących opowieści w historii muzyki klasycznej, surowa, intymna i pełna emocjonalnego napięcia. To cykl 24 pieśni do poezji Wilhelma Millera, w którym samotny wędrowiec przemierza zimowy krajobraz, mierząc się z utratą, tęsknotą i ciszą. Christophe'owi Pregardienowi towarzyszy przy fortepianie Michael Guess.

Lirnik, The Layaman, to tytuł ostatniej, 24. pieśni z cyklu Winterreise, podróż zimowa Franciszka Schuberta, którą wykonali Christophe Prégardien, tenor, i na fortepianie Michael Guess. Tak zabrzmiało to w Szwajcarii 9 lutego 2025 roku. Na pożegnanie zaś obaj artyści wykonali jeszcze jedną nocną pieśń wędrowca Franciszka Schuberta.

Nocna pieśń wędrowca Schuberta kończy występ Christopha Pregardiena i Michaela Gessa. Przypomnę tylko, że ów występ miał miejsce w Szwajcarii 9 lutego zeszłego roku. W dalszej części muzycznej nocy Euroradia będziemy kontynuowali nasze podróże. Oto przed nami Fantazja wędrowca, Wanderer Fantasie, oryginalnie skomponowana przez Schuberta na fortepian solo, ale zorkiestrowana przez Franza Liszta. Anton Dikow w partii solowej, a razem z nim orkiestra symfoniczna Radia Bułgarskiego pod dyrekcją Alipi Najdenowa.

760. Kompozycja Franciszka Schuberta w opracowaniu orkiestrowym Ferenca Lista. Grali Anton Dikow i Narodowa Orkiestra Symfoniczna Radia Bułgarskiego pod dyrekcją Alipi Najdenowa. Teraz w Muzycznej Nocy Euroradia zapraszam Państwa do wysłuchania Adagia z 6 etiud op. 56 Roberta Schumana w opracowaniu na trio fortepianowe. Gra Altenberg Trio Wiena.

To było Adagio. Ostatnia z sześciu etiud, op. 56 Roberta Schumana w opracowaniu na trio fortepianowe. Grało Altenberg Trio Wiena. Na koniec tej części naszego spotkania poemat symfoniczny Mazepa Ferenca Liszta w wykonaniu Litewskiej Narodowej Orkiestry Symfonicznej, którą prowadzi Juozas Domarkas.

Litewska Narodowa Orkiestra Symfoniczna, którą poprowadził Juozas Domarkas, wykonała Mazepę, poemat symfoniczny Ferenca Lista. Tak kończymy pierwszą część naszego nocnego spotkania.

Tu program drugi Polskiego Radia, w którym trwa muzyczna noc Euroradia. Przed mikrofonem Grzegorz Dąbrowski. Witam Państwa ponownie i zapraszam na ostatnią godzinę naszego dzisiejszego spotkania. W naszej muzycznej podróży cofamy się teraz aż o dekadę. We wrześniu 2016 roku na festiwalu Wratislavia Cantans, a konkretniej we wrocławskim Oratorium Marianum wystąpili Paolo Pandolfo, grający na violi de gamba, Thomas Boissin, teorbista i perkusista Alvaro Garrido. Razem wykonali kilka improwizacji na tematy skomponowane przez Pierre Regnault, znanego głównie pod nazwiskiem Sandrin. Był on francuskim kompozytorem renesansowym, jednym z najbardziej znanych twórców szansonów w połowie XVI wieku.

Paolo Pandolfo na violi da gamba, Thomas Boisson na teorbie i Alvaro Garrido na perkusji wykonali improwizację na tematy z Pierre'a Regnault. To nagranie z występu w Oratorium Marianum we Wrocławiu z 14 września 2016 roku. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania proponuję Państwu jeszcze muzykę Claude'a Debussy'ego i jego trzy nokturny. Nuage, chmury, fête, zabawy i Sirene, czyli syreny. A usłyszymy to dzieło w wykonaniu Narodowego Chóru i Orkiestry Symfonicznej Radia Ukraińskiego pod dyrekcją Wiaczesława Blinowa.

0: Chór oraz Narodowa Orkiestra Symfoniczna Radia Ukraińskiego pod dyrekcją Wiaczesława Blinowa wykonali trzy nokturny Claude'a Debussy'ego: Nuages, Fête i Sirène. Nagrania dokonano w sali koncertowej Radia Ukraińskiego w Kijowie. I tak kończymy to wydanie muzycznej nocy Euroradia. Grzegorz Dąbrowski, dziękuję Państwu za wspólnie spędzone 3 godziny. Dobrego dnia.
1: Dwójka, jesteś na miejscu. Marcel Perez.
2: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Dziś wtorek, 16 czerwca, minęła piąta.
3: Fantazja Polska.

Witam Państwa, dzień dobry, Magdalena Łoś. Zapraszam na spotkanie w Fantazji Polskiej, w której słuchać dziś razem będziemy muzyki Karola Szymanowskiego, Stanisława Moniuszki, Henryka Wieniawskiego i Cypriana Bazylika. Psalmem 70 w Tobie, Panie, nadzieję mam w nagraniu zespołu Jerycho Bartosza Izbickiego. Rozpoczynamy dzisiejsze spotkanie. Przypomnę, że Bazylik był kompozytorem, pisarzem, poetą, tłumaczem, działaczem reformacyjnym. Był kalwinistą, który dzięki poparciu Mikołaja Radziwiłła Czarnego otrzymał posadę w kancelarii Zygmunta Augusta w Wilnie. Potem w roku 1558 wyjechał na Litwę, gdzie właśnie został muzykiem i poetą na dworze Mikołaja Radziwiłła razem z przebywającym już tam Wacławem z Szamotu, tworząc muzykę w duchu reformacyjnym do tekstów w języku polskim. I taki przykład przed nami.

Cyprian Bazylik i Psalm 70. W Tobie, Panie, nadzieję mam, nagranie zespołu Jerycho Bartosza Izbickiego. To pierwszy utwór w dzisiejszej Fantazji Polskiej. Teraz romans D-dur op. 23 Karola Szymanowskiego w dawnym nagraniu, Krzysztof Jakowicz i Krystyna Borucińska. Romans dedykowany był przyjacielowi Pawłowi Kochańskiemu, wybitnemu skrzypkowi, z którego osobą wiążą się także późniejsze kompozycje skrzypcowe Szymanowskiego. Romans powstał w 1910 roku w Tymoszówce, gdy Szymanowski pracował nad drugą symfonią i w jednym z listów napisał: dla odpoczynku naszkicowałem wczoraj dość długi romans na skrzypce i fortepian, który muszę co prędzej wykończyć i posłać Pawełkowi Kochańskiemu, by go wystudiował. Udał mi się dosyć i zdaje się, jest

dość wygodny dla skrzypiec. Karol Szymanowski, romans D-dur op. 23, Krzysztof Jakowicz i Krystyna Borucińska.

Karol Szymanowski i romans D-dur op. 23, wykonanie Krzysztofa Jakowicza i Krystyny Borucińskiej, zarejestrowane w 1985 roku. Przed nami Fantazji Polskiej w dwójce, której Państwo słuchają, uwertura Fantastyczna bajka Stanisława Moniuszki w nagraniu na instrumentach historycznych. To Wrocławska Orkiestra Barokowa, którą poprowadził Jarosław Till, nagranie z 2021 roku.

Bajka, czyli uwertura fantastyczna Stanisława Moniuszki i nagranie na instrumentach historycznych. Wrocławska Orkiestra Barokowa, którą poprowadził Jarosław Tilto, nagranie z 2021 roku. Po raz pierwszy uwertura Bajka została wykonana w 1848 roku w Wilnie i jest jednym z nielicznych dzieł instrumentalnych Stanisława Moniuszki, a jednocześnie, trzeba to przyznać, jednym z najbardziej znanych i najchętniej wykonywanych. Zostaniemy przy muzyce instrumentalnej, ale teraz popis solisty. Posłuchamy drugiego koncertu skrzypcowego demol op. 22 Henryka Wieniawskiego w nagraniu Bartłomieja Nizioła. Skrzypka, który zwyciężył na konkursie imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu w 1991 roku. Zdobył pierwszą nagrodę ex aequo z Piotrem Pławnerem. Dobry to był polski rok w Poznaniu, a 5 lat później powstało nagranie z Symfonią Warsowią. Całość poprowadził Grzegorz Nowak i tej interpretacji Bartłomieja Nizioła słuchamy.

0: Koncert skrzypcowy Demol op. 22, drugi koncert skrzypcowy Henryka Wieniawskiego i interpretacja Bartłomieja Nizioła z Sinfonią Warsowią. Orkiestrę prowadził Grzegorz Nowak. Przypomnę, że ta kompozycja, której słuchaliśmy w nagraniu z 1996 roku, również jak słuchana w tym miejscu wczoraj sonata skrzypcowa Paderewskiego, dedykowana była wirtuozowi, a był nim Pablo Sarasate. Muzyka Henryka Wieniawskiego zamyka dzisiejsze spotkanie w Fantazji Polskiej, za które dziękuję. Do usłyszenia, Magdalena Łoś.
1: Słowo na dzień.
2: We wczorajszej Ewangelii Jezus zachęcał nas, aby nie żyć logiką odwetu i zemsty, aby odstąpić od zasady oko za oko i ząb za ząb, aby nie stawiać oporu złemu, lecz zło dobrem zwyciężać. Dzisiaj Pan Jezus idzie dalej i mówi, by nie tylko miłować naszych bliźnich, ale też nieprzyjaciół. Ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. W ten sposób staniemy się dziećmi naszego Ojca w niebie. Pan Jezus uzasadnia potrzebę miłości nieprzyjaciół na dwa sposoby. Po pierwsze, nasz Ojciec w niebie sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bóg daje szansę każdemu do samego końca naszego życia. Czeka cierpliwie na powrót marnotrawnego, wychodzi na drogę i wygląda naszego powrotu. Puka do drzwi naszego życia i pragnie naszej miłości. Miłuje przyjaciół i nieprzyjaciół i pragnie odpowiedzi miłości od jednych i drugich. Po drugie, kontynuuje Pan Jezus, jeśli miłujemy tylko tych, którzy nas miłują i pozdrawiamy tych, którzy nas pozdrawiają, nie czynimy niczego szczególnego. Wszyscy tak robią, nawet niewierzący i najwięksi grzesznicy. A my mamy być na wzór naszego Ojca w niebie. Pamiętam świadectwo wietnamskiego kardynała, który jako biskup Saigonu kilkanaście lat spędził w obozach komunistycznych, z czego większość w odosobnieniu i oddzieleniu od innych więźniów. Zawsze starał się odnosić z szacunkiem do strażników i zapewniał ich o swojej modlitwie za nich. Niektórzy z nich nawrócili się i przyjęli chrzest pod wpływem jego pełnej miłości postawy. Pamiętam świadectwo z Rwandy, kiedy po ludobójstwie prowadzono tak zwane sądy ludowe, na jednym ze spotkań wioski miano osądzić człowieka, który dokonał wielu morderstw. Zabił ponad 40 osób z rodziny pewnej kobiety. Świadoma tego wstała i powiedziała: w imię Chrystusa przebaczam ci. Modlę się za ciebie, oby ci Bóg wybaczył i okazał miłosierdzie tak, jak jest miłosierny dla mnie. Pewna kobieta opowiedziała mi, że kiedy dowiedziała się o zdradzie swego męża, jedynie wiara i Boża łaska pozwoliły jej pozostać w małżeństwie. Znając swój zdecydowany charakter, była pewna,

pewna, że bez zaufania Bogu i poddania się Jemu natychmiast zakończyłaby ich związek i wystąpiła o rozwód. Przebaczyła i buduje małżeństwo i rodzinę na Bogu, na modlitwie za siebie, męża i najbliższych. Poczucie krzywdy, poniżenia i zdrady wracają.

0: cieszyć zła tym, którzy się zła dopuszczają, sam powiększam przestrzeń i obszary zła. Przeklinając i nienawidząc złoczyniących, staję się ich współpracownikiem i towarzyszem. Kiedy przebaczam, miłuję, modlę się za moich nieprzyjaciół i wszystkich czyniących zło, stawiam temu złu tamę i powiększam przestrzeń dobra. Powiększam Królestwo Boga.
1: Mówił ksiądz Paweł Naumowicz, kustosz Sanktuarium Świętego Ojca Stanisława Papczyńskiego na Mariankach w Górze Kalwarii.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Właśnie minęła szósta.
1: Poranek dwójki.
0: Zaczyna się wtorek, 16 czerwca, 167 dzień roku. Słońce znajduje się w znaku bliźniąt. Wzeszło 46 minut temu, zajdzie minutę przed 21. Dzień nie najpiękniejszy, trzeba przyznać. Będzie trwał 16 godzin i 45 minut. A rozpoczną go z Państwem cztery panie: Agnieszka Łukasiewicz, Klaudia Baranowska, Katarzyna Fitzwilliams i Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Imieniny obchodzą też przede wszystkim panie: Alina, Aneta, Benon, Judyta, Justyna i Ludgarda. Życzymy, no jednak, Państwu wszystkiego dobrego.
1: Pogoda.
0: Noc była chłodnawa, od 6 do 13 stopni i w wielu miejscach przelotnie padało. Teraz za oknami warszawskiego studia dwójki mocno wieje i trochę pada. Tak będzie też w dużej części Polski. Najładniejszej pogody spodziewać się należy na zachodzie i na południu. Na tych obszarach nie będzie nigdzie padać, co więcej, tam też będzie najwięcej słońca i najwięcej przejaśnień. Natomiast im dalej w kierunku północno-wschodnim, tym gorsza pogoda. Najgorsze warunki pogodowe, tak jak dzień wcześniej, będą na północnym wschodzie. Spodziewane tam są burze, podczas których wystąpią opady deszczu nawet do 20 mm oraz porywy wiatru do około 70 km na godzinę. Temperatura maksymalna od 15 stopni Celsjusza na wybrzeżu, około 19 w centrum, do 23 na zachodzie i południu. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hektopaskali i będzie rosnąć.

0: Jeśli myślą Państwo już o kawie, to zespół Cafe Zimmermann zaserwował nam właśnie Allegro z sonaty triowej B-dur Karla Filipa Emanuela Bacha.
1: Poranek dwójki.
0: W kalendarium dziś świętować będziemy kilka rocznic urodzin, między innymi pewnego wizjonera teatru, który zaczynał swoją karierę dość osobliwie.
2: Wojna i tak jest wygrana, ale przynajmniej nie zginiesz na froncie, tylko będziesz tam odgrywał coś tam w teatrze. Przecież nie będziesz aktorem. Masz żonę i dziecko, odpowiedzialność za to.
0: Są Państwo ciekawi, kto na przyfrontowym teatrze zaczynał swoją drogę artystyczną? To już za chwilę wszystko się wyjaśni. Zaczniemy też Państwa coraz intensywniej zapraszać na Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry, który w piątek rozpocznie się w Sopocie. Posłuchamy jeszcze przed siódmą wiersza w interpretacji tegorocznej laureatki Wielkiej Nagrody Festiwalu Danuty Stenki, a później zaproszenia od dyrektora Teatru Polskiego Radia, Adama Wojtyszki.
3: Wychodzimy do słuchaczy dlatego, że jest jakby ileś poziomów wtedy tego przekazu, bo jest słuchowisko, które potem będzie emitowane na antenie, które powstaje, ale też to podglądanie kuchni.
0: Pojawi się też wątek literacki, nie tylko teatralny, a to tematy tylko pierwszej godziny naszego spotkania. Później odwiedzi nas również Magda Mikołajczuk z przeglądem prasy, Adam Wideman z tomem wierszy i Gosia Zagajewska jako reprezentantka Tria Tuleje, żeby opowiedzieć o ich najnowszej płycie Nagłe Przejaśnienia. To o 8:30, a już teraz muzyczny wiatr

0: 12,5 minuty po godzinie 6 słuchają Państwo Poranka Dwójki.
1: Kalendarium.
0: Trwają 46. warszawskie spotkania teatralne, a 245 lat temu właśnie w Warszawie odbyła się prapremiera Fircyka w zalotach Franciszka Zabłockiego. Autor zadedykował komedię królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu, tłumacząc, że utwór powstał wyłącznie w celach rozrywkowych. Ci, co czytali, mogą mieć jakieś wątpliwości. Niezbyt często w celach rozrywkowych pisał poeta, którego pomnik odsłonięto 128 lat temu w Krakowie. Chodzi o pomnik Adama Mickiewicza. Z kolei również w Warszawie 20 lat temu zmarł Igor Śmiałowski. Aktor przez wiele lat występował na scenach Teatru Narodowego w Warszawie, następnie w Teatrze Komedia i Teatrze Polskim. Zagrał w filmach Miasto nieujarzmione, Młodość Chopina, Znachor, a także w serialach Stawka większa niż życie, Chłopi,

0: i kariera Nikodema Dyzmy. Co jeszcze wydarzyło się 16 czerwca?
1: Nie wiem jak państwo, ja już się dzisiaj naziewałem, więc postaram się przez najbliższe 4 minuty nie ziewać, choć opowieść ziewania dotyczy.
2: Pamiętam taki śmieszny epizod, ponieważ no byłam trochę stremowana przed wyjściem na scenę, jak to w dramatycznym, stałam w kulisie i trzymałam się takiej metalowej poręczy, pewnie po to, żeby nie upaść. I w naturalny, fizjologiczny sposób zaczęłam, po prostu miałam takie nerwowe niedotlenienie i zaczęłam ziewać. I starsze aktorki były tak strasznie oburzone. Zdeprymowane i oburzone, że jak to taka siksa przyszła i tak sobie tak po prostu ziewa.
1: To głos aktorki teatralnej i filmowej Małgorzaty Niemirskiej, która urodziła się dokładnie 79 lat temu, a wystąpiła między innymi w filmach Indeks, Spotkanie na Atlantyku, a także w serialu Czterej Pancerni i Pies. Ciekawy jestem, czy przed wyjściem na scenę ziewał kiedykolwiek Adam Hanuszkiewicz. Adam Hanuszkiewicz, czyli reżyser, aktor, współtwórca i pierwszy reżyser naczelny Teatru Telewizji, dyrektor Teatrów Warszawskich Powszechnego, Narodowego i Nowego. A właśnie tak mówił o początkach swojej drogi artystycznej w Polskim Radiu.
3: Front przeszedł i biorą do wojska mój rocznik. I mój wujek, który tam był ze mną, mówi, tu się szkoła dramatyczna otwiera przy drugiej armii. Wojna i tak jest wygrana, ale przynajmniej nie zginiesz na froncie, tylko będziesz tam odgrywał coś tam w teatrze. Przecież nie będziesz aktorem. Masz żonę i dziecko, odpowiedzialność za to. I zgłosiłem się do tej szkoły. Trójka aktorów warszawskich, ktoś tam z operetki i młodzież reprezentował już za stołem Kazio Dejmek. Może pan powie jakiś wiersz? I powiedziałem. Coś strasznego. Prawie się zapłakałem jak Stefcia Górska. Cisza się zrobiła i Konrad mówi, no to może przedstawiciel młodzieży powie pierwszy swoje uwagi. Przede wszystkim ten koszmarny akcent lwowski. I tak się zawstydziłem, że postanowiłem zniszczyć ten akcent, a nie miałem żadnego pedagoga. I postanowiłem się przypatrzeć temu, na czym to polega. I odkryłem, że akcent lwowski polega na nieruchomości warg. Jestem jedynym lwowianinem, który zgubił akcent lwowski.
1: Adam Hanuszkiewicz urodził się we Lwowie 102 lata temu. Rok starszy od niego był Henryk Czyż, czyli dyrygent czołowych polskich orkiestr symfonicznych, a w czasie II wojny światowej żołnierz AK. A skoro dziś mówimy o początkach, to w przypadku Henryka Czyża było to także wspomnienie pracy z pierwszą orkiestrą.
4: Pamiętam tylko, że ja co stanąłem na prawej nodze, to mi skakała lewa, jak stanąłem na lewej, to mi skakała prawa. I zachowałem we wdzięcznej pamięci tych kilku znakomitych zresztą muzyków, tak jak koncertmistrz Rabe, czy waltonista Golnik, czy trębacz Heiser, czy siostry Wojciechowskie, czy właśnie małżonka pana Reslera. No ci ludzie, którzy starali się z sobą tak bardzo mnie wesprzeć, pomóc w tych momentach, no bo rzeczywiście te pierwsze stanięcie przed orkiestrą, no to jest, ja wiem, no nie chcę powiedzieć, że przed plutą egzekucyjnym, no ale to jest no co najmniej jak na takiej wysokiej wieży do skoku do wody, z tym, że się nie do wody skacze, a jednak otchłań w tej partytury.
1: Dzisiaj, 16 czerwca w Irlandii, to Bloomsday, święto upamiętniające postać Jamesa Joyce'a, a przede wszystkim Ulyssesa, czyli powieści, której akcja w większości rozgrywa się właśnie 16 czerwca 1904 roku. Gdyby ktoś z państwa chciał podróżować śladem Joyce'a i Ulyssesa, warto wziąć pod uwagę jeden fakt.
5: Mit to jest taki, że to stoi tak, jak stało 100 lat temu. Nieprawda. Nie ma domu Bluma. Nie ma bardzo wielu miejsc. Wybrzeże morza, po którym spaceruje Dedalus, się zmieniło nie do poznania. Tam już nawet nie sposób jest tych miejsc
6: ale
5: odtworzyć.
6: Pisze pan, że jest tablica, że on tam spacerował.
5: No, tablicy jest pełno, bo te tablice zainstalowali bodaj na stulecie, czy parę lat wcześniej, kiedy się zrobiła wielka moda i tych tablic jest pełno, tak jak w Warszawie są tablice, gdzie bohaterowie lalki mieszkali, ale to nie jest to samo miasto.
6: Ale jest pomnik Jamesa Joyce'a, jest ulica Jamesa
5: Joyce'a. Jest strasznie
6: Joyce'a.
5: Brzydki pomnik Jamesa
6: Muzeum
5: Joyce'a na głównym
6: deptaku. Muzeum w Warszawie też jest ulica Joyce'a i nawet jestem autorem tego.
5: Ale więc oczywiście można sobie ten spacer zrobić. Jest kilka pięknych miejsc. Czytelnia Biblioteki Narodowej rzeczywiście wygląda, jak wyglądała 100 lat temu. Jest bardzo ładna. Ale wielu miejsc rzeczywiście nie ma.
1: Choć być może takie podróże literackie w wakacje są całkiem niezłym pomysłem. Sam zwiedzałem Rzym śladami aniołów i demonów Dana Browna. Jednym słowem polecam.
0: Polecał Jakub Jamrozek, który już zapewne zupełnie obudzony i nieziewający odwiedzi nas po 8, żeby opowiedzieć o swoim nowym podcaście, o temacie bardzo ważnym, bo o sektach. Natomiast w kalendarium wspomniał m.in. o rocznicy urodzin Henryka Czyża. Posłuchaj

teatry Polskiego Radia i Telewizji Polskiej uchodzą za te największe polskie sceny. To taki paradoks, bo często są przecież realizowane wcale w niezbyt dużych pomieszczeniach, a czasem z kolei, jak w przypadku teatru telewizji, zwłaszcza w plenerze, no ale właśnie one dają szansę największej liczbie słuchaczy i widzów obcować ze sztuką. I teraz właśnie rozpoczyna się lada chwilę

chwila w piątek, święto tej sceny, czy tych dwóch wielkich scen. 25. edycja Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry. Już za kilka chwil, jeszcze przed godziną 7, więcej o szczegółach radiowego programu opowiadać będzie Adam Wojtyszko. Ja Państwa serdecznie już teraz zachęcam do spotkania, do słuchania przede wszystkim naszych propozycji, ale też do spotkania, ponieważ reprezentacja Dwójki będzie tam od piątku do poniedziałku i będziemy na żywo stamtąd, mam nadzieję, że przy dobrej pogodzie z Placu Przyjaciół Sopotu będziemy prowadzić audycje, między innymi Dwójka na miejscu, a także Strefa Literatury. No a przede wszystkim chciałam Państwa zaprosić na niedzielę na 18.30 na słuchowisko Zwierciadło Myśliwskiego w hołdzie Wiesławowi Myśliwskiemu na motywach powieści Ucho Igielne w reżyserii Dariusza Błaszczyka. To taka, mam nadzieję, okaże się duża gratka. Państwo często wspominają słuchowiska już dotychczas zrealizowane Wiesława Myśliwskiego, więc myślę, że takie zupełnie nowe słuchowisko realizowane tam w Sopocie na żywo, które można też obejrzeć w in statu na scenie, kiedy właśnie powstaje taki swoisty upominek od nas. Będzie też można oczywiście oglądać i słuchać kreacji laureatów wielkich nagród Danuty Stenki i Andrzeja Seweryna. To od piątku, a jestem ciekawa, czy wśród Państwa, którzy nas teraz słuchają, jest ktoś, kto był na festiwalu Dwa Teatry albo w Sopocie, w którym ten festiwal odbywał się największą liczbę razy, czy może w Zamościu, gdzie też dwie edycje, czy nawet trzy miały miejsce i też to była bardzo fajna okazja do ciekawych spotkań. Jeśli mają Państwo ochotę podzielić się jakimiś wspomnieniami festiwalowymi, albo może planami, albo wspomnieć jakieś ulubione słuchowisko, na przykład nagrodzone przez jedną z wielu zmieniających się przez lata kapituł nagrody Dwa Teatry, to proszę do nas pisać poranek@polskieradio.pl. Można też telefonować 22 645 22 22. Ja zawsze wspominam słuchowisko Moniki Milewskiej Podróż na Księżyc. No, jedno z moich najulubieńszych, ale też na przykład Ordonka Darka Błaszczyka o Hance Ordonównie. Myślę, że Państwo też gdzieś w pamięci mają takie ulubione słuchowiska.

0: Słuchaliśmy kwartetu smyczkowego G-moll Claude'a Debussy'ego już 30 minut po szóstej.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: W tym tygodniu w poranku słuchamy wierszy w mistrzowskich interpretacjach Danuty Stenki. Za kilka dni w piątek w Sopocie podczas gali otwierającej jubileuszowy 25. Festiwal Dwa Teatry aktorka odbierze wielką nagrodę przyznaną jej za wybitne kreacje w Teatrze Telewizji i Teatrze Polskiego Radia. Danuta Stenka jest zresztą laureatką wielu cenionych wyróżnień, m.in. za role radiowe otrzymała nagrodę Wielki Splendor, a także Złoty Mikrofon. Dziś przeczyta wiersz Anny Kamińskiej.
2: Co może słowo? Mówi mi, że nie wierzy w słowo. Słów jest wiele. Chlustają z wszystkich rynien. Każdy bierze je w usta, każdy spluwa słowem. Nie ma słów świętych. Święte są już martwe, blaszane medaliki odpustowe. Cóż mogą słowa? Mogą jeszcze ranić, więc dużo mogą. Bezsilne słowa. Od ich mieniących się plwocin wolę milczenie jednego poety, nie mówiąc o milczeniu morza. Lecz ja na jednym słowie, jeśli je dostanę, zbuduję życie.
0: Jutro w interpretacji Danuty Stenki posłuchamy wiersza Ludmiły Mariańskiej. Po poezji słowa, pora na poezję muzyki. Teraz Mazurek Cis-moll z opusu 50 nr 3 Fryderyka Chopina zabrzmi w archiwalnym wykonaniu Dinu Lipatiego.

Dinu Lipatti w repertuarze chopinowskim. A ja zastanawiam się, czy kultura potrzebuje konkursów i kapituł. Pewnie to byłby dobry temat na debatę. Przyznam, że ja akurat konkursowe rozstrzygnięcia śledzę z zainteresowaniem. Też chętnie przyglądam się gremiom jurorskim i właściwie to taka trochę zabawa, domyślanie się, która kapituła doceni które książki, chociaż są też takie, które świecą najjaśniejszym blaskiem i zbierają wszystkie możliwe nominacje i czasem więcej niż jedną nagrodę. Tak było w przypadku pewnego tomu poetyckiego, który został w miniony weekend wyróżniony Nagrodą Literacką Miasta Stołecznego Warszawy. O tych nagrodach, o wszystkich spośród bardzo licznych laureatek i laureatów kilka słów usłyszymy po godzinie 8:00, ale teraz chciałam, no już aż trudno uwierzyć, cofnąć się aż o kilka tygodni, kiedy we Wrocławiu nie tylko wręczane były nagrody poetyckie Silesius, ale też po raz trzeci nagrody Ossolineum za przekład poetycki. To jest dość cały czas nowa sprawa, że tak starannie przyglądają się również kapituły ważnych nagród literackich twórczości przekładowej, ale coraz głośniej mówi się o tym i bardzo słusznie, że przekład to też jest właśnie jednak swoiście autorska działalność.

0: o tym, jakie książki dostrzegła kapituła Nagrody Ossolineum za przykład poetycki w tym roku, miałam okazję zapytać doktora Łukasza Kamińskiego.
1: Ośmielę się powiedzieć, że chyba jest trudniej przyznać nagrodę za przekład, wybrać laureata z wielu znakomitych przekładów, niż wybrać laureata nagrody po prostu poetyckiej, ponieważ w tłumaczeniu tak wiele elementów trzeba brać pod uwagę, bo czym innym jest na przykład wierność przekładu w sensie takim leksykalnym, czym innym jest zachowanie brzmienia metrum czasem poezji oryginału, czym innym jest jakby dogłębne oddanie różnych takich niuansów czasem emocjonalnych chociażby, które poetka lub poeta starał się zawrzeć w swoim dziele, także jest to zadanie niełatwe, ale być może tym bardziej satysfakcjonujące, bo jest to też wielka radość, żeby dostrzegać, jak wielki wysiłek wkładają tłumacze w to, żeby nam przybliżyć poezję tak bardzo różnorodną. Lista obecności to książka bardzo intymna, ale też to jest tom, który powstawał przez bardzo wiele lat, w bardzo różnych sytuacjach, kontekstach, które jakoś trzeba odczytać. Zapewne tłumaczce było nieco łatwiej, bo dobrze zna autorkę i mogła ją dopytać czasem, czy dobrze odczytuje ten kontekst, no ale też jednak ogromne wyzwanie przekładu z języka litewskiego. Chociażby dlatego, że trzeba oddać pewne pomysły samej autorki, jak układ alfabetyczny wierszy i znaleźć tytuł wiersza, który będzie na tę samą literę alfabetu, a nie zawsze da się to przełożyć po prostu wprost, a ten tytuł musi przecież korespondować z całością, także no tutaj to wyzwanie rzeczywiście było bardzo duże, nie umniejszając oczywiście wysiłku pozostałych nominowanych. No wspomnę tylko o tym, jak trudny jest, tylko mogę sobie wyobrażać, przekład tak zwanego wianuszka sonetów, gdzie jest 15 sonetów, z których koniec każdego jest początkiem następnego. Sonetów, w których pojawia się 30 kilka gatunków motyli, gdzie no nie zawsze też znowu przekład wprost oddaje tę myśl, którą miał wyrazić sam wybór konkretnego gatunku motyla.
0: Wspomina pan przekład Bogusławy Sochańskiej książki Inger Christensen. Wspomnijmy jeszcze dwie pozostałe nominowane książki, ponieważ właśnie wszystkie cztery są wybitne.
1: Tak, no Jacek Denel dokonał wspaniałego przekładu Zandberga i to przekładu trudnego z kilku powodów. Po pierwsze jest to już poeta klasyczny. To jest tom, który jest bardzo też wpisany w kontekst miasta, w Chicago, gdzie trzeba odczytać i czytelnikowi przekazać pewne konteksty, których my nie jesteśmy w stanie zauważyć ze względu na odległość geograficzną, ale też odległość czasu, jaki już upłynął. No i w tym tomie na pewno też zwraca znakomity wstęp, który no moim zdaniem jest literaturą samą w sobie. No i bardzo trudny tom Warglify francuskiej poetki, przełożony przez Jakuba Kornhausera, gdzie mamy bardzo dużo też eksperymentów formalnych, które znowu trzeba oddać w zupełnie innym kontekście. Trzeba pokazać to, jak autorka patrzy na język wojny z bardzo różnych perspektyw, bo to nie jest tom jednorodny. Tam każdy wiersz jest inny, oddaje jakiś inny aspekt. Także to wszystko są wyzwania i nasi finaliści tym wyzwaniom podołali, dlatego wszystkich zachęcam do lektury wszystkich czterech tomików.
0: Cztery nominacje, ale nagroda jedna dla Agnieszki Rębiałkowskiej za listę, za przykład tomu Lista Obecności, Birutę Janauszkajtę. Jak państwo oglądają czasem półki z poezją w księgarniach, to są zazwyczaj takie cieniutkie, chudziutkie książeczki, że nawet czasem trudno na grzbiecie książki zawrzeć imię i nazwisko autora czy autorki i tytuł. Tutaj jest inaczej, to jest dwujęzyczny tom wydany przez Warsztaty Kultury. Lista obecności, ponad 100 wierszy, które, tak jak już wspominał Łukasz Kamiński, przewodniczący kapituły, układają się w swoisty alfabet. To o tym, jakie, z jakimi wyzwaniami tłumaczka musiała się mierzyć, pisze trochę w tej książce, w posłowiu do niej. A ja mam dla państwa jeden egzemplarz. Także jeżeli mieliby państwo ochotę ze współczesną poezją litewską poobcować, to proszę pisać już teraz Poranek Dwójki, Małpa Polskie Radio. .pl Lista obecności Birutę Janauszkajtę w przykładzie Agnieszki Rębiałkowskiej czeka na pierwszego chętnego.

0: Nad większością Polski nie ma słońca, ale jest Jakub Józef Orliński i Il Pomodoro. Myślę, że to godne pocieszenie. No i ta muzyka Antonia Vivaldiego. No ale teraz przejdźmy do teatru Polskiego Radia. Te sceny nie mają ścian, a twórców i odbiorców dzielą często setki kilometrów. Teatr Polskiego Radia i Teatr Telewizji od dekad tworzą scenę dla naszej wyobraźni. Tworzą dźwiękami, pauzą i obrazami. Od 25 lat swoje spektakle twórcy telewizyjni i radiowi prezentują na festiwalu Dwa Teatry. W tym roku w Sopocie od najbliższego piątku. W sumie w programie znalazło się 19 spektakli teatru telewizji i 16 słuchowisk Polskiego Radia. O te ostatnie Małgorzata Niedziecka-Mac zapytała dyrektora Teatru Polskiego Radia Adama Wojtyszkę.
1: Dźwięki, które usłyszymy w słuchowiskach, panie dyrektorze, to na przykład?
2: My wykorzystujemy cały ten nasz arsenał, czy też można by powiedzieć, że bałagan, tylko że jest to tak naprawdę zbiór przedmiotów, przyrządów, które wydają przeróżne dźwięki i mogą imitować przeróżne rzeczy. To na przykład mamy stalowe drzwi, grały mi rozpadający się statek kosmiczny. Może zademonstruję, jak się rozpada statek kosmiczny.
1: A ten stolik wypełniony garnkami, szklankami, dzwonkami?
2: To jest bardzo często wykorzystywane w różnych obyczajowych. Siedzimy, gadamy, dzwonimy. Pudełko, gdzie ono jest? Tu, pod spodem, zaraz podniosę. Osobne pudełko, które składa się wyłącznie z kontaktów i różnych przełączników. Wybieramy odpowiednik, który nam się wydaje, że najlepiej ilustruje osobowość naszego bohatera.
1: Jakim dźwiękiem rozpocząłby pan ten nadchodzący 25. festiwal? Dwa teatry.
2: Westchnieniem ekscytacji, jeśli jest coś takiego, albo szumem morza, który przeradza się w muzykę nostalgii, ale też nadziei na przyszłość. Każdy jubileusz powoduje, że zastanawiamy się, co było, ale też patrzymy, co być może.
1: No ja tu widzę jakieś tamburyny, gongi, może użyjemy takiego dźwięku?
2: Możemy chyba. To możemy tak... Po raz kolejny wychodzimy do słuchaczy, widzosłuchaczy, dlatego że wiemy, że bardzo lubią podglądać powstawanie słuchowisk. W związku z powyższym w tym roku aż 5 słuchowisk na żywo w absolutnie gwiazdorskich obsadach, bo mamy i Marię Pakulnis, i Grażynę Barszczewską, i Olafa Lubaszenko, Kasię Dąbrowską. No nie wymienię wszystkich, ale po prostu najwybitniejsi, najbardziej rozpoznawani twórcy. Dorota Landowska i Mariusz Bonaszewski. Wychodzimy do słuchaczy. Znaczy dlatego, że jest jakby ileś poziomów wtedy tego przekazu, bo jest słuchowisko, które potem będzie emitowane na antenie, które powstaje, ale też to podglądanie kuchni, no bywa zabawne.
1: To zacznijmy od tego, co jest nam najbardziej bliskie, czyli słuchowisko programu drugiego, Zwierciadło Myśliwskiego. Kilka miesięcy temu pożegnaliśmy mistrza. By słowa mistrza powróciły, zadbała Małgorzata Szymankiewicz.
2: Małgosia zadbała o adaptację. Reżyserować będzie Dariusz Błaszczyk. Olaf Lubaszenko i Ignacy Lis zagrają w tym słuchowisku z muzyką zespołu Urojenia Pszczół.
1: Słuchowisko na żywo będzie można obejrzeć, jeśli ktoś będzie miał ochotę zamknąć oczy, to jak najbardziej. I będzie można podejrzeć pracę jednego z mistrzów Teatru Polskiego Radia, Andrzeja Brzoski.
2: W Teatrze Atelier w ogóle będą wszystkie nasze tegoroczne spektakle na żywo prezentowane. Opieką nad dźwiękiem częściowo będzie zajmował się Andrzej Brzoska, częściowo nasza Ania Balcewicz. No i myślę, że śmiało możemy dodatkowo dorzucić, że wstęp za darmo, więc zachęcam.
1: Czego będzie można posłuchać? To znaczy, to są produkcje nie tylko radiowej jedynki, dwójki czy trójki, ale także rozgłośni regionalnych Polskiego Radia, które już nie po raz pierwszy udowadniają, że to jest rzecz, której przegapić nie wolno.
2: 16 słuchowisk w konkursie głównym, rzeczywiście wybrane z ponad 30 nadesłanych, zgłoszonych produkcji, a to też jest tylko część tego, co powstaje w różnych komórkach Polskiego Radia. Różnorodność to jest to, co jest naszym największym skarbem. Ja właśnie dlatego tak się cieszę, że mamy z różnych rozgłośni słuchowiska i część zgłasza Teatr Polskiego Radia, część nasze anteny. Ten kalejdoskop jest cudowny. Nie chcę wymieniać żadnego, żeby nie faworyzować, albo żeby żadnego nie pominąć, natomiast ewidentnie jest w czym się zatopić.
1: Nagrody trafią do aktorów, aktorek, reżyserów.

0: reżyserów, twórców dźwięku.
1: Jury wybierze to, co według nich jest najbardziej takim wyjściem poza schematy dotychczas obowiązujące. Te nagrody też troszkę podpowiadają, jakby w którą stronę myśleć, w którą stronę patrzeć. I twórcy bardzo często oczywiście cieszą się z tego, że zostali zauważeni i wyróżnieni, ale też dostają taki sygnał, takie pozytywne wzmocnienie, że dobrze, że warto, że trzeba szukać, trzeba kombinować i że nie ma jednej odpowiedzi na wszystkie te pytania.
2: Słuchaj tylko mowy miłości, którą znajdziesz w sobie.
3: Żona tyle razy prosiła cię, żebyś nie wypijał soku z ogórków, bo wysychają, ale nie potrafisz się oprzeć.
4: Ten głos na koniec śmieje się, bo no wystarczy kilka nutek głosu lub kilka słów wypowiedzianych przez Marcina Świetlickiego, żeby trochę rozproszyć mroki tego pochmurnego dnia. To były fragmenty dwóch słuchowisk, które program Drugi zaprezentuje w ramach konkursu na 25. Festiwalu Dwa Teatry. Zachęcam Państwa, żeby nas w Sopocie odwiedzić. Zachęcam też, żeby zajrzeć na stronę internetową Polskiego Radia. Tam wszystkie słuchowiska, które są nominowane, które są zgłoszone do tego konkursu, zostały wyłonione przez kapitułę do tych zmagań. Te 16 słuchowisk mogą Państwo na stronie Polskiego Radia znaleźć. Może to jest dobry pomysł na pochmurne popołudnia. Już teraz posłuchajmy zespołu Freak z Finlandii.

0: szansą być w środku tego wielkiego miasta. Nowy Jork to jest nowy język.
1: Na spotkanie z mieszkającym w Nowym Jorku ukraińskim pisarzem Wasylem Machno zapraszam w audycji Wierność i Przemiana. Dziś o 19:10. Dorota Gacek.
2: Autopromocja.
3: Jest 7.
2: Dwójka. Jesteś na miejscu. Jan Teszek.
3: Program realizuje Agnieszka Łukasiewicz, muzykę wybiera Klaudia Baranowska, nad całością czuwa Katarzyna Fitzwilliams, a witam Państwa serdecznie Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
2: Poranek dwójki.
3: Na dobre zaczął się już wtorek, 16 czerwca, 25 tydzień roku i 167 dzień, który potrwa 16 godzin i 45 minut, jest zatem krótszy od najdłuższego już tylko o 2 minuty. Z pierwszym wydaniem wiadomości czeka na Państwa Maria Czok.
4: Dzień dobry Państwu. Kończy się proces znanego lektora i sztucznej inteligencji. Wyrok w Sądzie Okręgowym w Warszawie ma zapaść 21 sierpnia. Jarosław Łukomski pozwał spółkę, która w reklamie wykorzystała cyfrowy model jego głosu. Jak powiedział w polskim radiu, poczuł się okradziony.
5: To nie jest zbyt przyjemne doznanie. Usłyszeć swój głos, który wypowiada słowa, których nigdy przed oczami nie miałem i nigdy nie zostałem poproszony, ani nie zakontraktowano u mnie przeczytania tych słów. To jest zaskoczenie, szok, to jest taka budząca się świadomość, że ktoś jakby skradł mi duszę.
4: Jarosław Łukomski chce od pozwanej spółki 50 tysięcy zadośćuczynienia za doznaną krzywdę moralną. Dodatkowo żąda zapłaty 100 tysięcy złotych z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia się, przeprosin oraz zaprzestania naruszania dóbr osobistych. Sprawę nagłaśnia także Związek Artystów Scen Polskich w ramach akcji Mój Głos, Moja Własność. Eksperci z Muzeum Górnictwa Węglowego zdigitalizują dokumentację dotyczącą bytomskiego górnictwa. Archiwalia w formie cyfrowej zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym. Od historyków przez architektów po pasjonatów regionu, zapowiada prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. Dodał, że zachowanie dziedzictwa postindustrialnego jest jednym z priorytetów miasta. Digitalizacją dokumentacji zajmą się we współpracy z pracownikami lokalnych archiwów eksperci z Ośrodka Dokumentacji Górnictwa. Prace mają zakończyć się w 2027. Inauguracja 20. odsłony akcji Światełko dla Czerwca 56. rozpocznie się dziś w Poznaniu. O 11.00 uczestnicy spotkają się na cmentarzu Junikowskim przy grobie najmłodszej ofiary protestu robotniczego Romka Strzałkowskiego. Za każdym razem akcja rozpoczyna się w miejscu pochówku innego uczestnika zrywu z 56. roku, choć przy grobie Strzałkowskiego Światełko dla Czerwca było już zaplanowane przed laty.
6: Ta postać jest bardzo symboliczna dla poznańskiego czerwca, dlatego też warto ją bardziej znów przypomnieć, przybliżyć i od tej ofiary rozpocząć tą akcję w tym roku. W inauguracji akcji weźmie udział wiele poznańskich szkół, a nawet z Wielkopolski dojadą szkoły. To też dla nas bardzo dobry oddźwięk tej akcji, ponieważ zawsze nam zależy na tym, aby jak najwięcej młodzieży było z nami w tym dniu. Warto też podkreślić, że akcja będzie trwała przez kolejne 2 tygodnie na terenie całej Polski. Specjalnie na tegoroczną edycję. W roku 70. rocznicy przygotowane zostały nagrobne medaliony, którym będą znakowane groby odwiedzane przez uczestników akcji.
4: Tłumaczyła Kinga Przyborowska z Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwiec 56. Akcja rozpocznie się o 11, a jej uczestnicy złożą kwiaty na grobie Romka Strzałkowskiego. Nie żyje Abdullah Ibrahim, legenda południowoafrykańskiego jazzu, wybitny pianista i kompozytor. Był jednym z najważniejszych ambasadorów kultury RPA. Przez ponad 7 dekad łączył jazz z muzycznymi tradycjami swojej ojczyzny, tworząc własny język i inspirując artystów na całym świecie. Jak przekazała jego partnerka, dr Marina Umari, odszedł z RPA i jej ludźmi w sercu. Abdullah Ibrahim zmarł w wieku 91 lat. To były pierwsze dziś wiadomości kulturalne, kolejne o 9:00, a więcej jak zawsze na naszej stronie polskieradio.dwójka.pl.
2: Pogoda.

0: Narzekam od rana na pogodę, tymczasem zdaniem synoptyków dziś zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Jedynie na północno-wschodnim terenie Polski okresami dłużej tam zdarzą się przelotne opady deszczu, a na Suwalszczyźnie i Podlasiu po południu także burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni Celsjusza na wybrzeżu, około 19 w centrum, do 23 na zachodzie i południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty, zwłaszcza podczas burz. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hektopaskali i będzie rosnąć. Niemniej w północno-wschodniej połowie kraju nadal przeważać będą niekorzystne warunki biometeorologiczne, zwłaszcza oczywiście podczas burz, a na pozostałym obszarze Polski biotropia pogody będzie na ogół obojętna, korzystna częściowo na zachodzie.
1: Reklama.
2: Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
3: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia Dwa Teatry Sopot 2026 w dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
4: Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen. Razem włączamy emocje podczas ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Mieczysław Kosz, legenda polskiego jazzu w niepublikowanych i mało znanych nagraniach z festiwalu Jazz Jamboree. Album Ikar Solo na Jazz Jamboree to 10 utworów z 4 występów ułożonych w jeden poruszający recital. Premiera 12 czerwca. Album dostępny w serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
7: Do 1 września można zgłaszać partytury do 2. konkursu kompozytorskiego imienia Feliksa Konopaska na utwór instrumentalny dla orkiestry dętej. Konkurs to nowa inicjatywa Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca służąca wsparciu polskich orkiestr dętych i rozwojowi repertuaru na taki skład wykonawczy. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie nimit.pl. Patronem medialnym jest program 2 Polskiego Radia.
1: Reklama.
0: 7 minut po godzinie 7 i przed chwilą Państwo usłyszeli zapowiedź naszej płyty tygodnia, ponieważ jest nią album Ikar, czyli płyta z radiowymi nagraniami pianisty Mieczysława Kosza. Część z nich publikowana jest po raz pierwszy i obok pozycji studyjnych są tutaj także rejestracje dokonane podczas koncertów w sali kongresowej i w sali kameralnej Filharmonii Narodowej w Warszawie. Obejmują okres od 1968 roku do 1971, a zatem główny etap krótkiej i zakończonej nagle i tragicznie kariery muzyka. Wśród utworów są tu zarówno kompozycje samego Mieczysława Kosza, jak i standardy. I właśnie po jeden ze standardów już za chwilę sięgniemy z tej płyty. Przypomnę tylko, że żeby ją zdobyć, proszę napisać maila poranek2@polskieradio.pl w tytule maila hasło płyta tygodnia, w treści Państwa adres korespondencyjny, ewentualnie może dwa ciepłe słowa pod adresem Mieczysława Kosza. Ale to nie jest obowiązkowe. Natomiast również płyta dodatkowa jest z jednej strony płytą fortepianową, z drugiej jazzową, ponieważ to nagrania Sławka Jaskółkę Europa 67/21. Jeśli którąś z tych dwóch płyt chcieliby Państwo zdobyć, to proszę już teraz otworzyć swojego maila, żeby napisać na adres poranek2@polskieradio.pl taką informację do nas. Płyta tygodnia. A my posłuchajmy Satin Doll Duke'a Ellingtona.

0: Satin Doll Duke Ellingtona i Billego Strayhorna w wykonaniu Mieczysława Kosza. Dokonano nagrania tej interpretacji 31 października 1970 roku w sali kameralnej Filharmonii Narodowej. A teraz możemy się cofnąć w czasie dzięki płycie Ikar. Już Państwo piszą w sprawie tej płyty. Przypominam, poranek dwójki @polskieradio.pl. Hasło płyta tygodnia.
1: Poranek dwójki.
0: Przed godziną siódmą z kolei pisali panowie, akurat tak się złożyło, w sprawie tomu Lista obecności Birutę Jonauszkajtę w przekładzie Agnieszki Rębiałkowskiej. I ta książka powędruje do pana Mirosława. Bardzo się cieszę, że również poezja znajduje państwa zainteresowanie. A teraz mam malutką zagadkę bez nagród, jedynie po prostu dla uruchomienia o poranku szarych komórek. Dziś Elżbieta Dzikowska z kolejną swoją rekomendacją. Może wiedzą państwo, o jakim tutaj dziele, jakiego autora mowa?
2: Opisuje wierszem, jak się robi bigos i jak wygląda serwis ze scenami, które są na nim narysowane.
0: No, proszę państwa...

0: poranek dwójki małpa polskieradio.pl troszkę będzie zasypany mailami, jak sądzę teraz ten adres, ale to jest również właściwy adres, żeby odpowiedzieć na pytanie, kto tak pisze.
1: Opisuje wierszem, jak się robi bigos i jak wygląda serwis ze scenami, które są na nim narysowane.
0: Jeśli ja nie zdążę rozwiązać tej zagadki, Elżbieta Dzikowska rozwiąże ją przed godziną 8, a po 8 dowiedzą się Państwo nieco więcej na temat laureatów tegorocznej Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy. Między innymi usłyszą Państwo człowieka, który został autorem najlepszej książki o Warszawie.
2: Kawiarnie, bary, jak one były dekorowane, ile pietyzmu tam włożyli twórcy. Kilkanaście lat poświęciłem na badanie tego tematu i wciąż czuję, że za mało wiem, oczywiście.
0: O jakiej książce mowa, to się wyjaśni po 8. Po 8 również odwiedzi nas Jakub Jamrozek, żeby opowiedzieć, czego dowiedział się o sektach, przygotowując najnowszy podcast na ten temat. Podcast dostępny na naszym portalu podcastypolskieradio.pl. No i odwiedzi nas również 1/3 tria Tuleje, czyli Gosia Zagajewska. Porozmawiamy o najnowszej płycie tria na przyjaśnienia. Gosia Zagajewska jest również poetką i jej teksty są bardzo ważną częścią tej twórczości. Z jednej strony głos jako instrument, z drugiej strony głos jako nośnik treści. Naprawdę będzie o czym rozmawiać, a to spotkanie zapowiada z jednej strony płytę, a z drugiej strony również koncert, na który będziemy mieć dla Państwa zaproszenie. Także zachęcam, żeby do 9 mieć przy sobie zawsze jakieś narzędzie do kontaktu, bo jeszcze kilka niespodzianek mamy dla Państwa.

0: Buongiorno principessa, chciałbym się powiedzieć, żeby pozostać w tym rytmie i w tej energii Marco Bisleya, który śpiewał przed chwilą, och, canzona a la Montemaranese.
1: Tutaj. Dobrze chyba, tak, chyba dobrze wymówiłaś. Dzień dobry Państwu i dzień dobry Kasiu.
0: Magdalena Mikołajczuk.
2: Przegląd prasy.
0: Kiedy ja cię mam zapytać teraz, czy za te 40 minut po 8, chyba teraz, powiedz dwa teatry, masz jakieś wspomnienie?
1: No, jak chyba wszyscy radiowcy, którzy pracowali kiedyś i pracują przy tym festiwalu. Dla mnie jest niesłychanym zawsze doświadczeniem słuchanie słuchowisk, Boże, co za masło maślane, dobrze, słuchanie słuchowisk w ciemnej kinowej sali, bo to jest naprawdę zupełnie coś innego niż takie słuchanie spektakli radiowych, kiedy jesteśmy czy w samochodzie, czy w kuchni, prawda? A tutaj się skupiamy. Oczywiście są jakieś esy, floresy na tym ekranie.
0: Albo nie, a ostatnio nawet nie. Rozdają takie opaski, można sobie oczy zasłonić, tak. I wtedy już zupełnie się wyłączamy.
1: Tak, i wtedy jest rzeczywiste skupienie, nagłośnienie jest po prostu mistrzowskie.
0: Dolby Surround, czy coś takiego.
1: Absolutnie, więc to jest świetne, a później się wychodzi na ten mąciak, może nie zawsze skąpany w słońcu, ale jednak pełen ludzi i ten kontrast też jest niesłychany, więc moim zdaniem, oprócz oczywiście spotykania aktorów, reżyserów, dziennikarzy także, to takim smaczkiem wyróżniającym ten festiwal jest właśnie słuchanie radiowego teatru w takich okolicznościach. Więc absolutnie Państwu polecam. To jest super impreza.
0: Szkoda, że tak rzadko potem pojawia się w prasie. Przyznam, że zawsze jestem jakoś rozczarowana, że rzadko nawet przebijają się informacje o nagrodach Grand Prix, a to naprawdę są dwie największe sceny w Polsce. No ale to tak, już zostawmy te uszczypliwości na boku. Przejdźmy do tego, co jest w prasie dzisiaj.
1: Tak, w Newsweeku Katarzyna Janowska pisze o dokumencie Igrając z Diabłem. To jest zwycięzca 66. Krakowskiego Festiwalu Filmowego. I Katarzyna Janowska pisze tak, że ten dokument uświadomił mi, że życie Christophera Morrisa, amerykańskiego fotografa wojennego, na poziomie egzystencjalnych wyborów, bliskie jest doświadczeniu Piotra Sobocińskiego, polskiego operatora, który zrobił błyskotliwą karierę w Hollywood. Obaj za pasję i talent byli w stanie zapłacić najwyższą cenę. Filmy dokumentalne są jak snopy światła wpuszczone w zakamarki życia. Autorzy prowadzą nas w odnogi światów, do których sami byśmy nie trafili. Dokument Igrając z Diabłem Piotra Małeckiego i Maćka Nabrdalika oraz Magic Hour Marcina Borcharda wciągają jak fabuła, tym mocniejsza, że w rolach głównych występują autentyczni ludzie. Christopher Morris jest jednym z najsłynniejszych amerykańskich fotografów wojennych. Był nie do zatrzymania w pasji zdobycia jak najlepszego ujęcia, co oznaczało w praktyce podglądanie ludzkości w jej najbardziej bestialskich odsłonach. Sfotografował m.in. mord, którego dokonali Serbowie na pacjentach szpitala w Vukovarze. Zdjęcia posłużyły jako dowód w procesie przed Międzynarodowym Trybunałem. Spędził tygodnie w Groznym, oblężonej przez Rosjan, stolicy Czeczenii. Dla zdjęć ryzykował życie. Założył elitarną agencję

0: sekcję fotograficzną gwarantującą wojennym reporterom niezależność. Zrewolucjonizował język politycznej fotografii, uciekając od sztampowych kadrów. I później Katarzyna Janowska więcej pisze o tym dokumencie, a później przechodzi do dokumentu poświęconego Piotrowi Sobocińskiemu, Magic Hour. Przypomnijmy, Piotr Sobociński po sukcesie Czerwonego w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego trafił w latach 90. do Hollywood na plany filmowe z Meryl Streep, Melem Gibsonem i René Russo. Kręcił z Polem Newmanem, Reese Witherspoon.
1: Jak to brzmi, kręcił z Polem Newmanem?
0: No tak, może tak, tutaj rzeczywiście dwuznaczność. Z Jeanem Hackmanem też kręcił. Borchardt nakręcił opowieść o spełnionym amerykańskim śnie, głównie w oparciu o filmy, które robił sam Sobociński. Operator wraz z rodziną przeniósł się do Hollywood. Dokumentował codzienne sytuacje układające się w historię pod tytułem Szczęśliwe życie. Dom nad oceanem, zwiedzanie Ameryki, ukochana żona, która zrezygnowała z kariery aktorskiej, żeby rodzina mogła być razem. Katarzyna Janowska o tych dwóch dokumentach pisze w Newsweeku najnowszym. A w Rzeczpospolitej Jacek Cieślak o spektaklu Larwy w Łaźni Nowej w Krakowie. Pisze tak. Pamela Leończyk, laureatka Złotego Jorika na zeszłorocznym festiwalu szekspirowskim, zainscenizowała w Łaźni Nowej w Krakowie opowiadanie z tomu Oktopusy, który jesienią ukaże się we Francji. To druga inscenizacja prozy Agnieszki Szpili, autorki głośnych Heks, do których premiery nie doszło w Teatrze Dramatycznym za dyrekcji Moniki Strzępki, a wystawionych ostatecznie przez Monikę Pęcikiewicz w Teatrze w Podziemiu we Wrocławiu. Larwy w Nowej Hucie udały się również dzięki wyjątkowej pracy dramaturżki i dramatopisarki Darii Sobik, która zachowując sens i większość wątków oryginału w pierwszoosobowej narracji, przetransformowała wyjściowy tekst w wielogłosową i wielogatunkową formę idealną dla Pameli Leończyk, reżyserki słynącej z tego, że nawet uwspółcześniając tekst, nie demoluje literatury, tylko z powodzeniem znajduje dla niej nową interpretację. Tak, to niedemolowanie literatury to jest chyba ogromny komplement.
1: Tak, tak. W dzisiejszych czasach.
0: Tak, w dzisiejszych czasach. I dalej o tym przedstawieniu Jacek Cieślak pisze tak. W Larwach mamy więc znakomite solowe aktorstwo, monologi oraz indywidualne historie, ale też grę zespołową, świetną muzykę i partie wokalne nawiązujące do opery. Oglądamy rzecz o matkach, których los, rodzinne historie czy pech naiwności w spotkaniach z nie tymi, co trzeba mężczyznami, wypchnął z ram tak zwanego normalnego życia na bruk, ulicę, a ostatecznie do domu opieki społecznej Kokon, prowadzonego dla samotnych matek z dziećmi przez zakonnicę w podwarszawskim Milanówku. Lokalizacja wybrana przez Szpilę na miejsce społecznego dramatu, a nawet tragedii, jest nieprzypadkowa, choć do spodu fikcyjna. To podwarszawska pełna pałacyków i willi miejscowość, znana z lepiej sytuowanych mieszkańców, słynna też z fabryki jedwabiu, symbolu wyższych sfer, a także produkcji krówek, ciągutek pomorskiego.
1: Ja chcę powiedzieć, że postać Darii Sobik łączy też temat z prasy, z tym, o czym rozmawiałyśmy przed chwilą, ponieważ Festiwal Dwa Teatry również jej spektakle gości w tym roku.
0: Widzę, że też szukasz tych połączeń prasowo-radiowych.
1: Nie, no po prostu w kulturze. Łączymy się w kulturze.
0: Ale a propos Festiwalu Dwa Teatry, to no, może miejmy nadzieję, że tym razem media inne niż radio i telewizja się też zainteresują.
1: Czy nas media słyszą?
0: Czy nas media słyszą o tym świetnym festiwalu, bo to naprawdę jest wyjątkowa rzecz.
1: Magdalena Mikołajczuk tutaj o prasie i rozmawiałyśmy o łączności w kulturze. O czym porozmawiamy za 40 minut, to się okaże. A o czym opowie Adam Wideman, to ja już wspominałam, to będzie tom poetycki. On zawsze osobno, tutaj chyba jakichś związków z tym, co tu i teraz, nie będziemy szukać. Na razie posłuchajmy On Promptu Jana Sibeliusa w wykonaniu Leifa Ove Andsnesa.

0: Słuchają Państwo Poranka Dwójki. Przyszła pora na spotkanie z Adamem Wiedemanem. Bardzo się cieszę. Dzień dobry.
1: Serdecznie Państwa witam i Ciebie, Kasiu, też. Dzisiaj będziemy oczywiście polecać nową książkę Genowefy Jakubowskiej-Fijałkowskiej, którą wszyscy Państwo powinni doskonale znać, gdyż niedawno otrzymała nagrodę imienia Szymborskiej. Jest to w zasadzie teraz po śmierci Urszuli Kozioł i Krystyny Miłobędzkiej nestorka naszej poezji, a na pewno nestorka poezji śląskiej. Notabene jest to chyba poetka o najdłuższym nazwisku. Kiedyś ten rekord należał do Pawlikowskiej Jasnorzeskiej, ale pani Genowefa ma jeszcze w dodatku długie imię. I są to aż 24 sylaby.
0: Także jeżeli ktoś z Państwa ma wrażenie, że nie pamięta, to być może właśnie dlatego. Ale warto nie tylko ze względu na laury imienia Wisławy Szymborskiej, które mogą ułatwiać wybicie czy wbicie pewnych nazwisk do naszej pamięci, ale też po prostu no, to jest poetka bardzo dobra.
1: Oczywiście, jest bardzo dobra, aczkolwiek też wielu z Państwa może zbulwersować. Jest to rówieśnica, co zresztą z zaskoczeniem odkrywamy, rówieśnica Rafała Wojaczka, młodsza od niego tylko o rok. I jest to typowa poetka śląska, która nie odmawia sobie wszelkich używek, jest oczywiście schorowana. Na okładce tutaj mamy zdjęcie rentgenowskie szczęki ludzkiej.
0: I tytuł Szramy, który
1: tytuł
0: też coś
1: mówi. Szramy, oczywiście już od razu wstrząsający, tematem wiodącym tego

0: to są nowe zęby, czyli proteza. Tutaj mamy szczękę uzębioną, no ale instalacja protezy, tak jak zresztą pamiętamy z twórczości Mirona Białoszewskiego, on też stworzył taki wspaniały cykl Nowe Zęby, chyba jeden z najlepszych w swojej twórczości. No jednak zmiana zębów to jest coś wstrząsającego w życiu człowieka. I takich wstrząsających wydarzeń mamy w tej książce więcej.
1: Jedno z najwcześniejszych doświadczeń transhumanoidalnych.
0: Transhumanoidalnych właśnie, bo to jest jednak instalacja czegoś obcego w naszym ciele. No okulary też powiedzmy, że czymś takim są, kiedy już musimy zacząć je nosić.
1: Powiedział Adam Wideman, patrząc na mnie wymownie o dziwnych okularach.
0: No bo ja w nich jeszcze nie chodzę, ale jednak ich też potrzebuję pomału.
1: Wracając do szram.
0: Wracając do szram. One zaczynają się wierszem o ławeczce, bo pani Jakubowska Fijałkowska urodziła się i mieszka w Mikołowie, czyli dokładnie tam, gdzie Rafał Wojaczek. No i w tymże Mikołowie postawiono jego pomnik w formie ławeczki. To w ogóle jest jakiś taki chyba znak naszych czasów, że takie normalne pomniki się stawia politykom, a artystom ławeczki. Żeby tak można się do nich, nie wiem, przytulić albo coś.
1: Zupełnie wbrew słowom Marcina Świetlickiego o nieprzysiadalności poetów. To,
0: właśnie.
1: To tak, jednak tutaj twórcy sztuk wizualnych twierdzą, że proszę bardzo.
0: No ja myślę, że tak zwani ojcowie miast głównie tego typu upamiętnienie preferują. No tutaj poetka już w pierwszym wierszu wyśmiewa się z tej ławeczki. Ale drugim aspektem krytyki władz miejskich są wiersze, w których ona protestuje przeciwko wycinaniu jej ukochanych drzew. I temu również jest poświęconych wiele wierszy. No chociaż zasadniczo jest to książka o starzeniu się. Bo Genowefa Jakubowska-Fijałkowska co prawda debiutowała w latach 90., tak jak większość znanych nam poetów śląskich, znacznie młodszych od niej. I początkowo była taką minimalistką, średnio zauważoną, zwłaszcza, że właśnie też pokoleniowo trochę nie pasowała. I ona stopniowo wytworzyła nową formę, swoją własną, która zasadza się głównie na dystychu.
1: Czyli dwuwersie.
0: Dwuwersie, tak. Dwuwers czasami tam inkrustowany pojedynczym wersem, ale to już nie jest minimalizm. To są wiersze dłuższe, narracyjne, w których ona zwykle opowiada jakąś historię, co jej się przydarzyło, co jej się przyśniło. I są to w większości wiersze opisujące no, te mizerie starzenia się, wszystkie związane z tym nieprzyjemności. Pod tym względem ta książka jest bardzo podobna do dwóch poprzednich, Rośliny mięsożerne i Wiwisekcje. Wyróżnia się jakimś takim typem uśmiechniętej rezygnacji. Jest w niej dużo humoru i takiego przełamywania właśnie tych sytuacji z pozoru tragicznych, czymś, co no nie wiem, czy może wywołać uśmiech, może czasami taki raczej śmiech sardoniczny, ale jednak jest to bardzo pięknie rozegrane artystycznie i mamy tutaj kilka wierszy naprawdę, którym można by nadać mianę arcydzieła, choćby tutaj sobie zajrzę, Drzewko Szczęścia. Grubosz Jajowaty. Dostałam na 77. No to już kaplica. U kobiety z parteru w pierwszej klatce rozrastało się to drzewko jak baobab w całym oknie. Kobieta miała astmę oskrzelową, cukrzycę, dwa koty. To drzewko szczęścia i nikogo. Zasnęła któreś nocy, spała dwa tygodnie. Koty szalały, wyły jak kojoty. Przyjechały służby, policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe, sanepid, prokurator, karawan pogrzebowy. Koty czekały, żeby ktoś otworzył okno. Co jest jeszcze ciekawe w tym tomie, co go odróżnia od poprzednich, to, że kończy się czterema świetnymi wierszami, które jednak nie są w stylu właściwym Jakubowskiej, Fijałkowskiej, tylko są stylizacjami na jakieś średniowiecze.
1: A, już myślałam, że na jakichś współczesnych poetów.
0: Nie, właśnie nawet bym powiedział, że są to stylizacje na takie średniowiecze młodopolskie, bo wtedy było modne pisanie takich pseudośredniowiecznych jakichś legend, jakichś modlitw właśnie. I to zakończenie jest intrygujące i cały czas mnie zastanawia, czy są to właśnie wiersze najnowsze tej poetki, czy gdzieś skądś wygrzebane wiersze wczesne. No ale to ją samą trzeba zapytać.
1: Tom Szramy Genowefy Jakubowskiej-Fijałkowskiej polecał dziś w poranku Adam Wideman.

0: Bardzo dziękuję za tę rekomendację. Powiedz jeszcze tylko może, kto wydał ten tom, bo z poezją to jest chyba najłatwiejsza ścieżka, żeby ją znaleźć.
1: Nazwa wydawcy jest jak zwykle bardzo długa. Jest to Dom Literatury w Łodzi oraz Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi.
0: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.

w menuecie z oktetu fortepianowego demol Józefa Krogulskiego. Chciałbyś powiedzieć pierwsze skrzypce, ale pierwszy fortepian grał Nelson Gerner, który będzie też bohaterem, można powiedzieć, że głównym dzisiejszej Filharmonii Dwójki. O 20:00 zapraszam Państwa na koncert Orkiestry de Chambre de Lausanne pod dyrekcją Michele Spottiego, młodziutkiego dyrygenta, a solistą będzie właśnie

Nelson Gerner w repertuarze, uwertura, skerco i finał Roberta Schumana, a także koncert fortepianowy Amol i trzecia symfonia S-dur Reńska. Jeśli mają Państwo apetyt na taką ucztę muzyczną, to dziś o 20 w Filharmonii Dwójki. A zaglądam jeszcze na naszą pocztę mailową i muszę powiedzieć, że są Państwo niezawodni. Tutaj pani Barbara szybciutko rozwiązała zagadkę, którą no, może nie intencjonalnie, ale zadała pani Elżbieta Dzikowska, bo pytała, bo mówiła o kimś, kto jeszcze mówić będzie, kto wierszem opisywał Bigos. Pani Barbara bez pudła napisała, że chodzi o pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Co więcej, wymieniła, w jakich księgach się pojawia opis Bigosu, a w jakich serwisu do kawy. Także bardzo serdecznie pani Barbarze gratuluję znajomości polskiej literatury.

0: Za nami muzyka Wolfganga Amadeusza Mozarta. Za 9 minut będzie godzina 8.
1: Rekomendacje.
0: Elżbieta Dzikowska, historyczka i krytyczka sztuki, podróżniczka, która przez wiele lat prowadziła z mężem Tonym Halikiem kultowy program Pieprz i Wanilia. Wczoraj zapraszała nas do Muzeum Narodowego w Krakowie, a dziś do lektury.
2: We wtorek polecam Adama Mickiewicza, Pana Tadeusza. Jest to wspaniała powieść obyczajowa, niegdyś żmudna lektura. Poznajemy dzięki niej Litwę. Mickiewicz, no świetny poeta, właśnie bardzo obrazowo potrafi pisać. Mnie się to niezwykle podobało i starałam się, słuchając, przewidywać rymy. To też była rozrywka. Mickiewicz opisuje tam obyczaje na Litwie, bardzo ciekawie, z humorem i nawet detektywistycznie bywa, bo tak w Robaku odkrywamy soplicę Jacka. Język piękny, opisuje on nie tylko spory, nie tylko zabawy, opisuje wierszem, jak się robi bigos i jak wygląda serwis ze scenami, które są na nim narysowane. Polecam bardzo tę lekturę.
0: Adam Mickiewicz, oczywiście Pan Tadeusz. Jeśli nie sięgali Państwo do tej lektury w dorosłości, to ja też bardzo serdecznie zachęcam.

Pomyślałam, że dziś ogłoszę, kto zdobywa płytę tygodnia nieco wcześniej, żeby dać Państwu jeszcze szansę na wspomnienie jakiegoś słuchowiska, może jakiegoś swojego wspomnienia z właśnie festiwalu Dwa Teatry. Jestem pewna, że niektórzy z Państwa odwiedzali nas podczas tej imprezy, tego wydarzenia, więc już teraz mówię, że płyta Mieczysław Kosz Ikar, ona trafi do pana Jacka z Wrocławia. To jest nasza zupełna nowość, wydana zresztą przez Polskie Radio. Serdecznie ją Państwu polecam. A płyta Sławka Jaskółkę Europa 67/21. Ta płyta do pani

0: Autopromocja.
1: Tuleje to trio, w którym Gosia Zagajewska śpiewa własne teksty. Ksawery Wójciński gra na gitarze basowej, kontrabasie i keyboardzie, a Wojtek Kurek na instrumentach perkusyjnych i syntezatorze. Artyści do swojej najnowszej płyty zatytułowanej Nagłe Przejście zaprosili też trębacza Maurycego Wójcińskiego. Na premierowy koncert tej muzyki w studiu imienia Władysława Szpilmana zapraszamy w niedzielę 21 czerwca o 18. Bezpłatne wejściówki można rezerwować pod adresem koncertydwojki@polskieradio.pl.

To książka nie tylko o Kirgistanie, ale też o sprawczości i demokracji, kryzysie, traumie i wychodzeniu z niej. Tak w swoim reportażu Baranie Oko pisze dr Emilia Sułek. Na wycieczkę do Kirgistanu zabierzemy Państwa w audycji Połączenie Międzynarodowe. Zapraszamy.

0: Już ósma.
1: Poranek dwójki.
0: Jest wtorek, 16 czerwca, 167 dzień roku. Słońce w znaku bliźniąt jest już z nami od niemal 4 godzin. Zajdzie minutę przed 21. Dzień będzie trwał 16 godzin i 45 minut. Imieniny obchodzą Alina, Aneta, Benon, Judyta, Justyna i Ludgarda. Życzymy Państwu zdrowia i wszystkiego, co dobre.
1: Pogoda.
0: Polska znajduje się dziś w zasięgu zatoki niżu z nadbałtyku, który powoli będzie odsuwał się nad północno-zachodnią Rosję. Z zachodu będzie napływać nieco cieplejsza i bardziej sucha masa powietrza polarnego morskiego. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hektopaskali i będzie rosnąć. Zachmurzenie spodziewane jest małe i umiarkowane w północno-wschodniej połowie kraju, okresami duże i tam przelotne opady deszczu, a na Suwalszczyźnie i Podlasiu po południu także burze. Temperatura maksymalna od 15 stopni Celsjusza na wybrzeżu, około 19 w centrum, do 23 stopni Celsjusza na zachodzie i południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty na północnym wschodzie, w górach oraz w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę.

0: Muzyka Jeana Baptista Lulliego w wykonaniu Och Orkiestry Historycznej Martyny Pastuszki za nami, a przed nami przegląd prasy jak najbardziej współczesnej. Magdalena Mikołajczuk już w studiu.
1: Dzień dobry.
2: Przegląd prasy.
1: Zaczynamy od Gazety Polskiej Codziennie, gdzie Sylwia Krasnodębska nieco się pastwi nad spektaklem Lalka 89, kapitalistyczna komedia romantyczna. Gdyby szukać formuły opisującej to, co dzieje się na scenie warszawskiego Teatru Rampa podczas spektaklu Lalka 89 Michała Walczaka, należałoby mówić o istym szaleństwie. W tym teatralnym, a właściwie cyrkowym festiwalu farmazonów tańczy Rafał Trzaskowski, śmieszy Grzegorz Braun, a tytułowa lalka dosłownie lata nad sceną w rytm imprezy techno, którą urządzono w Wilanowie na dziedzińcu Muzeum Pałacu Króla Jana III.
0: Ojejku, to bardzo bieżąca sztuka.
1: Tak, bardzo.
0: Tak,
1: trzeba się orientować w meandrach polityki, żeby też
0: Walczak szybko pisze.
1: Tak. Trzyma rękę na pulsie. Fabularnie wygląda to tak. Tajemniczy biznesmen, potomek Wokulskiego, wraca do stolicy, by zdjąć rodzinną klątwę. Pada pytanie o to, kim jest współczesna Łęcka. Takich pustych lalek jest przecież bez liku i dziś. Jest i nieokiełznany Stach, który, tu cytat, najpierw spotworniał, a potem oszalał. Powieść Prusa inspiruje do podróży po Warszawie od epoki rządzonej przez Disco Polo na czele z Szazą, po zdziczenie patocelebrytów na imprezie techno przed Pałacem Sobieskiego w Wilanowie. Scenariusz Walczaka i Maksa Łubieńskiego to właściwie kabaretowy barszcz z nadmiarem grzybków halucynogennych. I tutaj teraz znów cytat. Narcystyczna nadekspresyjność i miszmasz straszno-śmiesznych zdarzeń. Publika podczas skeczy rechocze, sceny przypominają cyrkowe figury, a o spektaklu zapomina się już na schodach wyjściowych z socrealistycznego budynku na Targówku. Majaczy gdzieś zdanie na porażkę pytanie, co autor chciał powiedzieć. Ale potem przychodzi refleksja o tym, że nikogo to właściwie nie obchodzi. No znam osoby, które pamiętają i mówią pozytywnie na temat tego spektaklu, więc państwo muszą sami sprawdzić, czy lalka w Teatrze Rampa jest tak nieudana, jak o tym pisze Sylwia Krasnodębska w Gazecie Polskiej Codziennie. A w ruchu muzycznym rozmowa z wybitnym dyrygentem Markiem Janowskim, dyrygentem, który kierował orkiestrami niemieckimi, francuskimi i oświadczył, że warszawski występ 27 kwietnia z Symfonią Warszawią był jego ostatnim koncertem w Polsce. Mark Janowski ma w tej chwili 87 lat, o czym też w tym wywiadzie Remigiusza Grzeli mówi, więc jak rozumiem chce ograniczać swoją działalność artystyczną. Remigiusz Grzela pyta tak. Znalazłem wiele wywiadów z panem po francusku. Talenty odziedziczył pan po ojcu, który władał biegle 6 językami? Marek Janowski mówi tak. Kiedy pod koniec lat 70. podejmowałem współpracę z orkiestrami paryskimi, nikt w nich nie posługiwał się angielskim. Musiałem się nauczyć języka, słuchając tego, co mówią muzycy. Każdego poranka przeglądałem w hotelu francuskie gazety. Zaczynałem od nagłówków, aż krok po kroku rozumiałem coraz więcej, by w końcu swobodnie czytać artykuły. Moja druga żona, z którą jestem od wielu lat, jest paryżanką. Zna bardzo dobrze niemiecki, ale rozmawiamy w obu językach. Moja mama była Niemką, a ojciec Polakiem. Nigdy go nie spotkałem. Mogłoby być inaczej, gdyby inwazja Hitlera

0: Hitlera na Polskę nastąpiła trochę później. Urodziłem się w Warszawie w lutym 1939 roku. Matka miała ciężki poród, długo wracała do sił. Zdecydowała się pojechać ze mną na wakacje do Niemiec, do swoich rodziców, by wydobrzyć. Zamierzała wrócić do Warszawy wczesną jesienią. Tymczasem wybuchła II wojna światowa i powrót był niemożliwy. Wychowałem się w Wuppertalu. Mama znała Polski całkiem dobrze i na początku próbowała tak do mnie mówić, ale dość szybko zrozumiała, że dwujęzyczne wychowanie w okolicy pełnej nazistów nie będzie bezpieczne. Nie znam więc języka ojca. Bardzo długi wywiad, bardzo ciekawy, bo te rodzinne koneksje dyrygenta Marka Janowskiego są bardzo skomplikowane, bardzo ciekawe i też oczywiście o dyrygenturze jest mowa i Mark Janowski pisze tak, od 20-30 lat obserwuje w dyrygenturze uwodzenie gestem. Publiczność przychodzi na koncerty symfoniczne i podziwia dyrygentów, a mniej słucha muzyki. Patrzymy, a dźwięk pomaga poprzez gesty oglądać muzykę. To chore. Świetny, bardzo ciekawy wywiad w Ruchu Muzycznym. Jeszcze Gazeta Wyborcza i tekst Borysa Tynka, przewodnika, autora książek o Odessie, Kijowie i ukraińskiej Bezarabii, o tym, że Ławra Peczerska jest jak jasna góra. Pamiętają państwo w nocy z 14 na 15 czerwca od eksplozji drona właśnie Ławra Peczerska została uszkodzona, zaczęła płonąć. Tak, oczywiście. No i właśnie Borys Tynka tłumaczy, dlaczego Ławra Peczerska jest jak jasna góra, dlaczego jest tak ważna dla Ukraińców.
1: A tam jasna góra, znaczy jasna góra wiadomo, ale też jest jak Notre Dame Paryża.
0: Tak, właśnie.
1: Czy jak sama mówiłaś Bazylika Świętego Piotra.
0: Tak, o tym właśnie też pisze Borys Tynka i mówi, że pisze, że Ławra Peczerska dla Ukraińców jest czymś więcej niż zabytkiem. To jeden z najstarszych klasztorów prawosławnych na ziemiach dawnej Rusi Kijowskiej. Duchowe serce Kijowa i jeden z fundamentów ukraińskiej tożsamości. Dla Ukraińców jest miejscem narodzin całej tradycji duchowej Rusi Kijowskiej, państwa, które stało się kolebką współczesnej Ukrainy. Więc warto sięgnąć po ten tekst w Gazecie Wyborczej.
1: Bardzo dziękuję, Magda Mikołajczyk. Przeglądała dzisiaj dla państwa prasę.

0: Fragment sonaty G-dur Dominika Scarlattiego zabrzmiał w wykonaniu Arkadiusza Krupy na oboju i Michała Nodzia na gitarze. Panowie będą też bohaterami sobotniego koncertu z klasyką przez Polskę o 17. Jeśli chcieliby Państwo posłuchać ich na żywo, tego jak grają, tego co mają do powiedzenia o swojej muzyce, to można zgłaszać się po bezpłatne wejściówki. Adres w tym celu jest nieco inny niż przez cały poranek podawałam, ponieważ koncerty dwojki@polskieradio.pl to jest adres, pod którym należy się zgłaszać po wejściówki na koncert z klasyką przez Polskę. W repertuarze nie tylko Scarlatti, ale też Telemann, Händel czy Ibert. Także zachęcam Państwa serdecznie. A tymczasem zajrzyjmy do świata literackiego. Nagrody literackie miasta stołecznego Warszawy są już w rękach laureatów i laureatek. W sumie kategorii było 5. Proza, poezja, komiks i powieść graficzna, literatura dziecięca oraz książka o tematyce warszawskiej. Przyznano też tradycyjnie tytuł warszawskiego twórcy, w tym przypadku twórczyni. Jan Kantyzienko rozmawiał nie tylko z twórczyniami, twórcami, ale także przewodniczącą kapituły Justyną Sobolewską.
1: Oczywiście bardzo się cieszymy z naszej twórczyni warszawskiej, czyli Małgorzaty Szejnert. Miała teraz bardzo piękną przemowę właśnie o tym, co zawdzięcza miastu Warszawa i jak to miasto, jakie to miasto jest dla niej, więc to było bardzo, bardzo piękne.
2: Ja się urodziłam w Warszawie, ale musiałam na nowo w nią wrastać. Jak miałam 17 lat, przyjechałam tu na studia i Warszawa okazała mi wielką życzliwość, to znaczy ci mieszkańcy Warszawy, którzy też byli biedni, też mieli kłopoty mieszkaniowe, jakoś mi pomagali. Mam taką wdzięczność do tych warszawiaków. No a poza tym Warszawa się stała miejscem mojej pracy. Za to też należy się jakaś wdzięczność. Miałam tematy głównie prowincjonalne, interesowała mnie prowincja, ale w pewnym momencie także trafiłam do Warszawy, do Ursusa, do Supersamu, no i przede wszystkim na Łączkę Powązkowską.
3: Agata Bielik-Robson napisała kiedyś, że literatura to właściwy użytek robiony ze światła. Gdybyśmy żyli w jego oślepiającym blasku, nie moglibyśmy dostrzec żadnych detali ziemskiego świata. Gdyby jednak światło zbytnio przygasić, detale te pożarłaby czerń. Dlatego światło literatury nie niszczy tego, co oświetla,

0: ale ostrożnie, uważnie, z mozołem, wydobywa każdy detal, poszczególny rys, pojedyncze istnienie. Z tego względu nagroda przypada książce, która uporczywie, regulując światło, przekornie ogrywa mrok.
1: Nagrodę literacką miasta stołecznego Warszawy otrzymuje...
2: Justyna Kulikowska.
3: Wow, wspaniale. Oczywiście mega się cieszę, ale dzisiaj nie będę zbyt wylewna, bo skoro było o pęknięciach mowa, to ostatnio pękły mi żebra, bo miałam drobny wypadek. A Państwu życzę zachwytu.
1: Ta opowieść wyrasta z ducha literatury sowizdrzalskiej, pomieszania wysokiego z niskim, a to wszystko utopione zostało w sosie osiedla lat 90. Sieńczyk bawi się napuszoną mową wysokiej kultury, którą lubi zderzać z dynastią, unurzać w humorze Benny Hilla. Nie bez powodu tłem tych dialogów są wywiady z Gombrowiczem.
4: Ja wszystko piszę na raty, dlatego że żyję z różnych chałtur, z różnych zleceń. Biblioteka Śląska, do której robiłem wcześniej ilustracje do Szosera, opowieści kanterberyjskich i do innych rzeczy, przemyślała to i w krótkich żołnierskich słowach po prostu napisali, że wydadzą to. Słuchacze drodzy, nie poddawajcie się i realizujcie swoje marzenia tak jak ja to robię. Po prostu trzeba wytrwale robić to, co się lubi. Efekty przyjdą prędzej czy później. Najwyżej po śmierci.
5: Łukasz Wojciechowski podejmuje temat miasta wymyślającego się na nowo po wojnie. W Dum-Dum jest to Berlin roku 1930.
6: Ja jestem ogólnie architektem i pracuję na Politechnice Wrocławskiej, więc modernizm jako przejaw twórczości architektonicznej bardzo mnie interesuje. Podobnie jak ekspresjonizm, o którym jest dużo w tej książce. I jest to jeden z takich rodzajów sztuki, nurtów, który można powiązać bardzo z stanem psychologicznym, w tym wypadku Niemiec tamtych lat. I to powiązanie twórczości architektury z psychologią jest dla mnie bardzo istotne.
7: Krzysztof Mordyński, autor książki MDM Marszałkowska Dzielnica Marzeń.
8: Jak pan myśli, co MDM robi z człowiekiem? Jak sobie tak człowiek stanie na Placu Konstytucji, to co czuje?
7: To zawsze zależy od odbiorcy dużo, ale rzeczywiście to pierwsze wrażenie na Placu Konstytucji może być bardzo monumentalne, przytłaczające. Natomiast jeżeli ruszymy dalej w MDM, bo Plac Konstytucji to jest tylko jego początek, jeżeli poznamy detal sklepów, jeżeli zobaczymy podwórka na zapleczach, jeżeli pozwolimy się przekonać, że to był pewien system do mieszkania zbudowany, żeby ludziom dać to, czego najbardziej potrzebują w mieście, to wtedy odkryjemy rzeczywiście piękno tej dzielnicy. Kawiarnie, bary, jak one były dekorowane, ile pietyzmu tam włożyli twórcy. Kilkanaście lat poświęciłem na badanie tego tematu i wciąż czuję, że za mało wiem, oczywiście.
9: Dodajmy jeszcze, że w kategorii literatura dziecięca nagrodę otrzymała Katarzyna Wasilkowska za książkę Złodziejka dla takich nieco starszych dzieci.

0: Za nami Astor Piazzolla, a przed nami kolejne spotkanie w studiu już Jakub Jamrozek. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Będziemy rozmawiać o sektach. Wydawało mi się, że to jest taki temat należący już trochę do przeszłości, ale tymczasem po pierwsze wcale nie do przeszłości, a po drugie no oczywiście zainteresowanie wokół niego wywołał serial Niebo. Czy to był ten moment, od którego twoje zainteresowanie tym tematem się zaczęło?
1: Pewnie byłoby atrakcyjne, gdybym powiedział, że tak. Natomiast to moje zainteresowanie zaczęło się w liceum, dlatego że wtedy pierwszy raz usłyszałem o sekcie Niebo. Po kilku latach okazało się, że moja znajoma jest z rodziny Bogdana Kacmajora, więc to była rzecz dla mnie zaskakująca, trochę niezwykła. Spytałem nawet, czy chciałaby ze mną porozmawiać i dała się nagrać tak radiowo, żeby opowiedziała o tych relacjach, ale mówi wprost: Bogdan Kacmajor to jest ktoś, z kim ja nie mam kontaktu. Mhm. Natomiast ta dziewczyna skontaktowała mnie z dziećmi Bogdana Kacmajora. To są dzisiaj dorośli mężczyźni, którzy byli wychowani w sekcie, to znaczy nie chodzili do szkoły, nie chodzili do lekarza. Ich życie wyglądało zupełnie inaczej niż każdego zwykłego nastolatka. Mieli zmienione imiona. Odezwałem się do nich, a oni mówią: nie, my nie chcemy o tym mówić. No i to we mnie gdzieś tam kwitło, żeby się tym tematem zająć. I po kilku latach znów odezwałem się do Zbigniewa Sajnuga. Zbigniew Sajnug to jest taka postać związana z Gdańskiem. Człowiek, który, nie wiem, czy pamiętasz taką grupę Totart.
0: Tak, tak, oczywiście.
1: On był liderem nieformalnym tej grupy. Grupa, która zajmowała się różnymi kulturalnymi skandalami, kontestowała rzeczywistość PRL-owską. I w pewnym momencie Zbigniew Sajnug zniknął z tej grupy. Okazało się, że zamieszkał z Bogdanem Kacmajorem w sekcie Niebo, a tak właśnie o niej mówi.
2: To jest inna rzeczywistość, inny świat. No inny, naprawdę inny. I tutaj teraz jak będzie się tak łapać za każdy element i powiedzieć, no ale to złe. Nie, generalnie całość była zła. Tam była policja myśli. I tą policją myśli myśmy byli nawzajem względem siebie. Myśmy czytali swoje myśli nawzajem. Komuś natarczywa myśl jakaś przychodziła do głowy i pracował nad tą myślą. Nie czuł, żeby to on tak myślał, tak? Tak próbuję to opowiedzieć, jak to się dzieje. I wtedy szukał, zaraz to kto u nas tak myśli? I wtedy dostawał takie duchowe przekonanie, o jaką osobę chodzi. I szedł do tej osoby i mówi: słuchaj, miałeś taką myśl i nic z tym nie zrobiłeś.
1: To jest Zbigniew Sajnuk, który mieszka dzisiaj w Gdańsku.
0: Brzmi jak państwo totalitarne.
1: Brzmi jak państwo totalitarne i myślę, że to państwo totalitarne było, bo w momencie, w którym czytamy swoje myśli, to naprawdę nie jest normalne. W momencie, w którym chodzimy na kradzieże i te kradzieże są motywowane religijne, to też nie jest normalne, a tak właśnie tam było. Moment, w którym mamy zmienione imiona, bo Zbigniew Sajnuk nie był tam Zbigniewem Sajnugiem, tylko był ambasadorem i aniołem rowerowym, to też nie jest normalne. Zresztą inne imiona to Papaja Mamaja. I trójkątyzacja kota na przykład i śrubokręt nie pomoże. Zbigniew Sajnuk mówi tak o tych imionach.
2: Nie zapominajmy o tym, że to była pyszna zabawa w ogóle. Przyjechała policja, a ty myślisz, ja tam się nie nazywam żaden Zbigniew Sajnuk, jestem anioł rowerowy. A oni... Niektórzy mieli z tym kłopot. Na pewno były takie starsze osoby, które, tak sobie przypominam, no mogły mieć z tym kłopot, nie? Ale raz, że nadany był temu wymiar duchowy, więc to nie było takie, że a ty durniu teraz się będziesz nazywał tak, tylko to takie, no staliśmy się innymi ludźmi, ale jesteśmy też fajni, weseli. Też są pewne próby, pewne takie małe próby dla człowieka każdego, takie małe próby przełamania się. No czy odważysz się na przykład pójść tam, albo jak się policja tam zatrzyma, czy spyta, powiedzieć, czy się nazywasz tak, no a mogą ci przyłoić.
1: Mnie to na przykład fascynowało, jak to jest możliwe, że człowiek, który urodził się pod Morągiem i był bioenergoterapeutą, bo tak siebie przedstawiał, mówię o Bogdanie Kacmajorze.
0: W 19 latach to nie było rzadkie zajęcie.
1: W 90 latach tak, to naprawdę nie było rzadkie zajęcie, ale jest w stanie zbudować tak ogromną sektę gdzieś na Lubelszczyźnie w Majdanie Kozłowieckim. No, to jest niepojęte i że ludzie chcą tam jechać.
0: Nie jestem pewna, czy myśmy już zdradzili, że te nagrania, których słuchaliśmy przed chwilą, to są fragmenty podcastu.
1: To są fragmenty podcastu. Pojechaliśmy specjalnie do Zbigniewa Sajnuga, żeby z nim porozmawiać. Tam spotkaliśmy, co ciekawe, też jego kolegę. Okazało się, że kontakt do Kacmajora Zbigniew Sajnuk otrzymał od Jacka Straszewskiego. Natomiast Jacek Straszewski do sekty nie poszedł, a Zbigniew Sajnuk poszedł, więc to jest pewien paradoks. Po latach panowie się spotkali i wybaczyli to sobie, więc to też jest taki dodatkowy smaczek tej historii.
0: Ten podcast to jest właśnie osobista historia Zbigniewa Sajnuga, czy coś więcej?
1: Z jednej strony chcemy opowiedzieć historię Zbigniewa Sajnuga, z drugiej

0: powiedzieć o historii Bogdana Kacmajora jako człowieka, który doznał pewnej wizji z ulatującymi do nieba ptakami. To był dla niego taki sygnał, że jest wybrany przez Boga. A z trzeciej strony i dla mnie bardzo ważnej strony, to jest taka rzecz, która staje się, mam nadzieję, przestrogą przed tymi grupami, do których my dzisiaj dołączamy. Bo sekty naprawdę istnieją. To znaczy, one może nie wyglądają jak niebo, ale możemy iść do sekty rozwoju osobistego, chociaż do końca nie wiemy, że to jest grupa sekciarska. Możemy w kościele naszym też być w takiej grupie albo w biznesie. Więc te sekty są wszędzie.
1: Przyznam, że teraz przed naszym spotkaniem zajrzałam, byłam pewna, że właśnie to też taki relikt lat 90., okres gwałtownej transformacji, poszukiwania również duchowego. Wtedy wydawało mi się, że sekty się rozwijały. Również właśnie niektóre te modele biznesowe takie, co to z ręki do ręki, jakieś towary szły, też były oskarżane o sekciarstwo. Ale okazuje się, że wcale nie, że cały czas istnieją sekty. I też to dla młodych ludzi, myślę, że warto jest posłuchać, w jaki sposób wyglądają te mechanizmy, na przykład zachęty, albo a potem jak bardzo zmienia się życie.
0: No to prawda. Mamy oczywiście takie bardzo dobrze w literaturze opisane mechanizmy jak love bombing, czyli bombardowanie miłością. Natomiast ja myślę, że w każdym z nas jest gdzieś głęboko zakorzeniona takie pragnienie otrzymywania odpowiedzi na bardzo trudne pytania o sens, o miłość, o to, dlaczego pojawiają się w naszym życiu choroby. I nagle pojawia się ktoś, kto mówi wprost: jest tak dlatego, tu trzy kropki. To są bardzo łatwe odpowiedzi na najtrudniejsze pytania świata.
1: Myślę, że szerzej o tym wszystkim będziesz mówił w podcaście. Powiedz, kiedy, gdzie i ile odcinków znajdziemy?
0: Premiera miała miejsce dokładnie 30 minut temu, więc zachęcam do tego, żeby ten podcast znaleźć chociażby na YouTubie i na platformach podcastowych Polskiego Radia, Spotify, Apple Podcast. Chyba tam.
1: Tytuł?
0: Jamrozek wrażliwie, sekty.

0: Muzyka Erika Satie i już niepostrzeżenie za 25 minut będzie 9.
1: Gość poranka dwójki.
0: Ze mną w naszym zielonym studiu Gosia Zagajewska, 1/3 tria Tuleje, wokalistka, ale też poetka, autorka tekstów. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Spotykamy się, ponieważ zastanawiałam się, czy będzie gorący album, płytę Tuleje, Nagłe Przyjaśnienia. Bardzo się cieszę, że ten album się ukazał. To jak na trio trzeci album, więc bardzo ważny. Podobno jest tutaj radykalna zmiana. Wiem o jednej, że basista Konrad Wójciński zamienia kontrabas na gitarę basową.
2: Tak, Ksawery Wójciński zamienia.
0: Tak, oczywiście.
2: Mam brata Konrada, może to jakieś
0: fluidy.
2: Gdzieś tam się przeniosło. Tak, rzeczywiście, bo wydaje mi się, że największe wyzwanie to jest zazwyczaj, pojawia się przy wydaniu drugiej książki, czy też drugiego albumu muzycznego.
0: Bo największa presja.
2: Tak, chce się zostać w jakiejś spójności z tym, co się zrobiło, a jednak pokazać coś zupełnie nowego. A że u nas te dwa pierwsze albumy w zasadzie one powstawały w dość niewielkim odstępie czasu, więc...
0: Ciche miejsca i puste ulice.
2: Tak, więc one są bardzo takie, może nie bliźniacze, ale są bardzo, jest sporo podobieństw między nimi. Aczkolwiek myśmy już wtedy narrację przenieśli z takiej właśnie około przyrody i natury do miejskiej scenerii. I tutaj kontynuujemy wątek i jeszcze więcej jest tych właśnie osiedli betonu i tego typu scenerii, więc...
0: tak, ale właśnie... na takiej wysuszonej, piaszczystej skarpie obrzucacie się suchymi kwiatami. To są zdjęcia na okładce albumu.
2: Tak, autorką zdjęć jest Sylwia Walczowska. Bardzo się cieszymy z tej sesji i cieszymy się, że bardzo szybko się zdecydowaliśmy, które zdjęcie będzie na okładce. No i tutaj właśnie jeszcze chcieliśmy brzmieniowo przy tej trzeciej płycie, ponieważ ona już właśnie tak jakby powstała w dłużej, troszkę po dłuższym czasie od tych dwóch pierwszych, żeby jeszcze brzmieniowo wziąć jakiś taki zakręt, coś nowego pokazać. Ale anegdota się z tym wiąże i Ksawery pozwolił mi o niej mówić, że w zasadzie zaczęło się od tego, że kontrabas po prostu był w samochodzie akurat, a mieliśmy chwilę w mieszkaniu, żeby sobie pograć te nowe piosenki i basówka była pod ręką, bo akurat...
0: I tak
2: się zaczęło w zasadzie, że w końcu uznaliśmy, że dlaczego nie album na gitarze basowej.
0: No też być może, jeśli chodzi o jeżdżenie w trasy, zawsze troszkę łatwiej.
2: Aczkolwiek kontrabas i tak z nami będzie, bo zazwyczaj będziemy grać też te stare piosenki, więc...
0: No i ten jeden utwór, gdzie kontrabas występuje, Lot, prawda?
2: Tak. Lot jest na kontrabasie w całości.
0: A jeśli chodzi o twój zakręt, bo muzycznie opisuje się Tuleje jako z jednej strony zespół zakorzeniony w muzyce tradycyjnej, bo to były te wasze pierwsze inspiracje muzyką okolic Konina, zarejestrowaną i też opisaną w takich niemalże zdobycznych materiałach właśnie etnograficznych. Natomiast obok tego pojawia się jazz, muzyka improwizowana, czy nawet punk, czy noise. Zresztą jeżeli państwo mieli okazję słuchać poprzednich płyt zespołu Tuleje, To tutaj nie są zdziwieni państwo zapewne tymi określeniami. Gdzie idziecie dalej?
2: Tak, rzeczywiście my lubimy chyba, jak jest tak eklektycznie. To nie jest tak też jakiś nasz zamiar, że my celowo dążymy do tego, żeby było szalenie różnorodnie, ale to jest chyba to, co w nas gra, nam w duszach. I no właśnie, więc myślę, że w ogóle... Pierwotne założenie, bo jak już tak sięgnęłaś do korzeni, było takie, że w ogóle mieliśmy to we dwójkę grać z Wojtkiem. I to miał być...
0: Z perkusistą.
2: Tak, i to miał być po prostu głos i perkusja, najbardziej pierwotnie, jak się da. I to miało być chyba nawet takie jeszcze bardziej bliższe tym źródłom, z których my czerpiemy. Natomiast kiedy pojawił się Ksawery, bo zapragnął grać z nami i zaczęliśmy to grać we trójkę, no to zaczęły się tworzyć jakieś takie właśnie kompozycje,

0: dużo bardziej piosenkowe i chyba ta piosenkowość nas porywa i na tym trzecim albumie jeszcze bardziej jest, bo już nawet się pojawiają takie kompozycje, gdzie my inspirując się nadal cały czas tą muzyką tradycyjną, ale chcąc jakby coś takiego naprawdę bardzo swojego pokazać, zaczęliśmy tworzyć takie bardzo minimalistyczne kompozycje z zwrotkami, refrenami, które już jeszcze bardziej ku tej piosenkowości nas właśnie popychają, więc na tym polu jest ten eksperyment. No i to są w większości w zasadzie, to znaczy ja powymyślałam te melodie, tych właśnie zwrotek refrenów, razem to we trójkę aranżowaliśmy, no ale są też oczywiście utwory, które bardzo ściśle bazują na tych, cały czas tych samych zbiorów, na melodiach tradycyjnych, które przetwarzamy w takie swoje piosenki.
1: Czyli to źródło w zasadzie najgłębiej pozostaje, tylko czerpiecie z niego już trochę oszczędniej i może w dalszym biegu, nie tak u samego rdzenia. Ja tak zastrzygłam uchem, jak powiedziałaś, że to są piosenki w takiej formule zwrotka, refren, dlatego że ty jesteś autorką tekstów. Zazwyczaj jednak ja mam wrażenie, że to są takie śpiewane wiersze. Na przykład z poprzedniej płyty taki jest wiersz Bluszcz, niesamowity, o tym, jak roślina zasiedla mieszkanie, i taki troszkę oniryczny, troszkę straszny, bardzo, bardzo ciekawy. A kiedy mówisz, że tekst ma już zwrotkę i refren, no to on musi być chyba troszeczkę bardziej oddalony od autorki, dlatego że tam pamiętam, że Bluszcz nawet był oparty po prostu o wasze domowe doświadczenie i wiele tam tekstów miałam wrażenie, że jest takich z bebechów, jak to się mówi, od siebie. A jak jest z tą płytą?
0: No właśnie tutaj rzeczywiście ta zmiana też w warstwie lirycznej pojawia się, ponieważ część tekstów, nie wiem, może większość, ale nie prowadziłam jeszcze takich statystyk, jest prowadzona w trzeciej osobie. Ta narracja jest prowadzona w trzeciej osobie.
1: Więc onej czy onym, onych?
0: No właśnie różnie, bo w zasadzie pierwszy utwór, który powstał, to był Nikt i tam mówię o on, to znaczy on jest podmiotem, więc, więc od tego też bardzo, chyba zawsze chciałam po prostu gdzieś tam się wcielić w kogoś i odejść już troszeczkę od tej pierwszoosobowej narracji, mimo że te historie nadal są bardzo osobiste, tylko że ja po prostu je zamykam w jakichś fikcyjnych postaciach teraz, anonimowych w zasadzie.
1: To jest też jeden z tych zakrętów, o których Ksawery Wójciński mówił w wywiadzie dla Jazz Soul, bo on właśnie używa tam takiego sformułowania, że to było wyzwanie, by pozostać w spójności z wypracowanym dotychczas stylem, językiem przy jednoczesnym zaprezentowaniu czegoś świeżego. Dlatego każdy z nas prawdopodobnie zakręt wybrał we własnym obranym kierunku pod własnym kątem.
0: Tak, myślę, że my jesteśmy takimi jednostkami, które gdzieś tam się rozwijają jednak obok tego zespołu, bo każdy ma jakieś bardzo dużo różnych innych projektów. Więc to też na nas wpływa, to jakby osoby, z którymi gramy gdzieś tam. Więc to, co potem przynosimy do zespołu, jest wypadkową tych wszystkich właśnie wpływów i spotkań i różnych zakrętów, które bierzemy indywidualnie.
1: Wspomniałaś, że zaczęło się od spotkania z Wojtkiem Kurkiem, czy tej decyzji, żeby był rytm i melodia, tak? Perkusja i głos. I gdzieś ten rytm jest cały czas ważny. Tak popatrzyłam sobie na listę utworów. Wszystkie są jednosylabowe. Płot, włos, grzbiet, noc. Po prostu tak wybijamy. Lot, len, miot.
0: Tak, ja zawsze muszę sobie coś założyć, coś wymyślić. Jest jakaś koncepcja wyjściowa i zawsze biorę tytuł piosenki, pochodzi z tekstu piosenki. Wydaje mi się, że zawsze. Być może teraz się okaże, że nie, ale raczej tak, taki mam zamysł. I tutaj też, przy czym właśnie założyłam sobie, że będę brała tylko te jednosylabowe słowa. Na drugiej płycie na przykład założeniem było to, że one muszą wszystkie tak chrzęścić te tytuły. I tam była na przykład warząchew i miąższ, żaluzja.
1: Czy tego, właśnie ten bluszcz.
0: Tak, czy właśnie bluszcz.
1: Ale to, o czym piszesz, to jest też ciekawe, to właśnie chyba przy okazji Pustych ulic gdzieś wyczytałam, jak wspominałaś, że ważne jest, że z jednej strony właśnie czerpiecie z tradycji, ale muzykę, że to nie, jakby te odwołania do tekstów, one nie są konieczne, dlatego że muzyka tradycyjna powstawała o życiu ich twórczyń i twórców, więc wasza muzyka, korzystając z tych samych motywów, wpływów muzycznych, ona gdzieś też mówi o waszym życiu, tak?
0: Tak, tak sobie pomyślałam, bo ja, przesłuchując te wszystkie materiały,

0: źródłowe, to jest folklor muzyczny z okolic Konina. Zorientowałam się bardzo szybko, że tam są różne warianty tych samych melodii, albo różne właśnie słowa, historie opowiedziane na tych samych melodiach, nawet w obrębie jednej wsi, czy też pomiędzy wsiami. I pomyślałam sobie, że w zasadzie dlaczego właśnie nie opowiedzieć w takim razie o życiu tylko tu i teraz. I tak naprawdę wieś, no ja wychowałam się na wsi, ale to nie była taka prawdziwa wieś, nie mieliśmy gospodarstwa, to znaczy to nie była prawdziwa wieś, to nie była taka wieś, gdzie mogłam obcować z tym, co się nam kojarzy.
1: Nie pasowałaś wsią, gąsek.
0: Może, tak, dokładnie. Więc to nie jest mój świat tak naprawdę. Ja od wielu, wielu lat mieszkam w mieście, w miastach najprzeróżniejszych. No i muszę przyznać, że miejsce, w którym przebywam w danym momencie bardzo mocno wpływa na to, jak piszę, więc puste ulice powstawały w Koninie, jeszcze jak mieszkaliśmy w Koninie, czyli tam właśnie skąd pochodzą melodie źródłowe, więc tam...
2: To myślę, miało wpływ.
0: Tak, tak, tak. Ja myślę, że no, być może nawet w niektórych tekstach osoby mieszkające tam mogą rzeczywiście odnaleźć jakieś elementy krajobrazu. Natomiast już od kilku lat, od 3 lat jesteśmy z powrotem w Warszawie, bo wcześniej się z Ksawerem spotkaliśmy tutaj i z Wojtkiem w Warszawie. Nagłe przejaśnienia, które jakże były aktualne chyba przedwczoraj, to była taka przeplatanka pogodowa, powstały właśnie już bardzo mocno w tej takiej osiedlowej scenerii.
1: I też zastanawiam się, jak to się ma, ten tytuł Nagłe przejaśnienia, czy on nam już coś sugeruje, dlatego że Puste ulice to był też taki album, no dla mnie interesująca jest literatura, więc gdzieś tam też drążę te teksty, bo też jesteś poetką, więc wydaje mi się, że te teksty zasługują na to, żeby czytać je uważnie, nie są tylko tworzywem dla głosu. Tamte były też troszkę o takim właśnie wychodzeniu w puste miasto, kiedy dzieci śpią na przykład. I zastanawiam się, jak jest z tymi nagłymi przejaśnieniami.
0: Więc tak, nawet sobie myślałam o tym ostatnio, fajnie, że zadajesz to pytanie, że wydawało mi się, że te dwie pierwsze płyty, te tytuły i w ogóle ich aura była takie bardzo intymne, bo puste ulice, ciche miejsca, no to jest właśnie tam, gdzie jesteśmy sami, schowani przed czymś. Być może to właśnie odpowiadało etapowi mojego życia. Nasze dzieci już teraz zaczynają powoli chodzić do szkoły i są takimi odrębnymi jednostkami, które pokazują swoje... Mówię nasze dzieci, no bo z Ksawerą, przy tego, że współdzielimy zespół, to współdzielimy też rodzinę. I gdzieś tam coraz więcej tej przestrzeni takiej intymnej, wolnej dla siebie się pojawia naturalnie, więc może już nie mam potrzeby tak bardzo o tym pisać.
1: Tak.
0: I Nagłe przejaśnienia miało być chyba takim jakimś właśnie zwrotem ku słońcu, ku jakiejś takiej puste ulice, ciche miejsca, to jest raczej taki
1: no, ulice nocą na przykład, to poza
0: właśnie,
1: wszystkim.
0: Taki właśnie. I tutaj pomyślałam, że będzie wesoło i poza tym magenta, tak się chyba wymawia ten
1: tak.
0: kolor, jest król.
1: Tak, tak, jest ten twój kombinezon na okładce magentowy, ich portki różowe i magencie. Chociaż ten krajobraz taki trochę księżycowy z jakimś pewnie źle zaprojektowanym osiedlem w tle. Tutaj podpowiada mi Katarzyna Fitzwilliam, że to jest Ursynów.
0: To jest Ursynów, gdzie mieszkamy aktualnie i bardzo nieopodal Górki Kazurki, gdzie ta sesja się odbywała i zależało nam może na tym właśnie, żeby nie zrywać kompletnie z tym, co wcześniej się działo, więc pierwsza okładka płyty w ogóle na wykopaliskach, to znaczy na wyrobiskach pokopalnianych wokół Konina miała miejsce, więc to jest w ogóle taki księżycowy krajobraz. Druga okładka to było wewnątrz jednego z klubów warszawskich, to zdjęcie zrobione po prostu na tle ściany, a tutaj to miasto gdzieś tam się przebija za tą suchą górką. Te bloki gdzieś tam się wychylają, więc łączymy trochę jedno z drugim.
1: Płyta miała premierę dosłownie 4 dni temu. Od 4 dni mogą ją państwo kupować, zamawiać, a pierwszy koncert już w najbliższą sobotę w Polskim Radiu, co też nie jest przypadkiem, dlatego że nagrywaliście tę płytę w studiu S4, w studiu Polskiego Radia.
0: To będzie 21, czy to nie jest niedziela?
1: Niedziela.
0: Tak. Niedzielę zagramy, tak, przepraszam. To znaczy pozwoliłam sobie.
1: Nie, bardzo słusznie.
0: Że to jednak niedzielę, tak, ale już pomyślałam, że może się przeniosą gdzieś. Ale tak, niedziela gramy. w studiu
1: Szpilmana.
0: Szpilmana.
1: Tutaj na Niepodległości 77/85. Tak, jeśli chcą państwo się wybrać na 18 na ten koncert, to już teraz mogą państwo telefonować do Katarzyny Witz-Williams 22 645 22 22. A teraz słucham... Płyta będzie grana od początku do końca?
0: Tak, układamy sobie scenariusz i będzie na pewno to ten materiał po

0: przeplatany jakimiś naszymi starymi przebojami, ale też no, układamy sobie te narracje. To znaczy, to nie będzie kolejność z płyty raczej.
1: Mm-hmm. To jest też ciekawe, dlatego że wasze płyty, no one, nie chcę powiedzieć tego modnego zwrotu, użyję go, ale nie w odniesieniu do płyt, koncept album. One są zwartymi, przemyślanymi albumami, więc będąc na koncercie lub słuchając go przez radio, mogą państwo alternatywną opowieść układaną przez te piosenki poznać. Ale właśnie zaczęłam mówić, że to nie przypadek, że koncert ten pierwszy w polskim radiu, dlatego że w S4 nagrywaliście płytę.
0: Tak, zgadza się.
1: Jaka to była praca?
0: To były wspaniałe 3 dni. Naprawdę, naprawdę byliśmy zgodni bardzo. Byliśmy, nie wiem, chyba atmosfera radia po prostu nas tutaj jakoś tak nastroiła. Świetnie nam się pracowało z Joanną Popowicz. To było naprawdę taka uważność wzajemna tych 4 elementów, czyli naszej trójki zespołowej i Joanny. Szczerość i taka właśnie wspólna wola, żeby to naprawdę powstało coś wyjątkowego. I no, byliśmy bardzo zadowoleni. Bardzo
1: skoro 3 dni, to w zasadzie na setkę.
0: W zasadzie tak.
1: To musiała być duża uważność. Efektów mogą państwo posłuchać już w niedzielę na naszej antenie lub może nawet wcześniej, zdobywając płytę czy zamawiając ją, chociaż wydaje mi się, że to niedzieli to jednak zacznijmy od radia. Mm-hmm. Za chwilę posłuchamy premierowo utworu z tej płyty. Mogłabyś go zapowiedzieć?
0: To będzie grzbiet. Właśnie tam, gdzie rozpisałam różne zwrotki i refreny. A troszeczkę z Wojtkiem razem pracowaliśmy nad tą melodią, bo to on powysyłał mi jakieś takie różne pomysły, które ja połączyłam w całość i powstał grzbiet. Więc jest to słowo, które się pojawi w tekście piosenki też.
1: Zespół Tuleje, a więc Gosia Zagajewska, Ksawery Wójciński, Wojtek Kurek i właśnie 1/3 w osobie Gosi Zagajewskiej była dzisiaj w studiu radiowym Dwójki. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie, a my słuchamy grzebienia.

Taki nieco energetyczny trans. Znam co najmniej kilka osób, które lubią taką muzykę o poranku. To trio Tuleje, czyli instrumenty perkusyjne, gitara basowa w tym przypadku, a także syntezator, keyboard, no i głos. Także premierowo słyszeli Państwo przed chwilą z Nagłych Przejaśnień kompozycję Grzbiet. A powoli Poranek Dwójki dobiega końca. Ja żegnam się już w imieniu całego porannego zespołu. Katarzyna Fitzwilliams, Klaudia Baranowska, która wybrała dla nas muzykę. Moje nazwisko to Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Agnieszka Łukasiewicz z Państwem zostaje, więc w jej imieniu się nie żegnam. Życzę Państwu wspaniałego dnia. Już za chwilę przywita Państwa Róża Świadczyńska.

0: Autopromocja.
1: Radiowe Centrum Kultury Ludowej i organizatorzy Tygodnia Kultury Beskidzkiej zapraszają na specjalne wydanie magazynu Źródła z udziałem publiczności oraz gości i muzyków z Beskidów. Rok 2026 to w województwie śląskim rok górali i obrzędów pasterskich. Melodie, pieśni i opowieści o kulturze górali zabrzmią 18 czerwca o 12 wyjątkowo w studiu imienia Władysława Szpilmana. Aby wziąć udział w audycji, prosimy do nas napisać rckl@polskieradio.pl. Magdalena Teichma, do usłyszenia i do zobaczenia.
0: Autopromocja.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia. Minęła dziewiąta.
1: Dwójka, jesteś na miejscu. Petr Zalenka.
0: Na miejscu też Maria Czok. Dzień dobry ponownie. Czas na wiadomości kulturalne. W Warszawie odbyła się wczoraj wieczorem uroczysta premiera najnowszego filmu Pawła Pawlikowskiego pod tytułem Ojczyzna. Obraz jest opowiedzią.

0: tłumaczył Paweł Pawlikowski.
1: Jest o polityce, o historii, o tym, jak czasami znajdujemy się w momencie, gdzie system, w którym się wychowaliśmy, który działał, nagle już nie działa. Ale też jest o ojcu, córce, bracie, miłości, zdradzie i tak dalej, czyli o wszystkim.
0: Postać córki Tomasza Manna, Eriki, zagrała Sandra Hille, która przyleciała do Warszawy tylko na kilkadziesiąt minut specjalnie na premierę. Byłoby naprawdę absurdalne, gdybym nie mogła być na polskiej premierze tego filmu, bo kręciliśmy go tutaj. Jestem bardzo wdzięczna i czuję się zaszczycona, że miałam okazję poznać ten kraj trochę lepiej. W postać Tomasza Manna wcielił się Hans Zichler, film, za który na tegorocznym festiwalu w Cannes Paweł Pawlikowski otrzymał Złotą Palmę za reżyserię, do kin trafi w piątek. Witold Banach, Polskie Radio.
2: Krytyk Putina zamordowany w Polsce, informują rosyjskie niezależne media. Portal Ważne Historie napisał, że 44-letni mężczyzna używający pseudonimu artystycznego Semen Skrepecki to tak naprawdę Robert Kuzówkow. Mężczyzna od 2021 roku mieszkał w Polsce. Z Rosji uciekł, obawiając się prześladowania na tle politycznym.
3: Niezależny portal Meduza podał, że do zabójstwa doszło w Białej Podlaskiej. Napastnik oddał w kierunku Rosjanina kilka strzałów z bliskiej odległości. Ofiara zmarła w szpitalu w wyniku odniesionych ran. Semena Skrepeckiego rosyjskie media niezależne przedstawiają jako artystę, malarza, muzyka i blogera. Według Meduzy rysował karykatury Władimira Putina, Ramzana Kadyrowa, Aleksandra Łukaszenki i zamęczonego przez moskiewski reżim opozycjonista Aleksieja Nawalnego. Portal Ważne Historie dodał, że Skrepecki krytykował władzę Ukrainy. Wszystkie rosyjskie media niezależne podkreślają, że artysta ostatni raz występował publicznie 12 czerwca w Berlinie. Podczas happeningu przedstawił karykatury Putina i Stalina. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
2: I przechodzimy do spraw związanych z dziećmi. Najmłodsi internauci mają zbyt łatwy dostęp do treści erotycznych i reklam alkoholu. Wynika z najnowszego raportu Internet Dzieci 2026. Prawie co trzecie dziecko w wieku od 7 do 14 lat miało kontakt ze stronami erotycznymi i pornograficznymi lub trafiło na reklamy piwa alkoholowego i mocnych alkoholi. Jak mówi prezeska Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa Magdalena Bigaj, te liczby są ogromne.
4: Świadomość społeczna rodziców rośnie zbyt powoli, również dlatego, że przez dekady byli otaczani pozytywnym przekazem, że media społecznościowe dają kontakt ze światem, że dostęp do internetu daje jakieś szanse. Oczywiście wpływ nie jest uniwersalny, ale są grupy, które są szczególnie zagrożone, dlatego w rekomendacjach, które znajdują się na końcu raportu, przede wszystkim zwracamy uwagę na konieczność regulacji na poziomie systemowym.
2: Z raportu Internet Dzieci 2026 wynika, że użytkownicy w wieku od 7 do 14 lat dziennie spędzają w sieci prawie 4,5 godziny. Paramount na ostatniej prostej przejęcia Warner Bros. Discovery. W miniony piątek Wydział Antymonopolowy amerykańskiego Ministerstwa Sprawiedliwości wydał zgodę na przejęcie wytwórni Warner Bros., nie stwierdzając zagrożeń dla konkurencyjności. Jak napisał Wall Street Journal, decyzja ta zaskoczyła prawników wewnątrz resortu, którzy badali sprawę. Skłaniali się oni ku rekomendacji wniesienia pozwu kwestionującego, argumentując, że połączenie dwóch studiów filmowych byłoby działaniem antykonkurencyjnym i naruszałoby prawo antymonopolowe. Transakcję może opóźnić możliwy pozew ze strony prokuratorów generalnych koalicji stanów rządzonych przez demokratów. Paramount dąży do jak najszybszego dopięcia transakcji, a według branżowego portalu Status zarząd ma nadzieję, że stanie się to do 15 lipca. I tak kończymy ten serwis, kolejny o 13, a więcej jak zawsze na stronie dwójka.polskieradio.pl.
5: Pogoda.
2: Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, w północno-wschodniej połowie kraju okresami duże, tam też przelotne opady deszczu. Na Suwalszczyźnie i Podlasiu po południu burze. Temperatura maksymalna od 15 stopni Celsjusza na wybrzeżu, około 19 w centrum, do 23 na zachodzie i południu. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, w górach oraz w czasie burz do 65 km na godzinę. Z dobrych informacji od jutra ma być cieplej i słoneczniej i tego się trzymajmy, a ja mówię do usłyszenia. Reklama.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu.

0: Pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo Oliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Habemus Papa.
1: Plebiscyt polskieradio.pl.
4: Słuchają Państwo Dwójki, prawie 7 minut po 9:00.

Agnieszka Łukasiewicz wciąż za konsoletą, Róża Świadczyńska przed mikrofonem. Dzień dobry, witamy Państwa we wtorek, to 16 dzień czerwca i nasze drugie już spotkanie w kanonie dwójki. Kanonie, w którym w tym tygodniu wspominamy zmarłego w ubiegły czwartek, 11 czerwca, Andrzeja Sasina, wybitnego reżysera dźwięku i producenta płyt, którego zasługi nie do przecenienia były już na naszej antenie kilkukrotnie podnoszone i jeszcze zapewne nieraz będą. Dzisiaj głównie słuchamy, bo słów padło już wiele. Zaczniemy od wariacji fis-moll na temat Schumana Johannesa Brahmsa w orkiestracji Grzegorza Fittelberga i bardzo pięknym nagraniu Orkiestry Filharmonii Narodowej pod Andrzejem Borejką. Potem posłuchamy Piotra Anderszewskiego w późnych brahmsowskich miniaturach, a na koniec tej środkowej części naszego spotkania jeszcze koncert D-dur na skrzypce, fortepian i kwartet smyczkowy Ernesta Chaussona w nagraniu Jakuba Jakowicza, Pawali Jumpanena oraz kwartetu Lutosławskiego. Po 11.15 czeka zaś nas premiera antenowa niezwykłego dzieła Leosza Janaczka, cyklu pieśni zatytułowanych Pamiętnik zaginionego, który dziś zabrzmi w orkiestracji Artura Lavandiera i nagraniu Orkiestry Filharmonii Poznańskiej z Poznańskim Chórem Kameralnym i pianistą Tomaszem Sośniakiem, a także oczywiście znakomitymi czeskimi solistami. Całością dyryguje Łukasz Borowicz. Teraz zaś pora na muzykę polską, utwory kameralne Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego. Muzyka, która, mam wrażenie, nie tak często trafia na płyty, a tym razem sięgnęły po ten repertuar trzy panie tworzące zespół pod nazwą Inverta Ensemble. To młode trio założone w 2023 roku. Trio specjalizujące się w wykonawstwie historycznym na nietypowy skład instrumentów, bo to fortepiano, wiolonczela i flet. I w tym składzie artystki nagrały płytę zatytułowaną Souvenir z kilkoma utworami właśnie Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego. Na początek Grand Trio Amol opus 17 na fortepian, skrzypce wymiennie z fletem, a także wiolonczele. Utwór młodzieńczy powstały w czasie studiów Dobrzyńskiego u Józefa Elsnera około 1831 roku, a więc już po wyjeździe Chopina z ojczyzny. Zachowała się tylko jedna część tria, skerco, to część druga, którego styl nawiązuje do triów znanego Dobrzyńskiemu Johanna Nepomuka Humla, wirtuoza fortepianu i kompozytora, który swego czasu koncertował w Warszawie, co było impulsem dla Dobrzyńskiego. Jemu zresztą swoje trio zadedykował. A grają Marta Gawlas na flecie traverso, Matylda Adamus na wiolonczeli i Aleksandra Żebrowska na fortepiano.

Muzyka Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego, starszego kolegi Chopina, wyśmienitego kompozytora z klasy profesora Józefa Elsnera, którego być może bardziej znamy z twórczości orkiestrowej, w tym dwóch bardzo cenionych i do dziś wykonywanych symfonii czy koncertu fortepianowego. A był przecież Dobrzyński także autorem wielu utworów fortepianowych i kameralnych, jak właśnie to młodzieńcze wciąż trio wielkie, Grand Trio Amol, opus 17 na fortepian, skrzypce lub flet i wiolonczele. Właśnie fragmentem tego tria, dokładnie częścią drugą, Scherzo, otwiera się nowy album zespołu Inverto Ensemble, w składzie Matylda Adamus, Marta Gawlas i Aleksandra Żebrowska. Wszystkie artystki, wszystkie członkinie tria mają już spore doświadczenie w grze na instrumentach historycznych i występach na europejskich estradach. Pianistka Aleksandra Żebrowska, laureatka kilku międzynarodowych konkursów, studiowała grę na klawesynie i fortepianie historycznym, m.in. w Katowicach i Genewie. Matylda Adamus także po studiach zagranicznych we Włoszech tym razem ukończyła również klasę wiolonczeli historycznej w konserwatorium w Hadze. Współpracuje z zespołami Filipa Herewechy i Jerzego Savala, z Akademią Bizantina czy Och Orkiestrą, a flecistka Marta Gawlas występuje z zespołami Il Pomodoro, Les Arts Florissants czy The English Concert i czołowymi europejskimi formacjami muzyki dawnej. Jest sama członkinią kilku zespołów, z którymi zdobywa nagrody na konkursach. I posłuchajmy właśnie jej, bo zostajemy przy tej płycie z utworem Andante i Rondo alla Polacca G-dur op. 42, przeznaczonym już tylko na duet fletu i fortepianu.

0: Andante i rondo alla Polacca G-dur, namiastka prawdziwego poloneza, pisanego przez Dobrzyńskiego na emigracji w Berlinie w 1843 roku, skąd nie mógł wrócić do kraju jako autor wówczas kilku pieśni patriotycznych. Sporo pisał w ogóle muzyki w duchu polskim, ale pisał też tak swobodne fantazje jak Sen chrześcijanina, fantazja religijna czy śpiewka o ponczu na dwa głosy solowe, chór męski i fortepian. Może to Sen o ponczu, tak właściwie. Małgorzata, Magdalena Gawlas, Marta Gawlas na flecie, Traverso Aleksandra Żebrowska na fortepiano. W tym wykonaniu zabrzmiała muzyka Dobrzyńskiego z płyty zatytułowanej Suwenir. A my do muzyki wrócimy za mniej więcej 10 minut.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: I wracamy do lektury książki Czarnoskóry fordancer w Warszawie, opowieść o Augustie Agboli Braunie, pióra Krzysztofa Karpińskiego. Bohater tej biografii przypadkowo stał się obiektem zainteresowania prasy, bynajmniej nie z powodu swoich tanecznych czy muzycznych talentów, czyta Krzysztof Wakuliński.
3: Major Jerzy Stawiński był stałym klientem Kaukaski. Widywano go tam kilka razy w miesiącu, także w towarzystwie panny Jakubowskiej, którą jakiś czas temu poznał w jachtklubie. W feralny czwartek sąsiedni stolik zajmował inżynier agronom Adam Jankowski, który właśnie wracał ze zjazdu Związku Rolników i wraz ze swoim znajomym ziemianinem, doktorem Kazimierzem Smoczyńskim, postanowili miło spędzić czas. Oni wcześniej też nie próżnowali, odwiedzając znaną restaurację pod Bachusem, przy ulicy Widok 25, co było połączone z degustacją trunków. Tym bardziej, że mieścił się tam także skład win, które panowie uwielbiali. Podobno Jankowski pił mało, pomimo że miał mocną głowę, jak powie potem sądowi jeden ze świadków. Przy stoliku z obu panami usiadła również fordanserka Ludomira Tabaczanka, pracująca w Ziemiańskiej. Majora poprosiła do tańca jego żona, miłośniczka tanga. Grano bowiem hit sezonu 1933 roku, tango Henryka Warsa. Nie warto. Jakubowska pozostała sama przy stoliku. Jankowski postanowił więc poprosić ją do tańca. Odmówiła.

W tym czasie pan inżynier ponownie zaryzykował i znowu dostał kosze. Zauważył to Stawiński, zazdrosny, nie wytrzymał nerwowo, podszedł i zwrócił uwagę Jankowskiemu. Wywiązała się ostra rozmowa, w trakcie której Stawiński spoliczkował Jankowskiego. Jankowski rzucił swój bilet wizytowy na stolik, sugerując tym pojedynek jako sposób rozstrzygnięcia sporu. Choć z punktu widzenia prawa było to niedopuszczalne. A gdy Stawiński bilet odrzucił i odwrócił się, z kolei on został uderzony w twarz przez Jankowskiego. Stawiński, niewiele się zastanawiając, wyciągnął pistolet z mufki Jakubowskiej i z bezpośredniej niewielkiej odległości strzelił w kierunku Jankowskiego, trafiając go w głowę i śmiertelnie raniąc. Niestety żonaty, 45-letni inżynier, zmarł na miejscu. Prokuratura wojskowa wszczęła śledztwo, a sprawcę zabójstwa zatrzymano i umieszczono w celi aresztu wojskowego przy ulicy Dzielnej. Prasa szeroko opisywała to zdarzenie. Wieczór warszawski już na początku kwietnia informował: major Stawiński odpowiadać będzie za zwykłe zabójstwo. W krótkim, niepodpisanym tekście o takim właśnie tytule. W dalszej jego części podano: sensację budzi możliwość rozciągnięcia śledztwa również na osobę żony majora Stawińskiego o podżeganie. Rola bowiem pani Stawińskiej w tej sprawie jest ogromnie niejasna. Stwierdzone bowiem zostało, że zamiast wstrzymać męża przed strasznym czynem, dolewała oliwy do ognia. Gazeta Lwowska natomiast skoncentrowała się na materiale dowodowym zebranym w tej sprawie. Jednym ze świadków był murzyn ze Senegalu, August Braun. Zeznaje on w języku polskim. Twierdzi, że major Stawiński, który przychodził często na dancing z żoną i panią Jakubowską, tańczył tylko z panią Jakubowską. Gdy zobaczył, że do stolika podszedł inżynier Jankowski, pozostawił żonę i szybko pobiegł ku inżynierowi Jankowskiemu. Na przewodzie sądowym rozstrzygano jedynie sam moment zajścia. Nie wgłębiano się natomiast zupełnie w stosunki bohaterów dramatu, wobec czego sylwetka pani Jakubowskiej, mimo iż była ona główną osią dramatu, pozostała właściwie w cieniu. Jedynie świadek August Braun, murzyn senegalski, zatrudniony na dancingu jako fordancer, opowiedział: majora Stawińskiego znałem jako stałego gościa, przychodził w towarzystwie żony i tej drugiej pani, zawsze tańczył z tą drugą panią, ja zaś tańczyłem z jego żoną. Nagle major zostawił żonę samą i prędko pobiegł do stolika, a zanim pani majorowa powróciła do stoliczka, to już było po policzku. Oto relacja pisma codziennego Polska Zbrojna. Nadto opis szeregu momentów zajścia w oświetleniu fortancerza Brauna różni się zasadniczo od przebiegu zajścia w oświetleniu wszystkich innych świadków. Zeznania świadka Brauna identyfikują się mniej więcej z zeznaniami Jana Wrońskiego. Stojąc blisko stolika, słyszał rozmowę majora Stawińskiego ze świętej pamięci Jankowskim. Słyszał, jak oskarżony wezwał kelnerów i dyrektora lokalu i widział, że oskarżony uderzył w twarz świętej pamięci Jankowskiego. Jankowski wyszedł, wyjmując po drodze wizytówkę. Powracając, położył z ukłonem bilet na stole ze słowami: jestem na usługi pana majora. Świadek utrzymuje, że major Stawiński strącił bilet na podłogę. Wówczas Jankowski końcem palców dotknął policzka oskarżonego. I jeszcze nowiny codzienne. A więc siedmiu świadków zgodnie złożyło zeznania obciążające dla oskarżonego. Najsilniej obciążały majora Stawińskiego zeznania złożone przez kelnera Franciszka Głuska oraz fortancerza murzyna Augusta Brauna. Ten ostatni obserwował bacznie zajście w winiarni i potwierdził obciążające zeznania dyrygenta orkiestry Jana Wrońskiego oraz fortancerki Ludomiry Tabaczanki. W procesie jako świadek wystąpiła więc koleżanka Augusta, fordancerka zatrudniona w tej winiarni, Ludomira Tabaczanka.

0: To właśnie jego zeznania okazały się najbardziej szczegółowe, precyzyjne i najdokładniej odzwierciedlały przebieg tego tragicznego w skutkach zajścia. W trzecim dniu procesu, 11 maja 1933 roku, po dwugodzinnej naradzie, sąd wydał wyrok, przyjmując wbrew stanowisku prokuratora, że major Jerzy Stawiński odpowie za zabójstwo pod wpływem silnego wzruszenia psychicznego i skazał go na podstawie artykułu 225, paragraf 2 Kodeksu karnego z 1932 roku na karę 2 lat więzienia. Wyrok nie był surowy. Przypomnijmy, że za zabójstwo przewidziane w artykule 225 paragraf 1 obowiązującego wówczas kodeksu karnego z 1932 roku groziła kara więzienia na czas nie krótszy niż 5 lat lub dożywocie, albo kara śmierci. W tym wypadku sąd uznał, że czyn popełniono pod wpływem silnego wzruszenia, dlatego też majorowi groziła mniej surowa kara. Do 10 lat więzienia, ale na podstawie paragrafu 2 tego samego artykułu kodeksu karnego. W pisemnym umotywowaniu wyroku pierwszej instancji Wojskowy Sąd Okręgowy podkreślił w kontekście zeznań innych świadków, że na zeznania świadka Brauna Augusta, Murzyna, zwrócił sąd również szczególną uwagę, gdyż były to zeznania bardzo wyczerpujące, przy czym świadek również był w bezpośredniej bliskości i mógł bez przeszkód zdarzenie obserwować. Nadto człowiek ten jako natura prymitywna poczynił takie spostrzeżenia, które niewątpliwie musiały mieć miejsce. W zeznaniu świadka znalazł się szczegół sam w sobie o bardzo doniosłym znaczeniu. Świadek ten rozumie język polski zupełnie dobrze, jakkolwiek wysławia się dość niegramatycznie. Jednak słowa, które wypowiadał tak oskarżony, jak i świętej pamięci Jankowski, wypowiada bezbłędnie. Zatem niewątpliwie musiał je słyszeć w takiej formie, jak były wypowiedziane. Sąd był więc pełen uznania dla zdolności percepcyjnych Augusta. Wysoko ocenił pamięć, spostrzegawczość, a także znajomość języka polskiego. Nie ustrzegł się jednak określeń kontrowersyjnych, pejoratywnych, na przykład natura prymitywna. Przypomnijmy, że to amerykańscy południowcy stworzyli wizerunek Murzyna jako istoty gorszej, często nieodpowiedzialnej, której trzeba się strzec. Niewątpliwe jest natomiast, że świadek August Braun wzbudził na sali sądowej zrozumiałą wówczas sensację. Przede wszystkim ze względu na kolor skóry, ale także w momencie, kiedy w związku z rutynowym pytaniem sądu, czy świadek jest krewnym oskarżonego, zgromadzona w wypełnionej po brzegi sali rozpraw publiczność wybuchnęła śmiechem. Członkom rodziny służyło i nadal zresztą służy prawo odmowy składania zeznań. Na tym rola Augusta jako drugoplanowego uczestnika dramatu zakończyła się. Dodajmy jedynie, że 8 czerwca 1934 roku prezydent Ignacy Mościcki zastosował prawo łaski, darując majorowi połowę nieodbytej kary więzienia. Nie wiemy, jak zakończyła się sprawa żony majora.
1: Krzysztof Wakuliński przeczytał drugi wybrany fragment biografii Czarnoskóry for Dancer w Warszawie. Opowieść o Auguście Agboli Braunie Krzysztofa Karpińskiego. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Literackiego, a do lektury wrócimy jutro około 9.30.

Tymczasem kwadrans do 10:00 rozpoczynamy środkową część kanonu dwójki. No i podobnie jak wczoraj wypełnią ją nagrania, nad którymi czuwał reżysersko i producencko Andrzej Sasin. Mistrz sztuki dźwięku, znacznie więcej przecież niż reżyser, bo Andrzej pełnił wiele ról, począwszy od precyzyjnie przygotowanych mikrofonów.

fonów do nagrania, przez odpowiedni balans dźwięku, po czuwanie nad montażem, masteringiem i powstającą płytą. Każde kolejne nagranie traktował jak nowe wyzwanie, napisano na profilu Filharmonii Narodowej. Ta niezwykła wrażliwość, wiedza i bezkompromisowość przyniosły Andrzejowi Sasinowi uznanie daleko wykraczające poza granice Polski, a jednocześnie współtworzyły sukces fonograficzny Filharmonii i jej zespołów, za które jesteśmy mu ogromnie wdzięczni. To słowa od Filharmonii Narodowej, gdzie można było Andrzeja Sasina spotkać najczęściej. Na ogół w towarzystwie Aleksandry Nagórko, z którą tworzył stały duet reżysersko-producencki. Tak też oboje podpisywali swymi nazwiskami niezliczoną liczbę filharmonicznych nagrań. Wiele z nich, jak mówiliśmy, zdobywało potem cenione nagrody, na czele z dwukrotną nagrodą Grammy za płyty z muzyką Krzysztofa Pendereckiego. Ale dziś chciałabym sięgnąć po nagranie bardzo szczególne, bo to pierwszy album wydany pod batutą Andrzeja Borejki jako dyrektora artystycznego zespołów. Jego debiut i pamiątka czasu pandemii, debiut fonograficzny oczywiście, kiedy w pandemii tak trudno, jeśli Państwo pamiętają, było rozpocząć wówczas filharmoniczny sezon przy Jasnej. Pierwszą płytę tego wydawnictwa, pierwszą w albumie stanowią nagrania utworów autorstwa dyrygentów, kompozytorów Pawła Kleckiego i Jana Adama Maklakiewicza. Na drugiej z płyt znalazły się opracowania znanych dzieł literatury muzycznej dokonane przez Stanisława Skrowaczewskiego i Grzegorza Fitelberga. No i właśnie owocu pracy tego ostatniego posłuchamy. To będą fortepianowe w oryginale wariacje fis-moll na temat Schumana Johannesa Brahmsa. Utwór niezwykle piękny, tknący takim rodzajem elegijnej refleksji, ale będący też jednym z pierwszych przykładów mistrzostwa techniki wariacyjnej, z której potem będzie słynął Brahms. Melancholijny temat wariacji pochodzi z czwartej miniatury cyklu Bunte Blätter, kolorowe kartki fortepianowego cyklu Roberta Schumana, co Brahms opracował w formie 11 wariacji w 1854 roku. No i może warto jeszcze wspomnieć, że powstały te wariacje w czasie, kiedy kompozytor wprowadził się do domu Schumanów w Düsseldorfie, chcąc pomóc Klarze na wieść o samobójczej próbie Roberta i umieszczeniu go w zakładzie dla obłąkanych. Wariacje fis-moll op. 9 na temat Schumana Johannesa Brahmsa gra Orkiestra Filharmonii Narodowej pod batutą Andrzeja Borejki.

Konsonansowy akord na tle pomrukujących kotłów. Tak wybrzmiewają wariacje. Fismol op. 9 na temat Roberta Schumana. Fortepianowy w oryginale utwór Johannesa Brahmsa, przysposobiony na orkiestrę przez Grzegorza Fittelberga i nagrany przez Orkiestrę Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Andrzeja Borejki na przełomie tego pandemicznego 2020 i 2021 roku. Nagrany przez Andrzeja Sasina i Aleksandrę Nagórko. Zanim przeniesiemy się do Wrocławia, do Narodowego Forum Muzyki, by posłuchać jeszcze jednego dłuższego nagrania zrealizowanego przez tę parę reżyserów, koncertu Ernesta Chaussona, proponuję Państwu jeszcze krótką chwilę z Brahmsem, tym razem w tym znanym, nowym, przepięknym nagraniu Piotra Anderszewskiego, artysty bardzo blisko związanego z zmarłym Andrzejem Sasinem. To było, jak mówił na naszej antenie we czwartek Piotr, bardzo długa współpraca, relacja, a także przyjaźń oparta na podobnej wrażliwości, muzycznym guście i poczuciu humoru, no ale też podobnej bezkompromisowości w pracy artystycznej. Od wspólnego debiutu w 2005 roku z muzyką Szymanowskiego po płytę tegoroczną z późnymi miniaturami Brahmsa. Znają Państwo już dosyć dobrze te interpretacje i to ważne nagranie, dlatego dziś tylko mały fragment tego albumu i intermezzo drugie z op. 118.

andante teneramente. Tak właśnie dookreślił Brahms tempo tej miniatury, sugerując, by grać ją z czułością. Czy jest to jedna z tych jego kołysanek smutku, jak mówił, interpretacji Piotra Anderszewskiego, której przed chwilą wysłuchaliśmy, tego intermezza Adur drugiego z opusu 118, bardziej wydaje mi się przebija jakaś pogodna rezygnacja. To ostatnie nagranie zrealizowane wspólnie przez Piotra Anderszewskiego i Andrzeja Sasina wraz z Aleksandrą Nagórko. Dzisiaj wspominając Andrzeja Sasina i jego pracę, nie mogło tego nagrania zabraknąć. Związany był, jak mówiłam wczoraj, z różnymi instytucjami, począwszy od Polskich Nagrań, w których zaczynał pracę, po Narodowe Forum Muzyki, z którym współpracował do samego końca. Miał przecież na początku czerwca realizować transmisję naszego dwójkowego, także koncertu na zakończenie sezonu Narodowego Forum Muzyki Filharmonii Wrocławskiej, nieukończonej 9. Symfonii Antona Brucknera. No, niestety to już się nie udało. Andrzej Sasin zmarł 11 czerwca. Jest, mam wrażenie, coś symbolicznego w tych jego ostatnich nagraniach, zarówno tych późnych miniatur Brahmsa, jak też łabędziego śpiewu Brucknera, ale także koncertu D-dur op. 21 Ernesta Chaussona, utworu, którego taką dyskretną melancholię udało się zamknąć Andrzejowi w przestrzeni dźwiękowej niełatwej do zbalansowania, bo mamy tu kilka instrumentów, skrzypce, fortepian i kwartet smyczkowy. No a grają te cztery części, Decide Anime, Sicilien, Grave i Tres Anime. Jakub, jak

Kowicz na skrzypcach, Pawali Jampanen na Pawali Jumpanen na fortepianie oraz muzycy Lutosławski Kwartet działającego przy Narodowym Forum Muzyki. W składzie Bartosz Boroch pierwsze skrzypce, Marcin Markowicz drugie, Artur Rozmysłowicz altówka i Maciej Młodawski wiolonczela.

0: Pora do romantycznego pacosu, ale także głębokiego liryzmu, szczypta melancholii, także kipiących gdzieś pod skórą głębokich emocji. To wszystko zawarł 35-letni Ernest Chausson w swoim dojrzałym dziele, czteroczęściowym koncercie De Dur op. 21 na fortepian, skrzypce i kwartet smyczkowy. Dzisiaj ten piękny utwór z 1891 roku zabrzmiał w wykonaniu fińskiego pianisty Paavali Jumppanena, skrzypka Jakuba Jakowicza oraz muzyków kwartetu lutosławskiego, skrzypków Bartosza Worocha i Marcina Markowicza, altowiolisty Artura Rozmysłowicza i wiolonczelisty Macieja Młodawskiego. Nagranie zrealizowane w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu w 2019 roku wyreżyserowali dźwiękowo Andrzej Sasin i Aleksandra Nagórko. Całość ukazała się na płycie w roku ubiegłym, a my jutro wrócimy do dorobku nagraniowego zmarłego reżysera.
1: Reklama.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Mietek Szcześniak powraca z albumem Brothers. To międzynarodowy projekt nagrany z Wendy Wallman, H.B. Burnhamem oraz chórem gospel. Klasyczne brzmienia amerykańskiej muzyki, poruszające przesłanie i wyjątkowy głos jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów. Album Brothers dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
1: Reklama.
0: Program drugi, minęła 11.
6: Kwadrans. Bez muzyki.
0: Zakończony w niedzielę warszawski festiwal Efemera, jak co roku, wykroczył poza sferę muzyczną. W programie znalazły się dwa wydarzenia poświęcone twórczości Magdaleny Abakanowicz. Publiczność miała okazję obejrzeć m.in. nieznane filmy tworzone przez artystkę. W dzisiejszej audycji wspólnie z Moniką Zając odwiedzimy dom i pracownię rzeźbiarki na Dolnym Mokotowie, a także ogród, w którym w Towarzystwie Dzieł Sztuki rozbrzmiewała muzyka Teoniki Rożynek.
7: To są kuplowane buraki z wyprowadzonej obok tej na Magdalenki, tu kapelki i mamy też paragi z anioły z czarnego kwasu.
8: Małgorzata Płysa, współdyrektorka artystyczna festiwalu Efemera i Unsound. Efemera, czyli festiwal interdyscyplinarny łączący muzykę, sztuki wizualne, performance, wydaje się być odpowiednim tutaj łącznikiem pomiędzy światami.

i na zaproszenie Fundacji Magdaleny Abakanowicz i magazynu Mint przyszliśmy tutaj umuzycznić i odpowiedzieć w dźwiękowej formie na inspiracje, jakie daje nam to niezwykłe miejsce. Dość chyba jeszcze mało znane szerszemu gronu odbiorców, odbiorczyń przestrzeń, w której Magdalena Abakanowicz tworzyła i w której mieszkała, więc tutaj dzisiaj koncertami Teoniki Różynek będziemy ożywiać tą przestrzeń, a cześć.

też w przyszłości będzie to miejsce bardziej otwarte, dostępne, żyjące, takie, gdzie można będzie poznać jej twórczość jeszcze bardziej. A ten wspaniały poczęstunek inspirowany twórczością Abakanowicz przygotował Karol Adamiak, młody, wspaniały szef kuchni, który no tutaj stworzył naprawdę niezwykłe obiekty. No i też jak co roku w sumie efemera ma też ten wątek kulinarny. Co roku mieliśmy ucztę, trochę nam jej brakowało w tym roku, więc tutaj mała doza właśnie tych doznań też gastronomicznych.

0: Marta Kowalewska, przewodnicząca Rady Fundacji Marty Magdalena Bakanowicz-Kosmowskiej i Jana Kosmowskiego. Znajdujemy się w domu i pracowni Magdaleny Bakanowicz, która sama zaprojektowała to miejsce. Tutaj od 1989 roku mieszkała i tworzyła. Artystka zmarła w 2017 roku, ale często jak ktoś tutaj wchodzi, to gdzieś czuć właśnie ten klimat lat 90. i początku 2000. Ale co jest istotne, to tutaj mamy ogromne, ogromne archiwum, które było budowane od początku, tak naprawdę już od lat 60. i jest pełne właśnie wycinków z artykułami, z publikacji, ale też oczywiście katalogów, ale też listów, korespondencji, faksów, bo jeszcze się kiedyś faksy używało, więc absolutnie jest to bezcenne źródło wiedzy o artystce, ale wydaje mi się, że co jest ciekawe, widać to, co ją fascynowało, ponieważ bardzo dużo podróżowała w związku z wystawami po całym świecie i to, co ją fascynowało, to zawsze próbowała dotrzeć do miejsc, które były najbardziej związane z taką pierwotną energią tego miejsca, albo związane z rytuałami czy z wierzeniami takich właśnie rdzennych mieszkańców i to było dla niej najważniejsze i tutaj w domu widać właśnie te, nie chciałam tego nazywać pamiątki z podróży, bo są to czasami fragmenty skał, kamienie, czasami są to lampy, ale też wydaje mi się takimi bardzo ważnymi elementami tutaj są dwie monumentalne rzeźby przywiezione z podróży z Papui Nowej Gwinei. Ta podróż była dla niej bardzo, bardzo istotna i wydaje mi się, że właśnie tutaj czuć no, taką energię i bliskość z artystką, która za życia no, dość broniła swojej prywatności. To nie był dom taki otwarty dla wszystkich. Oczywiście, kiedy miała gości za granicy, to tutaj ich zapraszała i tutaj były przygotowywane specjalne kolacje, bo sama nie lubiła chodzić ani po restauracjach, ani gdzieś na zewnątrz przebywać. Ale też był tutaj taki bardzo usystematyzowany plan dnia i codziennie o godzinie 13 wszyscy siadali przy wspólnym stole, żeby zjeść wspólnie posiłek, co wydaje mi się też takim bardzo znaczącym gestem właśnie takiej wspólnotowości ludzi, którzy tutaj pracowali i którzy byli jej najbliżsi.
1: Tutaj w tej części, która była pracownią Magdaleny Abakanowicz, gromadzą się goście. Za chwilę specjalne oprowadzanie, zwiedzanie, które towarzyszy festiwalowi Efemera. Ale czy ta przestrzeń wyglądała tak samo, kiedy Abakanowicz tu tworzyła?
0: Tutaj rzeczywiście znajdujemy się w tej części, której artystka tworzyła, tak zaprojektowała to, żeby tutaj tworzyć. Też jest ona bardzo wysoka, świetnie oświetlona, między innymi, żeby powstawały te wielkoformatowe abakany. Aczkolwiek już po 1989 roku to raczej tutaj tworzyła swoje te właśnie rzeźby lub projekty do tych realizacji, no, które później się znajdowały w przestrzeniach publicznych. Tutaj oczywiście mamy gości dzisiaj, więc jest tutaj przygotowany mały posiłek. Natomiast tylko ten stół jest takim dzisiaj elementem dodatkowym, a tak to rzeczywiście pozostaje to tak jak było, łącznie ze starą drabiną, która jeszcze w latach 60. No, była wykorzystywana przez Magdalenę Abakanowicz i przywieziona tutaj z tego pierwszego studia w Alei Stanów Zjednoczonych.

0: Cześć, po tej stronie Teoniki Rożynek.
1: Dzisiaj będziemy mieć outdoorowy, ogródkowy koncert, w którym zaprezentuję materiał z mojej płyty.
2: Czy ta obecność dzieł Magdaleny Abakanowicz w pracowni, ale także tutaj w ogrodzie w jakiś sposób Cię inspiruje?
1: Jest to scenograficznie przepiękne miejsce, na pewno. Jest tutaj bardzo przyjemnie, ale materiał nie ma nic wspólnego z rzeźbami Abakanowicz.
2: Ty jesteś otwarta także na takie pozamuzyczne inspiracje. Sztuki wizualne to także jest coś, co jest w orbicie twoich artystycznych zainteresowań.
1: Z całą pewnością. Wydaje mi się, że wiesz, jestem takim typowym czułym odbiorcą wszelkich sztuk, więc na pewno, wiesz, wpływają rzeczy na mnie. Aczkolwiek też rzadko bezpośrednio się odnoszę do określonych miejsc, choć ten materiał z tej płyty będzie się odnosił do miejsca, zupełnie nie tego, w którym się będzie odbywał koncert, bo druga strona płyty, czyli druga część koncertu w zasadzie powstała w bardzo bezpośrednim odniesieniu do miejsca, które się nazywa Mauzoleum Vigelanda. Jest to w Oslo miejsce, które jest pokryte malowidłami Vigelanda. Jest to mauzoleum brata rzeźbiarza Vigelanda i jakby bezpośrednio ten utwór się odnosi do tego miejsca. Są tam stamtąd pozdejmowane sample i różne nagrania. Odnoszę się również do niesamowitej akustyki, która się znajduje w tamtym miejscu. No ale widzisz, nie jest to bezpośrednio do szaty wizualnej per se odniesienie. Niemniej na pewno jest jakiś pomost.
2: Twój instrument dziś to komputer. Jak wygląda tworzenie czy odtwarzanie takiej muzyki z udziałem publiczności? Jaka jest przestrzeń do tego, żeby to rodziło się tutaj na oczach i uszach publiczności?
1: To jest bardziej, ja to traktuję bardziej jak instalacyjną sytuację, czyli de facto wszystko jest już zamknięte, jeżeli chodzi o procesy, które się będą zadziewać. Mam kontrolę nad bardzo drobnymi rzeczami, które de facto mają wpływ tylko na jakość odsłuchu. Czyli w razie wypadku mam po prostu zapięte jakieś filtry, w którym mogę wyciąć częstotliwości, które na przykład źle brzmią w danym miejscu. Niemniej całość jest gotową, kompletną, zamkniętą całością.
2: Przed chwilą lało, śpiewają ptaki. Czy to w jakiś sposób dopełnia twoją muzykę?
1: Na pewno. W momentach ciszy będziemy mieć jakby styczność z tym, co się dzieje naokoło, więc ja bardzo lubię wszystkie takie interwencje z zewnątrz, które się potrafią pojawić. Niespodziewana dźwiękowa interwencja z zewnątrz zawsze jest czymś zaskakującym. No a z drugiej strony też jakby, nie wiem, mam na przykład takie wspomnienie, że kiedyś też grałam, już nie pamiętam gdzie to było, wydaje mi się, że gdzieś we Wrocławiu, możliwe, że to był Avantgarde Festival parę lat temu, i ktoś zaparkował samochód w jakimś takim miejscu, które wchodziły w rezonans z subwooferami i samochód w pewnym momencie odpalił się z alarmem. I to na przykład była taka interwencja, że to naprawdę świetnie brzmiało, byłam bardzo zadowolona. Jakby rzeczywistość się zmienia w uniwersum do odtworzenia tego utworu, więc wiesz, to zaczyna ze sobą grać i no jest w tym coś zawsze ciekawego. Ja to lubię.

0: Wspomniałyśmy już o pracowni. Tu w ogrodzie brzmi muzyka Teoniki Rożynek, ale również filmy Magdaleny Abakanowicz zostaną dziś zaprezentowane publiczności, także z muzyką na żywo. To jest sprawa unikatowa. Po raz pierwszy te filmy zostaną pokazane publicznie, prawda?
1: Jeden z filmów można oglądać jako element wystawy na ulicy Magazynowej 14A w pracowni historycznej Wandy Czełkowskiej, gdzie prace tych dwóch artystek zestawiłam, zostały zestawione. I jest to film, który Magdalena Abakanowicz nakręciła w Warszawie w latach 70. Film czarno-biały, ukazujący właśnie taki warszawski tłum. On powstał w czasie obchodów 22 lipca, komunistycznego święta, wtedy kiedy rzeczywiście ten tłum na ulicy był ogromny, ale inne filmy rzeczywiście po raz pierwszy zostaną zaprezentowane właśnie w całości, ponieważ kompozytorka Joanna Duda wybrała z tych 61 filmów 3 filmy i one w ogóle nie zostały poddane żadnym właśnie obróbce. No i są właśnie taką wizją i taką impresjami artystki właśnie z Australii, Papui Nowej Gwinei i Indonezji.
0: Po co Magdalena Abakanowicz sięgała po kamerę? Czy to był kolejny środek wyrazu artystycznego, czy jednak te filmy były takie czysto użytkowe?

0: Kowe.
1: Kilka filmów, które mamy, rzeczywiście posiadają pewnego rodzaju narrację, są odpowiednio zmontowane i posiadają pewien przekaz. Dotyczą one właśnie postaci ludzkiej w tym krajobrazie wulkanicznym Sardynii. Są filmy, które pokazują ten element haptyczności w naszym życiu i jak doświadczamy świata za pomocą dłoni. Zresztą ta dłoń w filmach jest uwydatniona, no bo też była głównym narzędziem pracy artystki. Jest też gdzieś dla niej no, takim elementem, punktem wyjścia po prostu do badania świata i też ludzkiego ciała. Ale te filmy z podróży są absolutnie takim notatnikiem, takim uchwyceniem pewnych fragmentów rzeczywistości, pewnych struktur, pewnych sekwencji. No czasami też właśnie gdzieś widać podróż samolotem. Bardzo często się pojawia taki motyw filmowania z samochodu. Jest też cały film, który w ogóle gdzieś nosi taki tytuł Autostrady. Ale tak, odpowiadając na pani pytanie, rzeczywiście bym to traktowała właśnie jako takie notacje. Bo widać na przykład pewne wzory, pewne formy, na przykład takich domów występujących w Indonezji w kształcie łodzi. Mi na przykład gdzieś przywodzą na myśl nawet gdzieś kształt mutantów. Są też formy właśnie takich skał obrośniętych mchem, które widzę w realizacji w parku na Litwie, Europas Parkas. Więc no, myślę, że to jest taka niezwykła okazja, żeby po prostu zobaczyć. Faktycznie te inspiracje są, jest architektura Gaudiego na przykład, ale też film to już może bardziej taki nawet humorystyczny z Disneylandu, ale też na przykład na filmie widać Jagodę Buicz, bardzo ważną artystkę tamtych czasów, z którą się spotykała często na Biennale w Lozannie.
0: Wracając do miejsca, w którym się znajdujemy, my akurat teraz jesteśmy w tej części prywatnej, w domu, w którym mieszkała Magdalena Abakanowicz. Czy państwo planują to miejsce trochę ożywić, udostępnić zwiedzającym zarówno pracownię, jak i ten ogród? Czy takie plany się pojawiły?
1: Tak, na pewno chcielibyśmy pokazać, przybliżyć artystkę też z tej prywatnej strony. Oczywiście no, musimy po prostu pomyśleć, w jaki sposób optymalny to zrobić, żeby zachować charakter tego miejsca, bo myślę, że tak jak pani czuje, prawda, to jest rzeczywiście taka atmosfera, jakby artystka na chwilę wyszła i miała zaraz wrócić, więc bardzo nam też zależy, żeby taka energia tutaj została. Ale oczywiście bardzo byśmy chcieli, żeby tutaj było więcej gości. No właśnie po to, żeby ta Magdalena Abakanowicz, jej twórczość, no, była tutaj wśród nas cały czas obecna. Ale też szczególnie się cieszę z tego koncertu dzisiejszego, Teoniki, bo dla mnie bardzo ważne jest, żeby twórczość Magdaleny Abakanowicz była w pewnego rodzaju dialogu z artystami, artystkami współczesnymi, żeby móc ją odczytywać z nowych perspektyw, bo tylko wtedy taka właśnie postać historyczna no może być cały czas żywa i może być interpretowana i czytana i właśnie być w dialogu ze współczesnością.

To dobry moment, by przypomnieć, że przyszły rok decyzją Senatu Rzeczpospolitej będzie rokiem Magdaleny Abakanowicz w związku z 10. rocznicą jej śmierci. A do pracowni i ogrodu artystki na Dolnym Mokotowie wybraliśmy się dziś wspólnie z Moniką Zając.

Świadczyńska. W tych ostatnich kwadransach naszego kanonicznego spotkania mam dla Państwa rzecz arcyciekawą i chyba nie tak dobrze w Polsce znaną. Chodzi o cykl pieśni, czy może rodzaj kantaty Leosza Janaczka zatytułowanej Pamiętnik Zaginionego. W oryginale czeskim zapisnik z Miselecho, dzieło znane pod angielskim tytułem, może lepiej, The Diary of One Who Disappeared. Tytuł nawiązuje do głośnej w swoim czasie historii z 1916 roku, publikacji czeskiego poematu spod pióra samouka, tak zatytułowanego zbioru wierszy anonimowego autora, którego kojarzono z zaginionym chłopakiem z Moraw, w którego dzienniku znaleziono owe tajemnicze wiersze. Co ciekawe, nazwisko autora poematu wyszło na jaw dopiero po 80 latach, kiedy okazało się, że to lokalny pisarz i poeta Józef Kalda. No ale już w momencie anonimowej publikacji siła tej poezji zrobiła takie wrażenie na Leoszu Janaczku, że w kilka lat stworzył kompozycję łączącą formę cyklu pieśni i kantaty. Tak powstał utwór bardzo oryginalny, zbiór 22 pieśni w języku czeskim, które kompozytor przeznaczył na tenor i alt reprezentujące głównych bohaterów poematu Janiczka i Zewkę. Towarzyszą im trzy głosy żeńskie i fortepian. W takiej wersji Pamiętnik Zaginionego miał swoją premierę w kwietniu 1921 roku w Brnie i odniósł spory sukces. Dzieło było prezentowane w tej kameralnej wersji na całym świecie. Jak pisze autor płytowego eseju Jan Sebastian Thompsa, Pamiętnik Zaginionego to ballada pozbawiona jednak tragicznego finału. Młody Janiczek tak bardzo poddaje się zmysłowemu urokowi roztaczonemu przez cygankę Zewkę, że porzuca rodziców, siostrę i swe rodzinne strony, by razem z Zewką i ich synem wyruszyć ku niepewnej przyszłości. Tyle na temat treści poematu. Co do muzyki, czytamy, że wyróżnia się ona ciepłem, nieokiełznaną emocjonalnością i przy całej swej skromności erotyczną zmysłowością. Charakteryzuje się ona iście wybuchową mocą, a słuchacz coraz to bardziej uświadamia sobie nieuchronność, jaką niesie za sobą żarliwa namiętność. Dzisiaj to dzieło, które zaraz Państwo usłyszą, Pamiętnik Zaginionego, zyskało wręcz nowe życie dzięki nowej interpretacji francuskiego kompozytora Artura Lavandiera, zamówionej przez Opéra Nationale du Rhin. Premiera tej wersji miała miejsce w 2022 roku w Operze w Strasburgu. Całością dyrygował Łukasz Borowicz. No i on także prowadzi nagraną wersję dzieła, która właśnie ukazała się na polskiej płycie pod egidą Filharmonii Poznańskiej z udziałem kameralnego składu jej muzyków oraz żeńskich głosów poznańskiego chóru kameralnego przygotowanego przez Bartosza Michałowskiego z towarzyszeniem pianisty Tomasza Sośniaka, no i oczywiście czeskich solistów, a są to wybitny tenor Petr Nekoranec oraz śpiewająca altem Monika Jägerowa. Pamiętnik Zaginionego Leosza Janaczka dzisiaj przed nami w nowej instrumentacji, w nowej swojej wersji. Ta sama przepiękna, zmysłowa muzyka czeskiego kompozytora.

vystraví. Půjdu si pro něho, rovnu já do seče.

0: Z Bogiem Ziemio Ojców. Taki tytuł nosi ostatnia, 22 z pieśni składających się na kantatę Pamiętnik Zaginionego. The Diary of One Who Disappeared, Leosza Janaczka. Fascynujące dzieło czeskiego kompozytora, ukończone w 1919 roku, osnute na wersach poematu lokalnego poety Józefa Kaldy. Poematu, którego bohater Janiczek postanawia pożegnać ojczyste strony i pożegnać swoją rodzinę, by spełnić marzenia, by doświadczać miłości, nawet jeśli przyjdzie mu iść w nieznane z ukochaną Zewką i jej taborem. Tak kończy się ten bardzo piękny i oryginalny utwór, prawykonany 18 kwietnia 1921 roku w Teatrze Reduta w Brnie. Ale tak jak wspominałam, dopiero po 80 latach odnalazł się autor wierszy, wspomniany także przeze mnie, Józef Kalda, a w 2022 roku na zamówienie Opery Reńskiej w Strasburgu ukazała się nowa wersja tego dzieła, nowa orkiestracja, której autorem jest francuski kompozytor Arthur Lavandier. No i w takiej też wersji na żeńskie głosy chóralne skład kameralny orkiestry filharmonicznej oraz dwoje solistów i pianistę zabrzmiało to dzieło także w wykonaniu, którego przed chwilą byliśmy świadkami. A jest to utrwalone na płycie będącej zapisem koncertu, który odbył się 10 października 2025 roku w Auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wyreżyserowany został ten koncert przez Marcina Domżała i Michała Szostakowskiego. Natomiast wykonawcy to dwoje wybitnych czeskich solistów, tenor Petr Nekoranec oraz śpiewająca altem Monika Jägerowa. Przy fortepianie zasiadł Tomasz Sośniak, śpiewały panie z poznańskiego chóru kameralnego. Towarzyszyła Orkiestra Filharmonii Poznańskiej, prowadzona w tym nagraniu Pamiętnika Zaginionego, w tej wersji przez oczywiście Łukasza Borowicza, który, jak wspominałam, dyrygował premierą. I to wszystko już, co przygotowałam dla Państwa w dzisiejszym kanonie dwójki. Spotykamy się jutro po 9:00. Do usłyszenia.
1: Przypadki słowa przedstawia Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
2: Dzień dobry. Od wczoraj wspólnie z autorką i tłumaczką Karoliną Golimowską czytamy tom Uliany Wolf Matki Taski. Tytuł trochę na to naprowadza, ale nie do końca wprost. Niemniej macierzyństwo jest jednym z najważniejszych tematów tej książki. Ona zaczyna się zresztą wierszem o swoistym porodzie i wierszem o dawaniu życia się kończy.
3: Yes, exactly. Thank you for observing that.
2: Tak, dokładnie. Cieszę się, że to zauważyłaś. Zaczyna się od mitologicznych narodzin, które odczytuję z feministycznej perspektywy. Od Ateny, która narodziła się z czaszki, z głowy ojca w pełnej zbroi. A kończy wierszem też o narodzinach w pewnym sensie. Ale to, co było dla mnie interesujące, to nie biologiczny aspekt narodzin, ale idea, kto jest w kim osadzony i krytyka patrylinearnej koncepcji, że pochodzimy z rozumu naszego ojca. To po prostu krytyczna lektura narracji o narodzinach Ateny, skupienie się na tym, co pozostaje w ojcu, gdy rodzi córkę. Wszystkie niewypowiedziane historie, cały stłumiony ból, pominięte rodzeństwo, które zostaje wymazane z opowieści po to tylko, żeby stworzyć historię pochodzenia, która następnie jest wykorzystywana do uzasadniania patriarchatu. Posłuchajmy może tego wiersza w oryginale i w przekładzie Karoliny Golimowskiej.
3: Athene spricht. Ha, ha, Jove cracking a joke. Oder Zeus zutreißt. Kopfgeburt, schon klar, immer seine. Doch wisst, dass zuerst die Schote einverleibt, seine schwangere Frau Metis, die zu kluge Mutter, und in ihr eingebettet die zwei Erben oder Erbsen,

0: Das stopft er alles in sich rein, packt's in die Angst vor Vernichtung, wie in eine Tasche, wanderndes Organ, die hat Opa Kronos, der ebenso mit seinen Erbsenverfahren vor langer Zeit in ihm versteckt. Schlund ohne Erinnerung, begehbar nur für Geister wie ein Kleiderschrank, in dem sich Kinder stapeln, Rüstungen, Frauen auch, die Tasche ist ein großer Bauch. Doch eines Tages, wenn zu Kopf steigt die verschlungene Brut, wenn die Schädelmulde birst, nennt er es Idee, eine Art Linearität, bei der allein ein Schmied geholfen mit glattrennendem Gerät. Und redet fortan nicht von dem, was drinnen blieb, von Müttern, Ängsten, Grenzen, winzigen Brüdern, die im Geisterschrank, ich aber saß, weiterbrüten.
1: Athena Movie. Haha, jowialny Jowisz, albo Zeus za świntuszy żartem. Narodziny z głowy, poród głową, jasna sprawa, zawsze jego. Lecz wiedzcie, że najpierw napycha się on ciężarną żoną swą Metydą, matką zbyt mądrą, a w niej wtopionych dwóch potomków wel poziomków. Wszystko to wchłania on, pakuje w strach przed wyniszczeniem jak w torbę, wędrujący organ, który dziadek Kronos dawno temu schował w nim, postąpiwszy tak samo ze swoimi poziomkami. Otchłań bez pamięci, dostęp mają tylko duchy, jak szafa wnękowa, a w niej poukładane dzieci, zbroje i kobiety też. Torba jest bowiem wielkim brzuchem. Lecz pewnego dnia, gdy do głowy mu uderzy pochłonięty motłoch, kiedy pęknie zagłębienie w czaszce, on to nazwie ideą, rodzajem linearności, przy której tylko pomógł kowal, stosując urządzenie gładkotnące. I nie mówi odtąd o tym, co zostało w środku, o matkach, strachach, brzegach, braciszkach w szafie pełnej duchów, ale ja widziałam wszystko, głowiąc się dalej.
2: Ten tytuł, od razu znalazłaś go dla polszczyzny?
1: Z tytułem głowiłam się najdłużej. Powstał na samym końcu, kiedy w zasadzie przekład był już gotowy. Miałam mnóstwo różnych wersji tego tytułu. Jeszcze była taka wersja pośrednia matki Task. Potem dodałam i ze względu na brzmienie w języku polskim, on się wtedy tak odbija, matki Taski. Pracując z Joanną Müller, Joanna redagowała ten tom. Miałyśmy takie skojarzenia z taką piosenką Can't Touch This. Matki Taski, więc tak się bawiłam tym tytułem i mam nadzieję, że wybrzmiewa właśnie uczytelników, uczytelniczek w taki sposób, który może coś przyniesie, coś zostawi, jakiś ślad.
2: Jutro ponownie zajrzymy do tomu Matki Taski o 11:55.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia. Minęło południe.
1: Źródła.
0: Za konsoletą Agnieszka Łukasiewicz, a przy mikrofonie Aleksandra Tykarska. Dzień dobry, zapraszam Państwa na wtorkowe wydanie magazynu Źródła, w którym dziś łączymy bardzo dużo przypadkowych, można by powiedzieć, wątków, ale tylko przypadkowych z pozoru. Przeszłość z teraźniejszością. Tereny kiedyś tożsame, potem oddzielone na mapie grubą kreską, ale także w takiej przestrzeni społecznej, historycznej, oddzielone wieloma zakazami. Połączymy starsze, niemal prawie nieistniejące już pokolenie z tym młodym, coraz bardziej aktywnym. Połączymy też nagrania radiowe z różnych miejsc i momentów historycznych, a to wszystko pod wspólnym mianownikiem, jakim są cymbały wileńskie. Zapraszam właśnie Państwa na kolejne spotkanie z tradycją cymbalistów wileńskich. Niedawno słuchaliśmy Piotra Krupskiego z Elbląga. To pokolenie, można powiedzieć, średnie. Niedługo czeka nas spotkanie ze Stanisławem Kondratem z Giedrzywałdu. To pokolenie najstarsze, ale dzisiaj w Źródłach zapraszam na spotkanie z Katarzyną Cybulski z Litwy jako pokoleniem najmłodszym. Będą rozmowy, będzie dużo muzyki cymbałowej, ale będą też pieśni archiwalne z Litwy i z Polski.
2: Cóżeś z mej urody, cóżeś z mej uciechy, poszłem ja do lasu nazbierać orzechy, a orzecha żadnego zagniewa.

To siostry Okuniewiczówny w nagraniu, którego można powiedzieć mamy dzisiaj rocznicę, bo pochodzi ono z roku 1992, ale dokładnie 15 czerwca, czyli wczoraj była rocznica nagrania, które wykonała Maria Baliszewska podczas wyjazdu na Wileńszczyznę. Siostry Okuniewiczówny, czyli Kazimiera po mężu Czechanowska, Helena po mężu Misiunas i tutaj z nimi akurat nie śpiewała, ale w innych utworach też, trzecia siostra, Julia Niedźwiecka. Siostry pochodziły ze Ścianka Szlacheckiego, z okolicy Podumble koło Troków, gdzie mieszkały cztery polskie rodziny. Siostry, jak Maria Baliszewska wspominała z nagrań, miały świetną pamięć i duży repertuar, w którym przede wszystkim widniały pieśni balladowe, miłosne, starsze, nowsze, o wyraźnych wpływach litewskich, widocznych zarówno w warstwie rytmicznej, jak i w wykonawczej. Siostry chętnie śpiewały na głos, na sposób litewski, czyli w odwołaniu do litewskich sutartines, a wspólny śpiew był tradycją w domu rodzinnym Okuniewiczów. I to jest taka pocztówka archiwalna, ale to nie jest jedyna pocztówka, która nas teraz czeka, bo zbliża się 60. jubileuszowy Ogólnopolski Festiwal Kapel Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. No i w związku z tym Polskie Radio i Radiowe Centrum Kultury Ludowej oczywiście będzie niedługo w Kazimierzu rejestrować dla Państwa i konkurs, i to, co się tam będzie działo, i wszystkie wystąpienia. Natomiast w audycji teraz chciałabym zaprosić Państwa do posłuchania jednego z dźwięków właśnie z archiwum Polskiego Radia, a dokładnie nagrań Maryny Okęckiej i Bromkowej, redaktorki Radia Olsztyn, która na przełomie lat 70. i 80. organizowała w Lidzbarku Warmińskim zjazdy cymbalistów pod nazwą Koncerty Jankielów. Jednym z takich Jankielów właśnie był cymbalista rodem z Wileńszczyzny Kazimierz Zienkiewicz. W 1980 roku, tutaj wracamy do festiwalu w Kazimierzu, po raz pierwszy tam właśnie wystąpiła grupa cymbalistów pochodzących z Wileńszczyzny. Byli tam Stanisław Kondrat, Bronisław Dowgiału, Antoni Pawluszkiewicz, bracia Antoni i Stanisław Ciukszo, no i właśnie Kazimierz Zienkiewicz. Na taka ciekawostka, na czołach ich instrumentów było napisane białą farbą nazwa Ziemia Olsztyńska i to właśnie sugerowało, że jadą jako taka grupa, powiedzmy, zorganizowana między innymi właśnie przez Marynę Okęcką-Bromkową, i kapela wygrała na festiwalu magnetofon. No i teraz zapraszamy do posłuchania rozmowy z Kazimierzem Zienkiewiczem, który właśnie był w tej grupie cymbalistów, był jedną z bardzo ważnych postaci. Rozmowę

0: Jak zagrają, to tam zawsze żartowaliśmy, śmieliśmy się i nas uczyli tańczyć w ten czas przy okazji, no i zapoznaliśmy się, wie pani, z tego powodu.
1: A, to przez te cymbały pani męża znalazła, tak?
2: Pierwsze zapoznanie to było na weselu. Ona dzieciak była, ja dzieciak, ale ot, jakoś tak, już tam coś, jakieś oko tam było. I tamtego rano jakoś ot, zapoznaliśmy się i tak. Mogę tango przedwojenno, Rebekę tak zwane, zagrać.
3: To się grało na wesela?
2: Tak. Dopóki tak mało wypili, to Polki grali. Już jak pijani, to tylko tak o, chodzili wolnego coś zawsze.
3: Ale to tańczyli wtedy, jak byli trzeźwi, to jak byli już popici?
2: Nie, to trzeźwi. Bo to bardzo poważny taki taniec.

0: W domu było 10 was,
1: a pan jeden grał na tych cymbałach, to co? Reszta zazdrościła?
2: No, jak małe byli, to tańczyli wszyscy. Jak szarówka, to zaraz gra się, ja gram, a oni tańczą zaraz.
0: No. No ale przecież jak pan był takim małym i wszedł pan na to wesele grać, to co, w nocy nie zasypiał pan na tych cymbałach?
2: Nie, to przyzwyczajony. Krowy paść to wcześniej trzeba było wstawać, też mało spało się. Na fujarce grałem też.
0: A z czego pan sobie robił fujarkę sam?
2: Tak, to kiedyś tam sosny, to czubek taki.

0: przyjechał, tu został kierowcem, wie pani, zostawił tą grę, bo to wszystko się rozsypało po prostu, można powiedzieć. Cały czas, wie pani, jego tak chciał, żeby coś, znowu, żeby miał te cymbałki. Bardzo trudno było o te struny. I przywiozła jemu te struny, no i w ten czas on twardo ujął się i zrobił te sobie cymbałki.
1: Przygotowanie materiału trwało chyba ze 2 lata, a później sama robota to nie tak długo, tylko najgorsza sprawa z materiałem była.
2: Pan sobie tak powiedział, zrobiłem sobie cymbały, to przecież pan ich nigdy nie robił.
1: Miałem stare, patrzyłem jak oni robione były i tak samo zrobiłem, co to.
2: Czyli jakby ktoś bardzo chciał cymbały, to pan by mógł zrobić?
1: Dlaczego nie?

0: Opowiadają różnie ludzie o cymbałach, ale mówią również, że cymbały mają trzy dusze.
1: Trzy dusze? No ja wątpię, tu w cymbalach to nie widzę takie dusze. Skrzypce to tak, to mają dusze, ale cymbale?
0: Cymbały? Myśli pan, że ten instrument bez duszy?
1: No, dusze to może być, ale czy ja wiem.
0: Dobrze, może dlatego tak mówią, że tu są takie trzy podziałki w cymbałach,
1: no,
0: nie?
1: No, może i tak, czy ja wiem.
0: O skrzypcach mówią, że drzewo na skrzypce musi być takie, które nie słyszały ani bicia dzwonu, ani szumu wody z potoku. A jakie ma być drzewo na cymbały?
1: No, tutaj na górze tu mamy świerk, tu mamy brzozę z jednego końca z drugiego, a pod spodem to świerk. I to jest klejony świerk, żeby nie była szeroka deska, bo jak szeroka, to popęka.
0: Pan jest kierowcą. Co trudniejsze, samochód czy cymbał?
1: Zależy co, prowadzić czy grać? No, zależy co majstrować. Przy samochodzie też są lekkie rzeczy, co do zrobienia są ciężkie naprawdę. To wtedy też już byłyby cymbały lżejsze do zrobienia. No nie, tak ja tam raz w tygodniu jak będę się zagradzać. Nie ma kiedy, no. Ale jak muzyka jest, to zawsze weselej, tak?
2: Przyjemniej jak gra, niż gdzieś tam sobie, nie, to wesołe, przyjemnie, ja sobie coś robię, wie pani, w kuchni. Ja on sobie siedzi, przygrywa, jeszcze podśpiewa. I on bardzo ładnie gra piosenki, wie pani, takie starodawne. Te. No Kazio, no to zaśpiewaj, no coś ty.

0: Zazwyczaj oni jest tam, ot, byle co, ja zaraz pograć tego. W niedzielę, że ona tam śniadanie robi człowiek, to ja sobie pogram. I ona zadowolona, ja tego.
1: Ale to ktoś w domu musiał być muzykalny.
0: Ojciec śpiewać, tak lubił, tak. A grać nie grał. Matka tylko taka zdolna do wszystkiej roboty była. Ale tylko najstarszy brat, co grał na cymbał. Drugi brat na skrzypce grał, ale tamty już nie żyje. No ja trzeci, to już też na cymbałach. Mam jeszcze dwóch braci. No jeden grał na harmonii trochę, ale teraz też porzucił. A ten najmłodszy to w ogóle nie bierze się do muzyki. I skrzypce były w domu, i cymbały, i harmonia. On nic nie bierze się. I co mu zrobić? No i w 46 roku ja z siostrą przyjechałem tutaj na ziemię odzyskane. A resztę rodziny w 57 roku przyjechali. Teraz jesteśmy wszyscy w Lidzbarku.
1: Jak się rodzina Zienkiewiczów rozrośnie, to pół Lidzbarka będzie Zienkiewiczów, tak?
0: No chyba tak. Tylko niestety, że same córki jakoś przychodzą na świat, a synów mało.
1: To jak się zejdzie rodzina, to...
0: To ze 25 osób samej rodziny. No brat i siostry tylko. Ale grać żaden nie gra.

0: A czy nie myśli pan o tym, żeby tak kogoś nauczyć na cymbałach grać jeszcze?
1: No dlaczego nie mógłby nauczyć, ale teren nie ma chętnych na takim czymś grać. O, to
0: Czy
1: gorzej.
0: to piękny instrument?
1: No, to starodawniejszy dać. Teraz to nie ma. Teraz gitara, o. Elektryczna gitara to najlepsze jest,
0: No
1: tak?
0: ale z gitarą elektryczną nie pójdzie wszędzie, musi się drutu trzymać, a
1: No
0: pan nie
1: tak,
0: musi.
1: no ja na ulicy mogę byle gdzie.

Tak, w 1977 roku Maryna Okęcka-Bromkowa, dziennikarka Radia Olsztyn, rozmawiała z Kazimierzem Zienkiewiczem, cymbalistą z Wileńszczyzny, który w 1946 roku, jak państwo słyszeli, osiadł w Lidzbarku Warmińskim po przesiedleniach na tak zwane ziemie odzyskane. Lidzbark Warmiński, tereny Warmii i Mazur stały się przystanią dla wielu cymbalistów właśnie z Wileńszczyzny.

Pińszczyzny. Osiedlali się oni też w okolicach Torunia, a nawet Szczecina, ale przede wszystkim Warmię kojarzymy z tą tradycją, która niestety bardzo szybko uległa rozproszeniu, mimo tego, że instrumentalistów było dość dużo, ale sama charakterystyka gry na tym instrumencie, to z jakimi instrumentami tworzono wcześniej kapele, to jak po przesiedleniach ludzie mieli problem, żeby się spotkać, to spowodowały, że tradycja zaczęła bardzo szybko zamierać. Dlatego tak wspaniałe było dla mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego, gdy okazało się, że w Lidzbarku znalazło się dwóch cymbalistów. Kazimierz Zienkiewicz był jednym z nich, Antoni Pawluszkiewicz był drugim. Szybko zaczęto organizować im takie potańcówki czy spotkania, podczas których właśnie mogli grać muzykę cymbałową. Ze względu na to, że było w Lidzbarku dużo przesiedleńców z Wileńszczyzny, to były to też osoby, które chciały słuchać tej muzyki. No i Maryna Okęcka-Bromkowa, wspomniana już, odegrała ważną rolę przy jakby kontaktowaniu i wyszukiwaniu tych cymbalistów na terenie Warmii i Mazur, zachęcaniu ich do tego, żeby z muzyki nie rezygnowali, pomagała im w zdobywaniu instrumentów. No i między innymi stąd wzięły się właśnie te koncerty Jankielów, zjazdy cymbalistów, czy występy podczas festiwalu w Kazimierzu. To, jak pan słyszeli państwo w tym archiwalnym nagraniu, pan Kazimierz w 77 roku mówił, teraz już chętnych nagranie nie ma. Na szczęście dzisiaj można powiedzieć, że nie do końca jest to prawda, a przed nami właśnie przykład tego, że chętni nagranie na cymbałach wileńskich są. Jedną z takich chętnych właśnie jest cymbalistka młodego pokolenia, Katarzyna Cibulskiem. Kasia mieszka w Wilnie, jest wykształconą klasycznie skrzypaczką, ale przez lata grała też muzykę, można powiedzieć, folkową, czyli inspirowaną muzyką tradycyjną. Tworzyła między innymi zespół Kaimo Project. Działa też w zespole etnograficznym Małymka, a od jakiegoś czasu zgłębia właśnie tajniki gry na cymbałach wileńskich, ich bogatą historię, dziedzictwo grania po wileńsku. Kasia jednak przyznaje, że wykorzystuje cymbały bardziej autorsko. W miniony weekend, taka ciekawostka, towarzyszyła też wspomnianemu już dziś w audycji Piotrowi Krupskiemu podczas dzukijskich warsztatów z muzyki tradycyjnej, takiego wydarzenia, które się odbywa na Litwie dwa razy w roku. Te warsztaty odbyły się w Oranach, czyli w Warenie na Litwie. A teraz posłuchamy tego, jak Kasia Cibulskie gra i jak mówi też o tradycji muzycznej cymbalistów wileńskich.

To czwarty rok, a może być piąty rok z rzędu, to w Dzugii, w regionie takim, odbywają się kursy muzyki tradycyjnej. Cymbale poprowadzi taki pan Kazimierz z Ignaliny. No więc, a no najważniejsze, że przyjedzie pan Piotr Grubski. Przyjdzie z wykładem, będę tłumaczyła. To znaczy, no, z polskiego na litewski, z litewskiego na polski. To chyba jest bardziej orientowane dla Litwinów, no bo to są te takie tradycyjne regiony litewskie, ale pan Piotr Krupski jest gwiazdą cymbalów. Bardzo, bardzo chcieli go zaprosić i żeby po prostu powiedział o tej tradycji, no bo to jest bardzo ciekawe, że ta tradycja wyjechała do Polski, ta wileńska tradycja i tam nadal trwa, jest kontynuacja, a właśnie tutaj zaginęła. Czemu jego? Bo on prowadzi blog, bo on bardzo ma dużo materiału i tak naprawdę bardzo ma dużo wiedzy na temat tych cymbalistów wileńskich. No i właśnie, jak ja mówię, że jest pomieszany na punkcie cymbalów. Na takim etapie, no jeszcze początkującym, ale już coś tam zaczynam i jak zawsze bardzo jest mi trudno grać tradycyjnie i zaczynają się jakieś przeróbki. No, ostatnio ćwiczę z gitarzystą, bo 24 czerwca mamy występ. No na tej nocy takiej, bo mamy noc kupala, właśnie świętego Jana, to na Litwie nawet jest wolny dzień od pracy. Wszyscy świętują, wszyscy gdzieś grają. U nas nikt nie gra inaczej muzyki na cymbalach na Litwie niż tradycyjne. Nie wykorzystują to w jakichś tam folkowych zespołach tego instrumentu. A ja już zrobiłam jedną pieśń, zrobiłam nagranie. Jak się zaczęło? No dobra, to powiem tak, że no tak jak wszyscy, nic nie badałam, wszystko informacje, które posiadę i nazywam ich mentorami, to jest właśnie Piotr Grubski i Gustaw Juzale. Oni mnie tak prowadzą i wszelkie informacje to od nich otrzymuję. No coś tam sobie przeczytałam, wyobrażam, że ilu ich tutaj było i to są liczby takie okropnie duże, jak zobaczysz, ile ich wyjechało. I że po prostu ta tradycja nie przetrwała, jaki to taki koszmar. A ja rozumiem, z jakiego powodu, bo przyszły te wszystkie kolchozy, wraz z tym przyszły te różne tam centra kultury przy tych kolchozach i no to się po prostu wyniszczyło. Chociaż taka cymbalistka, jedyna kobieta, już umiem jeden walc tej pani, trzeba czegoś tym więcej nauczyć, to była taka Tekla Więcukiewicz, nie wiem, czy kiedyś słyszałaś. Pani Tekla Więcukiewicz grała w składzie takiej właśnie kapeli przy kolchozie działającej. I te drugie jej cymbale zakupione, to właśnie kolchoz jej kupił, żeby ona grała. I kiedyś tam nawet na telewizji jechali z tą kapelą. W lipcu pojadę do jej córki na rozmowę. Kiedyś też spotkałam się z taką panią z Godu Ciszek pochodzącą. Jej ojciec grał Leonas Miekasiunas. Też na blogu o nim napisał pan Piotr. No właśnie, no przecież nie może dotrzeć do wszystkich. To jak jestem bliżej, to czasami jestem pomocna.

Moja taka filozofia jest bardzo prosta i tylko z tego powodu gram i namawiam też wszystkich do takiej filozofii, no, że to musi być takie bardzo naturalne, to jest terapia. Ten instrument to przecież nie jest fortepian, wszystko nie da się zagrać we wszystkich stanach, chociaż wiem, że grają, różnie grają, no, szczególnie na tych węgierskich, ale to jest coś innego. Ten jest maluśki, ten jest dla duszy, a szczególnie, że jeżeli mówimy o tej tradycji wileńskiej. Więc no to musi się grać, trzeba trochę się chyba lapać w tym kontekście. Trzeba ten nastrój czuć i to tak musi być prościej. Musi być prościej. Po prostu uważam, że tak jak słyszysz, tak i musisz zagrać. Musisz sam słyszeć, bo przecież tak się oni uczyli. Jeszcze bardzo lubię kraść melodię. Ostatnio tak smacznie sobie skradłam, bo zespół Lalymka etnograficzny, w którym się dzielam, prowadzonym przez właśnie, no jeden z kierowników jest pan Gustaw Zala, miał jubileusz i na tym jubileuszu grali właśnie chłopcy z Nowoszyszek, kapela chłopcy z Nowoszyszek. I grali właśnie takiego kozaka, a ja byłam zmuszona tańczyć podczas niego i zapamiętałam melodię i się nauczyłam. I teraz go nazywam Kozak Kradziony. No to sobie wyobrażam, że tak to przecież wyglądało, no bo ktoś poszedł na wesele, na jakąś zabawę, tutaj na Wileńszczyźnie przed wojną, usłyszał, jak człowiek zapamiętał, to się nauczył. I tyle. Ale mogę tylko powiedzieć, jak ludzie reagują na te cymbały. Bo miałam tak niedużo jeszcze okazji, żeby wystąpić publicznie, ale za każdym razem no, to są bardzo zaciekawieni tego brzmienia i są pod wrażeniem. Wszyscy są pod wrażeniem. Takie dziwne to jest, bo gdzieś chyba mają tak podświadomie tą miłość do tego instrumentu, do tego brzmienia. I powiedziałam im, że tego brzmienia brakuje. Starsze pokolenie, to znaczy tacy no, 60+, nawet być może tam ktoś 50+, no, ale tacy trochę już wieku ludzie. Niektórzy pamiętają wesele, że aj, kiedyś tam u nas na wsi to wesele było z cymbalistą, był taki cymbalista. Jeszcze kogoś wspominają, ale raczej ci młodsi to już nie bardzo kojarzą w ogóle, ani tej historii wiedzą, no raczej nie. Raczej trzeba to opowiadać. Trzeba to dla nich opowiadać, że u nas byli cymbaliści, wszyscy wyjechali do Polski. Trzeba opowiadać za nowo całą historię.

Wileńszczyźnie nie ma, Litwini grają, Białorusini, którzy tutaj na przykład przyjechali, to w 20 roku tam, nie tam, po tych wszystkich wydarzeniach, którzy teraz tu przyjechali, to oni też grają. No właśnie tacy też moi znajomi mają w składzie cymbalistkę, która przyjeżdża z Białorusi, to kapela Kotra. No właśnie też cymbal, no, na Białorusi oni nie mają tych cymbalistów. Też jest jedna cymbalistka jeszcze w Wilnie z Białorusi. Litwini grają, mają też w składzie, młodzież gra. To jest taka też popularyzacja taka teraz właśnie, że starają się zachęcić, żeby to dzieci i młodzież grali, uczyli się na wszystkich tradycyjnych instrumentach, na cymbalach też. Tyle, że one są kosztowne. To musi zakupić ktoś gdzieś, żeby to dziecko mogło sobie przyjść i spróbować jakiś zespół, no bo samemu w domu to naprawdę jest taki kosztowny instrument i no to nie jest jakaś gitara, która się później sprzeda, czy coś z tym zrobi. No taka jest inwestycja jednak, żeby to już było na stale. Wygląda bardzo podobnie. Zazwyczaj pytają, czy to są kankle. Dzieci na przykład, jak widzę, mówią, o kankle. I wtedy zaczynasz tłumaczyć, że no, jest zupełnie inny instrument, zobacz, tu jest taki, tak. Ale ma zupełnie nie brzmienie cymbalu, mają, są głośniejsze takie, no bardziej perkusyjne. Te paleczki, jak uderzają w struny, to dają taki metalowy, ten takie brzmienie metalowe, to ten dźwięk taki od tych strun jest trochę inny. Ja bym powiedziała nawet, że jak gram na tych cymbalach wyprodukowanych przez Jechimowicza, właśnie na tych, co mam od Centrum Kultury, że ja tak jak gram, to gram tak coś między jak grają cymbaliści i jak grają na santurze. Dla mnie to jest taki wileński santur. Dla mnie te cymbale to są właśnie częścią historii, częścią tej polskiej tożsamości. I jak ja mówię, że na cymbalach to może grać tylko wileńska dusza, na tych wileńskich cymbalach. To musi być u człowieka wileńska dusza. Albo żeby tradycyjnie te pieśni zaśpiewać, to musi być wileńska dusza. Człowiek musi być w ogóle, no, bardzo łapać się w tym całym kontekście. Musi być stąd, bo tak naprawdę inaczej to się nie da. No bo to magiczny instrument przecież. Ale szczerze, wiesz, bardzo dobrze tak psychologicznie działa. Taka terapia prawdziwa. Tak dobrze, tak wiesz, przesmalić tą paleczką po tych strunach i tak wszystko, co masz, takie jakieś zmartwienia, tak wszystko wyładowujesz i tak smacznie sobie jak walniesz tak po tych strunach. Tak dobrze się robi. Na duszy.

I taką zrobiliśmy pętlę na koniec źródeł. To była wspomniana w materiale Tekla Wincukiewicz, czyli jedyna cymbalistka kobieta na Litwie, jeszcze z czasów, kiedy Maria Baliszewska w 92-95 roku jeździła tam na nagrania. To było nagranie z 1992 roku. To była

instrumentalistka, którą właśnie też nasza bohaterka dzisiaj audycji, Katarzyna Cybulska, się inspiruje. To wszystko na dziś w źródłach, ale na następne źródła też poświęcone muzyce i tradycji cymbalistów wileńskich zapraszam w następnych tygodniach. Na dziś dziękuję. Aleksandra Tykarska. Do usłyszenia.

0: Zapiski ze współczesności.
1: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry. Na nadchodzącym festiwalu Dwa Teatry w Sopocie Andrzej Seweryn zostanie wyróżniony wielką nagrodą festiwalu Dwa Teatry za wybitne kreacje aktorskie w Teatrze Polskiego Radia i Teatrze Telewizji Polskiej. A my wracamy do jego wspomnień nagranych przez Annę Fuksiewicz w 2007 roku. Dziś między innymi o mistrzach.
2: Należę do ludzi, dla których przeszłość jest niezwykle ważna. Uważam, że nie urodziłem się wtedy, kiedy się urodziłem, czyli w 1946 roku, ale że pochodzę z dalszej jeszcze przeszłości. Uważam, że jestem jakimś tam

owocem często bardzo kwaśnym, bardzo niedobrym, bardzo skarłowaciałym, ale owocem kultury greckiej, tragików greckich, malarstwa średniowiecznego, śpiewów gregoriańskich, renesansu, malarstwa Rembrandta i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie uważam, żeby świat dla mnie istniał tylko od momentu, kiedy się urodziłem. Czerpię w tej przeszłości i staram się budować moją przyszłość. Stąd też potrzeba mistrzów. Kim jest dla mnie mistrz? Mistrz to człowiek, z którym udało mi się nawiązać dialog. Mistrz to człowiek, który wykonywał swój zawód w sposób wspaniały. Mistrz to człowiek, którego zasady zawodowe były dla mnie zrozumiałe. Mistrz to człowiek, który spowodował, że czyniłem, jak to się mówi w języku potocznym, postępy zawodowe. I dlatego, kiedy mam opowiadać o swoim życiu, byłbym, delikatnie mówiąc, nietaktowny, gdybym nie wspomniał o moich profesorach ze szkoły teatralnej. I teraz oni na pewno wybaczą mi, nawet stamtąd, gdzie w tej chwili się znajdują, ponieważ wielu z nich już nie żyje, że nie wymienię ich wszystkich, bo z jednej strony nie spamiętam, a z drugiej strony po prostu no, państwo nie znacie ich nazwisk, ale wiele zawdzięczam, chciałem to naprawdę bardzo podkreślić, panu profesorowi Marianowi Wyrzykowskiemu, który był opiekunem naszego roku. On powiedział nam, że wystarczy myśleć w zawodzie. Reszta przyjdzie sama. To było dla mnie zdumiewające zdanie. A jeśli chodzi o pracę nad głosem, to kazał nam biegać do lasu i krzyczeć w taki sposób fragment z wielkiej improwizacji Mickiewicza, który brzmi: ja chcę mieć władzę, jaką ty posiadasz. Ja chcę nad chyba światem władać, jak ty nad nim władasz. Coś takiego. W każdym razie profesor namawiał nas do pracy nad głosem właśnie w taki sposób. I proszę mi wierzyć, że kiedy robiliśmy Trzy siostry w jego reżyserii, biegaliśmy po lesie krzycząc ten właśnie tekst. Pani profesor Tomaszewska, niestrudzona w walce o to, żebyśmy dialogowali między sobą. Robię to naprawdę z moimi uczniami bardzo często, jak również z aktorami, których reżyseruję. Tak mało aktorzy ze sobą dialogują. Pamiętam też pracę z panią profesor Wiercińską. Ważny aspekt tej pracy to był rytm. Rytm dialogu. Pamiętam, kiedyś graliśmy Wilki w nocy z Piotrem Frączewskim i mieliśmy taki dialog, który polegał na takim nie, nie. Piotr mówił do mnie nie, ja odpowiadałem nie, on mówił nie, ja odpowiadałem nie. No i myśmy tak właśnie skromnie, prawda, według zasad Stanisławskiego, tak, z takim przeżyciem, prawda, i z namysłem, i tak jak profesor Wyrzykowski kazał myśleć, tośmy myśleli, prawda, i to strasznie długo trwało. A pani profesor Wiercińska powiedziała: proszę panów, proszę to mówić szybko, dobrze? No i myśmy się tam upierali. W pewnym momencie ona krzyknęła: proszę to zrobić. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. I było to fantastyczne, ponieważ o słuszności poleceń pani profesor przekonała nas później publiczność i to przedstawienie zostało nawet przez pana dyrektora Hamuszkiewicza uznane za jedno z najlepszych przedstawień w historii szkoły teatralnej. Niezwykłą wagę miała dla mnie praca z panią profesor Wandą Szczuką. Popatrzyła na moje ciało, na to, jak powłóczyłem nogi za sobą i mówiła: mój drogi, Laurence Olivier może sobie na coś takiego pozwolić, ale nie ty. No i do pracy. To była szkoła, a potem, w skrócie szkoła, a potem ten niezwykły mój pobyt w Teatrze Ateneum. Ja nie miałem nigdy innych teatrów, prócz Comédie Française, później stałych zespołów.

nie pracowałem w innych zespołach. I tam spotkałem się z panem dyrektorem Januszem Warmińskim, który stał się dla mnie bratem, nauczycielem, wzorem postawy społecznej, artystycznej, wzorem świadomości artystycznej, samoświadomości artystycznej. Często mówił o sobie, ja nie mam tak wielkiego talentu jak Leon Schiller, ale potrafię znaleźć swoje błędy w reżyserii. Często pan Janusz mówił, nie tłumaczcie tylko systemem tego, że przychodzicie pijani, że nie wykonujecie swojego zawodu tak jak trzeba. Nie tłumaczcie światem zewnętrznym waszej niedoskonałości. I to też zapamiętałem na zawsze. Profesor Siderski, który podsunął pomysł zaangażowania mnie do Ateneum, ponieważ miał w planie głupiego Jakuba Rittnera, w którym grał rolę Chamberlaina, a mnie powierzył rolę właśnie tytułową. Pan profesor Świderski, który był członkiem partii, tak jak dyrektor Warmiński, nie chciałbym ich potępiać za to, że byli w partii. W ogóle nie chciałbym potępiać ludzi, ponieważ byli w PZPR-ze. Takie potępianie jest po prostu głupie i świadczące o niewiedzy. Pan profesor Świderski wraz z panem dyrektorem Warmińskim, kiedy zostałem aresztowany i przetrzymywany w więzieniu na Rakowieckiej, mieli odwagę interweniować w prokuraturze, domagać się mojego zwolnienia. Warto przypomnieć o takich faktach z historii, jeżeli nie naszego kraju, to naszego teatru. W Ateneum spotkałem jeszcze trzecią osobę, poza całym zespołem, który wspominam bardzo dobrze, to znaczy panią Aleksandrę Śląską. Była ona jedną z tych wspaniałych polskich aktorek, takich jak Halina Mikołajska, Zofia Mrozowska, Antonina Gordon-Górecka, które wpłynęły, jeżeli nie na moją sztukę, to w każdym razie na moją świadomość artystyczną i miało to dla mnie ogromne znaczenie. Tam też w Ateneum po 1968 roku grał Gustaw Holubek i nigdy nie zapomnę jego fenomenalnego monologu Wujaszka Wani w przedstawieniu wyreżyserowanym przez Kazimierza Dejmka, którego również tam spotkałem w Ateneum, ponieważ po wyrzuceniu go z Teatru Narodowego dyrektor Janusz Warmiński zaproponował pracę w Ateneum dyrektorowi Dejmkowi. Ale nie mógł on do końca zrealizować swoich planów, bo na przykład dialog o Zmartwychwstaniu Pańskim, o męce i Zmartwychwstaniu Pańskim, no, został zdjęty w dniu premiery przez władzę. Ja grałem w tym przedstawieniu, ja grałem Jana Ewangelistę. No ale to jeszcze inna historia. Dyrektor Warmiński był człowiekiem, który w dużym stopniu przynosił literaturę zachodnią do naszego świata warszawskiego, teatralnego. Ale myśmy w Ateneum realizowali również sztuki tak zwane klasyczne. Pamiętam, kiedyś Maciek Prus reżyserował we wspaniałej obsadzie Fantazego. Pan dyrektor Warmiński pojawiał się czasami w głębi na balkonie, żeby podsłuchiwać, oglądać próby, jako człowiek odpowiedzialny za te przedstawienia również, i któregoś dnia wezwał mnie do siebie do gabinetu i powiedział: panie Andrzeju, z panem mogę rozmawiać szczerze. Ja grałem wtedy Jana, zakochanego w Dianie, prawda, zesłańca, żołnierza polskiego. I wtedy powiedział do mnie tak: panie Andrzeju, oglądałem próbę, oglądałem pana pracę. Ani dupa, ani ojczyzna. Chciał przez to powiedzieć po prostu, że ani nie gram jednego dobrze tematu, ani drugiego tematu. Po czym dodał: ale z panem to ja nie mam żadnego problemu, bo ja to mogę panu powiedzieć. A co ja mam zrobić z drugimi aktorami? Takie były nasze stosunki z dyrektorem Warmińskim. Ta potrzeba autorytetów, potrzeba mistrzów, potrzeba oparcia się na czymś była oczywiście spowodowana moim życiem, brakiem ojca, brakiem to może za dużo powiedziane, ale no niedostateczną obecnością ojca mojego w moim życiu. Dlatego też taka postać jak postać pana profesora Korzeniewskiego czy pana profesora Bardiniego, z którymi się spotykałem potem przecież w zawodzie, miały dla mnie ogromne znaczenie. I to, co się stało po śmierci tych ludzi, uczyniło, że postanowiłem być sam dla siebie autorytetem, sam dla siebie mistrzem. Już nie mam mistrzów. Już właściwie autorytetów jest niewiele. Mam nadzieję, że ktoś kiedyś będzie mógł powiedzieć, że i ja

0: Ja pokazałem mu drogę, która okazała się słuszna w zawodzie. Mówię tutaj o teatrze i mówię tutaj o aktorstwie i mówię tutaj oczywiście o teatrze telewizji, ale chciałem wspomnieć o jednej osobie, której zawdzięczam tak po prostu bardzo wiele, z którą tą osobą jestem związany od wielu, wielu, wielu lat, którą darzę więcej niż takim najpoważniejszym, najgłębszym ludzkim szacunkiem, to znaczy o osobie Andrzeja Wajdy. Już w czasie studiów Andrzej dowiedział się prawdopodobnie, że nasz rok jest rokiem ciekawym i przyszedł na jeden z dyplomów, bodaj na dyplom muzyczny. I zaproponował mi zagranie roli w filmie do scenariusza Ireneusza Iredyńskiego z Anią Prucnal. Ja nie pamiętam tytułu tej noweli, tego opowiadania, według którego miał powstać film, ale pamiętam, mam taki obraz, który mi pozostał z rozmowy z Andrzejem. Miałem grać postać, która czeka na kobietę, bodaj na jakimś przystanku autobusowym, gdzieś poza miastem i tak długo czeka, że zachodzi na niego pajęczyna. To taki obraz pozostał mi z tych pierwszych rozmów z Andrzejem. Kilka lat później zagrałem w jego Ziemi Obiecanej, bez znieczulenia, w Dantonie. Wziąłem nawet udział w filmie Człowiek z marmuru, ponieważ mój głos odgrywa tam pewną rolę. W Człowieku z żelaza, w Dyrygencie, w Zemście i przedtem w Panu Tadeuszu. Andrzej udzielił mi wspaniałej lekcji obywatelskiej i artystycznej i za to po prostu mu bardzo serdecznie dziękuję. Andrzej zaproponował mi zagranie roli Spiki Tremendozy w Onych Witkacego. To przedstawienie zrealizował we Francji, w teatrze w Nanterre i od tego zaczęła się moja podróż poza Polskę, podróż po Francji i trochę po świecie.
1: Do wspomnień Andrzeja Seweryna wrócimy jutro, kwadrans przed 13:00.
2: A Państwo nadal słuchają programu drugiego, minęła 13:00.
3: Dwójka jesteś na miejscu.
4: Filip Żaruski.
2: Przed mikrofonem Maria Czok, dzień dobry. Czas na wiadomości kulturalne. W tarnowskim BWA można oglądać wystawę pod tytułem Crash. Ekspozycja jest częścią projektu, który połączył ze sobą Galerię Starnowa i Centrum Sztuki Galeria L w Elblągu. Crash gromadzi pracę siedmiorga artystów z południa i północy Polski. Wystawa opowiada o świecie pełnym obojętności i znużenia. W tym świecie tylko katastrofa, wypadek, deformacja, zderzenie są w stanie wywołać w człowieku emocje i wytrącić go z letargu. Zaprasza współkuratorka wystawy Ewa Łączyńska-Wic z tarnowskiego BWA.
5: Mamy na wystawie artystów, którzy są związani z Gdańskiem, ale także z Małopolską, ale też na tej wystawie spotyka się i film, i sztuki wizualne, spotyka się opowieść o emocjach, spotyka się plastyka, używając słów nawiązujących do dawnej historii biur wystaw artystycznych, czy na przykład także psychologia, czy taki obszar po prostu pewnych napięć, ale też pewnych możliwości.
2: Wystawa jest czynna w tarnowskim BWA do połowy lipca. Potem ekspozycję pod tytułem Crash będzie można oglądać w Centrum Sztuki Galeria L w Elblągu. Ścieżka dobrostanu psychicznego powstanie w Zabrzu. To element porozumienia, które miasto podpisało z Uniwersytetem Śląskim. Celem jest połączenie potencjału naukowego uczelni z potrzebami mieszkańców. Ścieżka pojawi się na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego. Na trasie znajdą się specjalne tablice edukacyjne, zapowiada prezydent Zabrza Kamil Żbikowski.
6: Będą prezentować informacje o zdrowiu psychicznym, o ćwiczeniach i metodach, z którymi można poradzić sobie z problemami w tym zakresie. Bardzo się cieszymy, że możemy wraz z naukowcami i społecznością uniwersytetu pracować nad po pierwsze ulepszeniem naszej przestrzeni publicznej, a po drugie nadaniem jej tego charakteru edukacyjnego.
2: W ramach porozumienia Uniwersytet Śląski ma wspierać Zabrze w działaniach związanych z edukacją społeczną, zdrowiem psychicznym czy rozwojem inicjatyw skierowanych do różnych grup wiekowych.

0: Zatrzymaj się, to wystarczy. Tak brzmi tytuł wystawy obrazów namalowanych przez podopieczne pogotowia opiekuńczego w Warszawie. Wernisaż odbył się w galerii dzisiaj, na warszawskim Mokotowie. Jak zaznaczają organizatorzy, młode autorki z pieczy zastępczej pokazują w swoich pracach potencjał i wrażliwość.
1: Placówka nasza i twórczość tutaj dzieci ma oczywiście swoją historię. Trwa to już dobrych kilkanaście lat i nie wyobrażam sobie funkcjonowanie tego.

0: Też co by chciały mieć w pokoju, na przykład na ścianie. To jest fajny przyczynek, żeby właśnie jakąś pracę robić, ale taką, na którą one same mają ochotę.
1: Bardzo nam zależy na tym, żeby dzieciaki z pieczy zastępczej były postrzegane nie tylko przez pryzmat swoich doświadczeń, ale właśnie, żeby pokazać, że mają też swój potencjał, że mają swoje uzdolnienia. Agnieszka Oracz-Zawistowska, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie. Trzeba się po prostu temu przyjrzeć i to zauważyć.
2: Wystawę można oglądać w Stołecznej Galerii dzisiaj przez najbliższe 2 tygodnie. W drugiej połowie lipca obrazy trafią na wystawę w Teatrze Kamienica. Orkiestra Filharmonii Łódzkiej wyrusza na tournée do Niemiec. Pierwszy z 3 planowanych koncertów odbędzie się w niedzielę w brandenburskim Beskow. W programie wydarzeń znalazły się m.in. utwory Aleksandra Tansmana, Mieczysława Weinberga oraz 4. symfonia G-dur Gustawa Mahlera. Przy fortepianie zasiądzie Magdalene Ho, zwyciężczyni Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Klary Haskell w Szwajcarii, obecnie studentka Royal College of Music w Londynie. Partie solowe symfonii Mahlera wykona sopranistka Hanna Sosnowska-Bill, współpracująca m.in. z Warszawską Operą Kameralną i Operą Narodową. Podczas tournée filharmonicy będą występować pod kierunkiem dyrektora artystycznego Filharmonii Łódzkiej Pawła Przytockiego. I tak kończymy ten serwis, kolejny o 16, a więcej informacji na stronie dwójka.polskieradio.pl. Do usłyszenia.
3: Reklama. Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
4: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026 w dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
5: Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen. Razem włączamy emocje podczas ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu. Partnerem festiwalu Dwa Teatry 2026 jest miasto Sopot.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Do 1 września można zgłaszać partytury do 2. konkursu kompozytorskiego imienia Feliksa Konopaska na utwór instrumentalny dla orkiestry dętej. Konkurs to nowa inicjatywa Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, służąca wsparciu polskich orkiestr dętych i rozwojowi repertuaru na taki skład wykonawczy. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie nimit.pl. Patronem medialnym jest program 2 Polskiego Radia.
3: Reklama.
7: Zaułki historii.
8: Wacław Cholewiński, dzień dobry Państwu. W dzisiejszym odcinku Zaułków historii przypomnimy postać pułkownika Józefa Spychalskiego, komendanta Okręgu Kraków Armii Krajowej. Postać piękną, ale i tragiczną. A do rozmowy o nim zaprosiłem pana Pawła Stachnika z Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Dzień dobry panu.
9: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
8: Józef Spychalski urodził się 19 marca 1898 roku w Łodzi. Kim byli jego rodzice?
9: Józef Spychalski pochodził z rodziny robotniczej. Jego ojciec był robotnikiem w jednej z łódzkich fabryk łukienniczych. Matka pochodziła ze wsi. Co ciekawe, ojciec był zaangażowany w działalność niepodległościową. Był związany z PPS-em, frakcją rewolucyjną. Działał w tej partii, walczył o niepodległość. Mamy również przekazy, że jego matka, która pochodziła ze wsi, również angażowała się w taką działalność niepodległościową. Rodzina była wielodzietna. Józef miał 4 młodszego rodzeństwa, 3 braci i 1 siostrę.
8: Jak rozumiem, nie była to specjalnie zamożna rodzina. A jak było z wykształceniem Józefa?
9: Nie była to zamożna rodzina, wielodzietna i robotnicza, jak już powiedzieliśmy, a mimo to udało się najstarszego syna wykształcić.

0: wrócić. To znaczy Józef uczył się w gimnazjum w Łodzi i to gimnazjum ukończył. Zdobył więc maturę, która otwierała drzwi w tamtym czasie do pewnej kariery. Po maturze można było zostać nauczycielem, można było zostać urzędnikiem. Już w niepodległej Polsce matura otwierała drzwi do uzyskania stopnia oficerskiego. Na razie jednak jesteśmy jeszcze w okresie zaborów, przed narodzeniem II Rzeczypospolitej.
1: Józef bardzo wcześnie zaangażował się w działalność niepodległościową.
0: Tak, poszedł w ślady ojca. Jako nastolatek w gimnazjum został członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej. W tej Polskiej Organizacji Wojskowej przeszedł kurs podoficerski, a następnie został wysłany do powiatu sieradzkiego, aby tam organizować struktury Polskiej Organizacji Wojskowej. I tam okazało się, że ten młody człowiek ma duże talenty organizacyjne. Na miejscu pracował jako nauczyciel i tą funkcję wykorzystywał właśnie do tworzenia struktur POW. Angażował do nich nauczycieli miejscowych, ludowych, wiejskich, również uczniów, również mieszkańców tamtejszych wsi. I udawało mu się tworzyć, formować w kolejnych miejscowościach kolejne plutony. Te plutony złożyły się najpierw na kompanię liczącą około 150 ludzi, a później przełożeni dostrzegli talenty organizacyjne Józefa i mianowali go zastępcą komendanta obwodu sieradzkiego POW, a później komendantem tego obwodu. Przypomnijmy, że Polska Organizacja Wojskowa prowadziła wówczas konspirację przeciwko komu? Przeciwko Niemcom, którzy okupowali część Królestwa Polskiego od 1915 roku.
1: Przeczytałem gdzieś, że organizacja, którą stworzył Józef, osiągnęła około 1000 osób.
0: Kolejny dowód jego zdolności organizacyjnych. Drobnymi krokami, tworząc plutony w konkretnych miejscowościach, łącząc je w kompanie, te kompanie w bataliony, osiągnął stan liczbowy POW liczący właśnie około 1000 osób.
1: A jakie były działania Józefa, kiedy Polska odzyskiwała niepodległość w 1918 roku?
0: No właśnie, chwila próby na te struktury POW, które organizował Józef Spychalski, nadeszła jesienią 1918 roku, kiedy doszło do załamania z jednej strony Austro-Węgier, które też, przypomnijmy, okupowały połowę Królestwa Polskiego, a z drugiej strony Cesarstwa Niemieckiego. Wtedy POW przystąpiło do akcji przeciwko armii niemieckiej. POW-iacy pod wodzą Józefa Spychalskiego w Sieradzu i w okolicach rozpoczęli akcję sabotażowo-dywersyjną przeciwko Niemcom. Przecinano szlaki komunikacyjne, to znaczy drogi, rozkręcano tory, ścinano słupy telefoniczne i telegraficzne. 10 listopada 1918 roku doszło już do całkowitego załamania się władzy niemieckiej. POW-iacy w Sieradzu przystąpili do zajmowania miasta. Kierowani przez Spychalskiego sprawnie opanowali najpierw stację kolejową, później urzędy i doprowadzili do kapitulacji niemieckiej załogi w Sieradzu. Później doszło do starcia zbrojnego na dworcu sieradzkim z jedną z kompanii niemieckich, która przejeżdżała przez to miasto. POW-iacy chcieli ją rozbroić, żeby uzyskać broń. Tak to wtedy działało. Niemcy się nie zgodzili, doszło do strzelaniny, zginęło 5 ludzi, ale i tak udało się tych przejeżdżających Niemców rozbroić. Więc zasługi Józefa Spychalskiego, przypomnijmy, miał wtedy zaledwie 20 lat. Były bardzo duże.
1: Panie Pawle, Polska odzyskuje niepodległość. I co się dzieje z Józefem Spychalskim?
0: W styczniu 1919 roku Józef został powołany do Szkoły Podchorążych w Warszawie. Szkoła Podchorążych kształciła przyszłych oficerów Wojska Polskiego.
1: To była Szkoła Podchorążych Piechoty, prawda?
0: Szkoła Podchorążych Piechoty, tak. To był kurs przyspieszony, wojenny, trwający 3 miesiące. Józef skończył go, został podporucznikiem i został dowódcą plutonu w 28. Pułku Piechoty, 28. Łódzkim Pułku Piechoty.
1: Trwały walki na wschodzie, rozpoczęła się wojna z bolszewikami.
0: Józef na czele swojego plutonu w ramach 28. Pułku pomaszerował na front. 10. Dywizja Piechoty, do której wchodził 28. Pułk, walczyła na froncie litewsko-białoruskim, czyli na północno-wschodnich kresach Rzeczypospolitej. Józef i jego pułk wzięli udział w polskiej ofensywie w tamtym kierunku i dotarł do prawie że granic I Rzeczypospolitej sprzed pierwszego rozbioru, to znaczy do słynnej rzeki Berezyny. Tam wziął udział w walkach z bolszewikami. Gdy latem 1920 roku ruszyła bolszewicka kontrofensywa właśnie na Białorusi, wziął udział w ciężkich, uporczywych walkach odwrotowych. Na czele swojego plutonu, czy później kompanii, już którą dowodził, wycofywał się, bronił się. Wszystko to w bardzo ciężkich warunkach, pod nieustannymi atakami piechoty.

0: tej kawalerii bolszewickiej w ciągu dnia broniono się, w nocy wycofywano się przy upale, przy kurzu, przy braku jedzenia, braku wody często. I 10. Dywizja Piechoty, do której wchodził 28. Pułk Piechoty, wycofywała się właśnie z tamtych północno-wschodnich kresów Rzeczypospolitej i dotarła aż pod Warszawę. I tam w przełomowych dniach wojny polsko-bolszewickiej i w przełomowych dniach bitwy o Warszawę w sierpniu 1920 roku 10. Dywizja i 28. Pułk Piechoty wzięły udział w obronie stolicy pod Nieporętem, czyli pod Warszawą. Tam pułk bardzo udanie i bohatersko kontratakował na bolszewików i odparł ich natarcie. Tam Józef został ranny, a później za te właśnie wyczyny, za męstwo wtedy okazane, został odznaczony krzyżem Virtuti Militari. Po bitwie pod Warszawą 10. Dywizja została przesunięta na południowy wschód, w okolice Zamościa, i tam z kolei wzięła udział w walkach z armią konną Budionnego. Na północy udało się odeprzeć natarcie wojsk Tuchaczewskiego. Na południu trzeba było odeprzeć marsz na zachód armii konnej Budionnego. Do walk właśnie doszło pod Zamościem. Budionny został odparty, wycofywał się. Dywizja 10 i 28 pułk dotarły aż do Dubna. Później zostały wycofane do rezerwy naczelnego wodza i na tym szlak bojowy w 20 roku Józefa Spychalskiego zakończył się.
1: A proszę powiedzieć, jaki był jego przebieg służby w drugiej RP?
0: Wybrał zawodową służbę wojskową. Pozostał w szeregach Wojska Polskiego. Służył w dwudziestoleciu międzywojennym w rozmaitych pułkach, pułkach piechoty, tak jak już powiedzieliśmy. Najpierw w 28. Pułku Piechoty Strzelców Kaniowskich, później w 70. Pułku Piechoty, później także w 57. Pułku Piechoty. Był dobrym, wyróżniającym się oficerem. Jego przełożeni pisali o nim pozytywne opinie. Przykładał się do pracy szkoleniowej z żołnierzami, z podoficerami. Udzielał się również w pracy społecznej, co było ważne dla ówczesnych oficerów. Ciekawa rzecz. Podczas przewrotu majowego w 1926 roku Spychalski służył wtedy w 70. Pułku Piechoty w Pleszewie. On i inni oficerowie piłsudczykowscy, no Spychalski jako peowiak musiał być piłsudczykiem, przeprowadzili agitację, wobec której dowódcy dywizji, generałowi Stanisławowi Taczakowi, przypomnijmy, to pierwszy dowódca powstania wielkopolskiego, nie udało się wysłać 70. Pułku do Warszawy na pomoc oddziałom rządowym walczącym z oddziałem marszałka Piłsudskiego. Przeprowadził w ten sposób Spychalski, no i jego koledzy, swego rodzaju bunt, ale to wyszło mu tylko na dobre, to znaczy jego kariera po przewrocie majowym rozwijała się jeszcze lepiej niż przed. Skierowano go do szkoły podoficerów piechoty w Ostrowi Mazowieckiej Komorowie. To była szkoła, która kształciła właśnie oficerów piechoty i większość nowych, tych wychowanych już z II Rzeczypospolitej oficerów piechoty Wojska Polskiego przeszła przez tą szkołę. Później Spychalski był również instruktorem w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Lemberdowie, również znanym miejscu kształcącym oficerów.
1: Panie Pawle, proszę powiedzieć parę słów o życiu rodzinnym Józefa Spychalskiego.
0: W 1927 roku Józef Spychalski ożenił się z Eleonorą, która pochodziła z dość zamożnej rodziny z centralnej Polski. Rodzice żony byli ludźmi majętnymi i dzięki ich pomocy Spychalski mógł kupić niewielki majątek ziemski. Była taka praktyka, że część oficerów Wojska Polskiego, tych w służbie czynnej, kupowała majątki ziemskie i jakoś zajmowała się uprawą roli. Również zrobił tak Spychalski. Ten majątek pozwolił mu żyć na trochę lepszym poziomie. Co ciekawe, cały czas pomagał swojemu rodzeństwu. Pomagał, przekazywał pieniądze na kształcenie braci i siostry, także no, wykazywał się jakąś taką rodzinną troską o nich.
1: No i miał trójkę dzieci. A jak przebiegała służba Józefa Spychalskiego w czasie kampanii wrześniowej?
0: W końcu lat 30., w 1938 lub w 1939 roku Józef Spychalski został mianowany dowódcą batalionu stołecznego w Warszawie. Batalion stołeczny pełnił służbę garnizonową w stolicy, garnizonową i reprezentacyjną. To znaczy wystawiał warty przed ważnymi budynkami, urzędami publicznymi, odbywał defilady podczas świąt. Wystawiał również reprezentacje na pogrzeby ważnych osób. Dowodzenie tym batalionem było dość prestiżowe i było wynikiem, było świadectwem tego, że Spychalski cieszy się dobrą opinią u swoich przełożonych. I na czele tego batalionu wziął udział w kampanii wrześniowej. Batalion najpierw bronił stolicy na powierzonym mu odcinku, to znaczy bronił tak zwanego

0: do Fortu Bema, jednego z fortów warszawskich. Później zaś wziął udział w wypadzie załogi Warszawy na pomoc cofającym się rozbitym oddziałom Armii Poznań i Pomorze, rozbitym podczas bitwy pod Bzurą. Opracowano taki plan, aby załoga Warszawy wyszła naprzeciw tym oddziałom cofającym się na wschód, usiłującym przebić się do okrężonej, oblężonej stolicy. Dowódcą tego wypadu był późniejszy komendant główny Armii Krajowej, ówczesny pułkownik Leopold Okulicki. I w tym wypadzie batalion dowodzony przez Spychalskiego bardzo dobrze się spisał, zajął odpowiednie przeznaczone mu miejsce i tam okopał się w obronie i do samego momentu kapitulacji Warszawy bronił tego odcinka. Nie dał się rozbić, nie dał się odepchnąć, odpierał ataki Niemców.
1: I nie poszedł do niewoli.
0: To ważne. W momencie kapitulacji Warszawy 28 września Spychalski nie zdecydował się na pójście do niewoli, tylko od razu przeszedł do pracy konspiracyjnej. Znalazł się wśród kilkunastu wyższych oficerów Wojska Polskiego, którzy w gmachu PKO w Warszawie złożyli przyrzeczenie wobec generała Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego i wstąpili do tworzonej przez niego tam właśnie podziemnej organizacji zbrojnej, która miała kontynuować walkę z okupantami, z Niemcami i z Sowietami. Ta organizacja przyjęła nazwę Służba Zwycięstwu Polski, a Józef Spychalski był jednym z pierwszych jej członków. To zaczęło zupełnie nowy rozdział w życiu Spychalskiego. Odtąd nie był już oficerem regularnego Wojska Polskiego, tylko żołnierzem konspiracji.
1: No i dostał zadanie organizowania podziemia na wschodzie.
0: Trafiło mu się dość trudne i ważne zadanie, a mianowicie organizowania konspiracji w Lublinie i okolicach. Jak używano wtedy nomenklatury, że był dowódcą wojewódzkim Służby Zwycięstwa Polski w Lublinie. Później, gdy Służba Zwycięstwa Polski przekształciła się w Związek Walki Zbrojnej, Spychalski był dowódcą Okręgu Lubelskiego. Pojechał na miejsce, zajął się tworzeniem struktur konspiracyjnych. Nawiązał kontakty z miejscowym środowiskiem patriotycznym, niepodległościowym, a mianowicie z byłymi oficerami zawodowymi, podoficerami zawodowymi, tymi, którzy nie poszli do niewoli, nauczycielami, harcerzami, a także przedstawicielami partii politycznych tamtejszych, które zeszły do działalności podziemnej. Stworzył strukturę okręgu, stworzył zalążki jego komendy. Liczba zaprzysiężonych osób do działalności konspiracyjnej liczy około 1000 osób, a to było dużo. To były początki konspiracji, to był październik, listopad 1939 roku. Niestety okazało się też, że ta okupacja niemiecka w niewielkim tylko stopniu przypomina okupację z okresu I wojny światowej. Jest o wiele gorsza, trudniejsza, a Niemcy o wiele inaczej traktują konspirujących Polaków. Gestapo przeprowadziło duże aresztowania w strukturze lubelskiej ZWZ. Spychalski też był zagrożony, więc wyjechał z Lublina na prowincję i przez pewien czas próbował stamtąd dowodzić okręgiem, ale okazało się, że pętla coraz bardziej się zaciska i wtedy uznano, że jest spalony i zdecydowano się odwołać go do komendy głównej w Warszawie. Spychalski wrócił do komendy, przez pewien czas był inspektorem komendy głównej, czyli zajmował dość ważne stanowisko. Po pewnym czasie zapadła decyzja, aby mianować go komendantem obszaru drugiego ZWZ, obejmującego Białystok, Nowogródek i Polesie. Duży teren i przypomnijmy, znajdujący się pod okupacją sowiecką, a więc Spychalski miał teraz mieć do czynienia z zupełnie innym okupantem. To było duże wyzwanie.
1: Jedzie tam, organizuje, jak rozumiem, struktury, czy też przejmuje dowodzenie już istniejących. 17 listopada 1940 roku został aresztowany przez NKWD we wsi Morusy koło Tykocina. No ale tak inaczej niż z wieloma oficerami polskimi, no nie dostaje kuli w łeb, zostaje przewieziony do Moskwy i osadzony na Łubiance. To się wydaje jakimś dosyć szczególnym traktowaniem tego akurat oficera.
0: Zdecydowanie tak. Spychalski razem z trzema zaufanymi ludźmi udał się właśnie do swojego obszaru drugiego ZWZ i tam również na prowincji zaczął wizytowanie poszczególnych struktur w powiatach. I tak jak pan powiedział, w listopadzie 1940 roku w małej wsi Morusy koło Tykocina został aresztowany, jak się twierdzi, w wyniku donosu. Ktoś po prostu doniósł NKWD na niego. Został natychmiast przewieziony do więzienia w Białymstoku, a później do Mińska, a z Mińska już samolotem na Łubiankę.
1: Czy Rosjanie wiedzieli, kogo aresztowali?
0: Otóż to okazało się, że

0: NKWD dość szybko rozpoznało, kim jest pułkownik, że to jest komendant obszaru 2 ZWZ, ważna figura w polskim podziemiu niepodległościowym. Poddano go na łbiance śledztwu, dość ciężkiemu, połączonemu z torturami. Część historyków pisze, że Spychalski złożył jakieś zeznania NKWD-stom, a później postawiono go przed sądem. Kolegium Wojskowe NKWD oskarżyło go po pierwsze o szpiegowanie na rzecz Niemiec. Przypomnijmy, że jest rok 1940 i 1941, czyli Związek Sowiecki jest sojusznikiem III Rzeszy. A Spychalskiego oskarżają o szpiegowanie na rzecz III Rzeszy. A po drugie o działalność sabotażowo-dywersyjną i o próbę oderwania zachodniej Białorusi od Związku Sowieckiego. Tak jak pan słusznie zauważył, Sowieci inaczej potraktowali Spychalskiego niż innych jego kolegów, oficerów Wojska Polskiego. Nie trafił do obozu, nie został rozstrzelany, tylko zrobiono mu sprawę sądową, choć wynik tego mógł być podobny. To znaczy w czerwcu 1941 roku Spychalski został skazany na karę śmierci. Na szczęście nie zdążono jej wykonać, bo wybuchła wojna niemiecko-sowiecka i kara śmierci została anulowana.
1: No ale została anulowana po podpisaniu traktatu czy układu Sikorski-Majski, prawda?
0: Sikorski-Majski, tak, który zapewnił Polakom więzionym, przetrzymywanym w Związku Sowieckim amnestię. I na podstawie tej amnestii właśnie karę śmierci dla Józefa Spychalskiego anulowano.
1: No tak, anulowano karę śmierci, powstaje polska armia w Sowietach pod dowództwem generała Andersa. No, ale tak naprawdę Józef Spychalski w tej armii nie służy.
0: Natychmiast zgłosił się do tej armii po zwolnieniu z więzienia na Łubiance. Zgłosił się do armii generała Andersa i otrzymał nawet przydział jako instruktor piechoty. Pojawił się też bardzo ciekawy pomysł, aby Józefa Spychalskiego wraz z jednym z jego współpracowników zrzucić na spadochronie po drugiej stronie frontu. Sowieci, dowództwo Armii Czerwonej było bardzo zainteresowane wiadomościami o tym, co dzieje się po drugiej stronie frontu niemiecko-sowieckiego, jakie są zamierzenia Niemców, jakie przechodzą tam transporty, a Spychalski ze swoim doświadczeniem konspiracyjnym mógłby być do tego bardzo przydatny. Przeszkolono nawet Spychalskiego w skokach na spadochronie, tam właśnie, w Związku Radzieckim, odbył takie przeszkolenie, a umowę o tym, czy porozumienie o tym, że zostanie zrzucony za frontem, generał Anders zawarł, czy rozmawiał o tym z generałem Żukowem, który odpowiadał za kontakty NKWD z tworzącą się Polską Armią. Nie był to późniejszy marszałek Żukow, to był zupełnie inny oficer. Ale wracając do tematu, do tego zrzutu Spychalskiego za frontem jednak nie doszło. W dowództwie Polskiej Armii pojawiły się pewne wątpliwości, czy to nie będzie jakiś sposób infiltracji NKWD polskiego podziemia. Na pewno NKWD starałoby się podesłać tam jakichś swoich ludzi. A drugi powód był bardziej prozaiczny. Sowietom brakowało samolotów, żeby przerzucić tych ludzi przez linię frontu. Więc Spychalski wrócił do zwykłej służby liniowej, do szkolenia żołnierzy piechoty. I to trwało do grudnia 1941 roku, kiedy z wizytą do tworzącej się polskiej armii w Związku Radzieckim przyjechał wódz naczelny generał Władysław Sikorski. I Sikorski rozmawiał ze Spychalskim, wypytywał go o jego losy, o sytuację w kraju. I Spychalski zadeklarował wtedy, że chciałby wrócić do pracy konspiracyjnej.
1: Generał Sikorski był przeciwnikiem Józefa Piłsudskiego, bardzo ostrym przeciwnikiem, a jednak jakoś tam dogadali się z Józefem Spychalskim.
0: Generał Sikorski, co tu dużo mówić, nie lubił Piłsudczyków, tępił ich, usuwał ich z armii albo ich marginalizował. Tymczasem w stosunku do Józefa Spychalskiego zachował się zupełnie inaczej. Podkreśla się, że spośród wielu oficerów, którzy byli w sztabie polskiej armii tworzącej się w Związku Radzieckim, do Londynu Sikorski zabrał tylko jednego oficera, właśnie Józefa Spychalskiego.
1: No ale Józef Spychalski, jak pan już mówił, chciał wrócić do kraju, no i został cichociemnym.
0: Otóż to, część oficerów Wojska Polskiego, którzy znaleźli się na Zachodzie, bardzo chciała wrócić do pracy konspiracyjnej. Inni odnajdywali się lepiej w służbie sztabowej albo w służbie liniowej, ale regularnej, ale byli tacy, którzy sami zgłaszali się do służby w kraju. Takim na przykład był późniejszy twórca KEDYW-u, generał Emil Fildorf-Nil, który już w 1940 roku we Francji zadeklarował chęć powrotu do kraju, do działalności konspiracyjnej. I tak samo zachowywał się Józef.

0: Wspychalski. On również wtedy w Związku Radzieckim w grudniu 1941 roku zadeklarował wobec naczelnego wodza, że chciałby wrócić do działalności konspiracyjnej w kraju. Sikorski, jak powiedzieliśmy, zabrał go ze sobą do Londynu i tam przez 3 miesiące Wspychalski pozostawał w dyspozycji naczelnego wodza, aż wreszcie został do tej pracy w kraju skierowany. Najpierw przeszedł szkolenie cichociemnego, szkolenie pracy konspiracyjnej i szkolenie spadochronowe, powtórnie, tym razem według zasad angielskich. Tam również w Wielkiej Brytanii mianowano go, awansował na stopień pułkownika. Tak przygotowany został zrzucony do kraju w nocy z 30 na 31 marca 1942 roku.
1: I jaką rolę dla niego przewidziano w kraju?
0: To było dość ciekawe, ponieważ z tego, co możemy się dowiedzieć, naczelny wódz Władysław Sikorski przewidział dla niego rolę swojego własnego wysłannika do komendanta głównego, generała Stefana Roweckiego-Grota. Wspychalski miał przekazać jakieś informacje od naczelnego wodza właśnie Stefanowi Roweckiemu-Grotowi. Prawdopodobnie chodziło o zarys planów, czy o plany powstania powszechnego, do jakiego Armia Krajowa przygotowywała się przez cały okres wojny i które miało wybuchnąć pod koniec wojny. I Wspychalski miał pozycję dość szczególną. Miał podobno prawo kontaktowania się za pośrednictwem Komendy Głównej, ale bezpośrednio za pośrednictwem technicznym, czyli radiostacji albo meldunków wysyłanych przez Komendę Główną, kontaktować się bezpośrednio z naczelnym wodzem, to znaczy z generałem Władysławem Sikorskim.
1: Ja gdzieś przeczytałem, że Sikorski przewidział dla niego rolę zastępcy komendanta głównego Armii Krajowej, no ale był jeden powód, dla którego nim nie został. No i tu dochodzimy do szczególnej historii, do jednego z braci Józefa Wspychalskiego, czyli Mariana. Kim był Marian Wspychalski?
0: Tak, to bardzo najmłodszy brat Józefa Wspychalskiego, Marian Wspychalski. Był z wykształcenia architektem, skończył przed wojną studia architektoniczne i pracował z sukcesami w zawodzie w rozmaitych firmach architektonicznych w Warszawie, w Poznaniu. Projektował rozmaite udane budynki, miejsca, ale inaczej niż swój starszy brat poszedł w stronę lewicy. Związał się z ruchem komunistycznym, choć no, nie należał do osób, jako architekt nie należał do osób biednych. Wybrał komunizm i działał w organizacjach komunistycznych. A w czasie wojny wszedł do komunistycznej organizacji zbrojnej, będącej zbrojnym ramieniem Polskiej Partii Robotniczej, a mianowicie to Gwardii Ludowej. Nie miał wielkiego wykształcenia wojskowego, ale wobec braku kadr, jakie były, wobec drastycznego braku kadr, jakie odczuwała Gwardia Ludowa, mianowano go szefem sztabu Gwardii Ludowej. Tak to właśnie się ułożyło, że Józef Wspychalski był oficerem Wojska Polskiego i ważną postacią konspiracji niepodległościowej, a jego brat był ważną figurą ruchu komunistycznego.
1: Co tu takich kryć par figurą ruchu, który no, z niepodległością Polski nie za wiele miał wspólnego.
0: Rzeczywiście, niewiele miał wspólnego. Polska Partia Robotnicza i Gwardia Ludowa, później Armia Ludowa raczej realizowały rozkazy, jakie otrzymywały z Moskwy, a ich celem było podporządkowanie Polski polityce Moskwy i Stalina.
1: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. W dzisiejszym odcinku Zaułków Historii wraz z panem Pawłem Stachnikiem przypominamy postać pułkownika Józefa Wspychalskiego. Panie Pawle, 1 listopada 1942 roku Józef Wspychalski został mianowany komendantem okręgu Kraków Armii Krajowej. Jakim był dowódcą?
0: Gdy generał Sikorski wysyłał Józefa Wspychalskiego do kraju, planował go prawdopodobnie na zastępcę dowódcy Armii Krajowej, czyli zastępcę Stefana Roweckiego-Grota. Wspychalski nie został mianowany tym zastępcą dowódcy. Mało tego, po skoku jako pułkownik powinien zostać automatycznie awansowany o jeden stopień i zostać generałem brygady. To również się nie stało. Dlaczego? Jest takie podejrzenie, i tutaj wracamy do brata Józefa, Mariana, że po skoku Józef Wspychalski potajemnie spotkał się ze swoim bratem Marianem. Odbyli jakąś rozmowę, nie wiemy czy rodzinną, na pewno rodzinną, być może również polityczną, poruszyli jakieś sprawy polityczne, a wywiad Armii Krajowej dowiedział się o tym. I to zaszkodziło Wspychalskiemu i to sprawiło, że nie został zastępcą Grota Roweckiego i nie został awansowany na generała brygady zgodnie z praktyką, jaka dotyczyła cichociemnych.

0: Generał Grodrowecki mianował go dowódcą Okręgu Kraków Armii Krajowej, ważnego okręgu. Kraków był stolicą generalnego gubernatorstwa. Był bardzo nasycony oddziałami niemieckimi, urzędnikami niemieckimi, w ogóle niemiecką ludnością. Prowadzenie działalności konspiracyjnej w Krakowie było bardzo trudne. Ale co się okazało? Okazało się po raz kolejny, że Spychalski jest bardzo dobrym organizatorem. Zreformował strukturę okręgu, rozbudował jego komendę główną, rozbudował działalność wywiadowczą, rozbudował działalność sabotażowo-dywersyjną, zwracał dużą uwagę na łączność i na transport konspiracyjny w ramach okręgu. Opracował też bardzo szczegółowe i rozbudowane plany działania okręgu na wypadek powstania powszechnego. Okręg krakowski miał wystawiać cztery dywizje piechoty, brygadę kawalerii i brygadę kawalerii zmechanizowanej. Plany dla tych wszystkich oddziałów i dla innych oddziałów okręgu i pod okręgu Rzeszów, który był częścią okręgu Kraków, były bardzo szczegółowe i stale aktualizowane. Zwracał uwagę na szkolenie żołnierzy, podoficerów i oficerów. Podniósł na zupełnie inny poziom akcję scaleniową. Przeprowadził rozmowy ze Stronnictwem Ludowym, które bardzo niechętnie podchodziło do realizowanej przez Komendę Główną Armii Krajowej akcji scaleniowej i doprowadził do scalenia, do wejścia do oddziałów Armii Krajowej, oddziałów Straży Chłopskiej tworzonej przez Stronnictwo Ludowe. Podobne rozmowy prowadził z Narodowymi Siłami Zbrojnymi, chociaż tutaj poszło trochę gorzej, bo część polityków i żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych była daleka od chęci scalenia się z Armią Krajową. Więc całość tego dowodzenia, kierowania okręgiem Kraków przez Józefa Spychalskiego, przez pułkownika Spychalskiego trzeba ocenić bardzo wysoko.
1: Przeczytałem też, że w sprawach wykonywania wyroków śmierci miał bardzo jednoznaczną opinię. Wydał rozkaz, w którym można było przeczytać, że samowolne, nieuzasadnione wykonanie kary śmierci jest karalne. Oprócz tego jednak był bardzo rygorystyczny w swoim postępowaniu, bo doprowadził do rozwiązania inspektoratu Mielec Armii Krajowej do zlikwidowania komendanta tego obwodu.
0: Tak, pułkownik Spychalski przywiązywał dużą wagę do tego, aby podziemne sądy wojskowe i cywilne działały w pewnych ramach prawnych. To znaczy zdarzały się takie przypadki, że w ramach działalności właśnie sądów wojskowych starano się, przynajmniej niektórzy, załatwiać swoje własne porachunki. Łatwo było rzucić oskarżenie na kogoś o współpracę z Niemcami, o kolaborację, nie przedstawiać na to żadnych dowodów. Spychalski chciał skończyć z takimi sytuacjami i wprowadził zasadę, że sądy podziemne muszą działać w oparciu o ważne dowody. To znaczy dowody musiały być przedstawione pisemnie, dowody kolaboracji, współpracy, niegodnego zachowania się lub też świadkowie tych takiego właśnie zachowania kogoś musieli złożyć zeznania. I w oparciu dopiero o takie twarde, uzasadnione dowody mogły zapadać wyroki śmierci i mogły być wykonywane. Tak samo jeżeli Spychalski stwierdził jakieś nieprawidłowości w którejś z podległych mu struktur, oddziałów, pododdziałów, jednostek okręgu, był bardzo rygorystyczny i bardzo ostro i zdecydowanie wyciągał konsekwencje, czego przypadkiem właśnie rozkaz zlikwidowania komendanta obwodu Mielec, kapitana Antoniego Koguta.
1: W jakich okolicznościach i kiedy aresztowano Józefa Spychalskiego?
0: Pułkownik Spychalski został aresztowany 24 marca 1944 roku w mieszkaniu kamienicy przy ulicy Dietla 32 w Krakowie. To aresztowanie było, wydaje się, że dość przypadkowe. Otóż do niemieckiego gestapo trafił donos, że w tymże mieszkaniu przy ulicy Dietla 32 odbywa się jakieś tajne, konspiracyjne, a może tylko przemytnicze spotkanie. Jak wiemy z zeznań jednego z gestapowców krakowskich, nie przywiązał on do tego donosu zbytniej wagi. Wysłał tam tylko dwóch ludzi. Dwóch ludzi to z policjantów kryminalnych, z policji kryminalnej, a nie gestapowców. Oni weszli zapukali do mieszkania przy ulicy Dietla 32. To był konspiracyjny lokal Chłopskiej Organizacji Wolności Racławice. To była jedna z organizacji konspiracyjnych, która współpracowała z Armią Krajową. I tam właśnie Spychalski miał umówione spotkanie ze swoimi współpracownikami. Policjanci niemieccy zapukali do tego mieszkania, otworzyła im właścicielka. Oni weszli z brodzią i w

0: W pokoju zastali dwóch ludzi przy stole zasłanym mapami, dokumentami i rozkazami. Kazali im się, steroryzowali ich bronią, kazali im się położyć na ziemi, następnie skuli ich i uwaga, tramwajem zawieźli ich na ulicę Pomorską, tu siedzibę gestapo. W taki sposób wyglądało aresztowanie pułkownika Józefa Spychalskiego. Niemcy ponownie szybko się zorientowali, że w taki przypadkowy sposób wpadł w ich ręce sam komendant Okręgu Krakowskiego. W mieszkaniu przy Dilta 32 natychmiast założyli swoim zwyczajem kocioł i aresztowali wszystkich, którzy tam przychodzili. A przychodzili, to jak, tak jak już powiedzieliśmy, było to mieszkanie konspiracyjne, więc przychodzili tam na spotkania rozmaici oficerowie i działacze podziemni. Oni wszyscy byli aresztowani w siedzibie gestapo przy ulicy Pomorskiej i w więzieniu, w słynnym krakowskim więzieniu Montelupich. Poddawano ich przesłuchaniom, brutalnym oczywiście, połączonym z torturami. Część się załamała i zaczęła sypać. Od nich wydobywano kolejne nazwiska, pseudonimy, adresy, kontakty. Przy jednym z aresztowanych znaleziono niestety listę awansową, listę odznaczeniową członków konspiracji, która liczyła kilkaset nazwisk. Ta lista była zgodnie ze zwyczajem zaszyfrowana, ale Niemcy po krótkim czasie złamali ten szyfr i odczytali te nazwiska. I to spowodowało kolejne aresztowania. To była wielka wsypa pod Wawelem, jak nazwał to jeden z krakowskich historyków, bo te aresztowania po zatrzymaniu Józefa Spychalskiego objęły aż kilkaset osób. Konspiracja krakowska i komenda okręgu zostały bardzo mocno przetrzebione.
1: Trafia do więzienia na Montelupich i tam jest przesłuchiwany, ale nie był fizycznie torturowany i mógł się nawet widywać z żoną.
0: Otóż to Niemcy, tak jak powiedziałem, szybko zorientowali się, że aresztowali samego dowódcę okręgu i zachowywali się wobec niego dość grzecznie. To znaczy nie był bity, nie był torturowany. Przeprowadzali z nim rozmowy wysoko postawieni funkcjonariusze gestapo. Być może nawet jest takie przypuszczenie, że przybył z Berlina jeden z wysokich funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy. Przypomnijmy, rok 1944. Armia Czerwona była tuż, tuż. Niemcy przegrywali na wszystkich frontach i szukali jakichś sposobów ratunku albo chociaż odwleczenia klęski, która ich czekała, a którą to klęskę przeczuwali być może inteligentniejsi z nich. I złożono ofertę. Miał się skontaktować z komendantem głównym Armii Krajowej, wtedy był nim generał Tadeusz Komorowski-Pur, i przekazać mu ofertę nawiązania pewnej współpracy z Niemcami. Niemcy już od dawna próbowali coś takiego zrobić, prowadzili rozmowy sondażowe i nie tylko sondażowe z rozmaitymi dowódcami Armii Krajowej, aby wciągnąć Armię Krajową do współpracy przeciwko bolszewikom, przeciwko Rosji, przeciwko nadciągającej Armii Czerwonej. I taką właśnie ofertę pułkownik Spychalski miał przekazać do Komendy Głównej, do generała Tadeusza Komorowskiego-Bora. Rozwiązano to w ten sposób, że został zwolniony z więzienia jeden z oficerów, podpułkownik Alojzy Kaczmarczyk, który był szefem Wydziału Wojskowego Komendy Okręgu. Został zwolniony przez Niemców i pojechał do Warszawy, aby przedstawić tę propozycję Tadeuszowi Borowi Komorowskiemu. Kaczmarczyk udał się do Warszawy, a tymczasem Marian Spychalski przy pomocy grypsów przekazywał informacje do swoich współpracowników w Krakowie, tych, którzy nie zostali aresztowani, tych działających jeszcze w Komendzie Okręgu, z poleceniami, co należy zlikwidować, które mieszkania należy opróżnić, jakie dokumenty należy ukryć, jakie kontakty należy zerwać. Przekazał także pewną sugestię, że być może jego podwładni mogliby podjąć akcję jego odbicia.
1: No i opowiedzmy o tym, bo to jest zupełnie niewiarygodne, jak planowano i jakie podjęto działania, żeby pułkownika odbić.
0: Aresztowanie komendanta okręgu było szokiem dla jego współpracowników. No, to była najważniejsza figura w polskim podziemiu, w Krakowie i w całej Małopolsce. Podjęto oczywiście zaraz starania, aby odbić komendanta. Komendant przetrzymywany był w słynnym więzieniu krakowskim przy ulicy Montelupich i planowano atak na to więzienie. Całą akcję miał przeprowadzić szef KEDYW-u podinspektoratu Rzeszów, porucznik Świda, który przyjechał do Krakowa, który obejrzał, rozpoznał teren, obejrzał więzienie, przygotował odpowiednie plany, zaczął ściągać pod oddziały KEDYW-ów z innych miast Małopolski, tak żeby ściągnąć, zgromadzić tutaj odpowiednie siły do ataku, do całej akcji. A KEDYW-owcy, jak wiemy, to była elita Armii Krajowej, gromadzić broń, sprzęt, opracowywać plany.

0: Planowano to zrobić w taki sposób, jaki Armia Krajowa opanowywała z sukcesem inne niemieckie więzienia. To znaczy planowano sformować konwój rzekomych więźniów pilnowanych przez niemieckich strażników, który zapukałby do bramy więzienia. Gdyby brama została otwarta, wtedy ci rzekomi więźniowie wyciągnęliby broń, wpadli do więzienia i wybili załogę, a następnie uwolnili nie tylko pułkownika Spychalskiego, ale również wszystkich jego współpracowników, którzy zostali aresztowani i przetrzymywani byli na Montelupich z poszczególnych celów. W grę wchodziło, tak jak powiedziałem, kilkaset osób. Co dalej? Planowano, że po opanowaniu więzienia, opróżnieniu cel z ludzi, którzy mieli zostać uwolnieni, sformowano by kolumnę, udano by się na pobliski dworzec towarowy. Tam współpracujący z konspiracją kolejarze mieli podstawić krótki pociąg, do którego wsadzono by tych wszystkich ludzi, a następnie pociąg odjechałby w stronę Miechowa, tam w Miechowskie. Tam miejscowe oddziały partyzanckie, które były tam dość silne, miały podjąć tych ludzi. Miano dla nich przygotować kwatery, miano ich rozśrodkować, miano przygotować dla nich fałszywe dokumenty.
1: No ale do odbicia pułkownika nie doszło. Dlaczego?
0: Przeciwiła się temu Komenda Główna Armii Krajowej, która uznała wszystkie te plany za nierealne. Plan ataku na więzienie Montelupich został odwołany.
1: Pan pułkownik Józef Spychalski został zamordowany na początku sierpnia 1944 roku. Podejrzewa się, że w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen i że wraz ze Stefanem Roweckim, ale istnieje też wersja jego żony, że przez cały czas był w Krakowie, że go nie opuścił i że to tam został zamordowany.
0: Tak, to jak stracił życie pułkownik Spychalski jest dla nas tajemnicą. Po tylu latach od zakończenia wojny i po tylu latach od tych wydarzeń nadal nie wiemy na 100%, jak został zamordowany. Podejrzewa się, że w lipcu 1944 roku, po ostatnim widzeniu z żoną, na które Niemcy wyrazili zgodę, został wywieziony z Krakowa właśnie być może pod wpływem tych planów jego odbicia, o których Niemcy zapewne się dowiedzieli przez swoich konfidentów, został wywieziony z Krakowa do Berlina. Tam również był przesłuchiwany, a z Berlina trafił do któregoś z obozów koncentracyjnych. Mówi się o obozie Gross-Rosen, Mauthausen, no i o obozie Sachsenhausen. I większość historyków, w tym również Stanisław Piwowarski, znany krakowski historyk, przez chyba najlepszy specjalista od postaci Józefa Spychalskiego, przez wiele lat związany z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, twierdził, że pułkownik Spychalski został zamordowany właśnie w Sachsenhausen. Tam przetrzymywano aresztowanego w 1943 roku komendanta głównego Armii Krajowej, generała Stefana Roweckiego, Grota, i grupę innych wysokich oficerów Armii Krajowej, których Niemcom udało się w Polsce aresztować. Oni wszyscy tuż po wybuchu Powstania Warszawskiego zostali zamordowani na rozkaz wydany przez Heinricha Himmlera, który wściekły, że Armia Krajowa nie poszła na współpracę z Niemcami, nie chciała walczyć przeciwko Armii Czerwonej, tylko wywołała takie wielkie powstanie w stolicy Polski. Wydał rozkaz zamordowania ich wszystkich. Najprawdopodobniej Józef Spychalski został właśnie zabity w Sachsenhausen w sierpniu 1944 roku.
1: Chciałem na zakończenie naszej rozmowy jeszcze zapytać pana o sytuację jego brata Mariana, no, który jak wiemy w PRL-u zrobił niewiarygodną karierę. No ale w latach 40. trafił jednak wraz z Gomułką do więzienia i z całą pewnością było postać brata starszego Józefa była obciążeniem. I chciałem też zapytać o żonę, bo no podejrzewa się, że ona przez cały czas utrzymywała kontakty z Marianem Spychalskim, a być może nawet z oficerami NKWD.
0: Tuż po wojnie był związany z Władysławem Gomułką. Gdy Gomułka został aresztowany pod zarzutem tak zwanego odchylenia prawicowo-nacjonalistycznego w 1948 roku, Spychalski odciął się od niego. Złożył samokrytykę, skrytykował Gomułkę, odciął się od niego, ale to tylko odroczyło wyrok na niego. W PZPR-ze, zgodnie z logiką obowiązującą w partiach komunistycznych typu stalinowskiego, zaczęto szukać wrogów wewnętrznych, tych, którzy sabotują działalność partii. Skupiono się właśnie na Spychalskim jako współpracowniku Władysława Gomułki. Zaczęto, aresztowano jego, aresztowano ludzi z nim związanych. UB rozpoczęło przesłuchiwania. Próbowano wmówić czy wyciągnąć od Spychalskiego przyznanie się, że przed wojną był współpracownikiem

0: dwójki albo Policji Polskiej, a w czasie wojny współpracował z Gestapo. Być może, gdyby historia potoczyła się inaczej, Spychalski no, nie przeżyłby swojego procesu, zostałby stracony. Ale Spychalski miał szczęście i przeżył, doczekał odwilży, wrócił do pierwszego rzędu polityków komunistycznych i doczekał się awansu na marszałka. Był jednym z marszałków Wojska Polskiego w okresie powojennym. Natomiast inny był los żony Józefa Spychalskiego. Eleonora Spychalska po wojnie wróciła do Krakowa. Tutaj mieszkała przez pewien czas. Później przeniosła się do Warszawy, a z Warszawy przeniosła się do Gdańska. I tam właśnie w 1950 roku, o ile się nie mylę, w ramach sprawy Mariana Spychalskiego została aresztowana przez Urząd Bezpieczeństwa. Przetrzymywano ją w więzieniu przez chyba 4 lata i próbowano wydobyć od niej jakieś zeznanie obciążające Mariana. Życia nie straciła, została później zwolniona, wróciła do domu, do rodziny i z tego co wiemy, Marian Spychalski, gdy już odzyskał wolność i wrócił na stanowiska, opiekował się nią i pomagał jej w życiu.
1: Ale czy jest możliwe, że w czasie okupacji jeszcze ona utrzymywała relacje z Marianem i z oficerami NKWD?
0: Nie wydaje mi się. Wspomniany Stanisław Piwowarski, autor obszernego biogramu, chyba jedynego tak obszernego biogramu Józefa Spychalskiego, nic o tym nie wspomina, a jemu, wydaje mi się, możemy wierzyć, bo był bardzo solidnym historykiem, więc nie wydaje mi się, żeby to była prawda.
1: Pułkownik Józef Spychalski, trzykrotny kawaler orderu Virtuti Militari. Znakomity dowódca, człowiek, którego okoliczności śmierci nie jesteśmy w stanie do dziś ustalić. Piękna postać, o której należy pamiętać. O Józefie Spychalskim rozmawiałem dziś z panem Pawłem Stachnikiem. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ja już też się z państwem żegnam. Na kolejne zaułki historii zapraszam za 2 tygodnie. Wacław Cholewiński, do usłyszenia.
2: Literacka siesta.
3: Anna Lisiecka, dzień dobry. Powracamy do Stanisława Ignacego Witkiewicza, Listów do żony w interpretacji Krzysztofa Gosztyły. Korespondencja Witkacego z Jadwigą z Unrugów obejmuje 1258 listów, kartek, widokówek i telegramów. Listy są nie tylko dowodem jego pełnego zaufania do żony i jej przyjaźni, są też jednym z najlepszych przewodników po życiu artysty. Listy przygotowała do druku Anna Micińska, ale opracował, opatrzył przypisami i w ogóle nadał ostateczny kształt całemu wydawnictwu profesor Janusz Degler.
4: Zakopane 16 lipca 1930. Nie palenie jeden. Najdroższa Nintuściu. Nareszcie dziś definitywnie przestałem palić. A materialna ruina zupełna. Hotel pusty. Jestem zmartwiony. Jutro więcej napiszę, bo trzeba pracować. Przyjedź, dziecinko, koniecznie. Pójdziemy do nie w cyrki, moja najdroższa. Chwilami aż do bólu w dołku tęsknię za tobą. Całuję cię. Dzibdzię uściskaj, twój Stasio. Zakopane 21 lipca 1930. NP1, pół C1. Najdroższa moja Nini, dziękuję ci za wspaniały list. Jestem tobą w tobie. Może mi się uda zdobyć naszyjnik. Tak szalenie cię kocham. Oczywiście wczoraj koko i alkohol, ale naprawdę ostatni raz utodwena. Cudowne rzeczy. Tak szalenie cię całuję, jak nie wiesz. A na froncie nic nowego nie ma. Gdybym miał popełnić coś okropnego, na pewno cię zawiadomię. Ale tego nie będzie. Kiedy przyjedziesz? A sytuacja finansowa fatalna. Gdyby nie powieść, byłby głód en règle. Piszę na gwałt narkotyki. I na tym zrobię flotę. Skończyłem o alkoholu i zacząłem koko. Niepalenie jeden. Twój Staszy. Zakopane 23 lipca 1930. Nineczko najdroższa. Co za piekielne bzdury z tymi snami i listami?

Wytrząchnij to z główki i koniec. Kiedy przyjedziesz? Napisz o tym pozytywnie, a nie w postaci nieokreślonych marzeń. Ja piszę teraz dość gwałtownie o narkotykach. Już zacząłem o pejotlu. Chcę do września skończyć i to, i filozofię, która mi ciąży na łbie jak potworna gira. Dopiero po skończeniu tego zajmę się powieścią. I tak wcześniej, jak za 3 lata, nie da ona finansowych rezultatów. Może zrobię 2 małe rzeczy przedtem. Rzecz o panu Kotusiu i szczęśliwy dzień. A potem chcę się oddać pracy krytyczno-literackiej w dziennikach. Bo z samych portretów nie wyciągnę życia w nowej formie, która mnie trochę przeraża. W ogóle muszę powiedzieć, że dalsze życie przeraża mnie trochę. Chcę zupełnie zmahatmieć. A jeśli to po 5-10 latach nie da żadnych rezultatów, skończyć w jakimś białym obłędzie. Pisz ciągle. Pisz. Całuję cię i kocham. Twój W. Zakopane 24 lipca 1930. Najdroższa Nineczko, dziękuję ci bardzo za wspaniałe listy. Niestety jestem w bardzo low spirit. Nie najgorzej. Znaczy, że nie mam takiego zagmatwania, które by mogło wpłynąć źle na twój pobyt tutaj. Dalsze dystanse tylko przedstawiają się ponuro. Ruin materiel imminent. Nie wiem. Nie wiem, co będzie. Korzystaj z tego lata, przyjedź na wycieczki, bo czort wie, co będzie na jesień. Trzeba będzie zwijać i przeprowadzać. W ogóle brynza. A tu trzeba spokoju pewnego, aby skończyć wielkie dzieło. Szalenie lubię twoje opisy. O, i nie bój się grafomanii. Dziś burza halnawa, na sucho. Tym pciowie w górach, jestem o nich niespokojny. Dziś nie mogłem przestać palić. A szkoda. Jutro więcej może napiszę, nie gniewaj się. Żeby znaleźć kompromisowe wyjście z tego całego galimatiasu. 5 lat Mahatmy, potem szluz. I voilà mon idée. Odeślij mi proszę list Ambrożego. Książki wyślę w tych dniach. Kiedy myślisz przyjechać? Wycinki mogę. Mogę, ale polecone. Zakopane 26 lipca 1930. Palę. Nie piszę. Najdroższa Nineczko. Dziś drugi dzień. Nic od ciebie. Jestem trochę, ale jeszcze nie bardzo, niespokojny. O tym pciach nie mam wieści po straszliwej burzy wiatrowej, która dosłownie szalała w Tatrach. A jestem o nich bardzo niespokojny. Piszę filozofię i o pejotlu. Ale to wszystko nie to. Brak mi tak zwanej twórczości, panie tego, do której jak do narkotyku przywykłem od lat tylu. Trzeba będzie zabrać się do powieści, bo przejrzeje i spotwornieje. Choromański dość głupio niezadowolony z powieści mojej. Jeśli on tak, to trzeba raczej dziwić się innym. A co to inni? Wyjrzyj przez okno. A po co? Nie mam siły na zaczęcie nowego życia na wielką skalę. I to mnie gnębi. Czuję się podle i duchowo, i fizycznie, a pogoda zła i nawet w góry pójść nie można. Coraz mniej mi smakuje projekt zmahatmienia, tym bardziej, że widzę, iż tym pciowie wcale nie są szczęśliwi. Drobne kłótnie z mamą Lipińską. Nie chcą dalszych wcieleń, a nie wiedzą, ile ich przed sobą mają i marzą o zlaniu się z niebytem w 7 kręgu, mając nadzieję, że tam jest jakaś inna świadomość. Całuję cię. Kiedy przyjedziesz? Twój Staś. Zakopane 28 lipca 1930. Niepalenie, drugi dzień. Najdroższa Nineczko. Byłem dziś bardzo, bardzo niespokojny i już chciałem tele. No to nie poczta jako taka, a godziny wrzucania nie zawsze można wszędzie i tak dalej, na poczcie i tak dalej. Na gwałt kończę dziś i jutro Galińską, trochę wypępioną na pierśnie goławą. Bylczyńska opisuje swoje utopienie, nie wspominając o żancio problemie. Bezczelność. A Halina bardzo źle.

0: Już muszę iść do Naukowskiej. Tak mnie pędzą. Muszę jeszcze być u Tympciu, bo pewno zginęli w tym huraganie. Wczoraj byłem w Podspadach w Czechach. Za Muraniem. Jurgowie, Bukowinie, autem z Wolińskich. Murań. Cudowna góra. Szczegóły jutro. Kiedy przyjedziesz? Na żołądek? Salol 3 razy po 0,5 grama. Twój W. Zakopane 2 sierpnia 1930. Najdroższa Nineczko. Jutro, bez popojki dziś, ale parę dni temu wypiłem i zażyłem. Przestaję definitywnie palić i ćmić. Halina mnie martwi. Także, bo jest piekielnie nieszczęśliwa. Ale nic nie ukrywam. Z tamtą panną skończone definitywnie i nic nowego nie ma. I żadnych przykrości nie będziesz miała, jak przyjedziesz. Jestem szalenie zgnębiony ruiną materialną. Szukamy mieszkania i nic nie możemy znaleźć. Walczę z ostateczną rozpaczą i zniechęceniem. Przechodzę na system stronicowy. Znaczy określona ilość stronic dziennie, bo inaczej, panie, nie da rady. Z nosem lepiej, ale jeszcze trochę przetykać trzeba. W ogóle jest bardzo źle, ale może jak Armand de Coligny, który tylko w nieszczęściu był wielki, znajdę siły, aby wybrnąć. Ale mam wrażenie, że życie jest skończone. Prosrał a biedniu. A? Całuję cię bardzo, twój Staś.
1: Do lektury 2 tomu listów Stanisława Ignacego Witkiewicza do żony w interpretacji Krzysztofa Gosztyły powrócimy jutro.
2: Dwójka. Jesteś na miejscu. Piotr Adamczyk.

0: Minęła 14.
1: Koncert w porze lunchu.
0: Dzień dobry, Agnieszka Łukasiewicz i Adam Suprynowicz. Zapraszamy na nasz popołudniowy koncert. Dzisiaj coś, co wielu z Państwa bardzo lubi. Koncert skrzypcowy Jana Sibeliusa w wykonaniu Augustina Hadelicha i Deutsches Symphonieorchester Berlin pod batutą Manfreda Honecka. Posłuchamy obszernych fragmentów koncertu zarejestrowanego 24 maja w Filharmonii Berlińskiej. Koncertu, który otworzyła kompozycja Adolfusa Hailstorma, amerykańskiego kompozytora, u nas właściwie nieznanego. A postaci bardzo ciekawej, bo to twórca 86-letni o korzeniach złożonych afroamerykańskich, rdzennie amerykańskich i europejskich i czerpiący z tych trzech tradycji. Szczególne znaczenie mają dla niego tematy związane ze społecznością afroamerykańską. W pierwszej dekadzie lat 2000 szerokim echem odbiła się wystawiona w Cincinnati jego opera Rise for Freedom, oparta na historii Johna P. Parkera, twórcy organizacji ruchu oporu, tak zwanej Kolei Podziemnej. Ta organizacja ratowała niewolników zbiegłych z plantacji na amerykańskim południu. Tragiczne wydarzenia na tle rasowym z amerykańskiej historii, także najnowszej, stanowią często tematy czy tło jego dzieł. Jego Lacrymosa 1919 nawiązuje do wydarzeń związanych z okresem, który nazwano później Czerwonym Latem, Red Summer. Była to fala rasistowskich zamieszek, linczów i aktów przemocy wobec Afroamerykanów, które przetoczyły się wówczas przez całe Stany Zjednoczone. Zaczęło się od ataków na czarnoskórych żołnierzy, którzy powracali z wojny w Europie i powinni i chcieli cieszyć się chwałą zwycięzców. W ataku na weteranów w Norfolk, w Virginii, gdzie w 1920 roku powstała orkiestra Virginia Symphony, rok wcześniej zginęły dwie osoby. Łącznie podczas Czerwonego Lata 77 Afroamerykanów zostało zlinczowanych, spośród nich 11 osób spalono żywcem. Niektórych z żołnierzy powieszono w amerykańskich mundurach. Utwór Lacrymosa 1919 jest lamentem upamiętniającym tamte wydarzenia, napisanym przez Adolfusa Hailstorka na 75-lecie

Utwór Upamiętnienie, utwór Protest, Lacrymosa 1919 Adolfusa Hailstorka, opłakująca ofiary amerykańskiego Czerwonego Lata. Grała Deutsche Symphonieorchester Berlin, dyrygował Manfred Honeck. Muzyka o przesłaniu, które musi powracać przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, ale także w Berlinie, także w Europie, gdzie ataki na mniejszości etniczne zdarzają się coraz częściej. Taki kontekst podkreśli i wydobędzie ciemniejsze odcienie znaczeniowe następnego utworu koncertu skrzypcowego D-moll Jeana Sibeliusa, który teraz przed nami. Dzieło oczywiście o wiele starszego, późnoromantycznego, powstałego na początku XX wieku, jeszcze przed dwiema wielkimi wojnami wieku XX, muzyka końca poprzedniej epoki, fin de siècle. Jeśli znamy podejście fińskiego kompozytora do twórczości, nie powinno nas dziwić, że swój jedyny koncert solowy napisał on w tonacji D-moll, tonacji żałobnej, mrocznej, poważnej. Jak pisał słynny brytyjski krytyk muzyczny Donald Francis Tovey, jak we wszystkich najważniejszych dziełach Sibeliusa, kontury tej muzyki są ogromne i proste. Gdyby szybkie spojrzenie na atlas nie przypomniało mi, że Finlandia jest krajem w większości płaskim i usiadłym,

zalanym jeziorami, zapewne powiedziałbym, że jego formy zostały wykute ze skał rodzimych nordyckich gór. Oczywiście w koncercie trzeba coś dać soliście i słuchaczom, a obie strony lubią wirtuozowskie popisy. Jest więc też ten koncert fascynującą hybrydą, dziełem o wymowie raczej symfonicznej, a przy tym dziełem atrakcyjnym dla filharmonicznego słuchacza. W partii solowej usłyszymy Augustina Hadelicha, amerykańskiego skrzypka o niemieckich korzeniach, który często wykorzystuje swój wirtuozowski talent w repertuarze niekomercyjnym. Mamy więc dzisiaj muzykę, co się zowie, poważną. Koncert skrzypcowy D-moll Jana Sibeliusa, Augustin Hadelich i Deutsches Symphonieorchester Berlin dyryguje Manfred Honeck.

Ten charakterystyczny finał nazwano kiedyś polonezem dla niedźwiedzi polarnych i ta łatka przylgnęła do niego na lata. Wspomniany już Donald Francis Tovey, który jest autorem tego bałmutu, wprawdzie sprawdził w Atlasie, że Finlandia jest w większości krajem nizinnym, ale już nie doczytał, że w tym kraju niedźwiedzie polarne nie występują. Pozostawiając narodowościowe stereotypy, to są to były oklaski dla Augustina Hadelicha i Deutsche Symphonie Orchester Berlin pod batutą Manfreda Honecka za wykonanie koncertu skrzypcowego D-moll op. 47 Jana Sibeliusa, dzieła związanego istotnie ze stolicą Niemiec, bo tam właśnie w 1905 roku miała miejsce premiera jego drugiej zrewidowanej i obecnie obowiązującej wersji pod batutą nie byle kogo, bo samego Richarda Strausa. A to było nagranie z Filharmonii Berlińskiej z 24 maja tego roku, a więc świeżutkie, które dotarło do nas dzięki współpracy z Radiem Deutschlandfunk Kultur w ramach Europejskiej Unii Nadawców. Napisał do mnie pan Andrzej, który postanowił przypomnieć nam, więc przekazuję i państwu, że od kilku lat Hadelich gra na skrzypcach Guarneri del Gesù z 1744 roku, znanych jako Le Duc ex Schering, bo Henryk Schering, polski wybitny skrzypek, grał na nich do końca swojej kariery. Później ich właściciel Tarisio Trust długo tych skrzypiec nikomu nie użyczał, aż wreszcie w roku 2020 znalazł następcę godnego Scheringa. Tak pisze pan Andrzej. Dziękujemy za tę informację. Rzeczywiście tak jest. Augustin Hadelich na tych pewnie skrzypcach właśnie zagrał jeszcze coś na bis.

To oczywiście marzenie z cyklu Sceny dziecięce Roberta Schumana. Nie udało mi się niestety dowiedzieć, z czyjego opracowania na skrzypce solo korzystał Augustin Haderich na majowym koncercie. Prawdopodobnie było to jego własne opracowanie, bo ten artysta lubi na przykład grać własne kadencje w koncertach i opracowywać znane miniatury na skrzypce i grać je właśnie na bis. Tak się kończy na dwójkowej antenie ten koncert zarejestrowany w Berlinie 24 maja, a ponieważ zostało nam jeszcze na jakieś dwie minuty do 15 i do kolejnego odcinka Płytomanii, to na pożegnanie proponuję jeszcze jedno nagranie tego artysty pochodzenia niemieckiego, urodzonego we Włoszech, a działającego w Stanach Zjednoczonych, Augustina Hadericha.

Menuet z partity trzeciej E-dur Jana Sebastiana Bacha, Augustin Hadelich na zakończenie dzisiejszego koncertu w porze lunchu. Jutro o 14:00 będziemy słuchać m.in. muzyki Arvo Pärta, Filipa Glassa i Zygmunta Koniecznego. Zapraszam serdecznie. Dziś dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz i Adam Suprynowicz. Właśnie minęła 15:00.

Witam Państwa bardzo serdecznie przed mikrofonem Jacek Hawryluk. Dzisiejsze spotkanie wypełni tylko jedna pozycja, ale za to jaka. Rzadko się ostatnio zdarza, by w komplecie, na płytach oraz oczywiście w wersji cyfrowej opublikowano w całości Pierścień Nibelunga Ryszarda Wagnera. A tak właśnie się stało. Na 13 płytach amerykańska wytwórnia Delos wydała tetralogię Złotorenu, Walkirię, Zygfryda i Zmierzch Bogów. Nagrań dokonali soliści oraz orkiestra symfoniczna w Dallas. Całość poprowadził szef muzyczny zespołu Włoch Fabio Luisi. Na płytach pojawiają się rejestracje z kilku koncertów utrwalonych w Morton Meyerson Symphony Center w Dallas w 2024 roku. Całe przedsięwzięcie, czyli koncertowe wykonania czteroczęściowego dramatu Wagnera, związane było ze 125. sezonem orkiestry, zaś wydanie płyt w 2026 roku zbiegło się ze 150. rocznicą premiery kompletnego pierścienia, która miała miejsce w Bayreuth w sierpniu 1876 roku. Dziś zatem w Płytomanii zajrzymy do tego nowego, ważnego wydawnictwa, a o wszelkich szczegółach opowie Państwu Piotr Kamiński. Zanim jednak Dallas i Fabio Luisi, to na początek przeniesiemy się w czasie. Rozpoczynamy Płytomanię.

0: Piotr Kamiński, dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Jacku.
0: Dziś o Wagnerze, bo okazja jest szczególna. Piotrze, dawno chyba nie było takiej sytuacji, by opublikowano w komplecie, w jednym boksie całą tetralogię Ryszarda Wagnera, na kompaktach, jak to drzewiej bywało, bo wiadomo, muzykę pochłaniamy w plikach i streamingu, opery zaś w zapisach wideo. Czy odniosłeś takie wrażenie, że to wydawca i artyści, zwłaszcza dyrygent, zatęsknili za starymi czasami?

Tobie się tak tylko zdaje, że to było bardzo dawno, ponieważ ja sprawdziłem, co się działo już w XXI wieku i widzę, że tych nagrań z XXI wieku, ja doszukałem się sześciu, ale niewykluczone, że jest ich więcej, ponieważ w tej chwili sytuacja wygląda tak, że każdy teatr, każda orkiestra ma ochotę mieć swój pierścień Nibelunga. To się stąd nie

0: Na to zawsze przyjdą widzowie, na to zawsze przyjdą słuchacze, nawet na wykonania koncertowe. Każda nowa dyrekcja każdej opery natychmiast chce zrobić jeszcze raz cały rig od początku, co oczywiście kosztuje majątek. I ja się doszukałem tutaj, jak powiadam, od początku stulecia sześciu różnych nagrań opera w Adelaide, Asher Fisch, czy 2004-2006, Axel Kober w Deutsche Oper am Rhein, czyli Düsseldorf i Duisburg, 2020, Sebastian Weigle we Frankfurcie 2010. Przypuszczam, że to są wszystko publikacje orkiestrowe, przez orkiestrę finansowane. To podobnie jak jest z Dallas. Jest ring z Neapolu z Gerdem Albrechtem, jest ring z Kopenhagi z Michaelem Schönwandem, jest ring z Karlsruhe, dyryguje Günther Neuchold. Także ringów nam nie brakuje, ale żeby tak znowu było czego słuchać, to z tym bywa troszkę gorzej, bo jak tak patrzę na te wszystkie obsady w tych nagraniach i zaglądam to tu, to tam, to myślę sobie, że tak to ja się właściwie wiele nie dowiem od nich na temat tego utworu, który w tej chwili jest obecny na płytach, no już nie wiem, w dziesiątkach różnych nagrań, przy czym oczywiście przytłaczającą większość stanowią tutaj nagrania żywe. I są to nagrania bezcenne, znaczy nagrań studyjnych, takich, których właściwie nie można się pozbyć w żaden sposób ani o nich zapomnieć. No nie ma bardzo dużo. Większość korzystały te firmy płytowe z nagrań zrobionych głównie w Bayreuth, ale nie tylko w Bayreuth. Bayreuth jest tu oczywiście mekką tego wszystkiego. I jakość tych nagrań techniczna jest tak dobra, dobre, choćby Radio Bawarskie nagrywało to przez całe dziesięciolecia. Mieliśmy tego właściwie co roku przez lata 70. w Polskim Radiu, w programie drugim nadawaliśmy tego bardzo, bardzo dużo. I to jakość jest taka, że wydawanie tego na płytach nie jest właściwie żadnym oszustwem, że nie sprzedaje się tutaj czegoś schwytanego przez pirata z jednego mikrofonu na sali, jak to dawniej bywało. W związku z tym zadowolenie, nasycenie rynku pierścieniami jest ogromne, a jednak wszyscy chcą tego od nowa i dlatego to nagranie z Dallas, które wydaje mi się całkiem nie najgorsze, o tym za chwilę szerzej porozmawiamy, no chyba zasługuje na to, żeby o nim trochę porozmawiać i przy okazji porozmawiać o tym, jak to wszystko razem wygląda.
1: To skoro jednak zaproponowano nam, biednym konsumentom, pierścień Nibelunga od początku do końca, tak klasycznie, to może my także pójdźmy tym klasycznym tropem i na początku, jak sugerujesz, zajrzyjmy do historii fonografii, bo przed Luizim, no wiadomo, byli inni, to nie byle jacy. Zresztą historia zapisów pierścienia to historia, tak jak trochę powiedziałeś, podwójna, czyli i tych nagrań oficjalnych, studyjnych i live'ów, które są również znakomite.
0: Ja zresztą celowo zacząłem od takich dwóch żartów prawie dźwiękowych, ponieważ to są takie dwa legendarne okrzyki, jakie padają w Pierścieniu Nibelunga i wydaje mi się, że tu też jakiś rekord pada. To znaczy najsłynniejszy okrzyk Welze, Welze, jak Zygmunt błaga swojego ojca o to, żeby mu dał obiecany miecz, bo jest zagrożony. Ten okrzyk Laurica Melchiora, największego tenora wagnerowskiego wszechczasów, w takim nagraniu z 1941 roku. To jest legendarne nagranie, zresztą bardzo, bardzo piękne. Najdłuższy okrzyk, jaki ktokolwiek wykonał w tym utworze, i od tego czasu wszyscy próbują ten rekord pobić. No tutaj mamy 20 parę sekund, kiedy on to trzyma w dwóch kawałkach, oczywiście. No takie miał piękne płucko. A obok Kirsten Flagstad w nagraniu żywym w San Francisco z 1936 roku dyryguje Fritz Reiner, ten okrzyk Walkirii. I tu mamy od razu dwójkę, no jakby to ich nazwać, no Rudolf Bink mówił o nich, że to są dwie czerwone kanapy, bo oni stali na scenie i właściwie mało co robili, w dodatku tacy dość korpulentni byli. Kirsten Flagstad i Lauritz Melchior, Izolda i Tristan, Siegfried i Brunhilda, największe, najwspanialsze, niezrównane głosy, jakie się do tego zabierały. Na szczęście nie na nich się kończy cała ta dyskografia, ale o nich na początku trzeba wspomnieć.
1: To teraz może, Piotrze, zaproponujemy naszym słuchaczom, by wzięli do ręki długopis, otworzyli kajet i zanotowali, bo ten kontekst przed Luizim jest niezwykle istotny i ważny.
0: I bez niego właściwie nie można się obejść. Zacząłbym od najsławniejszego nagrania wagnerowskiego z fragmentu z Ringu, jaki w ogóle jest.

studyjne nagranie pierwszego aktu Walkirii, jakie zrobił w 1935 roku Bruno Walter. To był projekt nagrania całej Walkirii, no ale wiadomo, w Niemczech wtedy stały się różne interesujące rzeczy i Walter nie mógł tego dokończyć. Śpiewają Lotte Lehmann, Sieglinde, najsławniejsza Sieglinda w tamtych czasach, po dziś dzień właściwie niezrównana. Jest Melchior jako Zygmunt, Emanuel Liszt, wielki bas jako Hunding. I to jest ten początek, właściwie jeżeli się w ogóle nie miało do czynienia z Pierścieniem, to jest ta płyta, od której należy zacząć. Była wznawiana na wiele sposobów, restaurowana pięknie, naprawdę znakomicie brzmi. Grają filharmonicy wiedeńscy. No trudno sobie wymarzyć coś lepszego. Jeśli chodzi o komplet cały, no to mnie się zdaje, że nikt nie zastąpił pod tym względem nagrania Decki z końca lat 50. i początku 60., jakie zrobił Georg Scholti. Wszyscy wiedzą o tym, że kiedy Decka podjęła się tego nagrania, to koledzy z sąsiednich firm, zwłaszcza na przykład Walter Legg z His Master's Voice, no pukali się w czoło, mówiąc, że oni sprzedadzą po 30 egzemplarzy tego. Do dzisiaj sprzedano tego w miliony, nawet ja nie mam dokładnych danych, ile dokładnie tych milionów. Ostatnio było to wznowione, restaurowane na podstawie oryginalnych taśm 3-4 lata temu. Kosztowało jakiś majątek, bo oni próbowali tym handlować na formatach Blu-ray, w ogóle to nie ma sensu. To kosztuje mniej więcej, no trochę drożej niż te stare wznowienia, ale w tej formie dźwiękowej, w tak niezwykłej obsadzie, którą można było wtedy jeszcze zgromadzić. Ja odsyłam może do strony, bośmy się umówili, że te listy wszystkie pokażą się po prostu na stronie Polskiego Radia, na stronie Płytomanii, żeby już nie powtarzać tych obsad od początku do końca. W każdym razie Hans Hotter, Birgit Nilsson i Wolfgang Windgassen, wielcy śpiewacy, właściwie niezrównani, złapani w momencie, kiedy jeszcze naprawdę mogli to śpiewać. Jest drugie nagranie, legendarne, monofoniczne niestety, ale wznowione z najzwyczajnym pietyzmem. W tej chwili, nie wiem czy wie, że istnieją tacy maniacy, którzy to robią po prostu u siebie w domu na sprzęcie i potem wydają to i czasami nie wszystkie te restauracje są naprawdę godne uwagi, ale ta, o której tutaj mówię, to jest taka mała firma, Pristine się nazywa, jest po prostu fantastyczna. Wydała to również Orfeo, ta firma, która kupuje nagrania od Bayreuth z Salzburga i z Radia Bawarskiego. To jest nagranie Clemensa Krausa z 1953 roku. To jest trzeci rok Ringu Wielanda Wagnera, legendarnej produkcji, od której w ogóle zaczął się Ring po II wojnie światowej. Tam był taki bardzo zabawny przypadek, ponieważ koncepcje estetyczne Wielanda Wagnera tak się nie podobały człowiekowi, arcykapłanowi Wagnera w tej świątyni w Niemczech, to był ten genialny kapelmistrz niemiecki Hans Knappelsbusch. On był tak wściekły na to, co Wieland zrobił, że powyrzucał różne efekty kostiumowe i zrobił to tak surowo, w sposób zupełnie, zupełnie nowy, że on co roku podobno trzaskał drzwiami i mówił, że tu nigdy więcej nie wróci, no ale wracał, zwłaszcza wrócił, kiedy nagle objął ten ring po nim Clemens Krauss, który był jego osobistym wrogiem, ale Krauss zrobił z tego rzecz zupełnie fenomenalną. Muszę powiedzieć, gdybym sam wybierał dla siebie ring, niezależnie od tej monofonii tu bardzo dobrze brzmiącej, to chyba bym się na to zdecydował. To jest największa obsada tamtych czasów, jaką można było zebrać i on po prostu to podpala. To jest pożar, niewykonanie. Nagle ten dramat pędzi w taki sposób, że się nie można oderwać, kiedy się słucha tych śpiewaków, aktorów. No Hans Hotter jako Wotan to jest w ogóle pomnik. Ja tak słucham go, myślę sobie, że gdyby Ian McKellen był śpiewakiem, to tak by to prawdopodobnie zabrzmiało, bo był także wielkim aktorem. I dwa lata później powstało legendarne znowu nagranie, które prowadzi Józef Keilbert, bardzo dobry kapelmistrz, z bardzo podobną obsadą, bo te obsady się niewiele zmieniają, bo po co, jak się ma Marię Callas, to się nie szuka nikogo innego. I to nagranie w 1955 roku, pamiętamy to jeszcze, to było 20 lat temu, Jacek, wierzyć się nie chce, ukazało się na płytach firmy Testament. Okazało się, że Decca wtedy nagrała eksperymentalnie całą serię tych przedstawień w stereo i nigdy ich nie opublikowała. To leżało w szafie gdzieś i ktoś wreszcie po iluś tam latach sobie o tym przypomniał i dwa lata później zaczął się ten wielki projekt Scholtiego, już studyjny. Czyli Scholti z 58, Clemens Krauss z 53, polecam ze szczególną żarliwością, i Józef
Joseph Kailbert. I są jeszcze starsze nagrania, klasyczne, zwykle nagrania żywe, bez których

jak już się wejdzie w to uniwersum, też właściwie nie można się obejść. To jest Furtwängler, Wilhelm Furtwängler z La Scali z roku 1950. Tam można usłyszeć całą Brunhildę, wszystkie trzy Brunhildy, powiedzmy, Kerstin Flagstad, która jeszcze wtedy śpiewa fantastycznie, już nie ma wysokiego C, ale nawet nie próbuje udawać, że je ma. Jest znakomity Wotan Ferdinand Franz, nie tak genialny jak Hotter, ale nadzwyczajnie, bardzo pięknie śpiewający. No i jest ten pomnik, o którym mówiłem, to znaczy Hans Knappelsbusch, który wrócił do Bayreuth w latach 56-58. Znowu znajdujemy te same nazwiska od Hottera, poczynając Astrid Warnaj, genialna śpiewaczka. I są trzy nagrania, każde z innego roku, rok po roku. Wszystkie, jeżeli ktoś to kocha, jeżeli kogoś to pasjonuje, trzeba tego wszystkiego posłuchać, porównywać, i to są radości zupełnie niezwykłe, jak zupełnie inaczej brzmi ring Knappelsbusza, mitologiczny, marmurowy, metafizyczny na dobrą sprawę, w porównaniu z ringiem Clemensa Krausa, który jest żywy, ludzki, dramatyczny, technicolor, powiedziałbym. No i potem są nagrania żywe już na przykład tylko samej Walkirii, niezmiernie ciekawe nagranie aktu drugiego, fragment z tego usłyszeliśmy przed chwilą, z San Francisco, który prowadzi Fritz Reiner, no można sobie wyobrazić jak. Tam jest Wotan legendarny, Friedrich Schorr, który też bardzo szybko stracił góry i nie udaje, że je ma. I powtarzają się ci sami artyści, Kerstin Flagstad, Lotta Lehmann, Lauritz Melchior, Emanuel Liszt. Potem jest genialne nagranie z Metropolitan na wycieczce w Bostonie z 40 roku, ggdzie prowadzi to już Erich Leinsdorf. Tam można usłyszeć jedną z najpiękniejszych Brunhild, jakie są na płytach. Marjorie Lawrence, Australijka o takim tragicznym losie, którą dopadło w którymś momencie stwardnienie rozsiane i ostatnie swoje Wenus już śpiewała siedząc na scenie. Jest Walkiria z Metropolitan zrobiona rok później i tu jest rzecz niezwykle charakterystyczna, o której trzeba powiedzieć. Śpiewały Kerstin Flagstad i Lotte Lehmann. Flagstad wróciła do Norwegii i znaleziono jej fantastyczną następczynię, tak zwaną słynną kobietę z St. Louis, Amerykankę Helen Traubel, która zaśpiewała Brunhilde po raz pierwszy i była wspaniała, ale niestety na to przedstawienie pochorowała się również Lotte Lehmann. I tutaj nie było żadnego wyboru, nie było zastępstwa gotowego, więc zdecydowano się wpuścić na scenę młodą 23-letnią zupełną debiutantkę, która nigdy w życiu nie stała na scenie i która zaśpiewała tę Sieglinde. 6 dni później okazało się, że Traubel również się pochorowała. I ta dziewczynka powiedziała, że ona Brunhilde też może. Wyszła i zaśpiewała Brunhilde. I to była Astrid Warnaj, która potem śpiewała wszystko, co można sobie wyobrazić, najwspanialej w Bayreuth. Była Brunhildą, była Izoldą, była Kundry. Legendarna śpiewaczka, po której nastąpiła oczywiście potem Birgit Nilsson, bo Warnaj też swoje góry w którymś momencie straciła. No i jest Siegfried też z Metropolitan z 1937 roku. Tam można usłyszeć dla odmiany całego Siegfrieda Lauritza Melchiora. No, niezastąpione wykonanie. I potem się pojawiają nagrania stereo, nowsze. To jest znowu Bayreuth na żywo, prowadzi je Karl Böhm, troszkę według bliższej estetyki Krausa niż Knappelsbusza, z obsadą, która już powolutku zaczyna się starzeć albo wymieniać już. Jest Birgit Nilsson, oczywiście jest znakomita Leonie Rysanek jako Sieglinda, ostatnia produkcja Wilanda Wagnera przed śmiercią. Jest legendarne studyjne nagranie Herberta von Karajana, który próbuje zupełnie nową, odnowioną obsadą, już po Wotana musi pojechać do Stanów Zjednoczonych, śpiewa Thomas Stewart, jakiejś zupełnie nowej estetyki. Marzy mu się Pierścień Nibelunga jako muzyka kameralna. Studio oczywiście to ułatwia bardzo. Jest to bardzo piękne nagranie, ale czy zastępuje te wielkie kreacje, kiedy wszyscy wierzą w każde słowo, które śpiewają? Czy nie przekształca się to w coś cudownie, bajecznie, zupełnie estetycznego? No to już każdy musi zdecydować po swojemu. I jest może ostatnie nagranie nowe, stereofoniczne, ale jeszcze w wieku XX zrobione, jakie zrealizował Bernard Haitink w Monachium, z też bardzo dobrą obsadą, kolejny amerykański Wotan, James Morris, z taką godnością i szlachetnością to wszystko się rozgrywa, także bardzo dobrze się wraca do tego nagrania. Ja na tym skończę, bo jest oczywiście całe mnóstwo innych
tam okoliczności i nagrań, ale w tej kolejności mniej więcej tak bym to

powolutku odkrywał. No i jest oczywiście 50 lat temu słynna produkcja Patrice'a Chéreau. Na rocznicę zaprosił ich tam Wolfgang Wagner, już długo po śmierci brata Wielanda. Dyryguje Pierre Boulez. I o ile same płyty nie są wystarczające, one są, można kupić tylko dźwięk, ale bardzo niedawno, kilka lat temu, Deutsche Grammophon wznowiła te stare nagrania wideo, zrobione już nie w 76, ale 79-80, już troszeczkę ze zmienioną obsadą. No to jest to takie rewolucyjne, kolejne jak rewolucja. Był Wieland Wagner na początku lat 50. Tak, Patrice Chéreau wniósł tutaj zupełnie nowe spojrzenie. Opowiada dokładnie, wiernie tę samą historię, tylko zmienił obrazowanie, zmienił estetykę, szuka nowych metafor scenicznych. No i śmieszne jest to, że od 50 lat to nagranie stanowi coś w rodzaju alibi dla wszystkich prób szalonych i już zupełnie oderwanych od dzieła nowych reżyserów. I jest coś smutno symbolicznego, znaczącego w tym, że nowy pierścień, jaki będzie w tym roku na 150. rocznicę w Bayreuth, jest pierścieniem kompletnie, jakby to powiedzieć, zdematerializowanym, wirtualnym, zrobionym przez informatyków przy udziale sztucznej inteligencji. Mnie się zdaje, że tu warto by się naprawdę podrapać w głowę i zastanowić, gdzie my idziemy i co my robimy. Z tego całego zestawu ja proponuję Państwu, no, można było wybrać 130 różnych fragmentów, można o tym robić miesiące audycji. Jeden, jedyny fragment jednego, jedynego artystę i jest to Gottlob Frick, który w nagraniu Szoltiego śpiewa Hagena w Zmierzchu Bogów i obok Józefa Greindla, który śpiewał to w Bayreuth, który jest fenomenalny, to jest najwspanialsze wcielenie zła, jakie można usłyszeć. Wielki artysta Gottlob Frick, który potrafił jednocześnie śmieszyć jako Kecal i jako Osmin, wzruszać do łez jako stary Gurnemans, a jednocześnie tutaj jest szatanem. I to jest ten fragment z pierwszego aktu, w którym on grozi światu i marzy o tym, że odzyska pierścień.

Zmierzch Bogów Ryszarda Wagnera pod batutą Georga Scholtiego i Gottlob Frick. Klasyczne, legendarne nagranie Dekki. Tak było i tak będzie wydane w latach 60. Następnie w różnych reedycjach. Cały czas razem z nami jest Piotr Kamiński. Piotrze, to przenosimy się już do Teksasu, do Dallas, gdzie utrwalono nowy pierścień. Z okazji, jak wspomniałem, i urodzin orkiestry, i przypadającej w tym roku 150. rocznicy wystawienia całości w Bayreuth. Od razu podam Państwu może podstawowe informacje, by nam nie umknęły. Nagrania pochodzą z wykonań koncertowych utrwalonych w 2024 roku. Złoto

0: No, 1-4 maja i 13 października, Walkiria 2-5 maja i 15 października, Zygfryd 5-17 października i Zmierzch Bogów 8-20 października. Piotrze, ta kwestia wydaje się pewnie jedną z najważniejszych, bo nagrania powstawały na przestrzeni kilku miesięcy. Ich producentem jest uhonorowany m.in. Nagrodą Grammy Niemiec Dirk Sobotka. Czy udało się z tych interpretacji stworzyć całość, jeden dramat, spójny cykl właśnie, którego części są, powiedziałbym, wynikiem konkretnego następstwa, przyczyny i skutku, tak jak Nie przymierzając w tym legendarnym nagraniu Szoltiego?
1: No moim zdaniem tak. I to zresztą jest jeden z powodów, dla których uznaliśmy, że warto o tym nagraniu porozmawiać, bo ono przy wszystkich swoich licznych słabościach jest udane. Ja tylko chciałbym tutaj zgłosić pewne zastrzeżenia, właściwie ostrzeżenie. Sugerowałbym słuchaczom, którzy albo już zapomnieli, co jest w tych starszych nagraniach, albo w ogóle nigdy ich nie usłyszeli i pierwszy raz tak naprawdę wejdą w kontakt z tym utworem właśnie teraz i spojrzą na nowe, poszukają nowego nagrania, marząc o bardzo pięknym dźwięku i tu naprawdę nie będą zawiedzeni, żeby ci słuchacze nie wracali najpierw do tych starych nagrań, bo po co sobie psuć przyjemność? To nagranie jest dostatecznie dobre, żeby się broniło samo, ale nie należy mu szkodzić konfrontacją z gigantami z lat przeszłych. Ich nie ma, ale są żywi między nami. Zawsze jeszcze będzie czas, żeby do nich wrócić i się nimi zachwycać. A ta przyjemność, jaką można czerpać od tak po prostu niewinnie z tego nowego nagrania, warta jest takiej dyskrecji, powiedziałbym. Co mnie w tym nagraniu cieszy i martwi? No cieszy mnie to, że w ogóle powstało i że ten poziom w gruncie rzeczy jest bardzo wyrównany. Ja muszę powiedzieć, że znając te prowincjonalne nagrania, o których tutaj wspomniałem, no byłem szalenie nieufny i bałem się, że będzie coś niedobrze i że to jakieś nieporozumienie, bo może ktoś po prostu za prestiżem gonił. Okazało się, że nie, że jak powiadam, będę mówić o różnych słabościach tego wykonania, niektórych solistach i tak dalej, ale zasadniczo na twoje pytanie mogę odpowiedzieć spokojnie tak. Zawdzięczamy to nie tylko różnym solistom, którzy sobie z tym dobrze dają radę. Niektórzy z nich należą do tych najważniejszych w całym utworze. Ale dyrygentowi, jest nim Fabio Luisi, Włoch, który wcale nie jest debiutantem w tej dziedzinie. Dyryguje tym utworem od bardzo, bardzo dawna. Już 20 lat temu, kiedy był szefem w Dreźnie, prowadził kilka razy cały cykl i potem 10 lat później, w 2013 dostał Grammy, to znaczy dzielił to Grammy, nagrodę Grammy z Jamesem Levine'em za Ring w Metropolitan. Także ma ten utwór we krwi i prowadzi go naprawdę bardzo, bardzo pięknie. Nie wszystko jest tam udane. Na przykład muszę powiedzieć, że trochę mnie to zdziwiło, bo po podróży Zygfryda po Renie i paru innych bardzo wspaniale zrobionych kawałkach, na przykład Sfałowanie Walkirii jest przepięknie zrobione. Nagle nie wyszła mu muzyka żałobna za Zygfrydem w Zmierzchu Bogów, jakby taka zanadto skonstruowana, rytmiczna, a tu raczej o rytmie i o tym, jakie tu są przepisy muzyczne wpisane na kartce, to raczej trzeba zapomnieć, coś powinno innego. Jakoś to się nie obudziło, nie odfrunęło. Ale w sumie prowadzi to niezwykle mądrze i w sposób przejrzysty i czysty, taki jasny. Może to nie jest dokładnie to, co by się spodobało Hansowi Knapp-Puschowi, ale kiedy się tego słucha, to orkiestra jest wspaniała, ma naprawdę piękną jakość instrumentalną we wszystkich rejestrach i tego się słucha od samego początku dobrze. Jak już dobrze śpiewają, to wtedy orkiestra niesie to wszystko tak, to w końcu zostało wymyślone.
0: To w takim razie do kogo z tych wielkich z listy, o której wspominałeś, jest najbliżej Luisiemu?
1: O mój Boże, to bardzo trudne pytanie, ale jeżeli już miałbym kierować spojrzenie w jakąś tam stronę, to ja myślę, że gdzieś w okolicach Krausa i Böhma, to śródziemnomorski koncept, właśnie przejrzysty, bardziej skierowany w Mozarta niż w Brucknera, już używam naprawdę już tak schematycznych pojęć, że proszę mi to wybaczyć. I ta przejrzystość, ta jasność, nie rozlewanie tego wszystkiego i nie szukanie tego siódmego dna, które jest no przede wszystkim filmu Furt Wenglera. Tutaj koniecznie trzeba posłuchać, jak on potrafi prowadzić narrację taką, że... Ale Kraus ma to samo, to, że każdy takt wie, co było przed nim i co będzie po tym. Luisi to ma, to jest nieco lżejsza narracja, ale trzyma, no nie powiem, że w napięciu, bo czegoś takiego jak Kraus to

chyba nikomu się tego nie udało zrobić, ale potrafi zainteresować i nigdy ani przez chwilę nie jest nudno, co w tym utworze niestety bardzo często się zdarza, że po prostu dyrygent nie panuje nad tą niebywałą, rozbuchaną, szeroko rozpiętą materią. Tutaj jest wszystko w porządku, on po prostu to traktuje, no powiem naiwnie, jak muzykę i gra tę muzykę bardzo, bardzo pięknie. Oczywiście sam ze sobą, z orkiestrą, to nie podobałby temu, bo tam jeszcze trzeba parę osób postawić, żeby coś opowiadały w tej historii. I tu właściwie zacznę od pewnego smutku, to znaczy słyszę, że ci ludzie, a niektórzy nawet bardzo dobrze śpiewają, inni całkiem nieźle, no porozmawiamy i o tym, i potem patrzę na datę urodzenia. I jestem bardzo zaniepokojony, bo właściwie od samej góry to są ludzie w okolicach 60. Potem jest 40, dobiegamy 50. I właściwie najmłodsza uczestniczka tej obsady w głównej roli to jest znana nam od niedawna w Polsce Denise Uzun, 36-letnia mezzosopranistka czy alt. Ona śpiewała Quickly niedawno w Teatrze Wielkim, w tej nowej inscenizacji Falstaffa. Ona tutaj śpiewa przede wszystkim Fricke w drugiej części, a potem Waltraute w części czwartej i śpiewa bardzo pięknie. Także Denise Uzun, trzeba zapamiętać to imię i to nazwisko, bo z tej dziewczyny na pewno będą ludzie, ma 36 lat. I to jest najmłodsza uczestniczka. Najstarszy, i tu byłem bardzo zaskoczony, bo nie znałem tego nazwiska, myślałem, o, jakiś młody człowiek. Marc Delavan, 67 lat. To jest wotan. To nie ma takiego głosu jak Hotter, umówmy się, prawda? To jest zupełnie inny gatunek. Baryton, po prostu on śpiewał Rigoletta, bo Hotter śpiewał Borysa, jednego z największych na płytach, na szczęście po niemiecku, nie udając, że mówi po rosyjsku. I Delavan jest sędziwy, jest no 67 lat na śpiewaka, to naprawdę nie jest zielona młodość. Dlaczego nie znaleziono go wcześniej? On ma fantastyczny autorytet, całą skalę roli pokrywa bez większego kłopotu i autorytet, jak powiadam, siłę, to znaczy on mówi to, o czym śpiewa i śpiewa to, o czym ma opowiadać i słucha się go z ogromnym zainteresowaniem od początku do końca, a na wotanie tak naprawdę, choć go już w Zmierzchu Bogów nie ma, stoi cały ten dramat, także to jest bardzo ważne. Jest Steven Milling, bardzo dobry bas duński, no i potem zaczynają się problemy, to znaczy da się, ktoś o tym pisał, tak, takie bardzo szerokie vibrato, które potrafi naprawdę troszkę zatruć życie. Może najmniej przeszkadza mi ono Tomasa Tomasona, który dobiega 60, który śpiewa Alberyka, ale ponieważ Alberyk to jest paskudztwo, w związku z tym, jak mu się trochę ten głos, przepraszam za wyrażenie, telepie, to mu się to przebacza, no bo po prostu on ma prawo być trochę brzydki. Wolałbym, żeby był brzydki metaforycznie, a nie dosłownie, no ale śpiewa bardzo dobrze i jest i jednocześnie dość straszny i zabawny, więc przebaczymy mu to. Jest gorzej. Christopher Ventris, też tenor brytyjski, który od bardzo, bardzo dawno jest na scenach, śpiewał Parsifala, pojawia się w jakichś innych nagraniach zresztą też, 66 lat. No i tutaj niestety to vibrato ciężkie przeszkadza trochę, niezależnie, każdy będzie miał oczywiście na ten temat własne zdanie. No i jest Brunhilda. Lisa Lindstrom, Norweszka, mieszkająca w Stanach, 60 lat, myślałem, że jest trochę młodsza. Ona właściwie największą karierę zaczęła i zrobiła śpiewając Turandot, bo ma te góry, no więc biorą ją do tego i te wysokie C tam się pojawia i można go słuchać, ale ten głos nie bardzo mi się podoba, to jest zbyt trudna i zbyt ważna rola, żeby można było troszeczkę tak grymasić na to, co ona robi, bo nie jest to ani szczególnie pasjonujące wykonawca, ani piękne wokalnie, no ale ona ma tę cechę, bez której do Wagnera w ogóle nie można się zabierać. Przypomniał mi się taki baryton austriacki Otto Wiener, który śpiewał Zaxa i inne tego typu role na wszystkich scenach, ponieważ było wiadomo, że on dożyje do końca i jak będzie śpiewać ostatni monolog Zaxa w trzecim akcie, no to go zaśpiewa do ostatniej nuty, bo może. Ale żeby to było takie pasjonujące, żebyśmy się czegoś, jak powiedziałem wyżej, dowiedzieli od niego, o tej postaci, o tej roli, czy od Lise Lindstrom na temat Brunhildy. No nie jestem pewien, no ale wykonuje swój obowiązek, to znaczy jest wszystko zaśpiewane od początku do końca jak trzeba. I tu się rzeczy poprawiają znacznie, to znaczy pierwsza rzecz to jest bardzo udany

0: Siegfried, Daniel Johansson, nie mylić go z innym zupełnie tenorem austriackim Johansenem, jest, może od niej zacznę, Sara Jakubiak, którą bardzo dobrze znamy, bo ona co 14 lat temu śpiewała Fiore w Miłości Trzech Królów w Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Łukasza Borowicza, opera Montemeciego, i od tego czasu robi bardzo, bardzo ładną karierę. I ona śpiewa Zyglindę i wydaje mi się, że to było takie pierwsze piękne wrażenie wokalne, jakie mi przyniosło to nagranie.
1: To posłuchajmy fragmentu Walkirii, Sara Jakubiak i Christopher Ventris. Całość prowadzi Fabio Luisi.

0: Hinweg. Sara Jakubiak, Christopher Ventris, Orkiestra Symfoniczna w Dallas, Fabio Luisi i drobny fragment nagrania, o którym dzisiaj w Płytomanii rozmawiamy. Pierścień Nibelunga z Dallas, z Teksasu, na 13 płytach firmy Delos. W Płytomanii, w programie drugim Polskiego Radia, jest ze mną Piotr Kamiński. Czy to jest właśnie taki jeden z fragmentów, który zrobił na tobie największe wrażenie? Bo chciałbym cię oczywiście też o to podpytać, jak słuchać tej tetralogii, bo oczywiście najlepiej jest odbierać ją jako całość, ale to bywa trudne. Słuchamy jej we fragmentach, tak pewnie szybciej, czasami łatwiej, ale która z części tego nowego nagrania z Dallas najmocniej do ciebie przemówiła?
1: Ja bym jednak zaczął od Walkirii, która jest takim osobnym dziełem, które właściwie, gdyby nie było tych prologów i dalszych aktów, można by na tym poprzestać. To się mieści doskonale jako cała opera, ma swój początek, środek i koniec. Także ja zaczynałem, pamiętam, kiedy to było bardzo, bardzo dawno temu, kiedy dotarło do nas nagranie Scholtiego na Eternie i polecił mi to, zresztą warto o nim wspomnieć, Jeffrey Swan, znakomity pianista amerykański, który wtedy był w Warszawie w 70 roku na konkursie szopenowskim i przepadł, jak wiadomo, a był wybitnym talentem. I on już wtedy, mając lat bodaj 18, mówił, że umie cały Ring na pamięć, gra go na pamięć i pracował przez całe lata nad tym i w tej chwili wyszła jego olbrzymia książka, którą zresztą za niewielkie pieniądze w PDF-ie można kupić, gdzie przeprowadza gigantyczną analizę wszystkich motywów przewodnich w pierścieniu Nibelunga. Jeżeli ktoś panuje nad fortepianem, może się z tej książki niewiarygodnie dużo na temat tego utworu nauczyć. I on mnie zapędził do Wagnera i kupiliśmy sobie tego Scholtiego na Eternie i zaczęliśmy od Walkirii właśnie. I to są najlepsze drzwi. Potem człowiek chce się dowiedzieć, co było przedtem i co będzie potem. Ale właśnie od tej Walkirii chyba zacząć najlepiej. Ten pierwszy akt, który grywa się często na koncertach osobno też, już bez drugiego i trzeciego, to chyba od razu jest jakieś takie bezpieczne i dobre wejście. No gdyby ten Ventris w Zygmuncie był taki troszeczkę mniej roztrzęsiony, to byłoby piękniej, bo bywają Zygmunty wspaniałe. Ale Sara Jakubiak jest świetna i Stephen Milling jako Hunding też, więc przyjemność tego na pewno będzie wielka. A zaraz potem przychodzi drugi akt. Już wspomniałem o tym Wotanie, który tutaj śpiewa, Mark Delevan, który ma ten autorytet i ma przede wszystkim do udźwignięcia jedną z najcięższych scen w całym tym utworze. Jedno z takich, o czym ja mówię, streszczenie poprzednich odcinków, kiedy Wotan przedstawia Brunhildzie jakąś taką straszną swoją wielkość.

wielką spowiedź, mówi o swoich planach, o swoim nieszczęściu, o tym, że wszystko mu się wali. I de la Van śpiewa to moim zdaniem naprawdę w sposób godzien najwyższego szacunku.

0: Mark Delavan, amerykański bas-baryton w partii Wotana. Walkiria Wagnera, zarejestrowana w Dallas w 2024 roku. Przypominam, na 13 płytach amerykańskiej firmy Delos otrzymujemy tetralogię Ryszarda Wagnera pod batutą Fabia Luiziego. Razem z nami jest Piotr Kamiński. O dyrygencie już rozmawialiśmy. Ja tylko dodam, że Fabio Luizi, oprócz tego, że szefuje orkiestrze w Dallas, to jest także szefem NHK Symphony Orchestra z kontraktem do 2028 roku. No i jest także szefem Duńskiej Narodowej Orkiestry Symfonicznej. I tu także jeszcze przez kilka lat będzie pełnił tę funkcję. Zatem jest człowiekiem niezwykle zapracowanym. Choć wydaje mi się, że na tym ringu bardzo mu zależało, bo to jest taki, jak powiedziałeś wcześniej, niezwykle emocjonalny związek i z kompozytorem, i z samym dziełem. Piotrze, moglibyśmy pewnie rozmawiać długo o tym nagraniu. Na co, czy też na kogo chciałbyś jeszcze zwrócić uwagę?
1: Wspomniałem, to jest Daniel Johansson, niespodziewany, bo to jest najtrudniejsza do obsadzenia może rola w tym utworze, niespodziewany Siegfried. On rosnął powoli, bo on w tej chwili już śpiewa najcięższe partie wagnerowskie. Znakomity młody tenor, który tutaj z tym świetnie sobie daje radę. To nie jest taki wielki głos, jak bywał Lauritz Melchior czy Max Lorenz, te legendy, ale wytrzymuje do końca we wspaniałej formie i to jest śpiewanie inteligentne i piękne. Także bardzo się cieszę, że na tak świetnym poziomie ta bardzo ważna rola tutaj zabrzmiała. Myślę, że jest tych zalet w tym nagraniu dostatecznie, że można powiedzieć, Michael Lawrence jest bardzo dobrym mimem. Są bardzo dobre drugoplanowe role kobiece, na przykład świetny alt Tamara Mumford, która śpiewa Erde. Trzy norny zebrane tak, że brzmią naprawdę, jakby były siostrami. To zawsze pokrewne jakieś te głosy są. Ktoś bardzo inteligentnie o tym myślał. Także wydaje mi się, że i Johann i Mark Delavan, i Steven Milling, i Sara Jakubiak zasługują, no i Luizi oczywiście, zasługują na to, żeby posłuchać tego, co mają w tym utworze do powiedzenia.
0: Lubimy ostatnio zawody sportowe, tam bliżej ciebie. Czy Fabio Luizi wygrywa w takim razie ten turniej w XXI wieku?
1: Z tych ostatnich rzeczy muszę powiedzieć, że to jakoś tak najbardziej zwróciło moją uwagę. Fajny jest ten ring z Adelaide, australijski, Asher Fish, z całkiem niezłą obsadą. Dla niektórych podobno jest to w ogóle taki kultowy utwór w tym nagraniu. Ja tego aż tak dobrze nie pamiętam, bo nie słyszałem tego w całości właściwie nigdy, ale z tych nowych nagrań, które mi wpadły w ręce, no wydaje mi się, że to najmocniej się trzyma, najmocniej stoi na nogach. To są dwa Tillemany, jest tego naprawdę mnóstwo, mnóstwo na różnych płytach. To jakoś wzbudziło moją sympatię.
0: W tym roku z okazji 150-lecia festiwalu szykuje się w Bayreuth, jak wspomniałeś, specjalny premierowy pierścień pod batutą właśnie Tillemana z udziałem sztucznej inteligencji. Kuratorem przedsięwzięcia jest Markus Lobes. Strach się bać, no ale i to przeżyjemy. Zawsze można sięgnąć po pierścień z Teksasu, prawda?
1: Z Teksasu i jeszcze długo, długo wstecz. Bayreuth, lata 50. To jest naprawdę świątynia. Właściwie widzieliśmy tego Wilanda trochę, bo ten ring, który przyjechał do Polski w 77, jeśli dobrze pamiętam, na rocznicę, sprowadzony do Teatru Wielkiego ze Sztokholmu, był zrobiony właśnie według tej estetyki Wilanda Wagnera. Wtedy jeszcze już troszeczkę znoszonej, ale wciąż jeszcze bardzo nowej. A poza tym, no cóż, wyobraźnia, proszę Państwa, wyobraźnia. Bez tego się nie da.
0: Piotrze, bardzo Ci dziękuję.
1: Nawzajem życzę rozkoszy wielkich przy słuchaniu tego utworu.
0: Piotr Kamiński i Jacek Hawryluk, kłaniamy się. Płytomania powróci za tydzień, a dziś w finale fragment Zmierzchu Bogów. Daniel Johansson i Fabio Luizi. Do usłyszenia.

0: Poezja ukraińska w dwójce.
1: Otwarto pierwszy klaster negocjacyjny między Unią Europejską a Ukrainą i Mołdawią. Posłuchajmy wiersza w przekładzie Anety Kamińskiej. Czyta Katarzyna Dąbrowska.
2: Hałyna kruk. Z Europą w tle. Starzeć się od wiadomości, siwieć od czarnego dymu, widzieć przez dziurę na wylot w dopalającym się bloku, jak zachodzi dalekie słońce Europy. Muszę przemyśleć na nowo historię literatury, zanim będę ją wykładać studentom, tym, którzy ocaleją. Potrzebna będzie inna nauka. Tym, którzy przeżyją, potrzebny będzie inny świat. Kto zwróci nam nasze? Nie obwiniam cię, tylko zabezpieczam taśmą klejącą szyby w naszych wielkich europejskich oknach, w naszych otwartych europejskich miastach na krzyż i wzdłuż ram. Alarm przeciwlotniczy nie pozwala alarmować o niczym innym. Nie zapomnijcie wyłączyć gazu i światła, mówi radio głosem mojego dobrego znajomego i rozumiem, że on nie żartuje. Ten alarm jest już w twoim powietrzu, Europo. Nie zapomnij o gazie i świetle. Przyjmuj nas jak złe wiadomości. Przyjmuj nas jak niesmaczne lekarstwa. Przyjmuj nas jak przedwczesne.

0: tu program Drugi Polskiego Radia. Minęła 16.
1: Dwójka, jesteś na miejscu. Jerzy Radziwiłłowicz.
0: Maria Czok, dzień dobry. Czas na wiadomości kulturalne. Od najbliższego piątku Poznań stanie się europejską stolicą fantastyki. Za sprawą festiwalu Pyrkon do stolicy Wielkopolski przyjadą fani i fanki postaci z baśni, gier i literatury. A na ulicach miasta będzie można zobaczyć tysiące osób przebranych za swoje ulubione postacie. Cosplayerka Aleksandra Tora wyjaśnia, dlaczego różnorodne stroje to znaki rozpoznawcze uczestników festiwalu.
2: Cosplay to jest po prostu taki zlepek słów, który powstał właśnie ze słów costume and play. Wszyscy myślą, że z Japonii, ale tak naprawdę jest to termin z Ameryki, ponieważ nawet w latach 70. już był pierwszy konwent, gdzie takie osoby się przebrały za postacie właśnie z sci-fi, takich właśnie gatunków fantastycznych. I od tego czasu zaczęliśmy właśnie tworzyć kostiumy i po prostu wcielać się w postacie, które kochamy.
0: Rok temu w festiwalu Pyrkon wzięło udział 66 tysięcy osób. W tym roku uczestników ma być więcej. Wydarzenie podzielono na 22 strefy tematyczne, a na konwent do Poznania zaproszono 340 gości. Teatr zajechał do ludzi. Pod takim hasłem odbywa się letnia akcja Teatru Gdynia Główna. Aktorzy występują między innymi w domach dla seniorów i noclegowni. To jeden z elementów obchodów stulecia miasta, mówią organizatorki projektu Małgorzata Polakowska i Monika Jarząbek.
3: Zależało nam bardzo na tym, żeby włączyć do tych obchodów osoby, które nie mogą przyjść do teatru. I postanowiliśmy, że to my pojedziemy do nich.
4: Teatr Gdynia Główna będzie jeździł z trzema miniaturami teatralnymi w miejsca, gdzie ludzie mogą być zagrożeni wykluczeniem po prostu z życia kulturalnego miasta.
3: Nawiązaliśmy współpracę, partnerstwo z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Byliśmy w Domu Pomocy Społecznej w Gdyni. Współpracujemy też ze Stowarzyszeniem Alter Ego, które prowadzi między innymi ogrzewalnie i noclegownie dla osób dotkniętych kryzysem bezdomności.
0: W ramach akcji Teatr zajechał do ludzi, zaplanowano pokazanie trzech spektakli w 18 miejscach w Gdyni. Fundacja Powszechnego Czytania oraz Koalicja Czytająca Polska wystosowały list otwarty skierowany do premiera Donalda Tuska. List pokazuje czytanie w świetle badań jako sprawę publiczną o znaczeniu strategicznym. To narzędzie budowania odporności społecznej na dezinformację oraz gotowości na świat sztucznej inteligencji. Dwa najważniejsze postulaty dotyczą przywrócenia rozszerzonego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz wpisanie elementów budowania odporności na dezinformację do Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2027-2031. Rosyjska kultura to nie Dostojewski i balet. Rosyjska kultura to drony atakujące budynki mieszkalne na Ukrainie. Tak w rozmowie z Polskim Radiem mówił Siemion Skrypiecki. Opozycjonista, malarz i performer został zastrzelony w Białej Podlaskiej. Nasz reporter spotkał go w Wenecji w czasie protestu przeciwko ponownej obecności Rosjan na Biennale Sztuki. Jak mówił Pawłowi Pawlicy, w swoich pracach i wystąpieniach używa obrazu do odkłamywania rosyjskiej propagandy.
5: Styl jest karykaturalny, ale to neoprymitywizm. To jest mój sposób prowadzenia antypropagandy, to znaczy pokazuję światu tak zwany ruski mir, takim jaki on jest w rzeczywistości, a nie takim jakim pokazują go w Rosji w telewizji.
0: W miniony piątek Skrypiecki pojechał do Berlina. Przed ambasadą Federacji Rosyjskiej przeprowadził swój ostatni jednoosobowy protest. Trzymał w rękach obraz przedstawiający Stalina karmiącego małego Putina. Po powrocie do Polski otrzymał liczne groźby. Nie złożył jednak oficjalnego zawiadomienia na policję. Siemion Skrypiecki został zastrzelony.

0: strzelony w Białej Podlaskiej. I tą informacją kończymy dzisiejszy serwis. Po szczegóły informacji zapraszam do aplikacji Polskiego Radia i na stronę Dwójki. A ja mówię do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Wydarzenie historyczne roku.

0: swój głos. Zagłosuj.
1: Habemus Papa.
0: Plebiscyt Polskie Radio PL.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Reklama.
4: Program Drugi Polskiego Radia, 6 minut po 16. Szesnasty dzień czerwca, 167 dzień roku, wtorek. Słońce zajdzie dziś minutę przed godziną 21, a imieniny obchodzą Aneta, Alina, Justyna, Benon, Benona, Aurelian, Ludgarda, Judyta i Jan. Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności. Zofia Kruszewska, Monika Kopcik, Beata Stylińska i Jakub Kukla. Zapraszamy serdecznie do godziny 18. A dziś będziemy m.in. kończyć sezon o koncertach zamykających sezon Orkiestr Symfonia Juventus i poznańskich filharmoników. Za kilka minut opowie Karol Furtak. Później zabierzemy Państwa do miejsca, gdzie pogoda bywa tak kapryśna jak w ostatnich dniach w Polsce, czyli do Normandii. Zajrzymy do książki Agnieszki Łopatowskiej Normandia. Życie między przypływem a odpływem. To książka w zasadzie dla każdego. Smakosze znajdą tam opowieści o słonych owcach i cydrze, miłośnicy sztuki, ślady impresjonistów, wielbiciele mody, korzenie słynnych projektantów, a wielbiciele historii, wikingów, królów, korsarzy i bohaterki, których losy przeszły do legendy. Spotkanie z autorką o godzinie 16:30. Ponadto zaprosimy Państwa do kina. Opowiemy o legendarnym dokumencie Monterey Pop z 1967 roku.
5: To jest dokument muzyczny, który został nakręcony w roku 1967, a wyemitowany rok później. Pierwszy zapis koncertu rockowego Monterey Pop w Kalifornii.
4: Do kina zabierzemy Państwa przed godziną 17. Po 17 kwestie historyczne. Czy Katyń to przebrzmiała zbrodnia? Czy wiemy o niej wszystko? Czy Rosjanie są gotowi uznać, że to ich zbrodnia? Do tych kwestii wrócimy po godzinie 17 w rozmowie z autorem dokumentu poświęconego zbrodni katyńskiej, Janem Stręgowskim. Ponadto wybierzemy się też do teatru. Dominik Gac podzieli się z Państwem wrażeniami z warszawskich spotkań teatralnych.

0: Serenada na dwa flety i smyczki to była część pierwsza kompozycji Romana Palestra. Agata Kielar-Długosz, Łukasz Długosz i Symfonia Juventus, którą prowadził Łukasz Borowicz. 13 minut po godzinie 16 w studiu jest już Karol Furtak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: O Symfonii Juventus też dziś wspomnimy, ale zaczynamy od zespołu, któremu szefuje Łukasz Borowicz, czyli od Filharmonii Poznańskiej. Czysto teoretycznie muzycy udają się na wakacje. Zagrali ostatni koncert w sezonie. Co zaproponowali?
1: Zaproponowali program z jednej strony bardzo klasyczny, bo to muzyka Ryszarda Straussa, jego poemat symfoniczny Tod und Verklärung oraz suite z jakże znanej przecież opery Kawaler Srebrnej Róży. Z drugiej strony taki, można powiedzieć, bardzo miły akcent repertuarowy, niemal lżejszą muzę, czyli koncert fortepianowy Stevena Huffa. Tak kształtował się program tego koncertu. Dodam może, że faktycznie przy instrumencie solowym zasiadł sam kompozytor, czyli Steven Huff.
0: Koncert Stevena Huffa. Wybór dość nieoczywisty, bo to nie jest chyba powszechnie znane dzieło.
1: Nie jest to dzieło powszechnie znane, ale o ile zdążyłem się zorientować, to akurat ten pianista coraz częściej pojawia się na przeróżnych estradach koncertowych z repertuarem zawierającym swoje utwory. Zresztą, o ile dobrze pamiętam, także słuchaczom programu Drugiego Polskiego Radia proponowałem kiedyś jakiś rodzaj fortepianowej sonaty, która wyszła spod pióra Stevena Huffa. Rzecz jasna w jego interpretacji. A Steven Huff jako kompozytor w przypadku tego utworu to temat dość, myślę, interesujący, bo jego koncert fortepianowy powstał pierwotnie jako muzyka do pewnego filmu dokumentalnego dotykającego tematu pianistów, wirtuozów, którzy w dawnej tradycji, jeszcze tradycji XIX-wiecznej, przecież zawsze komponowali muzykę. Film co prawda ostatecznie nie powstał, ale po tych planach pozostało dzieło, a może lepiej powiedzieć dziełko, którym Steven Huff podzielił się wraz z muzykami orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod batutą Łukasza Borowicza z okazji kończącego się sezonu artystycznego.
0: Co podyktowało taki wybór? Dlaczego Łukasz Borowicz zdecydował się zestawić Straussa z tym właśnie koncercikiem fortepianowym? Na zasadzie kontrastu?
1: Zupełnie.

0: i nie kontrastu. Znaczy, trochę z przymrużeniem oka mówię dziełko. Koncercik to chyba lekka przesada, bo utwór jest po prostu bardzo zgrabnie napisany, bardzo sentymentalny, odwołujący się do świata wspomnień o jakimś dawnym świecie, o jakiejś dawnej rzeczywistości. Na początek, część pierwsza to właśnie taki sentymentalny epizod, a potem walce. I to jest to, co łączy muzykę Straussa z koncertem fortepianowym Stephena Huffa. No i szaleńcza, pędząca do przodu tarantela na finał. No i te walce chyba podyktowały ten akurat wybór. To znaczy, trzeba by pytać o to Łukasza Borowicza, ale walce z Kawalera Srebrnej Róży Ryszarda Straussa domknęły w końcu ten program, a zatem jakaś linia łącząca koncert fortepianowy Stephena Huffa, bardzo francuski w swojej szacie muzycznej, z muzyką Straussa ewidentnie była.
1: Jak Filharmonia Poznańska, jak muzycy Filharmonii Poznańskiej czują się w repertuarze straussowskim?
0: To, myślę, repertuar, który coraz częściej staje się ich trzonem działalności muzycznej. Mam na myśli w ogóle muzykę końca XIX i początków XX stulecia, choć rzecz jasna zdarza im się sięgać po utwory z jednej strony nowsze, z drugiej te z bogatszą, powiedzmy, tradycją. Ale faktycznie Łukasz Borowicz bardzo konsekwentnie prowadzi Orkiestrę Filharmonii Poznańskiej i to właśnie tego typu muzyka, muzyka szczególnie chyba tej niemieckiej tradycji symfonicznej przełomu XIX i XX wieku, stała się czymś, co artystów Filharmonii Poznańskiej poprowadziło przecież do zostania częścią kolektywu wydawanego przez dość prestiżową międzynarodową wytwórnię muzyczną. Mam na myśli tę płytę, którą poznańscy filharmonicy nagrali wraz z barytonem Samuelem Hasselhornem.
1: I znakomitym zresztą.
0: Strauss brzmi tak, jakby ta orkiestra faktycznie wiedziała, co robi. To były interpretacje bardzo przemyślane. Mam na myśli chyba w szczególności Tod und Verklärung, począwszy od tego charakterystycznego bicia serca umierającego artysty na początku, aż po realizację tego słynnego tematu wyzwolenia, najpierw w piano. No i chyba to jest ta jedyna rzecz, którą warto podkreślić i powiedzieć na temat tego, jak brzmi Orkiestra Filharmonii Poznańskiej. To znaczy, brzmi bardzo soczyście, bardzo gęsto i bardzo pełnie w forte. Natomiast to piano wydaje się nieco, powiedzmy, zduszone, jeżeli chodzi o gęstość brzmienia, jego nasycenie, soczystość. Przy czym ja nie mam zielonego pojęcia, czy jest to coś, nad czym nie tylko zresztą Orkiestra Filharmonii Poznańskiej, bo to znane powiedzenie, że każda orkiestra potrafi zagrać forte, a z tym piano, no to mają problem nawet te najlepsze zespoły. No tak czy inaczej, być może za rok, dwa lata, przy okazji kolejnych finałów sezonu, chciałbym usłyszeć takie prawdziwe, nasycone piano w interpretacji Orkiestry Filharmonii Poznańskiej. Natomiast nie jestem pewny, czy to jest kwestia tylko i wyłącznie podejścia muzyków do materii dźwiękowej, czy nie jest to po prostu coś, co wynika ze specyficznej jednak akustyki auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Zresztą zdarzyło się podczas tego koncertu coś, o czym chciałbym wspomnieć ze względu na różne uwarunkowania organizacyjne. Nie jest to ani przytyk do Filharmonii Poznańskiej, ani przytyk do Uniwersytetu Adama Mickiewicza, raczej do wszystkich tych, którzy mogliby przewidzieć, że jednak w sali koncertowej obarczonej już pewną historią w piątek odbywa się koncert Orkiestry Filharmonicznej i, no właśnie, a propos piana, nieco wulgarna szata dźwiękowa festiwalu odbywającego się obok może zagłuszać doświadczenia wszystkich tych, którzy przecież jednak płacą za bilety, by skorzystać z tego momentu obcowania z muzyką na żywo w Filharmonii.
1: I jakiego rodzaju to była szata? Ta poza aulą?
0: Na pewno bardzo, bardzo głośno emitowana przez głośniki, ponieważ kiedy Stephen Huff starał się, mówiąc kolokwialnie, rozpływać się w tych pianach, szczególnie pierwszej części swojego koncertu. Oj tak, miał konkurencję, szczególnie z perspektywy wszystkich tych, którzy koncertu słuchali z balkonu auli imienia Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
1: Myślę, że organizatorzy różnych wydarzeń kulturalnych w mieście albo się ze sobą nie porozumieli, albo o czymś zapomnieli. Popatrzmy teraz na młodych, bo oni też kończą sezon. Sinfonia Juventus od jakiegoś czasu z nowym dyrektorem. To jakoś wpłynęło na kondycję zespołu?
0: Nie umiem chyba ocenić jednoznacznie, czy to wpłynęło na kondycję zespołu, natomiast na pewno wpłynęło na repertuar, który ten zespół wykonuje. Ja nie ukrywam, że Orkiestra Sinfonia Juventus jest chyba tym zespołem, na którego działalność powinniśmy jako środowisko patrzeć ze szczególną uwagą. W końcu to
1: i troską.
0: Rosnąca przyszłość polskich i nie tylko polskich filharmonii i rodzaj wizytówki budowania pewnej marki, którą mogą być przecież polscy muzycy.

0: orkiestrowi nie tylko tu u nas, ale także za granicą. Te programy, które Orkiestra Sinfonia Juventus imienia Jerzego Semkowa pod kierownictwem Wojciecha Rotka zaproponowała publiczności w tym roku, to programy bardzo ambitne, bardzo wymagające i faktycznie na pewno budujące bardzo poważne podwaliny pod dobry orkiestrowy warsztat. Dobrym przykładem jest także koncert zamykający ten sezon. W jego programie znalazł się koncert na orkiestrę Beli Bartoka. I to tylko w drugiej części. W części pierwszej koncert skrzypcowy D-dur Johannesa Brahmsa. No i dość długa kompozycja jak na uwerturę. Hymn do tolerancji z 2007 roku, o ile dobrze pamiętam, Zygmunta Krausego. I myślę, że na to warto zwrócić uwagę. Znaczy to, że Orkiestra Sinfonia Juventus ma bardzo regularny kontakt z kompozycjami pisanymi w ciągu ostatnich, powiedzmy, kilkudziesięciu lat. To jest na pewno bardzo ważna część warsztatu, choć dla wielu pewnie muzyków, nie tylko tych młodych, czasami dość trudna do zrozumienia i okiełznania.
1: Wojciech Rodek mówił jakiś czas temu, że chciałby Sinfonię Juventus włączyć w ściślejszą współpracę z choćby instytucjami kulturalnymi czy uczelniami muzycznymi przede wszystkim, ale też szerzej artystycznymi. Chciałby też, żeby pojawiali się znakomici soliści czy znakomici mentorzy w ogóle. Tak, żeby młodzi mogli czerpać jak najwięcej od starszych kolegów, żeby nie powiedzieć od mistrzów. Rozumiem, że w tym miejscu jeszcze być może za wcześnie, żeby oceniać efekty tej działalności.
0: Ja powiem szczerze, nie chodzi o to, czy jest za wcześnie, czy za późno. Ja po prostu byłem na kilku koncertach Orkiestry Sinfonii Juventus. Mówiąc wprost, staram się kiedy mogę, ale grają w soboty, to są weekendy, nie zawsze jest szansa. Za małą próbkę mam zatem, by dokonać z pełną dozą odpowiedzialności takiej jednoznacznej oceny. I faktycznie jest w tej działalności prowadzonej przez orkiestrę pod opieką Wojciecha Rotka ta chęć zapraszania do współpracy bardzo doświadczonych solistów. Ale akurat w tym przypadku było dokładnie odwrotnie. Bo to tak naprawdę muzycy orkiestry mogliby być raczej mentorami dla 17-letniej zaledwie Natalii Dragan, która podjęła się wykonania partii solowej w koncercie skrzypcowym D-dur Johannesa Brahmsa, co samo w sobie, myślę, zasługuje na docenienie i powiem może tylko tyle. Bardzo chciałbym posłuchać, jak w interpretacji Natalii Dragan koncert Brahmsa zabrzmi za, powiedzmy, 5 lat, a potem bardzo chętnie usłyszę, jak w jej interpretacji ta partia solowa wykonana zostanie na przykład za lat 10, bo myślę, że to nazwisko Natalii Dragan jest jednym z tych, którym naprawdę warto się przyglądać i patrzeć na to, jak będą dojrzewać jako artyści.
1: O koncertach zamykających sezon orkiestr Sinfonia Juventus i Filharmoników Poznańskich mówił Karol Furtak. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Program drugi, 16:23.

Maria, João Pires i Allegro. Pierwsza część sonaty Facile Mozarta, sonaty w tonacji C-dur. 27 minut po godzinie 16. W najbliższych dniach w krakowskiej Krikotece pianistów spodziewać się nie należy, ale za to całe mnóstwo smyczkowców, ponieważ oni staną w szranki w ramach kolejnego już konkursu dla młodych muzyków jazzowych, Seifert Competition. To jest z jednej strony hołd dla wybitnego skrzypka Zbigniewa Seiferta, to jest równocześnie jedyne na świecie wydarzenie, które poświęcone jest improwizującym muzykom smyczkowym, skrzypkom, altowiolistom i wiolonczelistom. Jeśli chcieliby Państwo podziwiać tych artystów, jeśli chcieliby Państwo przysłuchiwać się na przykład współzawodnictwu w półfinale, mamy dla Państwa zaproszenia do krakowskiej Krikoteki na półfinał konkursu Seiferta 22 645 22 22.

0: Ville z cyklu Iluminacje do słów Artura Rimbaud. Muzyka Benjamina Brittena, śpiewał Ian Bostridge. Pamiętam wywiad z panem Ianem i tłumaczenie tego wywiadu, jego arcyangielszczyznę. To było doświadczenie. Soliście towarzyszyli filharmonicy berlińscy, a całość prowadził Sir Simon Rattle. Program drugi, 31 minut po 16.
1: Gość dwójki.
0: Agnieszka Łopatowska, dziennikarka, autorka książek o Francji i nie tylko. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Witam panią bardzo serdecznie. Jakiś czas temu opowiadała pani na antenie dwójki o swojej poprzedniej książce Paryż to zawsze dobry pomysł. Dziś zaglądamy do książki Normandia, życie między przypływem a odpływem. Czy Normandia to też zawsze dobry pomysł?
2: To zawsze dobry pomysł o każdej porze roku, bo niektórzy się jej boją, dlatego że no wieje, no leje, no tak, ale też są przepiękne światła, przepiękne zmiany chmur. No przecież impresjoniści właśnie tam się dlatego zakochali. A czy daleko nam z Paryża do Normandii? Przecież mówi się, że Deauville to 21. dzielnica Paryża, więc...
0: Ze wszystkimi tego plusami i minusami wspomniała pani o deszczu. To prawda, że on czasem pada poziomo?
2: Pada znienacka, pada poziomo. Jak ja zawsze się śmieję, że jestem taką prawie że starożytną góralką, że ja po prostu czuję, że stamtąd nadchodzą czarne chmury, no to w Normandii niestety to się nie udało. Też opisuję w książce taką sytuację, kiedy to przyjechaliśmy do słynnego Deauville, szukaliśmy miejsca na piknik, tak? Kierowca dobrze ponad godzinę szukał miejsca do parkowania i kiedy już się rozłożyliśmy, właśnie wtedy przyszły chmury, wiatr, deszcz i tyle było naszego piknikowania na plaży.
0: Pojawiło się już hasło impresjoniści o malarstwie, o tym, jakie pejzaże można tam znaleźć. Na pewno jeszcze porozmawiamy, ale chciałbym zacząć od symbolu Normandii na pewno, Francji chyba też, a być może i Europy, jednego z symboli Europy, Mont Saint-Michel, wzgórze świętego Michała. To jest Normandia, czy niekoniecznie?
2: To jest Normandia, chociaż Bretania chciałaby wierzyć, że to jest również bretońskie. Parę razy wymieniały się te regiony i no, ówczesne ich władze też własnością tej wyspy. Każdy chciałby, bo przecież jest po pierwsze przepiękna, jest fascynująca, ma wspaniałą historię. No a oprócz tego jest po prostu wrotami do Francji, więc kto ma Mont Saint-Michel, ten też ma władzę. Wspaniałe miejsce, które bardzo polecam do odwiedzenia. Jeżeli ktoś będzie miał tylko chwilę na Normandię, to faktycznie no, to, że znalazło się na okładce, nie jest zupełnie przypadkiem. I też polecam zostać tam na noc. To jest po prostu bardzo też turystyczne miejsce, bardzo ruchliwe, ale wieczorem po godzinie 20 staje się bardzo spokojne. Zostają mnisi, zostają mieszkańcy, nieliczni. Chyba z tego co wiem, jest tam tylko jedno dziecko w wieku szkolnym, które zamieszkuje te mury samego miasteczka, więc jest naprawdę fascynująco. No i co? I zawsze trzeba pamiętać o tym, że odpływy i przypływy są bardzo zdradliwe, więc też trzeba to sprawdzać.
0: To jest rzeczywiście jedna z ikon Europy, to ujęcie klasztoru na szczycie wzgórza, wszystko otoczone wodą.
2: Albo i nie.
0: Właśnie, albo i nie. I to prawda, że potrzeba pewnej sprawności i refleksu, żeby nie dać się zaskoczyć, bo przypływ pojawia się w ciągu kilkunastu minut?
2: Przede wszystkim trzeba to sprawdzać. Przypływy i odpływy, no, życie jest do nich bardzo przywiązane i wszystkie te rytuały, które są z tym związane. Więc za każdym razem w Normandii trzeba pamiętać, nie tylko wychodząc jakby daleko w kanał La Manche, ale też na przykład chociażby wybierając się na piesze rybołówstwo, żeby sprawdzić, o której jest przypływ, kiedy jest odpływ, bo to są bardzo ważne informacje. I faktycznie w okolicach Mont Saint-Michel to może się zmienić w ciągu 10 minut, może być całe zalany ten teren pod groblą.
0: Piesze rybołówstwo. To jest też ciekawe zjawisko, ale słowo jeszcze o klasztorze. To jest oczywiście piękny widok. Kojarzy się z kwestiami wzniosłymi, ale historia tego miejsca przypomina chyba, że nie zawsze było pięknie i wzniośle, prawda?
2: O, nie zawsze było. Przez dobrych kilkadziesiąt lat było tam więzienie i to bardzo ciężkie.

0: tam też nie, mnisi czy też osoby duchowne nie tylko były na piedestale, tak, blisko Boga, blisko Archanioła Michała, ale też byli tam więzieni kapłani z okolicznych wiosek, czego zresztą Normanowie nie mogli wybaczyć ówczesnemu królowi. Zresztą w ogóle w Normandii, wydaje mi się, tyle ile opisałam tutaj historii, to bardzo często to sakrum się miesza z takim dość nawet hardkorowym profanum.
1: I z mitami, i z legendami
0: z mitami,
1: też.
0: Z legendami, tak.
1: Skoro mówimy już o mieszaniu się różnych porządków, czy natura jest tą siłą, która reguluje życie Normandii?
0: Absolutnie. Od natury jesteś absolutnie zależny. Zależny jesteś, czy będziesz miał zbiory jabłek w sadach, czy twoje krowy będą dojne odpowiednio, a z tego powstaną odpowiednie sery, śmietana i wszystko, co jest z tym związane. To jest jedno. Drugie to to, że też są godziny życia, godziny wstawania, godziny kładzenia się spać, to kiedy rybacy będą mogli wypłynąć w morze, kiedy będą mogli z niego wrócić, ale oczywiście też wiele innych atrakcji, jak chociażby wyścigi bojerów, czy też jakieś, nie wiem, puszczanie latawców, które pozwala w różnych miejscach się pojawić.
1: Wspomniała pani o krowach, myślałem, że pojawią się owce.
0: Oczywiście,
1: czy
0: że się pojawią.
1: To nie jest to zwierzę, które jest bardzo szczególne i w przypadku tych normandzkich odmian dość specyficzne?
0: Bardzo szczególne, bardzo specyficzne jest to, że to są tak zwane owce słonych łąk. One charakteryzują się tym, że jedząc tą słoną trawę, która pozostaje przy odpływach i przy tych łąkach, które chociażby widać bardzo ładnie w krajobraz, w ogóle panorama Mont Saint-Michel z daleka, z lądu, jest usiana tymi owcami i one mają bardzo specyficzne mięso, bardzo cenione przez smakoszy.
1: Nie rozstrzygamy, czy więcej jest krów, czy więcej owiec. Porozmawiajmy o tym, ilu jest malarzy, bo w przeszłości pojawiali się tam zachwyceni. Czy do dziś przyjeżdżają?
0: Do dziś zawsze, oczywiście. A poza tym też w Normandii mamy wspaniałe muzea, w których możemy impresjonistów oglądać. Super jest wejść, zobaczyć, zachwycić się i też zobaczyć, jak naprawdę chociażby jedno miejsce, klify Etretat, jak mogą być zupełnie inaczej odbierane przez innego człowieka, jak o innej porze dnia, o innej porze roku i tak dalej. Jakie śmieszne historie są z tego, jak słynni malarze na przykład zaczynali swoją karierę od tak zwanego malarstwa plażowego, tak? Czyli tutaj z jednej strony malowali piękne pejzaże, no ale wtedy to jeszcze nikt tak nie za bardzo się tam na nie brał, no bo tam przecież w zasadzie można było to zobaczyć. No ale już namalować rodzinę siedzącą na plaży, no to zawsze jest marketingowo lepsze rozwiązanie, no bo albo oni kupią, albo kupią tamci obok, więc też wielu tych słynnych malarzy robiło faktycznie taką fotografię, fotografię, no jeszcze wtedy nie fotografię, ale malarstwo plażowe było dość popularną też formą zarobku po prostu.
1: A propos przenikania się różnych porządków, tutaj też łączy się sztuka z motywacjami pekuniarnymi po prostu. Co impresjoniści tam znaleźli, bo przecież aura jest bardzo kapryśna. To coś zupełnie innego niż spokojne, przewidywalne, prawie zawsze słoneczne południe.
0: No właśnie to, że można było wynaleźć nowe techniki kładzenia farby, nowe techniki ujęcia światła. Oni bardzo z tym światłem nawet nie współgrali, ale mam wrażenie, że czasami wręcz z nim walczyli, żeby zapisać dla kogoś innego, dla swoich odbiorców, a może też nawet dla siebie, no nie? Żeby zapisać ten rodzaj światła, który podobno występuje tylko tam. Ten, który przebija przez chmury, ten, który się odbija od tafli kanału La Manche. Biel klif, która też jest bardzo charakterystyczna. To wszystko ze sobą tworzy te piękne kompozycje, no, którymi się do tej pory zachwycamy.
1: I do dziś można tam to światło znaleźć?
0: Oczywiście, zawsze.
1: Wspomniała pani o rybołówstwie pieszym.
0: Tak.
1: Na czym to polega?
0: Owoce morza. We Francji na w zasadzie całym wybrzeżu można osobiście zbierać owoce morza na własny użytek.
1: I na własną odpowiedzialność.
0: Na własną odpowiedzialność oczywiście. Oraz jeżeli jest się na tyle sprytnym, szybkim i posiadającym sokole oko, że tak to określę. Więc owoce morza faktycznie można zbierać na własny użytek, ale są oczywiście określone warunki, które polecam zawsze sprawdzić przy każdym wejściu na plażę. Jest tablica, która nam pokazuje, co możemy w tym miejscu zbierać, w jakiej ilości i jakiej wielkości, bo to też jest ważne. Są oczywiście wyjątki, gdzie na przykład są takie okresy godowe, kiedy krewetki przenoszą swoje małe i wtedy nie wolno ich dotykać. No ale też jeżeli ktoś ma faktycznie sokole oko i dużo cierpliwości, to może znaleźć małże brzytwy, czyli kuto, one wyglądają jak nożyki, są wbite w ziemię pionowo i można

0: je znaleźć po tym, że robi się taka dziurka w piasku, bo one po prostu wypuszczają tamtędy powietrze i pobierają swoje jakieś tam odżywcze wartości z gruntu, więc to trzeba wypatrywać. No albo małe ślimaczki, albo małże, albo ostrygi, albo przegrzebki świętego Jakuba, no to już jak to woli.
1: Czy kuchnia Normandii zdominowana jest przez to, co daje woda, ryby, owoce morza właśnie?
0: Też, ale to jest też kuchnia terre mer. Mówi się, że kuchnia Normandii to są 3 C po francusku. To jest crème, czyli śmietana, to jest camembert, czyli ser ich lokalny z krowiego mleka, właśnie nie owczego. To są cidre, czyli cydry z jabłek i calvados, czyli ich taki mocny trunek jabłkowy. Tam jest właśnie takie bardzo sprytne połączenie tego, co daje morze, co daje ziemia.
1: Wspomnieliśmy już też o specyficznych odmianach sportu. Można tam się jeszcze cały czas natknąć na, nazwijmy to, gokarty z żaglami.
0: Tak, można. Te wózki z żaglami, no, wydaje mi się, że po polsku to są bojery. O ile się nie mylę, mam nadzieję, że nikogo tym nie urażę. W każdym razie to coś potrafi rozwijać prędkość do 60 km na godzinę. To już nie są żarty. To jest jak żeglarstwo, tylko faktycznie w takim leciutkim wózku na kółkach. I można sobie wypożyczyć taki wózek. I są dwie takie formy jakby turystyczne, że każda z nich wiąże się z 15-minutowym przeszkoleniem tego, w jaki sposób przede wszystkim podejrzewam hamować, żeby nie zrobić sobie krzywdy, w jaki sposób zakręcać, jakoś sterować tym, no bo mamy ster, ale też mamy żagiel, który musimy kontrolować. To jest jedno, ale też są spacery urządzane takimi właśnie wózkami, że można w jakiejś takiej swoistego rodzaju karawanie przejechać przez część Normandii. Na przykład w okolice plaż D-Day, czyli lądowania w Normandii.
1: No tak, to jedno z tych wydarzeń, które się bardzo ściśle wiąże z tym regionem. Czy dobrym pomysłem byłoby na przykład zwiedzanie Normandii poprzez porty i ich historię, bo one oglądały w przeszłości niejedno. Wikingów chociażby, handlarzy niewolników, Titanica,
0: Korsarzy.
1: tak.
0: Tak, absolutnie. Titanica. To jest świetna historia, że Titanic na 4 dni przed swoją katastrofą miał ostatni przystanek w Cherbourgu, w jednym z francuskich portów. I stamtąd mamy taką dość obszerną relację studenta ówczesnego, który dostał pozwolenie kapitana Titanica na to, żeby wejść na pokład. On pomagał tam przy załadunku i tak dalej. Bardzo, bardzo ciekawe historie opowiada. I tam też jest muzeum, które jest poświęcone jakby temu w ogóle historii Titanica oczywiście, ale też temu ostatniemu przystankowi. Korsarze, to była ogromna gałąź, powiedzmy, przemysłu, tak? Korsarze czym się różnili od piratów? Oni po prostu mogli. Piraci robili wszystko na własną rękę, a korsarze mieli na to papiery, czyli tak zwane listy kaperskie, które pozwalały im w stanie wojny, to były listy kaperskie wystawiane przez króla ich kraju, w stanie wojny dawały ci legit na to, że możesz atakować statki wroga. I tak jak łupili je piraci, no to korsarze po prostu robili to legalnie. Potem wpływali do swojego macierzystego portu. Każdy dostawał swoją działkę, bo to zawsze tak było, że trzeba było tam armatorowi oddać, który czarterował ten statek korsarzom. Potem
1: Podział
0: coś tam.
1: łupów.
0: A na następny dzień wstajemy rano, idziemy na kuter i płyniemy na ryby, ponieważ ci ludzie byli ludźmi wielu zawodów. Po prostu byli ludźmi morza. Więc to jest bardzo ciekawe. Oczywiście Wikingowie, no to jest niesamowita, ogromna historia w ogóle Francji, tych podbojów i ich też dynastii, bo to też super rzecz i oni też tam w tych portach nadal gdzieś oczywiście jakieś ślady ich stóp są na tych plażach postawione. Handlarze niewolnikami. Mamy tutaj bardzo ciemną część historii, ale faktem jest, że jest udokumentowanych co najmniej 127 wypraw, z tego co wiem, w których Francuzi po prostu handlowali niewolnikami. Ale żeby nie było, że zostanę już na tych niewolnikach, no to jeszcze bardzo dużo wypraw odkrywczych. Nie kolonizatorskich, jak teraz się mówi, tylko to były po prostu wyprawy, które pokazały nam kawałek świata, zwłaszcza Ameryki Północnej. Mówi się, że być może jeden z nich był jeszcze przed Kolumbem, ale że nigdy nie było na to dowodów, no to nie wiemy tego. Natomiast też kartografowie, którzy byli w Dieppe chociażby, zbierali te historie, zbierali te opowieści, zbierali wszystkie notatki nanoszone na mapy i robili przepiękne mapy, które służyły później

0: królom na przykład Anglii, czy Francji, czy Portugalii, do jakby rozszerzania tych granic znanego świata.
1: Bo też porty, nie tylko normandzkie, były i poniekąd są oknem na świat. To na koniec jeszcze słowo o legendach normandzkich. Ta najbardziej znana, popularna to?
0: Ja myślę sobie, że każdy jakby region Normandii ma taką swoją. Myślę, że jedna z takich bardziej, no powiedzmy, działających na wyobraźnię, to jest taka, że przy kliwach Etchetta na ich szczycie stoi kościół, który kiedyś nakazała wybudować Dame Olivia w podziękowaniu za to, że właśnie Bóg ją obronił przed wikingami, z tego co dobrze. Mam nadzieję, że tego nie pomyliłam, ale sobie państwo w razie czego doczytają. No i co i budowniczowie zaczynali budować na plaży ten kościół, bo ona tam sobie chciała, żeby to jakby, żeby stanęła ta świątynia, no to na następny dzień okazywało się, że tych kamieni tam nie ma. I one są na szczycie tego klifu. No i się zastanawiali, jak to się stało. No i teoria jest taka, że to diabeł przychodził i tak się wściekał za każdym razem, że na plaży nie będzie stał ten kościół, że wyrzucał te kamienie na górze. No to Dame Olivia, jako że była mądrą Normanką, po prostu powiedziała, okej, no jak chce, to będzie tam stał.
1: Mity mieszają się z rzeczywistością, sakrum miesza się z profanum. Jeśli przepadają państwo za dynamiczną aurą, za przecudowną historią i intrygującą kuchnią, proszę wybrać się do Normandii, na przykład z książką Agnieszki Łopatowskiej pod pachą. Normandia, życie między przypływem a odpływem. Autorka była dziś naszym gościem. Dziękuję serdecznie.
0: Bardzo dziękuję. Jeśli mogę, to tylko dodam, że wcale nie trzeba z książką jechać do Normandii. Ja staram się tak dla państwa pisać, żeby nawet do Normandii można było pojechać z kanapy.

0: Danse profane na harfę i orkiestrę, kompozycja Claude'a Debussy'ego. Słuchaliśmy muzyków opery normandzkiej w Rouen. To jeszcze nawiązanie do rozmowy z Agnieszką Łopatowską. A tymczasem z kapryśnej Normandii przenosimy się do słonecznej Kalifornii. Tam w roku 1967 odbył się Monterey Pop Festival. To w historii amerykańskiej kontrkultury ważna data i ważny moment. To był pierwszy tak wielki, tak duży festiwal rockowy. D.A. Pennebaker za pomocą kamery 16-milimetrowej i rejestratora dźwięku pożyczonego od autorów Wouldn't It Be Nice uchwycił na ekranie ducha buntowniczej generacji z jej magnetycznymi bohaterami na pierwszym planie. Nazwiska mówią same za siebie: Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who, Scott McKenzie czy Otis Redding. O tym niezwykłym dokumencie Beata Stylińska rozmawiała z Jędrzejem Sablińskim i Agnieszką Lęską.
1: To jest dokument muzyczny, który został nakręcony w roku 1967. A wyemitowany rok później. Pierwszy zapis koncertu rockowego Monterey Pop w Kalifornii z roku 67. Ten film jest takim przełomowym filmem, dlatego że Pennebaker, reżyser, po raz pierwszy nakręcił film z muzyką na żywo. Czyli jakby nie podkładał muzyki, tylko nagrał muzykę z koncertu.
2: To jest początek pop rocka, można tak powiedzieć, ponieważ wystąpiły tam zespoły z różnych gatunków, biorące inspiracje z muzyki lat 50. i początku 60., ale przede wszystkim inspirujące się Beatlesami i Rolling Stonesami. Byli na tyle odważni, że zagrali całą serię takich mini koncertów. W sumie przez 3 dni to wszystko trwało. W swoim stylu niepowtarzalnym, otwierając nowy rozdział w historii muzyki popowej. Nie miało znaczenia, czy są czarni, czy biali, jakkolwiek to dzisiaj zabrzmi, ale nie było uprzedzeń rasowych. Wszyscy po prostu grali najlepszą muzykę, jaką byli w stanie w danym momencie zaprezentować.
1: Monterey Pop został zorganizowany przez muzyków z zespołu The Mamas and the Papas, którzy do komitetu organizacyjnego zaprosili Beatlesów. Beatlesi od roku już nie koncertowali, dlatego też nie wystąpili tam, ale rzeczywiście wsparli organizacyjnie, no i McCartney szczególnie był zaangażowany w dobór artystów, którzy tam mieli wystąpić. Między innymi zaproponował Jimiego Hendrixa, który w Stanach nie był jeszcze wtedy znany. Zespół The Who już wiedział, kim jest Hendrix i wiedział, jaki to szalony człowiek i jaka to jest wspaniała muzyka. Bardzo się bali, bo mieli występować jedni po drugich. Bardzo się bali tego, że Hendrix ich przyćmi. W związku z tym postanowili wymyślić coś szalonego zupełnie. I podobno w

0: włożyli dynamit do swojego bębna, który miał wybuchnąć w pewnym momencie. Potem oni rozwalili gitary i tak dalej. I rzeczywiście to wybuchło do tego stopnia, że ogłuszyło ich dźwiękowca, a perkusista miał kontuzję stopy. Także tam się dzieją szalone rzeczy.
1: Potem już tylko było Woodstock, chyba po 2-3 latach, więc ten festiwal był jednorazowy, mimo zapędów, że on będzie cykliczny. Też co ważne, to był festiwal zorganizowany charytatywnie w ogóle. Żaden z wykonawców nie brał pieniędzy, mimo że nie było takiego zamiaru na początku, ale tak się skończyło, że pieniądze z biletów poszły na cele fundacji i rozwoju muzyki w danym regionie.
2: Z naszego dzisiejszego punktu widzenia, dlaczego ten dokument jest taki cenny, że go przypominamy po latach?
0: No, to jest moment, w którym narodziły się legendy. Janis Joplin, to jest jej debiut, Jimi Hendrix. Tam wystąpiło 30 zespołów, to byli bardzo młodzi ludzie. Janis Joplin miała wtedy 24 lata, wyglądała jak mała dziewczynka. Jak zaczęła śpiewać, to po prostu te 60 tysięcy ludzi, którzy przyjechało do Monterey, po prostu zupełnie zwariowali. I my tak wariujemy do dzisiaj, więc to jest taki bardzo ważny moment w historii muzyki, ale w ogóle i świata, w którym, no tak jak już powiedziałam, narodziły się legendy, one są z nami do dzisiaj, my tę muzykę kochamy i to wszystko się zaczęło tam w Monterey właśnie.
1: Jesteśmy szczęśliwi, że udało się go pozyskać i pokazywać polskiej publiczności, bo to nie było proste zadanie, ponieważ kopia filmu cyfrowa to jest 4K zrekonstruowane przez Criterion. Jest dostępna jedynie w Stanach. Licencję na Europę pozyskuje się u innej osoby, u rodziny reżysera, ale jest to dosyć niespotykana konfiguracja biznesowa i to połączenie tych dwóch elementów zajęło mi 2 lata. Stąd też tym bardziej się cieszę, że możemy ten film w Polsce pokazać i mam nadzieję, że będzie czymś przełomowym, jeżeli chodzi o dokumenty muzyczne.
0: Premiera w Kinotece 16. Cały świat muzyczny jest podekscytowany. Co ciekawe, ten film bardzo dawno nie był w Europie. To jest taka perełka wśród dokumentów muzycznych i klasyki filmowej. Jędrzej opowiedział o tym, jak walczył o ten film. To jest w ogóle ciekawa historia, ponieważ Jędrzej nie jest dystrybutorem, jest królem rekonstrukcji. A ten film zobaczył w roku 2017 na Festiwalu Klasyki w Bolonii. To jest największy i najstarszy festiwal filmów klasycznych w Europie. Zobaczył ten film na plenerowym pokazie, zakochał się. Jak zobaczył, że filmy klasyczne wracają do polskich kin, to po prostu znalazł, dotarł do tej pani w Anglii. Rok negocjował z Amerykanami i przyniósł na talerzu gotowy swój ukochany film.
3: A więc plan jest prosty. Najpierw do kina na Nowego Pawlikowskiego, a potem na Monterey Pop.

0: Program Drugi Polskiego Radia, minęła 17.
1: Przegląd prasy zagranicznej.
0: W zastępstwie wypoczywającego Kamila Zalewskiego przedstawi Jakub Kukla. Dzień dobry. Rosja próbuje wymazać kulturę i historię Ukrainy. W ten sposób atak na Ławrę Peczerską oceniła przewodnicząca Ukraińskiego Komitetu Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM Anastazja Czeredynczenko. Jak zaznaczyła, na ten moment potwierdzone mogą być jedynie zniszczenia architektoniczne Ławry. Przypomnijmy, w nocy z niedzieli na poniedziałek rosyjskie wojska intensywnie atakowały Kijów z powietrza przez ponad 4 godziny. Ławra Peczerska stanęła w płomieniach po uderzeniu dronem. Według dyrekcji klasztoru ikony i inne cenne przedmioty udało się uratować. Doniesienia mówią, że na terenie kompleksu spłonęło około 800 metrów kwadratowych dachu Soboru Uspieńskiego. Rosja tej samej nocy zaatakowała także Charków. Podczas gaszenia pożaru muzeum uległo podtopieniu. Pracuję w mysteckim arsenale i jestem też przewodniczącą ICOM Ukraina. Byliśmy przygotowani na takie okoliczności i udało nam się ocalić wszystkie dzieła w naszej kolekcji oraz eksponaty archeologiczne z arsenału, zapewnia Czeredynczenko. Niedzielny atak na Ławrę Peczerską był zamierzony. Drony zaatakowały główny kościół klasztoru, XI-wieczny Sobór Zaśnięcia Matki Bożej, jeden z najstarszych w kompleksie. Ławra Peczerska jest ważną lokalizacją, również ideologicznie. To jeden z najstarszych prawosławnych klasztorów w Ukrainie i nie po raz pierwszy stał się celem rosyjskich ataków. Katedra została już raz odbudowana w XXI wieku, ponieważ została zniszczona podczas II wojny światowej przez sowiecką armię, tłumaczy Czeredynczenko. Pozostałości dużej świątyni hellenistycznej w północnej Albanii odkryli badacze z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Tiranie. To pierwsza świątynia iliryjska odkryta w tym regionie oraz kolejny krok w badaniach nad tzw. zaginionym miastem, informuje warszawska uczelnia. Odkrycia dokonano we wsi Busat, położonej około 10 km na południe od Szkodry w północnej Albanii. W miejscu tym znajdują się pozostałości rozległego iliryjskiego ośrodka osadniczego. Stanowisko to jest jednym z nielicznych w Europie przykładów zaginionego miasta. Analiza topografii stanowiska i konfrontacja wyników badań z przekazami źródeł antycznych wskazują, że może to być starożytna Bassania. Jednak archeolodzy nadal poszukują przekonujących dowodów na poparcie tej tezy. To ufortyfikowane miasto położone było między dwoma ważnymi antycznymi ośrodkami na obszarze dawnej Ilirii, obecnej Albanii, stolicy Ilirii Szkodry i miasta greckiego Lissos. Po opuszczeniu w III wieku naszej ery orodowało. Służyło też jako lokalny kamieniołom. Wiele okolicznych domów ma wbudowane pocięte wielkie bloki pochodzące ze stanowiska archeologicznego. Pozostałości miasta ponownie odkryli w 2018 roku archeolodzy z Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu w Tiranie. Wówczas ruszyły pierwsze wykopaliska. Naukowcy odsłonili wówczas solidne mury obronne, dwie bramy z bastionami i fragmenty budowli. W zakończonym sezonie badawczym prace wykopaliskowe koncentrowały się na miejskiej akropolii, położonej na szczycie wzgórza dominującego nad całym stanowiskiem. Archeolodzy odsłonili kompletne kamienne fundamenty dużej prostokątnej budowli o wymiarach 13,5 na 9,5 metra. Jej proporcje odpowiadają klasycznym świątyniom greckim. Najlepsze konie wyścigowe świata, tysiące gości w ekstrawaganckich kapeluszach i obecność brytyjskiej rodziny królewskiej. Rozpoczynają się wyścigi Royal Ascot, jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń towarzyskich i sportowych nad Tamizą. Pięciodniowe wyścigi potrwają do soboty i przyciągną ponad ćwierć miliona widzów. O skali tych wyścigów najlepiej świadczą liczby. Organizatorzy przygotowali 160 tysięcy butelek szampana, 120 tysięcy butelek piwa i 80 tysięcy filiżanek herbaty. Goście zjedzą też ponad 21 tysięcy porcji truskawek z kremem, ulubionego letniego deseru Brytyjczyków. Na

Royal Ascot bilet to jednak nie wszystko. Trzeba jeszcze spełnić surowe wymagania dotyczące stroju. W najbardziej ekskluzywnej części toru mężczyźni muszą pojawić się w eleganckich żakietach, kamizelkach i cylindrach. Cylinder można zdjąć tylko w restauracji lub w prywatnej loży. Z kolei panie muszą pamiętać, że podstawa kapelusza musi mieć 10 cm. Sukienki bez ramionczek czy odkryte brzuchy mogą skończyć

0: Chiome d'oro bel tresoro. To muzyka Claudia Monteverdiego z siódmej księgi madrygałów. Muzyka Monteverdiego w opracowaniu Krystyny Pluhar. Śpiewała znakomita Nuria Rial, a towarzyszył jej zespół L'Arpeggiata. Program drugi jest prawie 9 minut po godzinie 17, a przed nami teraz rozmowa dotycząca trudnej historii.
1: Gość dwójki.
2: Wacław Cholewiński, dzień dobry Państwu. Za niecałą godzinę o 18:00 w warszawskim kinie Kultura będzie dziś miał premierę film Jana Stręgkowskiego Jak grzech na duszy. Reżysera gościmy dziś w Wybieram dwójkę. Dzień dobry Janku.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Twój prawie godzinny film jest poświęcony zbrodni katyńskiej, a w zasadzie ludziom w Rosji, którzy zrobili tyle, ile mogli, aby sprawę mordu polskich oficerów rozwikłać, dać świadectwo prawdzie. Janku, pierwsze moje pytanie, dosyć ogólne. Minęło 86 lat od tego tragicznego zdarzenia. Dlaczego do niego wciąż powracamy?
3: Dlatego, że ta sprawa ciągle jest niezamknięta. Wydawało się, kiedy świat się zmieniał, czyli lata 89, 90, 91, że ta sprawa zostanie zamknięta i nie będziemy do niej wracać. A się okazało, że pomimo, że były różne ruchy ze strony rosyjskiej, które ujawniały prawdę o Katyniu ze strony władz rosyjskich, to one wróciły do starej narracji o zbrodni niemieckiej. Oczywiście wróciły tak bokiem trochę i są dwie narracje równoległe w Rosji oficjalne, tylko że ta prawdziwa jest już coraz bardziej ukrywana, a ta fałszywa znowu wyszła na pierwszy plan.
2: Ale jak to jest możliwe, skoro Jelcyn przecież przyznał, że zbrodni dokonali Rosjanie?
3: Rudolf Pichoja, czyli szef archiwów, przyjechał tutaj do prezydenta Wałęsy 14 października 1000

0: 1992 roku i przywiózł kopię teczki numer 1 z Archiwum Prezydenckiego, a wcześniej Archiwum Pierwszych Sekretarzy KPZR, i to była decyzja o mordzie katyńskim. Czyli wszystko powinno być jasne. Ale oczywiście teraz znowu ukrywa się to w Rosji. Była cała masa takich kroków, które miały znowu to wrócić do tej starej wersji, i w zasadzie Rosjanie powoli do niej wracają, bo pomimo, że właśnie za Jelcyna odbyło się najwięcej takich kroków, najwięcej, które pomogły w rozwikłaniu tej historii i jakoś zamknięciu tej sprawy, to Putin znowu to otworzył. Aż dlaczego Putin to otworzył? Dlatego, że to jest w ogóle taki kamień założycielski tego imperium. Ukrywanie prawdy o zbrodniach stalinowskich i o zbrodniach Stalina. Przecież tam zaczęło się gloryfikować znowu Stalina. Nie wykluczam, że zaczną wracać te pomniki Stalina. No Dzierżyński ma wrócić przed Łubianką, tam gdzie stał. On wraca, honoruje się NKWD już. Odbywają się przecież jakieś uroczyste akademie z okazji rocznic na Łubiance i tak dalej. Także z jednej strony chodzi o właśnie ten wizerunek Stalina, który był głównym winowajcą tej zbrodni, czyli to jest wybielanie również Stalina, a z drugiej strony Rosjanie przywiązywali zawsze taką ogromną wagę do tego, żeby chcąc podporządkować sobie nasze tutaj kraje, do tego, że to oni nie byli niczemu winni, oni nas tylko ratowali. I przecież jak Jelcyn przejmował władzę w Rosji, to Gorbaczow przyniósł mu dwie teczki. Jedna z kodami atomowymi, druga to była teczka numer jeden z decyzją z 5 marca 1940 roku o Katyniu. Czyli tak Rosjanie to postrzegali, rosyjskie władze, i dalej tak postrzegają, bo we władzach, myślę, rosyjskich nie ma w tej chwili zwolenników podkreślania prawdziwej wersji.
1: Powiedz, skąd wziął się Katyń w kręgu twoich zainteresowań filmowych? A zresztą chyba nie tylko filmowych.
0: No nie tylko filmowych, trochę przypadkowo, dlatego że robiłem na przełomie lat 90. i 2000. książkę z wywiadami z historykami z różnych krajów. To się nazywało Polska w oczach cudzych, i tam między innymi rozmawiałem z Saszą Gurjanowem, który jest trochę Polakiem, trochę Rosjaninem, ale czuje się Rosjaninem, mieszka w Rosji, i który należał do memoriału, do sekcji polskiej, kierował tą sekcją polską już później w memoriale moskiewskim, i rozmawialiśmy o wywózkach. Wtedy memoriał się mniej zajmował Katyniem, bardziej ich interesowały wywózki Polaków na Syberię. Między innymi tam Aleksander Gurjanow policzył na podstawie różnych wywozowych dokumentów, ile mogło być tych Polaków wywiezionych. Wyszło mu trochę mniej niż było do tej pory to liczone. No i rozmawialiśmy również o Katyniu, tak przy okazji w zasadzie. I wtedy dowiedziałem się właśnie o ludziach dużo, którzy się tym Katyniem w Rosji interesują, i zobaczyłem, że jest to problem. Zacząłem na ten temat zbierać materiały, pisać. Właśnie poprosiłem swoją współscenarzystkę, czyli Małgosię Zarębę, o pomoc, i ona też mi pomagała, i trochę zrobiliśmy wywiadów. Między innymi dotarliśmy do Pamiatnycha, Aleksieja Pamiatnycha, który jest astronomem i pracuje w Polsce, w Warszawie, w Instytucie PAN imienia Mikołaja Kopernika, i on jest działaczem memoriału, i wtedy no, trafiliśmy świetnie, bo się okazało, że to jest człowiek, który w zasadzie zaczął w tym nowożytnym już okresie, kiedy ujawniano prawdę o Katyniu, zaczął od jego pytań, od jego artykułów zaczęła się sprawa wyjaśniać.
1: Wspomniałeś jedno nazwisko, ale bohaterami twojego filmu generalnie nie są historycy, w każdym razie nie tylko historycy. Co ich inspirowało do zajęcia się Katyniem?
0: Tak, no moi bohaterami są przede wszystkim ci dwaj astronomowie, od których ja zacząłem też film, czyli Gurjanow i Pamiatnych. Obaj są astronomami. Natomiast tam byli bardzo różni ludzie, poza historykami, no dziennikarze.

0: bardzo dużą rolę odegrali, ale też prokuratorzy i prokuratorzy wojskowi, dlatego że kiedy Gorbaczow w końcu został przymuszony do przyznania, że to dzieło NKWD, to w tym czasie też zaczęła działać Komisja Wojskowa Śledcza, prokuratorska i śledztwo się rozpoczęło w Rosji, które było toczone przez kilka lat i skończyło się zresztą bardzo ciekawie, bo skończyło się jedynym oficjalnym dokumentem, który przyznawał, że to było ludobójstwo. I potem już odwołano tego prokuratora po tym werdykcie i zmieniono później to na kryminalny czyn po prostu.
1: Największą rolę w ujawnianiu prawdy o Katyniu odegrali ludzie związani z memoriałem. Powiedz o nim kilka słów, bo chyba nie wszyscy z naszych słuchaczy wiedzą w ogóle, czym był memoriał. I świadomie używam czasu przeszłego.
0: No tak, bo memoriał formalnie nie istnieje, bo został rozwiązany przez władze Federacji Rosyjskiej w grudniu 2021 roku. Natomiast istnieje dalej, ale już w sposób nieformalny, szczególnie za granicą.
1: Ale powiedz, czym był od początku?
0: Memoriał to był taki ruch trochę dysydentów rosyjskich, bo tam zawsze byli dysydenci rosyjscy, to oni siedzieli w łagrach, ich wyrzucano za granicę i tak dalej. Między innymi jednym z założycieli tego ruchu, bo to takie stowarzyszenie w różnych miastach powstające i każde niezależne od siebie, był Sacharow, laureat pokojowej Nagrody Nobla, fizyk.
1: I jaki postawili sobie cel?
0: Oni chcieli przede wszystkim pokazać we własnym kraju, uświadomić, jaki był, który właśnie mijał, czyli zbrodniczość tego systemu. W związku z czym oni dokumentowali właśnie zbrodnie, czyli łagry, rozstrzeliwania, miejsca pochówku.
1: Wywózki.
0: Wywózki, tak. I tym się zajmowali i między innymi tam była taka głośna akcja, od czegoś memoriał wziął się tak już formalnie. Przywieźli kamień z Sołowek, czyli z tych wysp sołowieckich, gdzie był straszny łagier i gdzie najwięcej ludzi chyba zamordowano, zginęło w ogóle pracując i w tym zimnie i postawili go przed Łubianką. Położyli go tam przed Łubianką i potem zabrano stamtąd pomnik Dzierżyńskiego właśnie, bo oni chcieli, żeby zamiast Dzierżyńskiego był ten kamień sołowiecki i on do tej pory tam leżał, ale w tej chwili ja nie byłem w Rosji i nie wiem, czy jego już przypadkiem nie ma, bo wiem, że jest decyzja o tym, że pomnik Dzierżyńskiego wraca przed Łubiankę, także niewykluczone. I oni działali jak dwutorowo, ten memoriał. Z jednej strony zajmował się historią, represjami, a z drugiej strony to był memoriał, który zajmował się prawami człowieka, ale bieżącymi. I dlatego jeździli do Czeczenii na wojnę, byli na Litwie podczas tam akcji wojsk jeszcze Gorbaczowa i w różnych miejscach właśnie w Rosji, gdzie się coś działo. Najpierw został rozwiązany ten pion prawny, później został rozwiązany przez władzę ten pion historyczny i formalnie nie ma memoriału, ale memoriał rok później po rozwiązaniu dostał pokojową Nagrodę Nobla. Wielu ludzi z memoriału uciekło, ale pozostało też wielu w Rosji, między innymi przewodniczący memoriału Jan Raczyński, który zresztą jest z pochodzenia Polakiem.
1: Janku, to z całą pewnością niezwykle odważni ludzie, ale szczególną odwagę musiał mieć w sobie Oleg Zakirow. Kim był ten człowiek?
0: No bez Olega Zakirowa to pewnie byśmy się bardzo wielu szczegółów tej zbrodni nie dowiedzieli nigdy. Dlatego, że to był ostatni moment, kiedy on się tym zajął. To był oficer major KGB w Smoleńsku, w tym obwodowym, czyli wojewódzkim komendzie NKWD, który miał polecenie, żeby w archiwum sprawdzać represje wobec Rosjan, bo to był już ten przełom i właśnie pod naciskiem między innymi memoriału zaczęto to sprawdzać, ale natknął się na materiały też dotyczące Polaków i dowiedział się, bo też chodził, pytał i tak dalej, że odkopują jakieś kości w tym lesie. Chciał się dowiedzieć, co to za kości, zaczął się rozpytywać. W końcu na własną rękę, bo nie dostał zgody od swoich przełożonych,

0: zaczął robić już takie prawdziwe śledztwo. Przychodził nielegalnie w pewnym sensie, bo nikogo nie informując, do wykonawców i do świadków tej zbrodni, czyli do byłych funkcjonariuszy, bo świadkowie to byli na przykład kierowcy, którzy wozili. I przesłuchiwał ich. I to przekazał przez dziennikarzy do Moskwy. Te materiały poszły w radio niezależnym. Stąd zaczęto się dowiadywać o całej sprawie w Rosji. No i o jego roli, bo jednak to wiadomo było, że to on tam był wzywany, wyrzucono go z KGB i odnalazł go polski konsul razem zresztą z dziennikarką taką znaną, która się Rosją zajmuje, czyli Krystyną Kurczap-Redlich, pojechali do niego i konsulat polski trochę taką roztoczył nad nim opiekę, bo jemu groziło, jak go wyrzucono, to potem ze dwa razy chyba były na niego zamachy. Groziło mu, że zostanie zamordowany i on uciekł z Rosji.
1: Uciekł do Polski.
0: Do Polski. Uciekł do Polski. Wcześniej dostał takie podziękowanie od Lecha Wałęsy, od prezydenta i dzięki tylko temu to polskie służby go wpuściły na teren Polski, bo on w tajemnicy uciekał. Tu wylądował w Łodzi i mieszkał tam do 2017 roku, kiedy niestety zmarł.
1: A Polska się nim zaopiekowała?
0: No muszę powiedzieć, że Polska zachowała się jak najgorzej w jego sprawie. On nie miał z czego żyć w Polsce, jakiś szukał robót budowlanych i tak dalej. On był prawnikiem, po polsku nie mówił, ale mógł się nauczyć. Poza tym no, on bardzo dużo wiedział, nie wykorzystano w ogóle jego obecności tutaj. Byłem na jego pogrzebie w Łodzi, były władze polskie. No ale to już za późno było.
1: Z twojego filmu dowiadujemy się, że 125 ludzi zostało nagrodzonych za rozstrzeliwanie. Ale to były wyłącznie nagrody finansowe, orderów nie dostali.
0: Tak, to napisał o tym Nikita Pietrow, wiceprzewodniczący Memoriału, wydał książkę na ten temat o tych zbrodniarzach. To miało pozostać tajemnicą i ci ludzie, którzy dostali te nagrody pieniężne, oni do końca nie mówili. Dopiero właśnie Zakirow i dopiero ta grupa śledcza, którą powołano w 90-tych latach, na początku lat 90-tych, która prowadziła śledztwo, dotarli do jeszcze tych uczestników tej zbrodni. I niektórzy z nich złożyli zeznania takie, które pokazywały tę zbrodnię. Zakirow kilku takich przesłuchał ze Smoleńska, ale również Anatolij Jabłokow, czyli drugi z tych przewodniczących grupy śledczej z prokuratury wojskowej rosyjskiej, przesłuchał na przykład Tokariewa, który był naczelnikiem więzienia w Twerze, gdzie mordowano policjantów polskich i służby więziennej, i prawników i tak dalej. Ponad 6 tysięcy ludzi. Zamordowano w piwnicy budynku, w którym teraz się mieści Akademia Medyczna. Tam teraz nie ma dostępu do tego.
1: Janku, narracja sowiecka, narracja obecna, rosyjska próbuje przeciwstawić Katyń, bo są dwie narracje. No jedna, w której w ogóle zaprzeczają zbrodni, w drugiej się przyznają, ale mówią, próbują równoważyć to, twierdząc, że Polacy w sposób okrutny obeszli się z jeńcami rosyjskimi czy sowieckimi w roku 1920.
0: Tak, to wymyślił Gorbaczow. Gorbaczow, jak tylko musieli się przyznać, że to oni zrobili, czyli po tym słynnym komunikacie TASA z 13 kwietnia 1992 roku, kiedy przyznali, że to NKWD, to od razu polecił poszukać przeciwwagi. I wykreowano na tę przeciwwagę jeńców wojny 20 roku. No, chodziło o ten wizerunek tej Rosji, która zawsze nas kochała, po pierwsze, i to tylko był wyskok NKWD, prawda, to tak miało wyglądać. Po drugie, prawdopodobnie chodziło o to, że oni się bali, Rosjanie, że Polacy zażądają odszkodowań. Natomiast historycy polscy i rosyjscy razem prowadzili badania i wyszło im, że nie zamordowano, ale że z głodu, chorób i tak dalej umarło od 18. Polacy szacują na 18 tysięcy, Rosjanie szacowali na 20 do 25 tysięcy, troszkę więcej. Ale się w sumie dogadali w tej sprawie.
1: W Katyniu pojawiła się fałszywa tablica i w twoim odczuciu ta prawda w Rosji zostanie odwrócona?
0: Jest cały czas odwracana, dlatego że stopniowo

0: te ślady zbrodni się usuwa. Zniknęły tablice z Tweru, w tym więzieniu NKWD, gdzie strzelano. Zniknęły te medale, te tablice medali na cmentarzu w Katyniu. Zniknęła polska flaga na cmentarzu w Katyniu. A równocześnie co się pojawia? Pojawia się taka oficjalna narracja. W Katyniu zbudowano muzeum o relacjach polsko-rosyjskich i tam Rosjanie nas tylko ratowali zawsze. A winę zawsze ponosiliśmy my za wszystkie konflikty. Również myśmy zaczęli II wojnę światową, Polska.
1: Janku, przedstaw na zakończenie naszej rozmowy ludzi, którzy robili z tobą ten film. Bardzo ważny film.
0: W polskiej ekipie był Andrzej Adamczak, no to podstawowa osoba, operator, współscenarzystka, czyli Małgosia Zaręba. A w Rosji, bo myśmy dużo zdjęć robili w Rosji, jeszcze do pomocy wzięliśmy z Polski Tomka Kiznego, to jest bardzo znany fotografik, autor książek na temat Rosji, Syberii. I mieliśmy też ekipę rosyjską w Rosji. Ignat Oleniew to był dźwiękowiec i Jewgeni Gindilis to był kierownik produkcji. I oni też bardzo nam pomogli. I to była też taka sprawa, że ja musiałem... Wcześniej tutaj z Polski sprawdzałem, bo się bałem, że jak tak wezmę jakichś ludzi z Rosji, którzy się zajmują filmem, do swojej ekipy, no to podsuną mi agentów FSB i przez dysydentów byłych rosyjskich, czyli na przykład Kowaliowa i jeszcze innych, i przez Polaków z ambasady też, którzy tam znali. Znalazłem tych ludzi.
1: To nieprawda, że w Rosji wszyscy chcą falsyfikować prawdę o Katyniu. To dzięki pomocy Rosjan ta prawda, straszna prawda, miała i wciąż ma szansę dotrzeć do tych, którzy albo o zbrodni nic nie wiedzą, albo uwierzyli sowieckiemu przekazowi obarczającemu winą za zbrodnię Niemców. Wybieram dwójkę. Rozmawiałem dziś z Janem Strękowskim, reżyserem filmu Jak grzech na duszy, filmu o zbrodni katyńskiej. Wszystkich, którzy zdążą, zapraszamy dziś do warszawskiego Kina Kultura na pokaz premierowy. Tych, którzy nie zdążą, namawiam do obejrzenia filmu przy innej okazji. Bardzo ci, Janku, dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo i państwu dziękuję za wysłuchanie nas.
1: Ja już też się z państwem żegnam. Wacław Cholewiński. Do usłyszenia.

0: Tak brzmiał koncert na trzy fortepiany d-moll Jana Sebastiana Bacha w roku 1985. Christoph Eschenbach, Gerard Opitz i Justus Franz, a solistom towarzyszyli filharmonicy z Hamburga. 34 minuty po godzinie 17. Z Hamburga wracamy teraz do Warszawy. W studiu Dominik Gac. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Rozpoczęły się i trwają 46. warszawskie spotkania teatralne. Gdyby spojrzeć na tegoroczne spotkania z lotu ptaka, jaki obraz by nam się ukazał?
1: Jeszcze niepełny, bo festiwal się właściwie rozkręca, ale taka podstawowa zmiana względem poprzedniej odsłony byłaby chyba taka, że więcej tym razem propozycji z zagranicy, co warto docenić. A poza tym, no cóż, warszawskie spotkania teatralne mają taką specyfikę, że nie są układane podług jakiegoś koncepcyjnego klucza, ponieważ co do zasady mają zaprezentować warszawskiej publiczności najciekawsze przedstawienia z całego kraju.
0: Czyli nie ma konkretnego kierunku, nie ma jakiejś jasnej linii, tylko raczej mozaika.
1: Tak, dokładnie, w której pewnie można się dopatrywać upodobań estetycznych i artystycznych osób odpowiedzialnych za dobór przedstawień, ale nie są one na tyle wyraziste, żeby próbować chyba zamykać je w jakiejś efektownym haśle.
0: Czy w tym roku jakiś nurt się wybija na plan pierwszy?
1: Nie mam takiego poczucia, co właściwie chyba nawet dobrze świadczyło o polskim teatrze, jeśli nie dałoby się go w taki jeden nurt tylko zamknąć i załatwić sprawę i poruszy on więcej tematów. Na pewno są takie historie, które wracają, to znaczy napięcia tożsamościowe czy napięcia narodowościowe. I to w spektaklach i polskich, i zagranicznych. Strach zżera duszę z Katowic, który nawiązuje oczywiście do filmu Fassbindera, ale jest właściwie autonomicznym, osobnym dramatem Huberta Sucha.

0: lubimy, wyreżyserowanym przez Jędrzeja Piaskowskiego, jest taką opowieścią o tym, jak my Polacy radzimy sobie z doświadczeniem migracji Ukraińców do naszego kraju. A o takich napięciach migracyjnych jest też przedstawienie Mariny Otero Ayub, jedno z tych zagranicznych.
1: I jedno z tych, które miałeś szansę już oglądać, bo jak wspomnieliśmy, festiwal właściwie dopiero się rozpoczął, ale ty już kilka przedstawień widziałeś, na przykład No Yogurt for the Dead, czyli nie dla martwych jogurt.
0: Tak, chyba należałoby to przetłumaczyć, co byłoby w pewnej kontrze do poetyki tego przedstawienia. Ono jest takie bardzo, bardzo stonowane. Myślę, że gdyby polski reżyser teatralny dostał takie ograniczenia w stosowaniu środków, nie wiem, głośnej ekspresji albo patosu, albo punktów kulminacyjnych i polecono by mu zrobienie takiego wyciszonego, stonowanego, bardzo wysmakowanego przedstawienia, to dostałby ataku paniki. Taką mam teorię. Dlatego było to wspaniałe doświadczenie, żeby się zanurzyć w takim świecie Tiago Rodrigueza, reżysera z Portugalii, który zrealizował to przedstawienie w Holandii, w Niderlandach. I oczywiście można mu wiele zarzucić, ponieważ jest to osobista opowieść o umierającym ojcu i to umieranie w tym baśniowym, bajkowym, stonowanym i pięknym świecie wydaje się niemalże atrakcyjne, a raczej takie nie było. Natomiast jest w tym też jakaś taka ulga. Chwilami czułem się, jakby mnie ktoś tak troskliwie i pocieszająco głaskał po głowie. I może nie jest to uczucie, którego chciałbym doświadczać nazbyt często, ale w polskim teatrze, który zazwyczaj próbuje mnie złapać i mną potrząsnąć, to była bardzo miła odmiana.
1: Tytuł jest dość frapujący. On jakoś się odnosi do treści tego spektaklu?
0: Tak, to jest bardzo ciekawie też napisana opowieść, która bierze się z prawdziwego zdarzenia, z odwiedzin u terminalnie chorego ojca w szpitalu, w którym to szpitalu ojciec uprawiający wcześniej dziennikarstwo prosi syna o notes i długopis, ponieważ ma zamiar napisać swój ostatni reportaż. Po jego śmierci, to wszystko dowiadujemy się tego na początku, więc to żadne spoilery. Po jego śmierci okazuje się, że w tym notesie nic nie ma, to znaczy są tylko bazgroły i jakieś takie niemożliwe do odczytania znaki. Więc syn, czyli reżyser Tiago Rodrigues, przedstawia swoją fantazję na temat tego, co w tym dzienniku mogłoby się znaleźć. Ona jest utkana z tego, co w tym szpitalu, jak rozumiem, zaobserwowane i z tego, co zupełnie wyfantazjowane. Nie mamy pojęcia, co było prawdziwe, a co jest owocem wyobraźni. Aktorzy, zdradzając tę sytuację, czy te napięcia między fikcją a rzeczywistością na samym początku, zaznaczają też, że bywa tak, że te historie, które nam się wydadzą wymyślone, były prawdziwe i odwrotnie, a jogurt, o który zapytałeś, był przysmakiem tegoż chorego ojca i takim przysmakiem, który tenże ojciec traktował jako rekompensatę za dzieciństwo bez jogurtu.
1: No Yogurt for the Dead, Tiago Rodrigueza. Spektakl niekoniecznie dla tych teatromanów, którzy przepadają za tym, kiedy teatr nimi potrząsa, wstrząsa i na nich krzyczy. Wręcz przeciwnie.
0: Wręcz przeciwnie. Dodam tylko, że wspaniale zaśpiewany i bardzo muzycznie też frapujący.
1: Marina Otero i spektakl Ayub, o tym też wspomniałeś. Ten spektakl również miałeś szansę oglądać. Podobnie przejmujący jak poprzedni?
0: Tak, ale ten już nawet nie tyle potrząsa, co bije po twarzy, tak chyba można by, szukając odpowiedniego porównania, powiedzieć. Marina Otero w subtelności się nie bawi, ale też na tym polega jakby jej strategia artystyczna. To z kolei artystka z Argentyny, która żyje i pracuje w Hiszpanii. O bardzo jednoznacznych, lewicowo zorientowanych poglądach, które bezpośrednio komunikuje. I też mówi wprost, i tu jest taka pewna pułapka chyba dość ciekawa, mówi wprost, że sztukę wytwarza ze swojego życia i opowiada o wszystkim, co się u niej w życiu prywatnym wydarza. Nie ma żadnych zahamowań, nic jej nie przeszkadza, żadnych sekretów. Ale orientujemy się w trakcie przedstawienia, że ta akurat opowieść niekoniecznie chyba musiała się wydarzyć naprawdę. To znaczy bardzo sprytnie jesteśmy poddawani pewnej manipulacji, takie mam poczucie i nawet miałem w tym pewną przyjemność, to znaczy w zastanawianiu się nad tym, czy jest to historia o romansie, to może powinienem powiedzieć na samym początku, o romansie między Mariną Otero, a przypadkowo spotkanym

0: jednym z marokańskich miast sprzedawcy ciastek, w którym Marina Otero się zakochuje i postanawia od razu zrobić o tym spektakl. W związku z tym filmuje tego sprzedawcę, potem go zaprasza do siebie, rozwija z nim relacje, opowiada nam o tym wszystkim, po to, by doprowadzić to do jakże odkrywczej puenty, że ona, jako przybyła z Hiszpanii starsza kobieta, jest wobec tego młodego Marokańczyka, muzułmanina, kolonialna w swoim zachowaniu. I ta refleksja ma nas przestrzec przed byciem kolonialnym, jak rozumiem. A w tle jest jeszcze konflikt między Mariną Otero a na przykład niemieckimi producentami teatralnymi, ponieważ, jak powiedziałem na początku, jej zdeklarowane poglądy obejmują również kwestię Palestyny. Jest jednoznacznie za Palestyńczykami, przeciwko działaniom Izraela. I w tym przedstawieniu też pojawia się taki fragment i pojawia się też jej korespondencja z jednym z niemieckich festiwali, który zasugerował jej, żeby takie poglądy może schowała na inną okazję, ponieważ w Niemczech nie są one mile widziane.
1: Wspomniałeś o braku zahamowań. Czasem bezwstyd maskuje po prostu głęboko skrywany wstyd, ale zostawmy tego rodzaju wycieczki.
0: Myślę, że tam jest bardzo dużo ciekawych zagadnień psychoterapeutycznych, o których artystka też mówi wprost, dlatego pozwalam sobie na taką uwagę.
1: Czasem warto powiedzieć coś wprost, w cztery oczy, prosto z mostu, żeby kogoś obudzić albo żeby zwrócić uwagę na jakiś palący problem. Czy ten spektakl to jest właśnie ten przypadek? Przypadek taki potrzeby?
0: W intencji pewnie tak. Efekt chyba tak nie działa. Natomiast to wszystko to jest jedna rzecz, a druga, nie mniej ważna, to jest performerska energia artystki, która jest rzeczywiście niebywała. I ogromną przyjemnością jest patrzenie po prostu na Marinę Otero na scenie. I nie chodzi mi tylko i wyłącznie o zrobienie szpagatu w powietrzu i upadek na takie głośny łup, które tam czeka na dole, bo to jest tylko jeden z popisowych chwytów.
1: Przejdźmy jeszcze do spektaklu polskiego twórcy Michał Borczuch i Piramida Zwierząt.
0: To się jakoś łączy, tak sobie pomyślałem, żeby wspomnieć o tym przedstawieniu z Narodowego Starego Teatru w Krakowie, ponieważ to jest opowieść o polskich artystach krytycznych, doby transformacji lat 90. i oczywiście o Katarzynie Kozyrze, która ową tytułową Piramidę Zwierząt, czyli rzeźbę, instalację, wtedy tworzyła. Więc jest to taka bardzo, jakby to ująć, swobodna w tempie i w skojarzeniach refleksja na temat słynnej kowalni, czyli pracowni artystycznej zrzeszającej tychże artystów zajmujących się rodzącą wówczas sztuką krytyczną w Polsce. Mnie ten spektakl uwodzi. Potrafię się w nim zanurzyć, zatopić i złapać jakiś taki puls i zachwycić, ale jestem, zdaje się, niestety w mniejszości, ponieważ zewsząd dobiegają mnie pełne wyrzutu spojrzenia i głosy osób, którym mówiłem dobrze o tym przedstawieniu, i one przyszły, zobaczyły i mają zgoła odmienne zdanie. Więc tak zwany spektakl kontrowersyjny.
1: Czy to jest opowieść o kolektywie artystycznym, nie wiem, czy wtedy już się używało tego określenia, czy może jednak też o Polsce tamtego czasu?
0: I o tym, a tak naprawdę ani o tym, ani o tym. Bo jest to zdecydowanie historia o jakiejś grupie artystów, która nie czuje się kolektywem. To jest raczej zbiór indywidualności rzuconych przez los do jednej pracowni i tam się przecinających. I to jest chyba jakoś uczciwe, bo pewnie nawzajem się inspirowano, ale to, że to nie ma takiego kolektywnego charakteru, też pewnie mówi wiele o tamtych czasach, gdzie indywidualizm rodził się jako jedna z nadrzędnych cnót. Cała opowieść zaczyna się od tego, że Katarzyna Kozyra jedzie pociągiem do Trójmiasta, ponieważ tam będzie jej wystawa, ale musi sobie zrobić zdjęcie samej sobie, żeby tę wystawę promować, co jest jakimś takim znakiem nowych czasów i nowych potrzeb i nowych oczekiwań wobec artystów.
1: Dzisiaj do robienia zdjęć samym sobie nie trzeba nikogo zachęcać.
0: Nie, Marina Otero nawet te zdjęcia potem pokazuje na scenie, więc już jesteśmy tutaj.
1: Dominik Gac o kilku spektaklach tegorocznych warszawskich spotkań teatralnych. Dziękuję bardzo i czekamy na ciąg dalszy.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Program drugi, 17:45.

Proszę, jaki nieoczywisty pomysł w świecie pełnym oczywistości. Concerto Grosso na kwartet Denty i orkiestrę Dentą. To była część druga, muzyka Heitora Willi Lobosa. Orkiestra Denta, Royal Northern College of Music i Clark Randall. 17.49. Za chwilę zajrzymy do archiwów radiowych, ale wcześniej mamy dla Państwa jeszcze zaproszenie do teatru. Wprawdzie nie na warszawskie spotkania teatralne, ale myślę, że propozycja też dość interesująca. Otóż mamy bilety na spektakl Przed Wschodem, Przed Zachodem Teatru Warszawy w Instytucie Teatralnym na warszawskim Jazdowie. Zaproszenie na 24 dzień czerwca na godzinę albo 18, albo jeśli Państwo wolą, trochę później na 20.30. Opowieść inspirowana twórczością filmową, opowieść o tym, że świat się zmienia, a nasze lęki, nasze potrzeby, nasze nadzieje w gruncie rzeczy pozostają wciąż takie same. Przed Wschodem, Przed Zachodem Teatru Warszawy w Instytucie Teatralnym 24 czerwca 18 albo 20.30. 22 645 22 22. A teraz, jak wspomniałem, zaglądamy do archiwów.

0: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
1: Mówi Radio Wolna Europa.
2: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
3: Czesław Miłosz i jego wiersze. Audycja Renaty Gorczyńskiej przygotowana 40 lat temu dla sekcji polskiej BBC z okazji 75. urodzin poety. Już za kilka dni, 30 czerwca, będzie 115. rocznica. Wśród uczestników nagrań z 86 roku była Zofia Hertz, prawa ręka Jerzego Giedroycia w Maison Lafitte. To właśnie do siedziby paryskiej kultury udał się przyszły noblista, gdy w 51 roku zdecydował się pozostać na Zachodzie.
4: Pani Zofio, pani właściwie wszystkie książki Miłosza czytała najpierw, prawda? Jest pani tak. Jedną z pierwszych czytelniczek jego manuskryptów czy jego maszynopisów. Którą z książek, czy z którym z wierszy, jest pani jakoś tak osobiście związana, identyfikuje się, lubi pani po prostu, który z jego tomów?
5: Lubię Rodzinną Europę. Bardzo lubię Dolinę Isy, którą uważam za bardzo miłą książkę. No i jego wiersze, z którym się identyfikuje, to jest bardzo trudno powiedzieć, ale w ogóle lubię go czytać. Z jego wierszy łączy się bardzo śmieszna historia. Mianowicie Czesławowi brakowało niezmiernie kolegów kawiarni warszawskich, w której rozpatrywano wszystkie sprawy, kłócono się, opowiadano sobie i tak dalej. I w związku z tym ze mną i z Zygmuntem przeprowadzał zwykle nocne rodaków rozmowy i kłócił się z nami. Mówił czasem straszne takie rzeczy, że po prostu myśmy się denerwowali, a potem się okazało, że to wcale nie, on tak nie myśli, tylko po prostu jemu jest to potrzebne, żeby nas podniecić, trochę drażnić, żeby on, prawda, z kolei pewnego razu bardzośmy się zdenerwowali i żeśmy go skrzyczeli, on się obraził, trzasnął drzwiami i powiedział: doprowadziliście do tego, że złamałem, że już nigdy niczego nie napiszę. Ja mu powiedziałam, że jest głupi i tak się rozdaliśmy. I poszedł spać. O godzinie 2 w nocy, czy 2:30, kiedy myśmy już spali głębokim snem, nagle ktoś zapukał do pokoju. Więc ja się obudziłam, pytam się, kto tam. On mówi: to ja, Czesław. Ja mówię: czego ty chcesz o tej porze? Mówi: napisałem wiersz i chciałem go wam przeczytać. I był to taki śliczny wiersz w praojcach swoich pogrzebani. Tak. No więc to tak zawsze było.
4: Czy on był trudnym współlokatorem?
5: Trudnym i nietrudnym. To znaczy trudnym, dlatego że był w złym stanie nerwowym. Bardzo przez długi okres. I że właśnie lubił się z nami kłócić. Ale poza tym to nie.
6: Oto jedna z pieśni Adriana Zielińskiego. Cyklu wierszy napisanych przez Miłosza w wojennej Warszawie w 1943 roku.
7: A najpierw są wielcy ludzie i drzewa, potem są mniejsi ludzie i drzewa, aż cała ziemia, pola i domy, ludzie, rośliny, ptaki, zwierzęta stają się małe jak liść majowy, jak bryłka gliny w ręku ściśnięta. Siebie samego nawet nie widać, ni własnej krętej po świecie drogi. Nawet umarłych nie poznajdywać. Leżą jak czarne mrówki skurczone pod bursztynowym szklanym zagonem i żadne oko ich nie ulowi. Wszystko tak małe, że pies prawdziwy albo prawdziwy krzak polnej róży byłyby wielkie jak piramidy, jak bramy miasta dla chłopca zboru. Ale nie znajdę prawdziwej róży, ani prawdziwej ćmy, ni kamienia i zawsze tylko mała, mała ziemia.
3: Zanim Miłosz zdecydował się wybrać wolność, spotykał się w Ameryce z emisariuszem Jerzego Giedroycia. Józef Czapski, wysłannik redaktora, opowie o tym sam już jutro.
8: A dziś twórczością noblisty w zasadzie z Państwem już się pożegnaliśmy. Dziękujemy serdecznie za wspólnie spędzone dwie wtorkowe godziny. Zofia Kruszewska.

0: Autopromocja.
1: Nowego Jorku patrzysz na świat nie jak snob, ale jak człowiek, który dostał szansę być w środku tego wielkiego miasta. Nowy Jork to jest nowy język.
2: Na spotkanie z mieszkającym w Nowym Jorku ukraińskim pisarzem Wasylem Machno zapraszam w audycji Wierność i Przemiana. Dziś o 19.10. Dorota Gacek.
0: Autopromocja.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła 18.
1: Jazzowy Klub Dwójki.
0: Roch Siciński, witam Państwa. Ostatnie nasze spotkania często niestety naznaczone są pożegnaniami. Nic to miłego, kiedy kolejne audycje jazzowe w dwójce nawiązują do informacji o odejściu

kolejnych wielkich jazzmenów. Ale kiedy mowa o tak kluczowych postaciach jak Sonny Rollins, James Blood Almer czy Abdullah Ibrahim, to nie wyobrażamy sobie w dwójce nie wracać do ich muzyki. Abdullah Ibrahim zmarł wczoraj. Wyjątkowy pianista przeżył 91 lat i właściwie do końca koncertował. Pianista, kompozytor, przedstawiciel bardzo specjalnego środowiska jazzowego wywodzącego się z Republiki Południowej Afryki. Właściwie symbol tej sceny i twórca nieobojętny na losy swojej ojczyzny, choć tak naprawdę obywatel świata. Dziś do 19 posłuchamy jego muzyki, a zaczynamy od płyty z przełomu lat 70. i 80.

Na talerzu naszego gramofonu album winylowy African Marketplace, nagrany w 1979 roku. Mam do tej płyty pewien sentyment, więc ona towarzyszyć nam będzie przez pierwsze 2, 3, może 4 utwory, a w centrum naszej uwagi Abdullah Ibrahim. Pianista, który urodził się w Kapsztadzie w 1934 roku, co oczywiście silnie zdefiniowało jego początki, a jak się później okazało, w dużej części całą karierę muzyczną. I muszę przyznać, że choć południowy kraniec Afryki to miejsce bardzo od nas odległe, to jednak w kontekście jazzowym trudno nie zauważyć podobieństw, choć to może państwa zaskoczyć. Kiedy Abdullah Ibrahim opowiadał w wywiadach o swojej fascynacji młodzieńczej muzyką jazzową, to początek tej opowieści pasowałby równie dobrze do polskiej.

polskich muzyków jazzowych, na przykład z Trójmiasta. Przecież to lata 50. Władze traktują słuchanie czy wykonywanie jazzu jako objaw kontestacji linii rządu, jako muzykę właściwie zakazaną. Miasta portowe, owszem, mają dostęp do większej liczby płyt czy wpływów z różnych stron świata, ale jednak to nie było główne źródło inspiracji. Tak tutaj, jak i w RPA.

Pierwsze jazzowe wzorce czerpali z radia, z audycji Willisa Canovera. Jedni i drudzy słuchali Głosu Ameryki, audycji Jazz Hour. Wielu potem już w wieku dorosłym, kiedy kariera im to umożliwiała, no to wielu wybierało emigrację, a Stany Zjednoczone wydawały się takim miejscem docelowym. Żeby było jasne, nie chodzi mi o porównywanie pierwszego pokolenia przedstawicieli jazzu nowoczesnego z Polski do pierwszych jazzmenów z RPA. To oczywiście dwie różne rzeczywistości, różne kultury, także różne kultury muzyczne. No ale tych kilka punktów wspólnych warto mieć w pamięci, bo sprawiają, że i Abdullah Ibrahim wydaje się nam jeszcze bardziej znajomy. Na pewno w jego wypadku jeszcze przed muzyką jazzową kluczowe było to życie domowe, rodzinne, jego osiedle. Jego babcia, która była pianistką i była aktywnie zaangażowana w życie afrykańskiego kościoła metodystyczno-episkopalnego, także muzycznie. A jak to często bywa w krajach niedemokratycznych, to właśnie kościoły były miejscem, w którym można było odnaleźć taką namiastkę wolności. No i to babcia posadziła młodego Adolfa Johannesa Branda, bo tak się nazywał formalnie od urodzenia. Posadziła go przy pianinie, zaangażowała w życie kościoła. A jak wiemy, potem był pseudonim Dollar Brand. Potem była zmiana wyznania i także imienia. Od 1968 roku pianista używał już imienia i nazwiska Abdullah Ibrahim. Nie zdążymy dziś opowiedzieć całej historii żyjącego 91 lat artysty, ale ten sam początek wydaje się istotny. Zanim kolejne wątki, to wróćmy do muzyki, wróćmy do płyty African Marketplace.

Dollar Brand, taki pseudonim w pierwszych latach działalności. I pod tym pseudonimem szybko nasz bohater zaczął zarabiać z grania jeszcze w liceum. Grając rzecz jasna na po tańcówkach, często po kryjomu. To, co wydaje się jednak ważniejsze, no to to, co wydarzyło się kilka lat później, czyli udział w budowaniu środowiska jazzowego w Kapsztadzie. Główną postacią nie był wcale Dollar Brand, tylko Kipi Moketsi, starszy o blisko 10 lat saksofonista, z którym Dollar Brand nagrał pierwszą jazzową płytę w historii RPA. Zespół Jazz Epistles, czyli pierwsza supergrupa w tym kraju, a w jej szeregach także inna gwiazda, którą doskonale państwo znają, która w kolejnych latach no, zrobiła amerykańską, czyli w efekcie ogólnoświatową karierę, to Hugh Masekela. No właśnie, ale jak zrobić światową karierę, kiedy nie można zdobyć nawet krajowego rozgłosu, no bo żyje się w kraju segregacji i nierównych praw. No trzeba wyjechać i mieć trochę szczęścia. A te dwa warunki nie są łatwe do spełnienia, jak to udało się naszemu bohaterowi. O tym porozmawiamy za chwilę. Wcześniej chciałbym, byśmy wysłuchali tej charakterystycznej, pozytywnej jednak energii z albumu African Marketplace, kompozycja tytułowa.

Tytułowy utwór z albumu, który towarzyszy nam od 18, czyli z albumu African Marketplace. Może jeszcze wrócimy do tego nagrania. Tymczasem na gramofonie ląduje inna płyta, ale mamy ku temu powód. Wspominałem o pierwszej supergrupie jazzowej z RPA, z Huma Sakelą, z Kipim Moketsim i właśnie z Dolarem Brandem, wtedy jeszcze nie Abdullah Ibrahimem, Jazz Epistles. I oni tak naprawdę rozpędzili swoją działalność w 1961 roku, a już w 1962 udało się Dolarowi Brandowi wyjechać z kraju i to daleko, bo do Europy. Zamieszkał w Zurychu razem ze swoją narzeczoną wtedy jeszcze

Fatima B. Benjamin to wokalistka. No i właśnie wtedy partnerka pianisty, która namówiła, choć brzmi to dość mało realnie, ale rzeczywiście historia powracała przez całą karierę Abdullaha Ibrahima, więc trudno w to nie wierzyć, ale namówiła Duke'a Ellingtona, który był w trasie po Europie, aby przyszedł i posłuchał tria Dollara Branda. Tak rzeczywiście się stało w 1962 roku, kiedy sam pianista wspominał to spotkanie. Mówił, że nie mogło do niego dojść to, co Duke Ellington powiedział po koncercie. Mianowicie stwierdził, że za dwa dni w Paryżu może zarejestrować trio Dollara Branda. No i polecił mu się spakować i pojechać z nim do stolicy Francji. On niewiele myśląc oczywiście tak uczynił. I wówczas zaczęła się jego najpierw europejska, a potem amerykańska kariera. To też ciekawe, bo Duke Ellington nie był takim mecenasem innych artystów. Kiedy myślimy o artystach, którzy wspierali młodszych albo wyszukiwali talenty, no to myślimy o Clarku Terrym oczywiście, o Quincy Jonesie. Ale Duke Ellington? No i rzeczywiście płyta ukazała się w katalogu Reprise Records, a więc w katalogu wytwórni, którą założył Frank Sinatra. Budował wtedy jeszcze katalog tej swojej wytwórni. Płyta zatytułowana Duke Ellington Presents the Dollar Brand Trio. Potem okazało się, że Dollar Brand i Duke Ellington stali się przyjaciółmi. Kiedy pianista zamieszkał w Stanach Zjednoczonych, to byli w stałym kontakcie aż do śmierci Duke'a Ellingtona. My posłuchamy nie z Paryża, a z Londynu trzech utworów kojarzonych przede wszystkim z orkiestrą Duke'a Ellingtona, choć wiemy, jak było z kompozycjami dla Duke'a Ellingtona, kiedy to w rzeczywistości był Duke, a kiedy Strayhorn, a kiedy Russell, to inna rozmowa. Więc Londyn, rok 65 i płyta This is Dollar Brand. Utwory przechodząca taka, jeden w drugi, Mood Indigo, Don't Get Around Much Anymore i Take the A Train.

Za nami trzy połączone utwory z repertuaru orkiestry Duke Ellingtona, Mood Indigo, Don't Get Around Much Anymore i Take the A-Train. No i właściwie abstrahując od tego, jak brzmi to nagranie, bo ma już swoje lata, no to bardzo wiele można znaleźć tu elementów, za które ceniono pianistykę Abdullaha Ibrahima, czasem nazywając ją antyswingiem. Tu skojarzenia z Monkiem być może wskazane. Te nakładające się warstwy dzięki bardzo wyraźnie rozdzielonej pracy lewej i prawej dłoni. Często bardzo rytmiczne, takie perkusyjne granie na fortepianie. Czy na pianinie, bo i na pianinie grywał, to wszystko sprawiało, że był artystą osobnym na rynku europejskim, kiedy pojawił się w Szwajcarii na początku lat 60. No a gdyby przeskoczyć o dekadę później, to pierwsza połowa lat 70. i wytwórnia ECM, która stawiała na solowe nagrania pianistów, też nie zapomniała o przybyszu z Afryki. I trochę tak jak pod koniec kariery, to solowe granie było jedną z najważniejszych części jego kariery. Rzeczywiście w ostatnich latach koncertował już głównie solo. Żałujemy, że niespełna dwa lata temu, nie udało nam się namówić Abdullaha Ibrahima, by podzielił się z nami, z państwem, swoim recitalem, który zagrał we Wrocławiu jesienią 2024 roku. Próbowaliśmy, program drugi i Narodowe Forum Muzyki, w jakiś sposób przekonać artystę, ale ze względu na stan zdrowia już takich działań nie podejmował. Kto z państwa był na koncercie w NFM-ie na festiwalu Jazzopad, ten może zachował go po prostu w pamięci, a my na Falach Dwójki podzielić się nim nie mogliśmy. Jednak, ponieważ jesteśmy w Europejskiej Unii Nadawców, to być może w najbliższych dniach podzielimy się solowym koncertem Ibrahima z 2019 roku, kiedy chętniej zgadzał się na rejestrację swoich koncertowych występów. No to może wróćmy do tego nagrania solo z połowy lat 60. z Londynu i jeszcze jedna kompozycja w jazzowym klubie Dwójki.

20 minut pozostało do 19. Dziś słuchamy nagrań zmarłego wczoraj Abdullaha Ibrahima. Wchodząc odrobinę w życiorys artysty, powiedziałem o przypadkowym producencie Duke Ellingtonie. To spotkanie w 1962 roku miało ciąg dalszy. W 65, właściwie na zaproszenie i trochę pod opieką Ellingtona, Abdullah Ibrahim odwiedził Stany Zjednoczone, wystąpił

na Newport Jazz Festival. Zagrał także solo w Carnegie Hall. No a potem na prośbę Ellingtona poprowadził, czy też usiadł przy klawiaturze fortepianu wraz z orkiestrą Duke'a Ellingtona w ramach kilku koncertów na wschodnim wybrzeżu. To już było po tym europejskim sukcesie, ale to była pierwsza wizyta w Stanach. Ona przyniosła wiele spotkań i wiele współprac, no bo Ibrahim pracował i z Elvinem Jonesem, i z Donem Cherrym, i z Maxem Roachem, i z Mingusem, który był jeszcze wtedy przecież w świetnej formie. Sam Ibrahim wspominał prywatne jam session w domu Ornetta Colemana, jamował też z Coltrane'em i tak dalej, i tak dalej. Ale jedno ze spotkań jest bardzo ciekawe. Z Theloniusem Monkiem, którego był fanem, znał kilka jego nagrań, a Monk wówczas miał w Europie lepszą reputację niż w Nowym Jorku. W Nowym Jorku nawet pianiści mówili o nim źle, że nie umie grać i tak dalej. Znamy te opinie, wiemy jak swoją bardzo oryginalną grą wywoływał sprzeciw u bardziej konserwatywnych pianistów, jak swoim bardzo trudnym charakterem no, nie zawsze zjednywał kolegów po fachu. Monk grał bodaj w Village Vanguard, kiedy Ibrahim odwiedził go, posłuchał jego koncertu i tak trochę z perspektywy fana po koncercie podszedł do pianisty, przedstawił się i podziękował za koncert, ale podziękował także za wszystkie nagrania, bo przyznał, że Monk jest jego wielką inspiracją. No a przy przedstawieniu wspomniał, że jest artystą z RPA, pianistą, który już odnosi jakieś tam sukcesy. Monk spojrzał na niego i odszedł na drugi koniec tej muzycznej piwnicy. Odczekał jakiś czas, po czym wrócił i podziękował Ibrahimowi za komplement. Powiedział, że jest pierwszym pianistą, który powiedział mu tak miłe rzeczy. A zatem sięgnijmy po kompozycję Monka, Skippy, a gra zespół naszego dzisiejszego bohatera, czyli Dolara Branda, Abdullaha Ibrahima.

Skippy, czyli tym razem muzyka Monka w wykonaniu zespołu Abdullaha Ibrahima. Odzywają się Państwo na mój adres mailowy roch.siciński@polskieradio.pl. Rzeczywiście być może nie dość wyraźnie poruszam wątek Republiki Południowej Afryki, ale to też chyba temat na zupełnie inną audycję. Zaangażowanie bohatera dzisiejszej audycji w sytuację w swoim kraju było istotnie duże. Zresztą wracał do Afryki, ostatecznie zamieszkał w Niemczech i tam zmarł wczoraj, ale często zabierał stanowisko. Wczoraj zresztą prezydent Republiki Południowej Afryki wydał oświadczenie, w którym podkreślił rolę Ibrahima i rozdzielił na dwie funkcje, zarówno jako muzyka, ale też jako działacza przeciw apartheidowi. Nazwał go też międzynarodową ikoną. No i tak, jak pisze pan Łukasz, Nelson Mandela poprosił Ibrahima o to, by wystąpił na jego inauguracji. To ja dodam, że nazwał go wtedy Mozartem muzyki właśnie z południowej Afryki. No takie odważne, nie wiem czy do końca trafione słowa, ale rzeczywiście i muzyka Ibrahima wpływała na to, co działo się w RPA. Manenburg, czyli nieoficjalny hymn RPA, nieoficjalny hymn całej działalności przeciw apartheidowi, to też kompozycja Abdullaha Ibrahima. Ale my zatrzymaliśmy się na jego amerykańskim etapie kariery i wśród artystów, których wymieniłem wcześniej, a z którymi grał lub nagrywał Abdullah Ibrahim, nie wymieniłem Archiego Shepa. No to posłuchajmy ich duetu, który w jakiś sposób też koresponduje z takim stanowiskiem Ibrahima, że muzyka jest także uzdrowieniem, co wywodzi się rzecz jasna z głębokich tradycji afrykańskich, ale do końca twierdził, że jazz jest muzyką, która

Niespełna 5 minut do 19, a więc to krótkie spotkanie z muzyką Abdullaha Ibrahima dobiega już końca, ale do jego muzyki będziemy w dwójce powracać. Także do tej nastrajającej pozytywnie, bo w tej pulsacji jest przecież duża część siły środowiska wywodzącego się z RPA, nie zapominając o nagraniach solowych i tych wymagających większego skupienia u odbiorcy. Sofia Kruszewska zrealizowała nasze spotkanie, ja nazywam się Roch Sić.

0: Reklama.
1: Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
2: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia Dwa Teatry Sopot 2026 w dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
3: Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen. Razem włączamy emocje podczas ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu. Partnerem festiwalu Dwa Teatry 2026 jest miasto Sopot.
4: Mieczysław Kosz. Legenda polskiego jazzu w niepublikowanych i mało znanych nagraniach z festiwalu Jazz Jamboree. Album Ikar Solo na Jazz Jamboree to 10 utworów z 4 występów ułożonych w jeden poruszający recital. Premiera 12 czerwca. Album dostępny w serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Reklama.
6: Tu program drugi Polskiego Radia. Minęła 19.
1: Pogłosy.
6: Witam Państwa, Marcin Pesta i zapraszam na wybór najciekawszych wypowiedzi naszych gości, które pojawiły się dziś na antenie dwójki. Znamy laureatów 19. Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy. Wśród nich są Maciej Sieńczyk, Justyna Kulikowska czy Krzysztof Mordyński. A tytuł warszawskiej twórczyni otrzymała nestorka reportażu Małgorzata Szejnert.
7: Ja się urodziłam w Warszawie, ale musiałam na nowo w nią wrastać. Jak miałam 17 lat, przyjechałam tu na studia i Warszawa okazała mi wielką życzliwość. To znaczy ci mieszkańcy Warszawy, którzy też byli biedni, też mieli kłopoty mieszkaniowe, jakoś mi pomagali. Mam taką wdzięczność do tych warszawiaków. No a poza tym Warszawa się stała miejscem mojej pracy. Za to też należy się jakaś wdzięczność. Miałam tematy głównie prowincjonalne, interesowała mnie prowincja, ale w pewnym momencie także trafiłam

0: do Warszawy, do Ursusa, do Supersamu, no i przede wszystkim na Łączkę Powązkowską.
1: Tyle Małgorzata Szejnert, tegoroczna laureatka Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy w kategorii Twórczyni Warszawska. W kwadransie bez muzyki odwiedziliśmy dziś dom oraz pracownię Magdaleny Abakanowicz na warszawskim Dolnym Mokotowie. W miejscu na co dzień wypełnionym sztuką w ramach festiwalu Efemera można było posłuchać muzyki Teoniki Rożynek.
2: Jest to scenograficznie przepiękne miejsce, na pewno. Jest tutaj bardzo przyjemnie, ale materiał nie ma nic wspólnego z rzeźbami Abakanowicz. Druga część koncertu w zasadzie powstała w bardzo bezpośrednim odniesieniu do miejsca, które się nazywa Mauzoleum Wigelanda. Jest to w Oslo miejsce, które jest pokryte malowidłami Wigelanda. Jest to mauzoleum brata rzeźbiarza Wigelanda i jakby bezpośrednio ten utwór się odnosi do tego miejsca, są tam stamtąd pozdejmowane sample i różne nagrania. Odnoszę się również do niesamowitej akustyki, która się znajduje w tamtym miejscu. No ale widzisz, nie jest to bezpośrednio do szaty wizualnej per se odniesienie, niemniej na pewno jest jakiś pomost. To jest bardziej, ja to traktuję bardziej jak instalacyjną sytuację, czyli de facto wszystko jest już zamknięte, jeżeli chodzi o procesy, które się będą zadziewać. Mam kontrolę nad bardzo drobnymi rzeczami, które de facto mają wpływ tylko na jakość odsłuchu. Czyli w razie wypadku mam po prostu zapięte jakieś filtry, którym mogę wyciąć częstotliwości, które na przykład źle brzmią w danym miejscu. Niemniej całość jest gotową, kompletną, zamkniętą całością. W momentach ciszy będziemy mieć jakby styczność z tym, co się dzieje naokoło, więc ja bardzo lubię wszystkie takie interwencje z zewnątrz, które się potrafią pojawić. Niespodziewana dźwiękowa interwencja z zewnątrz zawsze jest czymś zaskakującym. Jakby rzeczywistość się zmienia w uniwersum do odtworzenia tego utworu, więc wiesz, to zaczyna ze sobą grać i no jest w tym coś zawsze ciekawego. Ja to lubię.
1: Opowiadała kompozytorka Teoniki Rożynek, której kompozycji można było wysłuchać w ramach festiwalu Efemera. W tym tygodniu w naszym cyklu Zapiski ze współczesności słuchamy opowieści Andrzeja Seweryna, aktora i reżysera, który w najbliższy weekend odbierze wielką nagrodę festiwalu Dwa Teatry w Sopocie za wybitne kreacje aktorskie. Dziś było o profesorach w szkole teatralnej.
3: Wiele zawdzięczam, chciałem to naprawdę bardzo podkreślić, panu profesorowi Marianowi Wyżykowskiemu, który był opiekunem naszego roku. On powiedział nam, że wystarczy myśleć w zawodzie, reszta przyjdzie sama. To było dla mnie zdumiewające zdanie. A jeśli chodzi o pracę nad głosem, to kazał nam biegać do lasu i krzyczeć w taki sposób fragment z wielkiej improwizacji Mickiewicza, który brzmi: ja chcę mieć władzę, jaką ty posiadasz. Coś takiego. W każdym razie profesor namawiał nas do pracy nad głosem właśnie w taki sposób. I proszę mi wierzyć, że kiedy robiliśmy Trzy Siostry w jego reżyserii, biegaliśmy po lesie krzycząc ten właśnie tekst. Pani profesor Tomaszewska, niestrudzona w walce o to, żebyśmy dialogowali między sobą. Robię to naprawdę z moimi uczniami bardzo często, jak również z aktorami, których reżyseruję. Tak mało aktorzy ze sobą dialogują. Pamiętam też pracę z panią profesor Wiercińską. Ważny aspekt tej pracy to był rytm. Rytm dialogu. Pamiętam, kiedyś graliśmy Wilki w nocy z Piotrem Frączewskim i mieliśmy taki dialog. Piotr mówił do mnie nie, ja odpowiadałem nie, on mówił nie, ja odpowiadałem nie. No i myśmy tak właśnie skromnie, prawda, według zasad Stanisławskiego, tak z takim przeżyciem, prawda, i z namysłem, i to strasznie długo trwało. A pani profesor Wiercińska powiedziała: proszę panów, proszę to mówić szybko, dobrze? No i myśmy się tam upierali. W pewnym momencie ona krzyknęła: proszę to robić nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. I było to fantastyczne, ponieważ o słuszności poleceń pani profesor przekonała nas później publiczność i to przedstawienie zostało nawet przez pana dyrektora Hamuszkiewicza uznane za jedno z najlepszych przedstawień w historii szkoły teatralnej. Niezwykłą wagę miała dla mnie praca z panią profesor Wandą Szczuką. Popatrzyła na moje ciało, na to, jak powłóczyłem nogi za sobą i mówiła: mój drogi, Laurence Olivier może sobie na coś takiego pozwolić, ale nie ty. No i do pracy.
1: Kolejna opowieść aktora i reżysera Andrzeja Seweryna w Zapiskach ze współczesności codziennie do piątku na naszej antenie o 12:45. Normandia, życie między przypływem a odpływem. To tytuł najnowszej książki Agnieszki

0: książki Łopatowskiej, ta wielowymiarowa opowieść o francuskiej historycznej krainie zawiera też lokalne podania, anegdoty i reporterskie obserwacje, które zapraszają do odkrywania tego regionu, mówiła dziś w Dwójce autorka książki.
1: To zawsze dobry pomysł o każdej porze roku, bo niektórzy się jej boją, dlatego że no wieje, no leje, no tak. Ale też są przepiękne światła, przepiękne.

0: Tej wyspy każdy chciałby, bo przecież jest po pierwsze przepiękna, jest fascynująca, ma wspaniałą historię. No a oprócz tego jest po prostu wrotami do Francji, więc kto ma Mont Saint-Michel, ten też ma władzę. Wspaniałe miejsce, które bardzo polecam do odwiedzenia. Jeżeli ktoś będzie miał tylko chwilę na Normandię, to faktycznie no to, że znalazło się na okładce, nie jest zupełnie przypadkiem. I też polecam zostać tam na noc. To jest po prostu bardzo też turystyczne miejsce, bardzo ruchliwe, ale wieczorem po godzinie 20 staje się bardzo spokojne. Zostają mnisi, zostają mieszkańcy, nieliczni. Chyba z tego, co wiem, jest tam tylko jedno dziecko w wieku szkolnym, które zamieszkuje te mury samego miasteczka, więc jest naprawdę fascynująco. No to... i co? I zawsze trzeba pamiętać o tym, że odpływy i przypływy są bardzo zdradliwe, więc też trzeba to sprawdzać.
1: No i właśnie najnowsza książka Agnieszki Łopatowskiej nosi tytuł Normandia. Życie między przypływem a odpływem. W dzisiejszych pogłosach to już wszystko. Wypowiedzi naszych gości znajdą Państwo na portalu dwójka.polskieradio.pl. A ja mówię do usłyszenia. Marcin Pesta.
2: Autopromocja. Czas szybko płynie, ani się obejrzeliśmy, a sezon właśnie się kończy. Ostatni wieczór tego intensywnego czasu Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie nosi tytuł Koncert, koncert, żeby podkreślić tę symboliczną cezurę przed zasłużonymi wakacjami. W programie Uwertura Hebrydy i koncert e-moll Feliksa Mendelssohna oraz druga symfonia D-dur op. 73 Johannesa Brahmsa, a więc romantyczne przestrzenie wyobraźni. Solistą będzie skrzypek Jakub Jakowicz, a całość poprowadzi Jacek Kasprzyk. Początek wieczoru w studiu imienia Witolda Lutosławskiego i transmisji w sobotę o 19. Zapraszam, Marcin Majchrowski.
3: Ta dzielnica jest symbolem Nowego Jorku. Rem Koolhaas, słynny holenderski architekt, urbanista i teoretyk architektury, nazwał Manhattan dwudziestowiecznym kamieniem z Rosetty. O architekturze Manhattanu porozmawiamy w najbliższym studiu projektowym. W czwartek, parę minut po 13:00. Zapraszam, Aldona Łaniewska-Wołk.
4: To książka nie tylko o Kirgistanie, ale też o sprawczości i demokracji, kryzysie, traumie i wychodzeniu z niej. Tak w swoim reportażu Baranie Oko pisze dr Emilia Sułek. Na wycieczkę do Kirgistanu zabierzemy Państwa w audycji Połączenie Międzynarodowe. Zapraszam w środę po 13:00. Monika Zając.
2: Autopromocja.
5: Wierność i przemiana.
6: Pomnik. A kiedy się echem i wspomnieniem staną, i kiedy pomnik tam w Czortkowie stanie, pobliżu Bristolu, niedaleko rynku, koło powietrza tamtego budynku, w którym ja i tato, i mama, i polski rower, i ruska rama. I deszcz, i śnieg karmić będę wodę z Saretu. A czyj to pomnik? Jakiegoś poety. A co on pisał i czym on oddychał? Jeździł rowerem, przesiewał przez szprychy to światło, które zastygało w słowie. Dlatego teraz stoję tu, w Czortkowie? A od którego wieku, od którego wiersza woda w Serecie robi się zieleńsza? A czemu on wyjechał, został w Nowym Jorku? Bo mówił, że jest rybą, co ma diament w oku, ale ile poszło na to bronzu, ile miedzi. Stawiali go przez miesiąc, tak mówią sąsiedzi. A z Ameryki zraz w Czortkow odwiedział? Był tutaj podobno na tym skwerku siedział, w tym Bristolu nawet mieszkać był gotowy, ubierał się porządnie, nie nosił brody, było w tym Czortkowie, miesili jego gliny. Ponoc zawsze najbardziej lubił tutaj zimę. No to dobrze, że coś tu stanęło w ogóle, miasto kultury i nowe reguły. Przynajmniej cień jego w kusztu padać będzie. Spójrz, jak pająk srebrną nitką sobie przejęte.

0: дождзе, і піво добре, і то жить мило пов'єм, жека коло нас так приплива соб'є, трудне чи теж просте, о чим там са вірше. Я не читал им. Подобно сом генсте, дужу там меду, глины, дзвонку в кровьях. Мови же писание, то чищение мовы за слов. Збендных, цому пришкадзали. Поэзия то жондло, осы мови еще. И поки не вспоменем, але кривем и чалым естем, и поки чортков в короне ест коронов, шукам палацу і вежи з пойженням, до клямки, ктура нема джві, але зближам, тримам място за караща плетве, і оно мне трима, і сам не єстем.
1: Dorota Gacek, witam Państwa bardzo serdecznie, a już z Państwem przywitał się swoim wierszem gość ostatniej przed wakacjami audycji z cyklu Wierność i Przemiana. Gość z daleka, aż zza oceanu, Wasyl Machno. Witam pana bardzo serdecznie.
0: Witam wszystkich.
1: Wasyl Machno, ukraiński poeta, prozaik, eseista, tłumacz także polskiej poezji, przyjechał do Warszawy na Międzynarodowe Targi Książki, a okazją do spotkania z panem jest najnowszy tom poetycki wydany w Polsce, Dom na siedmiu wiatrach. To jest wybór wierszy z różnych lat w przekładach Bohdana Zadury. O Czortków, o którym słyszeliśmy, tam jeszcze pana pomnika nie ma.
0: Na szczęście.
1: No proszę się nie zastrzegać, nie wiadomo. O Czortków miasto pana urodzenia jeszcze zapytam, ale zacznijmy tę rozmowę inaczej. Wiersz Czytanie w New Jersey kończy pan tak. Byłem wdzięczny za to, że trzyma się świat na wodzie poezji, na mleczu, róży, bziei, hortensji, pomiędzy światłem i ciemnością dwóch brzegów. Na grobie Johna Keatsa na cmentarzu niekatolickim w Rzymie są wyryte takie słowa, że tu leży ten, którego imię było pisane na wodzie. Więc jak to jest z poezją i z poetami? Jest czymś trwałym, czymś mocnym, na niej trzyma się świat, czy imię poety jest pisane na wodzie?
0: Z jednej strony jakby wszyscy wiemy, że poezja to jest coś z tego rodzaju, że nie uda się jej określić do końca. Ona nie jest czymś takim, co jest namacalne, tak? Ale z drugiej strony poezja to jest język. I ten język zawsze jest z nami i on jakby sługuje dlatego, że człowiek patrzy przez poezję i w przyszłość, i w przeszłość, ma jakiś dialog sam z sobą i z światem. Także poezja jest tym, to nas jakby buduje, tak? Nas utrzymuje przy życiu, tych wszystkich warunkach, które chcemy zrozumieć wokół siebie i w siebie, ale jednak ona jest czymś takim nie do końca zrozumiałym. Może to jest i coś napisane na wodzie, a coś w powietrzu, a coś, co utrzymuje nas, żeby balansować między rzeczywistością, a czymś wysokim, jakby to można to tak powiedzieć.
1: Podczas spotkania na Międzynarodowych Targach Książki mówił pan, że pisania nie można nauczyć. A czy pisania można się uczyć u poprzedników? Bo w pana wierszach bardzo wiele jest takich ważnych dla pana, tak się wydaje, postaci, na przykład Lorca, czy Kawafis, czy no, Celan się pojawia.
0: No oczywiście ja zawsze myślałem o tym, co to jest pisanie. Bo to jest bardzo ważna kwestia. A czy można się nauczyć pisania? Oczywiście, kiedy czytajesz poprzedników, to

0: Że Polacy mieszkali w swoim państwie, Żydzi w swoich książkach, a Ukraińcy na swojej ziemi. I to jest taka formuła tej Galicji. A oczywiście z punktu widzenia wszystkich trzech wymienionych etnosów, historia, to co się tam działo, te miasta i to wszystko, no będą jakby traktowani po innemu. I to jest normalnie, to jest oczywiście tak jak jest. I te rany teraz musimy jakoś przejść i musimy o nich gadać, dyskutować, ale także zrobić dlatego, żeby w przyszłości nic takiego się już nie wydawało, jakie było wciąż tej długiej historii. Bo teraz mamy wojnę w Ukrainie i to jest jeszcze jeden wątek tego, że historia nic nie uczy i nikogo. W tej powieści wojna jest w samym tekście zawsze na tej ziemi. Przez 20 lat, albo 30, albo przez 100. Wojna jest też takim bohaterem, jak można powiedzieć. I te rany wciąż bolą. Ja chciał jakoś tak skombinować i tak, żeby ta lokalna historia transformowała się w uniwersalną, a uniwersalną w lokalną, bo wszystkie te związki między lokalnymi jakimiś tam wydarzeniami i uniwersalnymi, oni są zawsze. Tylko ludzie mogą patrzeć, że to jego ulica, jego dom, jego sąsiedzi, coś tam, ale to, co się dzieje nawet na jego ulicy, to jest też ważne w uniwersalnym znaczeniu. Także dla mnie transformacja od lokalnego do uniwersalnego zawsze jest ważna, zwłaszcza w pisaniu prozy.
1: A jak się patrzy na Ukrainę zza oceanu? Jest taki wiersz, który zamyka pana wybór wierszy Dom na siedmiu wiatrach właśnie, który kończy się takimi słowami, jakbym nie miał ojczyzny, ale tylko kierunek. Jest taki motyw w tych wierszach, że pan nad brzegiem oceanu patrzy w kierunku Europy, właśnie ze szczególnym takim zwróceniem też oczu na Ukrainę. Widzi się na pewno inaczej Ukrainę z Ameryki?
0: Oczywiście. No, ja teraz przyjechałem do Polski z Ukrainy, bo wydałem nową powieść po ukraińsku i miałem taki szereg prezentacji w różnych miastach: Lwów, Odessa, Kijów, Tarnopol i Buczecz. Także miał spotkanie z publicznością, jeździłem pociągami, rozmawiał z ludźmi, patrzyłem na wszystko, co było za oknem pociągu, czy samochodu, czy coś tam takiego. I ukazało się mnie takie wrażenie o Ukrainie. Z jednej strony odczułem te powietrze ojczyzny, powietrze wojny i powietrze tego czasu. Z Ameryki oczywiście się patrzy to inny, bo ta przestrzeń, która dzieli, nie daje zrozumieć wszystkiego, co tam jest w rzeczywistości. A rzeczywistość jest taka, że z jednej strony wojna, z drugiej strony ludzie chodzą do sklepu, do teatru, na różne literackie wydarzenia. Żyją takim zwykłym życiem, tak? Jednak widzę te próżne ulicy, większość kobiet albo dziewcząt na ulicach i odczuwa się ten tragizm, można powiedzieć, taki tragizm sytuacji. I te alarmy, i te przeloty. I także całe społeczeństwo jest w takim stresie. Oczywiście, jeżeli mieszkasz w Ameryce i patrzysz przez wiadomości albo jakieś tam kanały telewizyjne, to nie możesz odczuć to w pełni. A w pełni tylko, kiedy przyjedziesz. I to też było ważne dla mnie przyjechać w tym okresie wojny, żeby odczuć coś jako pisarz. Dla pisarza bardzo ważne jakieś takie szczegóły, coś takie, jakieś detali, coś takiego, co jeżeli mieszkasz w Ukrainie na stalo, to może

0: możesz tego nie widzieć, albo nie zauważyć, albo to jest codzienność, do której zwykłeś. Ale dla mnie to jest, co zauważyłem, bo byłem w 24 roku i wtedy widziałem bardzo dużo smutnych ludzi. Taka pieczęć jakby tragizmu na każdym była, ale dzisiaj widzę, jakby ludzie się zmienili w tym sensie, że oni chcą żyć, chcą przetrwać tę wojnę i oni już żyją w tych warunkach, w którym żyją i dla nich to jest jakby zwykłe życie i oni się uśmiechają, coś tam chodzą do jakichś tam sklepów, coś kupują i tak dalej, ale nocą oczekują, że będzie ten alarm, że znowu trzeba będzie iść do jakichś schronów albo czekać to w swoich domach czy apartamentach. I to taki optymizm do życia, to jakby oni chcą odrzucić te myśli o wojnie, bo jest front i każdy dzień przywożą zabitych i każdy dzień o 9 rano po całej Ukrainie jest minuta tego milczenia i transport staje, ludzie stają i w transporcie, i tak na ulicach, i tą minutę jakby przeżywają w swojej pamięci o tych, którzy jakby bronią niepodległość i tak dalej, i tak dalej. Także to jest bardzo ciekawe dla mnie, jak pisarza było odwiedzić Ukrainę, zwłaszcza podczas wojny.
1: A czy pan wyjeżdżając z Ukrainy, chociaż jeszcze wcześniej też był pan w Polsce, prawda, na Uniwersytecie Jagiellońskim, tam pan pracował, tak?
0: Tak.
1: Ale wyjechał pan do Stanów Zjednoczonych, do Nowego Jorku w 2000 roku, czyli to już jest 26 lat. Czy pan wiedział, że pan wyjeżdża na dłużej? Taka była decyzja?
0: Nie. Nie wiedział o tym. I nawet nie chciałem wyjeżdżać. Tak się złożyło. I to zawsze jest kwestia jakby rozumienia, co w tym nowym kraju chcesz. Dlaczego ten wyjazd ci potrzeben, nie? I dla mnie te pytania były jeszcze zamknięte. Ja nie wiedziałem, co ja chcę tam robić i jak to. Ale ja chciał zawsze pisać i chciał być pisarzem i chciał wydawać książki. I dla mnie to było pytanie numer jeden. Jak tam w Ameryce, ja nie wiedziałem, jak tam życie układaje się to. No udało się jakoś to wszystko, te pierwsze lata przeżyć i wciąż pracować i pisać. Jestem szczęśliwy z tego, bo znam mnóstwo kolegów, którzy zostali w Ukrainie i przestali pisać. Nie wydają książek, a zaczynaliśmy razem gdzieś tam w końcu 80-tych, na początku 90-tych lat. Także też nieważne do końca, gdzie mieszkasz. Ważne, jakie masz idei i co chcesz robić w tym życiu.
1: Czesław Miłosz, kiedy zdecydował się na wyjazd z Polski, no oczywiście w innych warunkach politycznych i bez możliwości powrotu do Polski, no to wtedy właściwie tak sobie powiedział, że popełnia poetyckie samobójstwo, że będzie pisał w
0: bardzo
1: języku...
0: Bardzo go rozumiem.
1: Właśnie, w języku małego kraju dla ludzi, którzy no, zostali wtedy w tej strefie sowieckich wpływów. Pisał konsekwentnie po polsku, chociaż przecież też no, w Stanach wykładał na Uniwersytecie w Berkeley. Pan pisze tylko po ukraińsku?
0: Tak, tylko po ukraińsku. No może pisać tam nawet po polsku, ale kiedy tam przesyłają mnie jakieś pytanie dla wywiadów, tak? Jakieś rzeczy może pisać po angielsku, kiedy jest jakieś wystąpienia, albo też odpowiedzi na jakieś pytania, czy to wywiady, czy to przed występami, przed publicznością. Ale tak, moim językiem jest ukraiński.
1: A co panu dał Nowy Jork jako poecie? Bo te pejzaże nowojorskie, mówię tak pejzaże, tak malowniczo, ale to są właśnie no, taka codzienność nowojorska. Jakieś tam picie kawy, nie kawy. W Nowym Jorku też elegie dla Janusza Schubera. Pisze pan na promie płynącym z
0: Staten Island do Manhattan.
1: To jest na pewno

0: To żywe, pulsujące miasto kontrastów, wielokulturowe też, no, z wielką tradycją poetycką i też poezja nowojorska przecież bardzo w Polsce też
1: znana
0: ulubiona,
1: i popularna.
0: Znana, jak czy Charles Reznikow, John Ashbery, tak. Prawda? Co zawdzięcza pan Nowemu Jorkowi?
1: Tak no, zawdzięczam perspektywie poglądu i jakby, że z Nowego Jorku patrzysz na świat nie jak snob, ale jak człowiek, który dostał szansę być w środku tego wielkiego miasta, gdzie jest wszystko, gdzie jest wszystkie etnosy i języki, gdzie jest ocean, rzeka, wyspy, co tylko możesz wyobrazić sobie, wszystko jest w tym Nowym Jorku. I ten Nowy Jork dla mnie stał się jak tekst. Nie tylko jak wizualny jakieś tam rzeczy, które ja widzę, ale on mnie dał nowy tekst. Tekst, że mogę przez język ukraiński pisać i o Nowym Jorku, i o Ameryce, i o Ukrainie. Także Nowy Jork to jest nowy język.
0: A jest domem? Czy jest właśnie domem na siedmiu wiatrach? Domem na wodzie? Domem, nie wiem, w powietrzu? Czy właśnie domem na solidnych fundamentach? A może nie domem?
1: Trudno powiedzieć, czy jest domem w takim sensie, bo przyjechałem do Nowego Jorku, kiedy miałem już 36 lat. I to Ukraina dla mnie była domem, tak? Takim, siakim, ale domem, tak? A тут треба було будувати новий дом. Може, зостановимо ще на тим, що є дом на сьогодні вітрах.
0: Послухаймо зараз, Богдан Задура прочита вірш Василя Махни і оповість о своїх спотканнях з ним.
2: Такий один з віршів, який окреслив би м'яним сентиментальних, а задужо таких віршів у Василя нема. Назива się Хмурка. Pamięci Anny Onufriwnej Pochrybnej. Fala, która światło wyniosła z ciemności, spełniła już powinność. Przyjmij tę chmurkę, niebo nowojorskie, Annę Pochrybną. Skąd ona może znać ten most brukliński? Cieniem go muska, ta chmurka chłopka, nie mis, nie misis. I nie Żydówka. Ostrożna tak jak wiejskie kobiety, ta chmurka zrasza deszczem, jak potem szczoła wersetem Marka Łukasza. Wersetu stawszy się i wiersza słowem, zmilkła na wieki. W bursztynie anioł ją wkrótce schowa, przykryje wiekiem. Nie poleciałem, by się pożegnać, odległość, sprawy. W Toyoty szybie spotniałej pełga, latarnia morska z prawej. Ale ta chmurka, co wisi teraz, zalewa wyspę. Anną ją w aucie Wasyl nazywa, w korku, na moście bruklińskim. Wszystko przemija i chmurka zginie, zalśni błękit poranny i jadę autem. Gdzie ono tak płynie w ulewnym deszczu od Anny? No to tak myślę, że to jedno z najpiękniejszych poetyckich pożegnań babci. Kim jest dla mnie Wasyl? No jednym z tych paru autorów, których tłumaczę najwięcej. I poznaliśmy się w Krzemieńcu, właściwie w przeddzień jego wyjazdu do Stanów, bo zdaje się, że teściowa wygrała zieloną kartę i Wasyl z żoną się tam zabrał i wtedy jeszcze chyba z jedną córeczką małą. Po wielu miesiącach odezwał się mailem ze Stanów i tak się nasza korespondencja zaczęła, przyjaźń. Potem spotkaliśmy się parę razy w Polsce. Pierwszy jego tomik to był taki wybór zatytułowany Wędrowcy i tam byłem jednym z paru tłumaczy. Pierwsza moja tłumaczka książka Wasyla to były

0: 34 wiersze o Nowym Jorku i nie tylko, które wyszły w 2005 roku. Wasyl przyjechał na festiwal do Polski. Potemśmy się spotykali w Ukrainie, między innymi w Drohobyczu na festiwalu Szulca.
1: Zawędrował pan do jego wierszy. I to nie jednego wiersza. Zresztą polscy poeci, na przykład Janusz Schuber, którego Wasyl Machno znał, odwiedzał w Sanoku. Polscy poeci tak wędrują po tych wierszach Wasyla Machno i po Ukrainie, i po Sanoku, i po Nowym Jorku nagle właśnie się okazuje, że myśli o polskich poetach.
0: No to niewątpliwie jest bardzo miłe, jak można wymienić listy właściwie wierszami. Wasyl kiedyś napisał nowojorską kartkę dla BZ. Ja mu odpowiedziałem też długim wierszem. No i myślę, że w tych wierszach jest coś więcej niż tylko sympatia ich autorów wzajemna, ale i kawał historii, w tym również kawał poezji dwudziestowiecznej, bo nie przypadkiem w tej nowojorskiej kartce Wasyl wymienia nazwisko Johna Ashbery'ego i nowojorską szkołę. Jedną z książek Wasyla była taka książka, której wydanie uważałem za coś w rodzaju cudu i to było takie zdarzenie bardzo dla mnie optymistyczne, bo wydawcą tej jednym z dwóch wydawców tej książki było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Dębno. Dębno, które kiedyś nazywało się Dubno i stamtąd w 1945 roku został wysiedlony ojciec Wasyla.
1: Do Czortkowa.
0: Tak, tak. Gdzie zresztą nie miała ta rodzina łatwo, bo to zdaje się, że w różnych krajach obcy są często obcy przesadnie i przesadnie długo. Nie wiem, czy siłą napędową wierszy Wasyla nie są podróże, bo właściwie te jego wiersze układają się w taki dziennik podróży właśnie, gdzie jest i Lublin, i Kolumbia, i Sanok Schubera, i Kazimierz nad Wisłą, ale i po hindusku to się Mumbai nazywa, a za moich czasów to był Bombaj po prostu. I Nikaragua, te podróże wasylowe są nie tylko w przestrzeni, ale i w czasie, bo to i chińscy poeci Li Bo i Du Fu, i poeci południowoamerykańscy i amerykańscy, i
1: 100 lat samotności Markeza.
0: Tak, podziwiam w Wasylu taką łatwość, jaką on robi użytek nie tylko w wierszach, ale i w esejach ze swojej erudycji. Potrafi opisać czekanie na przesiadkę w Pekinie, równocześnie dając taki krótki, ale bardzo treściwy wykład o współczesnej literaturze chińskiej.
1: Jurij Andruchowicz na okładce tomu wierszy Wasyla Machno, Dom na Siedmiu Wiatrach, pisze także: ta książka to miejsce wyjątkowo szczęśliwego spotkania nad oceanem poety i tłumacza. Języki obu łączą się we wspólny język, wersy idealnie piękne, w smutek i śmiech, słowa smaczne, dźwięcznie szorstkie, w to, czego słowami nie da się przekazać. Pięknie napisane.
0: Pięknie napisał. Może przesadnie o tłumaczu nieco, ale nie powiem, żeby mnie to zmartwiło, bo nawet jak Jurij trochę przesadzał, to z takich ust nawet przesada. Smakuje dobrze.
1: To ja jeszcze mam prośbę o przeczytanie wiersza Prośba.
0: Bardzo lubię ten wiersz. Prośba. Boże, Boże, mówię, daj mi jeszcze jeden wiersz, jeszcze jedną książkę, jeszcze jedną marynarkę i jeszcze jeden dzień. Dobrze, mówi Bóg, bierz. Jeszcze jeden dzień, jeszcze jedną marynarkę, jeszcze kilka wierszy i sypie jak gołębiowi te okruchy ze swojej dziurawej dłoni. Ale przecież to nie może trwać wiecznie. Nie może, zgadza się ze mną Bóg. I wysyła swojego klucznika, żeby pozamykał wszystkie przeżyte dni.
1: te przyjaźnie z

0: polskimi poetami, z polskimi ludźmi kultury, jak myślę, są bardzo ważne w pana biografii. Bohdan Zagdura, Janusz Schuber, którego pan odwiedzał w Sanoku, a w Nowym Jorku Elżbieta Czyżewska chociażby, z którą się pan przyjaźnił.
1: I Anna Freilich.
0: I Anna Freilich, którą też pan tłumaczył, tak jak wiersze czy Bohdana Zadury, czy Janusza Schubera, no też Zbigniewa Herberta.
1: Tak. Polska poezja była pierwszą taką zagraniczną poezją, którą mógł przeczytać w języku oryginału. I uważam, że ta czwórka, Miłosz, Herbert, Szymborska i Różewicz, to są bardzo ważne poety europejskie i dla całego świata, bo oni stworzyli taki, ja bym powiedział, mit polskiej poezji. Że poezja jest ważna dla społeczeństwa, a ona walczy z polityką, z różnymi tam ideologiami i tak dalej, i dalej. No i wcale biografii tych poetów związane jakby z całym XX wiekiem. Polska poezja, polska literatura dla mnie była ważna zawsze, bo to był pierwsze tak jakby okno na zachód. I przez polską poezję, polską literaturę nauczyłem się patrzeć jakby po innemu na świat.
0: A Herbert dlaczego? Wiadomo, że Lwów, czy też ze względu właśnie na świat śródziemnomorza, bo jak tutaj pisze w posłowiu do Domu na Siedmiu Wiatrach profesor Jagoda Wierzejska, no, taką cechą też firmową pana poezji, pana myślenia poetyckiego jest właśnie taki dialog pomiędzy kulturami. I to nie chodzi tylko o polską i ukraińską kulturę, czy amerykańską i ukraińską, ale świat śródziemnomorza, no też Jehuda Amichaj, bardzo ważny dla pana.
1: Ta.
0: Herbert przecież też
1: ta.
0: Wiersz dla Jehudy Amichaja
1: tak, ta, wiem
0: napisał.
1: O tym wierszu. Tak,
0: tak. No i oczywiście też jest chiński poeta tutaj.
1: No o Herbecie, o Zbigniew Herbecie usłyszałem, kiedy miałem może 25 lat. I przeczytałem parę jego wierszy w jakichś polskich publikacjach. A wtedy miałem takiego przyjaciela, który nie był związany z literaturą, mieszkał w Polsce i poprosiłem go kupić dla mnie jakieś książki Herberta. I tak zacząłem czytać Herberta i dla mnie było też ciekawe, że on mieszkał między Polską a Zachodem. To wyjeżdżał, to przyjeżdżał do ojczyzny.
0: No dużo czasu w Paryżu tak, mieszkał, w Niemczech, w Berlinie.
1: Niemczech, tam nawet był w Stanach Zjednoczonych.
0: Tak.
1: Tak, także Herbert też jakby dzielił swój czas, swoje życie między ojczyzną i innymi krajami. To dla mnie też było bardzo ciekawe. Potem, kiedy pierwszy raz byłem w Polsce, to kupiłem w Krakowie. To był 88 rok, to jeszcze był Związek Radziecki i kupiłem kroniki Czesława Miłosza. Przywiozłem jako kontrabandę do Ukrainy, do ten tomik, bo Miłosz był jeszcze emigrantem i to było, no, rozumiemy to wszystko. Dla mnie nie tylko jest taki dialog między mną i poetami, o którym gadamy, ale także jeżeli chodzi o tym chińskim poetu Du Fu, epoki Tan, tak, jego życie układało się cały czas, kiedy w jego państwu były wojny. I napisałem cały cykl o tym Du Fu, a żeby jakoś popatrzeć na teraźniejszą sytuację w Ukrainie, ale przez inne warunki, inną kulturę, pokazać, że nic się nie zmienia. Zmieni się broń, zmieni się jakieś tam te, ale sytuacja poety i wojny, słowa i zniszczenia domu i porzucenie domu, oni jest w całym świecie i ciągle się ciągną, istnieją, bo ludzkość zawsze żyje między pokojem a wojną. Zawsze. I to jesteśmy teraz świadkami. I chciał napisać o wojnie, oprócz tych wierszy, które napisałem o wojnie i książka się ukazała w serii, którą wydał Krzysztof Czyżewski, a to seria ukraińskiej poezji o wojnie, trzy serii się ukazało, to chciał napisać nie tylko jasnym językiem o tym, co się dzieje i jaki

0: mam emocji, ale chciałem napisać o tej wojnie też przez jakby kulturę, przez poezję, przez inne imiona, przez inne czasy i pokazać dla czytelnika, że niestety, ale żyjemy między pokojem i wojną.
1: Tak pan kończy wiersz i taka jest na morzu barbarzyńcy pod murami, wiersz poświęcony Kawafisowi. No właśnie, Itaka, czyli Odyseusz, czyli słynny wiersz Kawafisa, Itaka, barbarzyńcy morze już w murach, Itaka na morzu, no czyli Wasyl Mach, no to taki Odyseusz wędruje i...
0: Tak, bo niedawno napisałem też taki wiersz po ukraińsku, jeszcze nie jest przetłumaczony, co to znaczy być Odyseuszem w takim sensie. Te powroty to jest coś ważne, czy zawsze przy powrocie patrzysz na te utracone miejsca, uczucia, ludzi i tak dalej. Ale o barbarzyńcach...
1: No właśnie, to czy, też, już, czy już, to też może jest... już w murach.
0: Tak,
1: może
0: tak.
1: Sami ich też zaprosiliśmy, jak prawda, jak Trojanie
0: ale w koniu. Barbarzyńcy jest i przy murach, i w środku nas. Nie tylko trzeba ich zaprosić, albo oczekiwać, jak pisze Kawafis, ale tam też jest bardzo ważny ten, taka myśl, że oni już jest. My ich oczekujemy, a my sami jesteśmy barbarzyńcami. I jak to przeżyć, jak to uświadomić, że musimy coś robić, żeby ta barbarzyńskość nie była w tym świecie, wśród nas, bo oczywiście musimy patrzeć i rozumieć, że świat musi być harmonijny. Poezja jest tą cechą, która mniej więcej balansuje między tą harmonijnością, jaka przywiązana do ziemi, jaka przywiązana do czegoś wyższego. Z tym uświadomieniem musimy i pisać, i czytać.
1: Oblężona twierdza jest w każdym z nas.
0: Ta.
1: Tak mówił Zbigniew Herbert. Trzeba posłuchać ciszy, a słowa potrzebują uszu i zrozumienia. Tak pan pisze w jednym z wierszy z tomu Dom na siedmiu wiatrach. Proszę zawsze gości tej audycji o wybór jakiegoś utworu muzycznego dla słuchaczy. No, muzyk jest dużo w pana wierszach. Chce być jazzem i rock'n'rollem.
0: Tak.
1: Tom wierszy pan ma na swoim koncie. No, rozumiem, że Nowy Jork brzmi różnymi muzykami.
0: Jeżeli by coś było z Leonarda Cohena, bo nie tylko muzyka, a jego teksty to jest wysoka poezja.
1: A tłumaczył pan dla siebie z angielskiego na ukraiński na przykład? No dla siebie chociażby.
0: Cohena?
1: Nie,
0: Cohena nie tłumaczyłem, ale tłumaczyłem Ashbery, tłumaczyłem innych poetów. No i teraz tego Raymonda Carvera. Niedawno byłem w Montrealu i widziałem ten mural słynny na takim dużym budynku. I tak się przywitałem z Leonardem w Montrealu. Bardzo lubię jego twórczość. Niestety nie trafiłem na żaden jego koncert, bo on jeździł po Europie, po całym świecie i tylko jeden był w Nowym Jorku. Wyjechałem czy coś, ale żaluję, że nie słyszałem go na żywo.
1: A lubi pan w ogóle jazz? Na przykład jakieś takie jazzowe miejsca w Nowym Jorku?
0: Przychodzę do jakiegoś takich barów, gdzie mogę być trójka jazzmenów, którzy grają to. Lubię taki klasyczny jazz.
1: A z Elżbietą Czyżewską różne bary przyjeżdżaliście?
0: Było. My spotykali się na 42 ulicy. To jest Bryant Park za New York Public Library. Ona mieszkała na 43 ulicy. I teraz nawet w tym parku jest laweczka, i gdzie tam wkrącono taka złota tabliczka Elżbieta Czyżewska. Chodziliśmy i bary, i zawsze mówiliśmy o kinie, o teatrze, o literaturze. Ona zawsze czytała moje wiersze dla polskiej publiczności w Nowym Jorku, gdzie wystąpiwałem. Przyjaźniliśmy się i był taki moment ciekawy. Ona chciała zagrać w jednym filmie, który się nazywał Everything is Illuminated. Ta bohaterka musiała mówić po ukraińsku parę fraz. to Elżbieta

0: Autopromocja.
1: Tuleje to trio, w którym Gosia Zagajewska śpiewa własne teksty. Ksawery Wójciński gra na gitarze basowej, kontrabasie i keyboardzie, a Wojtek Kurek na instrumentach perkusyjnych i syntezatorze. Artyści do swojej najnowszej płyty, zatytułowanej Nagłe Przejaśnienie, zaprosili trębacza Maurycego Wójcińskiego. Na premierowy koncert tej muzyki zapraszamy do Studia Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w niedzielę 21 czerwca o 18. Bezpłatne wejściówki można rezerwować pod adresem koncertydwojki@polskieradio.pl. Gorąco zapraszam. Ewa Szczecińska. Auto.

Dzień dobry, dobry wieczór. Witam Państwa przed mikrofonem Klaudia Baranowska, a nasz program realizuje Zofia Kruszewska. Zapraszam dzisiaj do Lozanny, do Théâtre des Bouliers, gdzie 15 kwietnia tego roku odbył się koncert z cyklu Le Grand Concert, poświęcony w całości muzyce Roberta Schumana. Wystąpił Orchestre de Chambre de Lausanne pod dyrekcją Michaela Spottiego, a solistą wieczoru był znakomity argentyński pianista Nelson Gerner, artysta ceniony za interpretację repertuaru romantycznego. Program koncertu pokazał Schumana jako kompozytora poszukującego własnego języka symfonicznego, twórcę balansującego pomiędzy intymnością romantycznej ekspresji a monumentalnym rozmachem wielkiej formy. Zabrzmiały wtedy koncert A-moll op. 54, to jeden z najważniejszych koncertów fortepianowych epoki romantyzmu, a także jedno z najbardziej pogodnych i pełnych energii dzieł Schumana, czyli trzecia symfonia S-dur op. 97, Reńska. A wieczór rozpoczęła uwertura Scherzo i finał E-dur op. 52, dzieło, które powstało w 1841 roku, w przełomowym momencie twórczości Schumana, kiedy kompozytor po raz pierwszy na tak szeroką skalę zwrócił się ku muzyce orkiestrowej. Był to czas niezwykłego twórczego przyspieszenia. Właśnie wtedy powstała także pierwsza symfonia wiosenna i pierwsze szkice koncertu fortepianowego A-moll. Schumann próbował odnaleźć własny sposób myślenia o orkiestrze i wyjść poza klasyczne modele symfoniczne. Utwór ten

wymyka się jednoznacznym klasyfikacją. Nie jest jeszcze symfonią, ale wyraźnie prowadzi Schumana w stronę wielkiej formy symfonicznej. Kompozytor swobodnie łączy tu teatralny rozmach uwertury, romantyczną liryczność skerca i monumentalny finał o niemal fugowanej konstrukcji. I już w tym dziele słychać charakterystyczną dla Schumana zmienność nastrojów, kontrasty emocjonalne, niezwykle gęstą wyobraźnię muzyczną. Przed nami orkiestra kameralna z Lozanny pod dyrekcją Michele Spottiego i w ich interpretacji uwertura, skerco i finał E-dur op. 52 Roberta Schumana.

Uwertura, scherzo i finał E-dur, op. 52 Roberta Schumana w wykonaniu Orchestre des Chambres de Lausanne pod dyrekcją Michele Spottiego, bardzo interesującego młodego włoskiego dyrygenta. Artysta związany jest przede wszystkim z repertuarem operowym, ale często sięga również po muzykę symfoniczną XIX wieku, właśnie po repertuar symfoniczny. Za nami dzieło z wczesnego okresu twórczości Roberta Schumana, czasu intensywnych poszukiwań własnego symfonicznego języka i pierwszych prób zmierzenia się z wielką formą orkiestrową. Tak było 15 kwietnia tego roku w Théâtre des Beaulieu w Lozannie, a po tym wstępie na estradzie pojawił się Nelson Gerner. Argentyński pianista od lat należący do najwybitniejszych interpretatorów repertuaru XIX-XX wieku. Pianista urodził się w San Pedro w Argentynie, studiował m.in. w Genewie u Marii Tipo, a międzynarodową karierę rozpoczął po zwycięstwie konkursu pianistycznego w Genewie w 1990 roku. Jest również laureatem Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie w 1995 roku, kiedy zdobył wyróżnienie. Od tego czasu wielokrotnie powracał i do Polski, i do muzyki Fryderyka Chopina, zarówno podczas swoich recitali, jak i fonograficznie. Należy niewątpliwie do grona bardzo ważnych, współczesnych interpretatorów repertuaru chopinowskiego. No i teraz przed nami w wykonaniu Nelsona Gernera jedno z najważniejszych dzieł romantycznej literatury fortepianowej, czyli koncert fortepianowy Amol op. 54 Roberta Schumana. Wczoraj w Kanonie Dwójki utwór ten zabrzmiał w nagraniu mentorki Gernera Marty Archerich, no a dzisiaj inna wizja tego dzieła przed nami. U Marty Archerich Schumann bywa żywiołowy, dramatyczny, pełen kontrastów i romantycznego napięcia, no a Nelson Gerner idzie w innym kierunku. Bliższa jest mu poetyckość, subtelność narracji, bardziej kameralny sposób prowadzenia muzycznej opowieści. To Schumann bardziej skupiony, intymny i wewnętrzny. To utwór wyjątkowy, bo daleki od typowego XIX-wiecznego koncertu wirtuozowskiego. Fortepian nie dominuje tu nad orkiestrą, ale prowadzi z nią nieustanny dialog, pełen subtelności, liryzmu i emocjonalnego napięcia. Schumann bardziej niż efektowną błyskotliwością interesował się tu poetyckością

narracji i wewnętrzną dramaturgią muzyki. Pierwsza wersja dzieła powstała już w 1841 roku jako fantazja na fortepian i orkiestrę. Utwór pomyślany jako muzyczny hołd dla Klary Schumann. Kompozytor długo nie potrafił jednak odnaleźć ostatecznej formy koncertu i dopiero po 4 latach rozbudował pierwotną fantazję do 3-częściowego dzieła. Prawykonanie odbyło się w Dreźnie w 1845 roku. Partię solową wykonała Klara Schumann, a przed nami to dzieło w wykonaniu Nelsona Gernera i orkiestry kameralnej w Lozannie pod dyrekcją Michele Spottiego. Koncert fortepianowy Amol op. 54 Roberta Schumanna.

Nelson Gerner na fortepianie i orkiestra kameralna w Lozannie pod dyrekcją Michele Sfottiego to dla nich te owacje. Tak zabrzmiał koncert fortepianowy Amol op. 54 Roberta Schumana, a było to 15 kwietnia tego roku w Théâtre des Beaulieu w Lozannie. To jedno z tych dzieł, w których Schumanowi udało się połączyć intymność muzyki fortepianowej z symfonicznym rozmachem orkiestry. A Nelson Gerner stworzył niewątpliwie interpretację, jak to on potrafi, bardzo skupioną, pełną elegancji i piękna brzmienia, naturalności frazowania, podkreślając przede wszystkim kameralny i narracyjny wymiar tego koncertu. No ale to nie był koniec, bo po tym Nelson Gerner zagrał jeszcze jedno z najbardziej intymnych i poetyckich dzieł późnego Brahmsa, to na bis.

muzyka skupiona, pełna melancholii, wewnętrznego spokoju, niezwykle wykonana przez Nelsona Gernera na bis po koncercie fortepianowym Roberta Schumana. To było Intermezzo A-dur, opus 118, numer 2 Johannesa Brahmsa. Wybór tego utworu nie był przypadkowy, to na pewno. Brahms przecież przez całe życie pozostawał silnie związany z Robertem i Klarą Schumanami. To właśnie Schumann jako jeden z pierwszych rozpoznał jego talent, publikując słynny artykuł Neue Bahnen, nowe drogi, nowe ścieżki, w którym zapowiadał pojawienie się nowego, wielkiego kompozytora muzyki niemieckiej. Późne intermezza Brahmsa często określane są mianem jego najbardziej osobistych i intymnych utworów fortepianowych. To muzyka wyciszona i bardzo subtelna. Nelson Gerner od lat szczególnie związany jest właśnie z Brahmsem. W 2018 roku zarejestrował drugi koncert fortepianowy Brahmsa, a rok później trzecią sonatę F-moll i wariację A-moll na temat Paganiniego. No ale rzeczywiście muzyka tego kompozytora jest stale obecna w jego repertuarze. Jeszcze dziś

Dzisiaj powrócimy do interpretacji Nelsona Gernera, tych studyjnych przede wszystkim, a teraz wracamy jeszcze do Lozanny, przed nami finał wieczoru 15 kwietnia tego roku Orkiestry Kameralnej w Lozannie pod dyrekcją Michele Spottiego. Zabrzmiała trzecia symfonia Es-dur opus 97 Reińska, jedno z najbardziej pogodnych, a zarazem najbardziej monumentalnych dzieł Roberta Schumana. Kompozytor ukończył ją jesienią 1850 roku, krótko po przeprowadzce do Düsseldorfu, gdzie objął stanowisko dyrektora muzycznego. Był to jeden z nielicznych okresów w jego życiu związanych z poczuciem stabilizacji i twórczej energii. Inspiracją stał się Ren, jego krajobraz, atmosfera nad Renii i życie nowego miasta. Symfonia ma nietypową pięcioczęściową konstrukcję. Obok fragmentów pełnych energii i niemal tanecznego ruchu pojawiają się tu również momenty bardzo liryczne i kontemplacyjne. Szczególne miejsce zajmuje uroczysta część czwarta, inspirowana ceremonią w katedrze w Kolonii, uroczystością wyniesienia arcybiskupa Kolonii do godności kardynalskiej, której Schumann był świadkiem krótko po przybyciu do Nadrenii. To właśnie tutaj kompozytor tworzy jedno z najbardziej niezwykłych brzmień w całej swojej twórczości symfonicznej. Pojawia się tam monumentalny chorał prowadzony przede wszystkim przez instrumenty dęte, blaszane i puzony. Muzyka o ciemnym, niemal sakralnym brzmieniu, przywodząca na myśl przestrzeń gotyckiej katedry i uroczystą liturgię. Schumann buduje tę część szerokimi, powolnymi frazami, tworząc jedno z najbardziej niezwykłych brzmień w całej swojej twórczości symfonicznej. Ta część robi ogromne wrażenie właśnie dzięki swojej brzmieniowej architekturze, powolnemu narastaniu napięcia, szerokim frazom chorału i niezwykłemu kontrastowi wobec pozostałych części symfonii. Po tej niemal mistycznej muzyce finał przynosi ponownie światło, ruch i energię charakterystyczną dla całej symfonii reńskiej. Już teraz Orkiestra Kameralna w Lozannie pod dyrekcją Michele Spottiego i trzecia symfonia Es-dur opus 97 Reńska Roberta Schumana.

To była trzecia symfonia Es-dur, opus 97 Reńska Roberta Schumana w wykonaniu orkiestry kameralnej w Lozannie pod dyrekcją Michele Spottiego. Tak było 15 kwietnia tego roku w Théâtre de Beaulieu w Lozannie. To dzieło powstało w jednym z najszczęśliwszych okresów życia kompozytora. Muzyka pełna energii, szerokiego symfonicznego oddechu, ale także wyjątkowej liryczności i romantycznej wyobraźni. Za nami wieczór z cyklu Les Grands Concerts, który odbył się 2 miesiące temu w Lozannie. No i pokazał Roberta Schumana jako kompozytora niezwykle różnorodnego, twórcę łączącego intymność romantycznej ekspresji z monumentalnym rozmachem wielkiej formy symfonicznej. Zabrzmiały uwertura, scherzo i finał E-dur, opus 52, koncert fortepianowy A-moll, opus 54 z Nelsonem Gernerem w partii solowej, a także przed chwilą trzecia symfonia Reńska. No ale to nie wszystko jeszcze w Filharmonii Dwójki, bo mamy czas teraz do książki, do słuchania do 22, no i jeszcze po niej również do 22.30. Wracamy do interpretacji Nelsona Gernera, solisty koncertu w Lozannie. Zaczniemy od Ravela w jego wykonaniu.

To była pawana dla zmarłej infantki Maurice'a Ravela w interpretacji Nelsona Gernera. To jedno z najwcześniejszych, a zarazem najbardziej rozpoznawalnych dzieł Ravela. Muzyka niezwykle subtelna, pełna melancholii i elegancji. Kompozytor napisał pawanę jeszcze jako student paryskiego konserwatorium, inspirując się wyobrażeniem dawnego hiszpańskiego dworu i powolnego renesansowego tańca. To nagranie pochodzi z monograficznej płyty Nelsona Gernera, wydanej w 2025 roku. Pianista ukazuje tam różne oblicza francuskiego kompozytora.

od impresjonistycznej gry barw i płcieni po bardzo wirtuozowskie, dramatyczne strony jego muzyki. A teraz przeniesiemy się do zupełnie innego świata, romantycznej, fortepianowej poetyki. Przed nami dwa sonety Petrarki Franciszka Liszta, 47 i 104, należące do cyklu L'année de pèlerinage. Utwory inspirowane są poezją włoskiego renesansowego poety Francesca Petrarki i należą do najbardziej lirycznych kart w całej twórczości Liszta. Kompozytor początkowo napisał je jako pieśni do włoskiego tekstu. Dopiero później przekształcił je w rozbudowane miniatury fortepianowe pełne śpiewnej kantyleny, subtelnej harmoniki i niezwykłej ekspresji.

Przed chwilą słuchaliśmy dwóch sonetów Petrarki, Franciszka Lista z cyklu L'année de pèlerinage w interpretacji Nelsona Gernera. Muzyka niezwykle intymna, List odchodzi tu od efektownej wirtuozerii, koncentrując się przede wszystkim na kantylenie, subtelnej harmonice i emocjonalnym napięciu. Nelson Gerner to artysta, który wyjątkowo dobrze rozumie muzykę Franciszka Lista, a od Lista już bardzo blisko do Chopina. Obaj kompozytorzy pozostawali przecież nie tylko artystycznymi rywalami, ale także przede wszystkim przyjaciółmi i jednymi z najważniejszych pianistów epoki romantyzmu. Liszt wielokrotnie wykonywał kompozycję Chopina, poświęcił mu także słynną książkę biograficzną, a w ich twórczości, mimo ogromnych różnic stylistycznych i samego podejścia do fortepianu, odnaleźć można podobną dbałość o śpiewność frazy i poetycki wymiar brzmienia fortepianu. W interpretacjach Nelsona Gernera muzyka Fryderyka Chopina zajmuje zresztą szczególne miejsce, bo jako laureat, zdobywca wyróżnienia na 13. konkursie chopinowskim w Warszawie w 1995 roku, regularnie powraca do muzyki Fryderyka Chopina.

0: To był Nocturne Fis-Dur op. 15 numer 2 Fryderyka Chopina w interpretacji Nelsona Gernera. To właśnie w muzyce Chopina szczególnie wyraźnie słychać cechy charakterystyczne dla gry tego argentyńskiego pianisty. Naturalność frazowania, szlachetność brzmienia, dźwięku i niezwykłą dbałość o barwę fortepianu. Nelson Gerner niewątpliwie pozostaje dziś jednym z najbardziej cenionych współczesnych interpretatorów repertuaru romantycznego, w tym dzieł Fryderyka Chopina. Do muzyki wrócimy za kilkanaście minut, a teraz minęła już 22.
1: Książka do słuchania.
0: Zapraszam na kolejny fragment pamiętników Jana Chryzostoma Paska w interpretacji Gustawa Ludkiewicza.
2: My się tu z owego blota dobywamy, a tu już bitwa potężna na lewym skrzydle. Był tedy dyrekte przeciwko naszej przeprawie folwark oparkaniony. Spodziewając się Moskwa, że to tam nasi będą szczęścia probowani, zasadzili tam kilkaset piechoty i cztery działka. Nie pokazowali się nam w ten czas, aż kiedy my się wybijali z tego blota do twardego lądu, wysunęła się piechota. Kiedy poczną ognia dawać, kiedy poczną parzyć z dział, jako grat kule lecą, padło naszych dużo, drudzy postrzelani. Ale przecie wszystkim impetem poszliśmy na nich, bośmy widzieli, że trzeba było ledwie nie wszystkim ginąć, gdyśmy mieli byli tel podać. Ale już żeśmy tak oślep w ogień leźli, żeśmy się tak z nimi zmięszali jako ziarno z sieczką, bo już trudno było inaczej. Okrutna tedy stała się rzeźba w owej gęstwinie, a najgorsze były berdysze. Kwadrans jednak nie wyszedł od owego zmięszania, wycięliśmy ich, że i jeden nie uszedł, bo w szczerym polu powiadano, że ich było 100. Z naszych też kto legł, to, co otrzymał, to musiał cierpieć. Pode mną konia gniadego postrzelono w pierś,

wcięto berdyszem w łeb i drugi raz w kolano. Jeszcze bym go zażył, gdyby nie ta kolanowa rana. Bo ja takie szczęście miałem do koni w wojsku, że nie pamiętam, żebym którego nie przedał, kupiwszy go drogą, ale każdy albo skaleczał, albo zdechł, albo go zabito. I to nieszczęście wygnało mnie z wojska, bo bym ja był i do tego czasu był żołnierzem, ale już i ojca nie stawało kupować koni. I mnie też już było obmierzło to szczęście, na które nieraz zapłakać musiałem. Przesiadłem się tedy na ten czas na mego myszkę, kazawszy pacholkowi, co na nim siedział, wędrować nazad za przeprawę. Ale ćmienie za długo dogonił na lepszym koniu, niżeli ja siedział, zdobycznym. Docinamy tedy owe piechotę, a Trubecki leci, ordynowany owym na sukurs, z 10 chorągwi bojarów dumnych i z 3000 rajtaryjej. Stanęliśmy tedy tyłem do owych, a frontem do nieprzyjaciela. Wpadają na nas tak, jakoby zjeść. Wytrzymaliśmy, bośmy musieli. Kiedy widzimy, że nas gnietą w owe blota, zewrzemy się z nimi potężnie. Rejtaryja wydali ogień do nas gęsto. Nasi zaś rzadko kto strzelił, bośmy już powystrzelali na owę piechotę, a nabić znowu było niepodobna, bo czas nie pozwolił. I tak powiadam, że w owej okazyje i nabicie najpotrzebniejsze, z którym idziesz do nieprzyjaciela, ale nabijać, kiedy to już zetrą się wojska, rzadko się to trafi. Szabla, grunt. Tak tylko tedy szablami, ten tego, ten też tego w Bożą godzinę, bo i owym już żeśmy też przygrzewali mocno, żeby nie nabijali strzelby. A po staremu rzeczy już nam nie tak twardo szły, choć to na nas z gotowym ogniem przypadli. Przemagaliśmy się tedy właśnie, kiedy owo dwaj zapasy chodzą, ten tego, ten też tego nachylając. Trubecki jako cygan. Uwija się na szpakowatym kalmuku, leci trupów gęsto. Aż kiedy ich chorągwie na ziemi leżało ze 6, Trubeckiego, towarzysz starosty Dobrzyńskiego, jak cion wlepasz mu, kolpak spadł. Zaraz go dwaj porwali pod ręce i poprowadzili. A tu jako w garcu, już się samo korpus potyka. Litwa na lewym skrzydle też nie prożnują, ale przeciętnie tak na nich, jako na nas najlepsze siły obracają, bo ich już lekceważyli. Obróciły się tedy niektóre pułki świeże i to na odwrót poszły. A w tym wojewoda, obaczywszy nasze chorągwie już w tyle szyków nieprzyjacielskich, posłał do sapiechy. Dla Boga, żeby wszystkimi siłami natrzeć i rozrywać Moskwę, bo pułk królewski zgubiemy. A tu też już Moskwa mieszają się, kręcą się właśnie, kiedy owo źle komu za stołem siedzieć. Już było znać po nich trwogę. Ci też, co ich na nas obrócono, biją się już nie z ochotą. Poskoczą do nas, to znowu od nas, a w tym natrze na nich korpus potężnie. Husarskie chorągwie skoczyły, my też tu z tyłu uderzamy na nich. Już żeśmy trochę mieli czasu i do nabicia strzelby. A w tym Moskwa w nogi. Wszystko wojsko tedy na nas uciekało. Bijże teraz, który się podoba. Wybieraj, to piękny, to jeszcze piękniejszy. Napadł na mnie jakiś patriarcha z żółtą brodą, srogi chłop, zajadę go. Złoży do mnie pistolet, szabla złocista na tym plaku. Jam rozumiał, że wystrzelony miała, straszy nim. Przytnę śmiele, strzelił. A ja też tymże impetem cionem go w ramię. Czuję się, że mi nic od owego strzelania. Po nim domogłem się go. Znowu go w oko zajadę, bo jakoś ciężko uciekał, choć na dobrym koniu. Czy też miał jakiś szwank, czy też było ciężary jakiś. Tnego przez czoło dopieroż zawołał. Pożaluj, szablę mi podaje, a z konia leci. Jeno co szablę odbierę, aż ucieka na plowym bachmacie w rządziki złocistym jakiś młokos w atlasowym papużym żupanie. Prochowniczka na nim na srebrnym łańcuszku sunę do niego, przejadę mu.
Młodziesieńki chłopiec gładki, aż chrest oprawny trzyma w ręku, a płacze. Pożaluj dla Chrystusa Spasa, dla Pereczystoj Bohorodyce, dla Mikuły Cudotworce. Żal mi go się uczyniło, a widziałem, że wielkie kupy Moskwy i z tej strony, i z tej bieżały prosto na mnie. Obawiałem się, żeby mnie nie ogarnęły. Nie chciałem się bawić koło niego, zabijać mi też żal go było. Na owe jego gorącą, rozpamiętywając modlitwę, wziąłem mu tylko ów chrest z ręku,

a wyciąłem go plażą przez plecy. Uciekaj do matery, diszczy synu. Kiedy to chłopie skoczy, podniosłszy ręce do góry, z oczu zginą w lot. Żywcem jeszcze na ten czas trudno było brać in ille fervore, kiedy wszystko uciekające wojsko na nas się waliło.

markacza i pacierza jednego, skoczę do owego brodofijasza, a on już nago leży, a konia prowadzi towarzysz. Mówię do niego, ja mnie przyjaciela z konia zwalił, a ty go bierzesz, daj go sam, bo tego nabicia na ciebie odżałuje, com go na nieprzyjaciela nagotował. Nie bardzo się tam sprzeczał Woloszyn, bo widział, że do mnie ten moskal strzelił i jam go zwalił z konia. Oddał mi tedy owego konia ślicznego, który był nie moskiewski, ale z tych ruskich koni, czerwonogniady, rosły. Żal mi go było rzucać, czeladnika żadnego nie masz. Nie było komu oddać, aż napadłem znajomego pacholka. Weź mi ode mnie tego konia, a dam ci 10 talarów. Jak mi go wyprowadzisz, albo jak się zjedzisz z którym z moich czeladzi, oddaj go. Wziął tedy, a jam skoczył, gdzie się okrutnie zwarli Moskwa z naszymi. Gdybym był miał w ten czas aby jednego czeladnika przy sobie, mógłbym był jako najpiękniejszych rumaków nawybierać, bo to tam same starszyznę cięto w ten czas, co to strojno, konno. Coż, kiedy czeladka najbardziej wtedy pana pilnuje, kiedy pije, a nie masz, kiedy się bije. Towarzyszowi też nie bardzo moda powodować konia, kiedy go nie ma komu oddać. To go woli nie brać, kto powagę kocha. Widząc ja jednak, że i kompania insza powodują, kto co ma, jak już się owa rzeźba skończyła, wziąłem też jednego wolocha pięknego z czarną pręgą. Trochę był zacięty koło ucha ten koń, ale mu to nic nie szkodziło. Ledwie się z owej kupy wyjeżdżamy, aż tu mój wyrostek bierze. Oddałem mu owego konia i jużem się kazał pilnować. Natroczył złodziej lada czego skórek rajtarskich na podjezdka, a gdyby był przy mnie, to by był natroczył atlasów, aksamitów, rządzików i koni mógł dobrych nabrać. Obaczyłem tedy dalej chorągiew swoje, przebierze do niej, aż tam nie masz przy niej i 6 ludzi, i drugie chorągwie także bez asystencji jej. Co żywo pozaganiało się, sieką, rżną, gonią. I mówię do chorążego, nagrodził mi Pan Bóg mego gniadego, dał mi za niego inszego gniadego, bardzo pięknego konia. Alem go tam oddał obcemu człowiekowi, nie wiem, jeżeli mnie dojdzie. Pyta chorąży, a to czyj plowy? Powiedziałem, że i to mój. Przerzedziło się już znacznie lewe skrzydło moskiewskie i samo korpus, a tu prawe skrzydło moskiewskie, które się na naszym potykało lewym, dopiero poczyna uciekać. Znowu takaż gęstwa uczyniła się. Dosyć na tem, tu jednego gonisz, a tu drugi, tudzież nad karkiem stoi z szablą. Tego docinasz, a drugi jak zając pod smycz leci. Trzeba było mieć głowę jako na śrobach i przed się i za się oglądać się, bo kiedy się nieostrożnie zabawił koło jednego, to zasiowi fugientes z telu siekli naszych, pomijając. Tych docinamy, a druga wata a takaż albo większa następuje. Tych biją, aż insza, dosyć na tem, aż ręce ustawali. Bo wszyscy owi, komu się uciec dostało, nie mogli uciekać tylko podle naszych chorągwi, które im najpierwej w tele stanęły. Było tedy tej rzeźby przez 3 mile. Wracamy się tedy już nazad. Drudzy też jeszcze gonią. Żal mi, co nikogo żywcem nie mam, ale się koń mi cieszę osobliwie owym gniadem, co był bardzo piękny, a nie wiem, jako mi się nada. Aż w tym wysunie się ich 15 z lasa, co się to tam byli w niewielkim kaniku zataili i ruszono ich jako stado sarn. Ucieka jeden na ślicznym koniu, rząd bogaty, złocisty, husarską modą, suknie jedwabne, kolpak haftowany, bogaty. Przebiega go co żywo i z tej strony, ja go najbliżej. Rozumiejąc, że sam Chowański wołam, stój, nie bój się, będziesz miał pożalowanie. Już trochę począł wytrzymywać koniowi, spojrzy na mnie z boku, nie zdale mu się do tej konfidencji jej, żem był w szarym kontuszu, nie ufał mi rozumiejąc, że jaki pacholek holota, których się oni najbardziej boją, mówiąc, że u takich żadnej nie znajdzie dyskrecji jej. Jako zaś sam o tym powiedział, ale obaczył daleko towarzysza naszego, tylko że w czerwonej sukni, w karmazynowym wytartym kontuszu i na takim szkapie, żeby go byli do sądnego dnia nie dogonił, ale suponebat, że to ktoś znaczny prosto do niego bieżał. Z tych, co mu przebiegali, strzelił do niego towarzysz, chybił,
Po staremu on jako oczy wybrał, leci do niego. Skonfudował się, kręci się na szkabie, aż się do oba

0: zobaczył, że mi nie ujdzie, oddaje szable i pistolety hebanem a srebrem z oprawne, a wola pożaluj. Wziąłem go żywcem. Pozjeżdżamy się tedy do chorągwie, aż też i mój pacholek odebrał konia zdobycznego gniadego, ale jako prędko odebrał od tamtego, zaraz go postrzelono pod lopatkę. Musiałem ci go przedać szlachcicowi za 10 złotych, a wart był co najmniej 800 albo i 1000 złotych. Poznali więźniowie tego konia i powiedali, że na nim siedział Żmijow, wojewoda, szwagier na szczoki, na hetmana polnego. Kiedy otrąbiono, żeby więźniów oddawać, okrutnie się Czarnieckiego bali i plakali. Ja swego oddałem zaraz, idąc do Mińska po komisarzów, ale insi, których nie zaraz oddano, plakali, prosili, żeby ich nie oddawać. Ten to pisarz, co o nim wspomniałem wyżej, który przede mną uciekał, rzecze mi: kiedy to u was zwyczaj taki, że więźnia trzeba oddać regimentarzowi i nie może to być, żebyś mnie przy sobie zostawił? Uczyń, że tak. Odstąp ty i zasług i substancyje, jedź ze mną do stolicy. Dam ci 50 000, dam ci i córkę i wszystko, co mam. Począł był i medytować ubogi żołnierz. Et interium kazano oddawać więźniów i musiałem oddać. Doszło to wojewody, że od siebie obiecował 50 000. Chwycono się tego zaraz. Tylego szacunku upominano i musiało tak być. Kiedy negabat tylo dać, broniąc się, żem ja to obiecował, dlatego żem się był łakomił i wypuścił mnie. Ale tak wiela sumy nie miałem i mieć nie mogę. Nie słuchano tego. Kazano pana pisarza w kajdankach do walu, do taków, równo z drugimi, akomodować w tykocinie. Musiał obiecać, a po tym dać. Wziął przecie wojewoda za swoich więźniów ze 2 miliony, bo na zamian nie było co brać, gdyż z naszej dywizji nie było w Moskwie więźniów prawie nic. Sapieha zaś wszystkich swoich wydał na zamian, gdyż było w niewoli wiele szlachty, szlachcianek, żołnierzów. Przy okupie samego Gosiewskiego, hetmana polnego, wyszło niewolnika moskiewskiego gwałt. Jak to zwyczajnie bywa, hetmańska głowa droga jest. A te głowę drogo od Moskwy okupiwszy, sami zdrajcy boćwinkowie, popiwszy się, marnie zagubili. Tyrańsko, a niewinnie zabili wojennika szczęśliwego, wodza dobrego i senatora wielce poczciwego.
1: Do pamiętników Jana Chryzostoma Paska w interpretacji Gustawa Ludkiewicza wrócimy jutro o tej samej porze.

Filharmonii Dwójki wracamy do rawelowskich interpretacji Nelsona Gernera z monograficznej płyty argentyńskiego pianisty poświęconej twórczości francuskiego kompozytora, wydanej w 2025 roku. Za nami dziś już Pawana dla zmarłej infantki z tego albumu właśnie, a teraz proponuję walce szlachetne i sentymentalne. Cykl, w którym Ravel nawiązuje do świata wiedeńskiego walca i tradycji Franciszka Schuberta, ale jednocześnie przekształca ją w muzykę pełną impresjonistycznych barw, subtelnych harmonii i niezwykłej elegancji brzmienia.

0: To były walce szlachetne i sentymentalne Maurice'a Ravela w interpretacji Nelsona Gernera. To muzyka, w której Ravel z niezwykłą finezją łączy świat wiedeńskiego walca z grą barw, impresjami subtelnych napięć harmonicznych. Za nami dzisiaj w Filharmonii Dwójki interpretacje studyjne Nelsona Gernera, jego wykonanie koncertu fortepianowego a-moll Schumanna z koncertu w Lozannie z 15 kwietnia tego roku. I to już wszystko na dzisiaj. Tak kończymy Filharmonię Dwójki. Klaudia Baranowska, bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony wieczór. Dobranoc i do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Radiowe Centrum Kultury Ludowej i organizatorzy Tygodnia Kultury Beskidzkiej zapraszają na specjalne wydanie magazynu Źródła z udziałem publiczności oraz gości i muzyków z Beskidów. Rok 2026 to w województwie śląskim rok górali i obrzędów pasterskich. Melodie, pieśni i opowieści o kulturze górali zabrzmią 18 czerwca o 12 wyjątkowo w studiu imienia Władysława Szpilmana. Aby wziąć udział w audycji, prosimy do nas napisać rckl@polskieradio.pl. Magdalena Teichma, do usłyszenia i do zobaczenia.
1: Autopromocja.
3: Rozmowy po zmroku.
4: Katarzyna Kobylecka, dobry wieczór. Z wielką przyjemnością przedstawiam Państwu gościa dzisiejszej audycji. W naszym studiu profesor Marek Węcowski, historyk starożytności, znawca antycznej Grecji z Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Autor książki zatytułowanej Homer na nasze czasy, która już za miesiąc, a dokładnie 15 lipca, ukaże się na naszym rynku wydawniczym. Witamy Pana.
5: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dobry wieczór.
4: Ta monografia, panie profesorze, jest owocem, jak pan zresztą sam napisał, 20-letniej pracy, a może raczej powinnam powiedzieć 20-letniej relacji z Homerem, bo przecież poematy Iliada i Odyseja wbudowane są w DNA każdego chyba badacza starożytnej Hellady.
5: Oczywiście ta relacja dla każdego z nas, każdej z nas jest dużo dłuższa. Ja w tej książce wspominam, że zacząłem pisać, a potem zrezygnowałem z pisania książki, jako że uznałem, iż nie jestem na to jeszcze gotów, dawno temu, 20 lat temu, a teraz w ostatnim czasie namówiony, przekonany przez redaktora Pawła Goźlińskiego, zabrałem się do tej pracy raz jeszcze i mam nadzieję, że udało mi się ją tymczasowo skończyć.
4: Zadając to pytanie, miałam na myśli to, że Homer właściwie towarzyszy panu przez całą drogę zawodową.
5: Tak. Każdy i każda z nas, którzy zajmują się starożytną Grecją nieco bliżej, zaczynają od Homera na różne sposoby swoje działania, swoje prace. Z jednej strony jako od najstarszego tekstu literackiego naszej cywilizacji i kultury greckiej. Z drugiej strony jako swoistego poligonu, na którym przez przynajmniej 200 lat, może nawet prawie 300 lat ostatnich, a przedtem w starożytności również, próbowano uczyć się analizowania tekstów literackich, ich wydawania, ich rozumienia. I właściwie Homer to jest takie laboratorium badawcze humanistyki europejskiej co najmniej od połowy XVIII wieku naszej ery, ale też właśnie z tego powodu, że jest tym obszarem nieustannego eksperymentu naukowego, jest on autorem, którego najtrudniej dzisiaj czytać w sposób, który by potrafił oderwać się od wcześniejszych założeń, od rozmaitych to

0: historii, z których wyrastamy, ponieważ jest to tekst izolowany, są to teksty izolowane, przed nimi nie ma nic. A po nim też przez długi czas nie ma nic kompletnego. Istnieją fragmenty różnych dzieł literackich. To jest to tak wyjątkowy i samotny w naszej kulturze tekst w swoim kontekście historycznym, że właściwie można o nim powiedzieć niemal wszystko i mieć wrażenie, że ma się rację. I stąd jest to najbardziej może niebezpieczny z badanych przez badaczy nowożytnych, badaczki nowożytne tekstów starożytnych.
1: No i tajemniczy nadal. I tajemniczy, tak myślę, oczywiście. Bo to pytanie, jak powstały poematy, tak jak pan powiedział, jest stawiane przez badaczy od połowy wieku XVIII. No i w dalszym ciągu tutaj chyba nie doszliśmy do konsensusu.
0: I pewnie nigdy nie dojdziemy. Mam nadzieję, że kiedyś uda nam się spotkać Homera w zaświatach i zapytać o wszystko, co trzeba. Zresztą pewien starożytny grecki pisarz już pozwolił sobie na taki żart, opowiadając o tym, jaki podróżnik znalazł Homera gdzieś na Wyspach Szczęśliwych, daleko na Oceanie Atlantyckim, za słupami Heraklesa, gdzieś na Maderze może dzisiejszej, i zapytawszy go, kim był, gdzie pracował, dowiedział się, że Homer wcale nie był Grekiem, tylko Babilończykiem i miał na imię Tigranes, a nie Homer. Te literackie żarty dobrze ilustrują naszą niewiedzę i właściwie dużą swobodę kształtowania, tworzenia hipotez dotyczących Homera. Hipotez, które no, właściwie to jest taki truizm, że każde pokolenie ma swojego Homera, ale w tym wypadku jest nawet gorzej. W każdym pokoleniu właściwie każdy ma swojego Homera, każdy ma swoje przekonanie o tym, jak te poematy powstały, skąd się wzięły, kto to był lub nie był Homer, albo ilu ich było. Wszystko to jest efektem badania tych samych tekstów, tych samych kilkuset ważnych miejsc Iliady i Odysei, które pozwalają nam spekulować o poezji i jej twórcach bądź twórcy.
1: A wnioski są różne.
0: A wnioski będą różne. I pewnie już jesteśmy na to skazani. Podkreślam to dlatego, że również moja książka jest bardzo subiektywna i jak większość książek o Homerze, nie spodziewam się, żeby znalazła kogoś, kto się z nią zgodzi w 100%.
1: No to w takim razie, panie profesorze, wracam do owego pytania, jak powstawały poematy, bo pisze pan, że no, powojenni badacze skłaniali się ku teorii ukutej jeszcze w latach 30. przez Milmana Perry'ego, czyli do tej tradycji oralnej.
0: Sprawa jest nawet szersza niż badanie tradycji ustnej. Otóż lata 30., a potem międzywojnie całe i epoka powojenna to bardzo głębokie zmiany w humanistyce w ogóle, a w badaniach nad literaturą szczególnie. Zmiany, które szły w kierunku powiązania tego osamotnionego i bardzo prestiżowego obszaru badawczego literatur Greków i Rzymian ze światem nowych humanistycznych i społecznych nauk, ze światem porównawczych badań społecznych, ze światem etnografii i etnologii i w konsekwencji do szukania wskazówek, jak ten izolowany tekst zrozumieć, patrząc na inne kultury, które tym razem już mogliśmy niekiedy obserwować na żywo.
1: Tak właśnie zastosował taki zabieg Milman Perry, to jeszcze powiedzmy.
0: Badając
1: amerykański antropolog, filolog tak.
0: Wykształcony w Kalifornii i w Paryżu, badając literatury ustne, epopeje ustne, które za jego czasów można było jeszcze badać, nagrać, spisać w byłej Jugosławii, głównie w Bośni i Czarnogórze, i te właśnie nagrania, badania terenowe jemu i jego następcom dały wielki zbiór czegoś, co wydaje nam się bardzo podobne do Homera i co on udowodnił, że pewne podobieństwa wykazuje na gruncie po prostu formalnym, na gruncie budowy wiersza i sposobu, w jaki, jak się wydaje, to już jest hipoteza, ten wiersz będzie w ustnej improwizacji właściwie tworzony zawsze na nowo przez ustnego barda.
1: I takiego zresztą bałkańskiego Homera znalazł.
0: Tak, Avdo Medwedowicz to jest
1: niepiśmienny człowiek,
0: który został uznany za swego rodzaju alterego Homera, dlatego że badacze byli w stanie, może powiem to z nieco zbyt dużą ironią, wydusić z niego poematy, szczególnie jeden z nich, niemal równie długi jak Odyseja.
1: 13 tysięcy wersów.
0: Tak. I w konsekwencji znaleźć na żywo kogoś, kto mógł nam posłużyć do

0: budowania hipotez na temat tego, jak pracował, jak tworzył Homer. Ta teoria ustna, która miałaby tłumaczyć powstanie na gruncie długiej, wielowiekowej, wcześniejszej tradycji literatury ustnej utworów Homera, w pewnym momencie albo spisanych od razu, albo wiele, wiele później, albo też podyktowanych przez poetę, a może po prostu poetą byłby tym naszym oryginalnym Homerem, ten, kto by zebrał owe ustne pieśni, które potem już, chociaż zmienianej formie od jednego do drugiego występu, jakoś stały się zaczynem Iliady i Odysei. Z czasem jednak ten obraz bardzo pociągający zaczął się komplikować.
1: No właśnie, bo stawia pan profesor pytanie, od kiedy Grecy zaczęli pisać? Bo to mogłoby nam dać odpowiedź, czy ów Homer, bierzmy go w cudzysłów, tylko śpiewał, recytował, czy mógł również i zapisać owe teksty?
0: Pytanie może nawet postawić można trochę ostrzej. Nie tylko kiedy Grecy nauczyli się pisać, ale kiedy nauczyli się zapisywać poezję. I jakkolwiek datujemy moment formacji, nazwijmy to bardzo ostrożnie, Iliady i Odysei, w kształcie, którą posiadamy dzisiaj, na pewno nie stało się to wcześniej niż, powiedzmy, druga połowa VIII wieku przed naszą erą. Tak się składa, że od pewnego czasu, od przynajmniej połowy wieku XX naszej ery, ale z coraz większą liczbą zabytków dostępnych nam od kilkunastu lat i ciągle rosnącą liczbą zabytków, my możemy już dzisiaj powiedzieć z absolutną pewnością, że Grecy potrafili zapisywać poezję co najmniej w latach 30. i 40. VIII wieku przed naszą erą. A tak naprawdę zabytki, które posiadamy, zapisane na ceramice, na fragmentach ceramicznych, są już tak wyrafinowane technicznie, jeśli chodzi o zapis poezji, że musimy przyjąć, iż od pewnego czasu, pokolenie wcześniej, może nawet więcej, Grecy nauczyli się zapisywać poezję, chociaż wcześniej zapisywali ją na materiałach, które nie mogły się zachować, jak skóra czy papirus, kto wie. Skoro tak było, skoro jakkolwiek datujemy powstanie Iliady i Odysei, w tym czasie poezję Grecy już zapisywali na pewno, na 100%, to ostatni obrońcy tej całościowej teorii literatury ustnej powiedzą, że nasze zabytki zapisu poezji na skorupach ceramicznych są na tyle krótkie, powiedzmy maksymalnie trzy wersy, że nijak nie pozwalają nam albo nie zmuszają nas do wierzenia, że można było zapisać tak długie utwory jak chociażby Iliada czy Odyseja. Ja osobiście uważam, że ciężar dowodu jest już teraz po ich stronie. Dla mnie wystarczy dowód, który jestem w stanie przeprowadzić, że Grecy poezję zapisywali, że na niewygodnym medium, jakim była ceramika, pisali tyle, ile się tam zmieściło, ale że na pewno zapisywali teksty dłuższe i robili to wcześniej. Czy wystarczająco długie, żeby Iliada i Odyseja zostały zapisane w VIII wieku? Tego oczywiście nie wiem i pewnie nie będziemy tego wiedzieć.
1: Była
0: taka możliwość.
1: A na czym, panie profesorze, w takim razie, jeśli nie na skorupach? No bo to rzeczywiście materiał trudny do
0: przypuszczam,
1: rycia.
0: Że na skórze, nie na skórze takiej jak późniejszy pergamin w specjalny sposób wyprawiany, tylko wyprawionej wprost tymi metodami skórze, a być może również już na papirusie pewne językowe zjawisko dające się obserwować w Iliadzie i Odysei być może wskazują na to, że Grecy już wówczas znali papirus jako materiał piśmienny. W konsekwencji papirus czy skóra to jest rzecz drugorzędna, ale możliwość zapisu, a więc i prawdopodobieństwo zapisu, wydaje mi się dzisiaj już wnioskiem w badaniach nad Homerem nieuniknionym.
1: No to byłaby pewnego rodzaju rewolucja w myśleniu o sprawie homeryckiej.
0: Nie byłaby to tak duża rewolucja. Już zwolennicy teorii literatury ustnej w pewnym momencie, badając właśnie poezję bałkańską, zdali sobie sprawę z tego, że poeta dużo precyzyjniej opracowuje, dużo mocniej, intensywniej cyzeluje swój poemat, jeśli go dyktuje swojemu sekretarzowi lub uczniowi. Stąd ta teoria literatury ustnej stopniowo ewoluowała wśród badaczy, dochodząc również u najważniejszego ucznia Periego, Alberta Lorda, do teorii, którą się nazywa, może niezbyt ładnie po polsku, teorią dyktującego Homera. Homer, owszem,

0: Potem byłby nadal zanurzony jako poeta i twórca, jako umysł twórczy w tradycji ustnej, ale jego dzieło wykazywałoby na tyle głębokie ślady wysublimowania materii poetyckiej, związków pomiędzy epizodami na dużej przestrzeni, że należałoby przyjąć, że on już ten utwór komuś podyktował, dyktując, zastanawiał się nad tym, jak konstrukcję całości lub i większych i mniejszych jej kawałków zbudować. I nasz tekst byłby właściwie literaturą ustną, ale już literaturą spisaną. Więc nie mówimy o rewolucji, tylko o dopowiedzeniu do końca pewnego zespołu obserwacji, które kazały nam podejrzewać pismo mimo wszystko w grze. Teraz już po prostu mamy zabytki takiego pisma i możemy je badać.
1: No właśnie, a propos zabytków, bo powiedział pan, że Iliada powstała w drugiej połowie wieku VIII, najwcześniej, ale właśnie z pomocą przychodzi nam archeologia, ikonografia i też analiza samego tekstu Homera, bo z niego możemy pewne rzeczy wyłowić. Czy te przesłanki dają nam pewność, że ten VIII wiek to jest właśnie czas powstania Iliady, Odysei?
0: Nie. I nie dają nam go trochę z powodu, o którym rozmawiamy cały czas. To znaczy, jeżeli uznamy, że Iliada i Odyseja są przede wszystkim dziedzictwem wcześniejszej poezji ustnej, należą do wcześniejszej tradycji, to możemy doszukać się w obu tych utworach śladów, wypadków, zjawisk, wyobrażeń ludzi 100, 200, 300, 400 lat starszych niż VIII wiek. Z drugiej strony mamy pewne narzędzia, żeby zobaczyć w Iliadzie i Odysei takie zjawiska, które musiały być nowe, które narzucały się poecie lub poetom jako takie, której można pewnego rodzaju więź z publicznością zmontować, czyniąc aluzję do zjawisk współczesnych. Najsłynniejszym tego typu przykładem jest scena oślepienia cyklopa Polifema w Odysei, gdzie zanurzany w oko jedyne cyklopa koł oliwny syczy tak, jak syczy zanurzane, tutaj jest długie, piękne porównanie homeryckie, jak syczy żelazo zanurzane w wodzie, bo stąd się bierze siła żelaza. A więc widzimy, że w świecie, który Homer portretuje jako świat ludzi posługujących się niemal wyłącznie narzędziami, a zwłaszcza bronią z brązu, nie tylko znano żelazo, ale znano stosunkowo nowoczesną technikę hartowania stali. Rzecz, którą lepiej czy gorzej możemy datować, ale która w czasach Homera w basenie Morza Egejskiego musiała być pewnego rodzaju nowością. Ta nowość służy poecie, żeby przekazać publiczności jakieś wyobrażenie, bardzo dramatyczne, no, nawiązujące do bezpośredniego, osobistego doświadczenia publiczności. Takich miejsc mamy więcej, takich aluzji mamy więcej i możemy starać się na różne sposoby wyciągać z nich wnioski.
1: Czyli kultura materialna byłaby jakąś wskazówką.
0: Kultura materialna, ale także wyobrażenia o świecie, na przykład znajomość geografii. Za każdym jednak razem, kiedy próbujemy znaleźć taki pewny punkt, właściwie spotkamy naszych kolegów czy koleżanki, którzy pokażą nam, że on taki pewny nie jest. Więc na pani pytanie, czy mamy pewność, jak datować Homera, odpowiedź jest prosta, nie mamy jej. Dopiero, jak to w badaniach niekiedy, kumulując różne argumenty, słabe i mocniejsze, możemy dochodzić do wniosków, które uznajemy za bardziej prawdopodobne niż inne, ale jedynie bardziej prawdopodobne, nigdy pewne. To i urok, i przekleństwo Homera. Nigdy nie będziemy wiedzieli o nim nic na pewno. Dodatkową komplikacją naszej wiedzy na temat Homera jest to, że chociaż my dzisiaj czytamy Iliadę i Odyseję w całości, nie mając pewności, kiedy one powstały, ani kiedy przybrały swoją formę, którą dzisiaj dysponujemy, to wiemy, że w starożytności przez długi czas Grecy wcale nie odbierali Homera w całości. Iliadę i Odyseję czytać w całości było bardzo trudno. Robili to tylko niektórzy, których było stać na posiadanie własnej kopii tekstu. Normalnie z Homerem Grecy zapoznawali się kawałkami przy okazji publicznych występów, publicznych konkursów, na których przedstawiano jakieś epizody i Iliady i Odysei. Jaki był związek, jakie były relacje pomiędzy tymi epizodami, a gdzieś funkcjonującym w środowiskach bardzo wąskich tekstem całości Iliady i Odysei. To jest kolejna wielka zagadka. My wiemy, innymi słowy, że większość Greków przez długi czas, być może dwa, może więcej pierwsze stulecia życia tych tekstów,

0: mieli z Homerem kontakt jedynie poprzez pewne Homera wyimki, trochę tak jak dzisiaj w naszej szkole. Ale to tym bardziej czyni palącym problem i pytanie, jeśli tak właśnie było, to jak to możliwe, żeby mimo to Homer narzucił się jako wielki autorytet i tak ważny tekst kultury Grekom, z których większość w całości go nie czytała. Tak. I na to pytanie również odpowiedzi nie znamy, możemy tylko spekulować, ale z tego gąszczu spekulacji możemy jednak starać się wydobyć pewne wnioski i pewne wnioski, które staram się sformułować w mojej książce, mam nadzieję, że właśnie prawdopodobne, wcale niepewne, pozwalają nam przypuszczać, że i Iliada i Odyseja miały swoją pierwotną publiczność i pierwotnych, by się tak wyrazić, promotorów, ale też strażników. W osobie, czy w osobach członków pewnego stowarzyszenia poetyckiego, być może na wyspie Chios, którzy nazywali się Homerydami, dosłownie synami Homera, i którzy należeli do prastarego, bardzo mającego jeszcze dawne indoeuropejskie, wspólne Grekom i na przykład Indiom korzenie, w grupach śpiewaczych, którzy przy pewnych świątecznych, religijnych okazjach wykonywali, ale też uczestniczyli w konkursach wykonywania utworów poetyckich, przypisując od pewnego przynajmniej momentu swoje największe, jakbyśmy powiedzieli, hity dawnemu, mitycznemu przodkowi.
1: Założycielowi stowarzyszenia.
0: Imię Homer prawdopodobnie pierwotnie oznaczało właśnie kogoś takiego. To nie znaczy, że Homera nie było, ale znaczy to, że jego osobowość, nie twórcza, tylko osobowość, no, jego personalia, bardzo szybko zlały się z owym mitycznym założycielem szkoły pieśniarzy i w konsekwencji funkcjonowały pod tym imieniem, którego na dobrą sprawę nikt naprawdę żyjący nigdy nie nosił. Ale dla nas jest to swego rodzaju skrót, którym posługiwać się mamy prawo.
1: No bo tutaj przeszliśmy, panie profesorze, do kluczowego pytania. Kim był Homer i czy w ogóle był?
0: Sugeruję w mojej książce, że imię Homer to jest imię mityczne, które w pewnym momencie zaczęto przekładać do różnych zresztą, nie tylko Iliady i Odysei, poematów, ale te dwa poematy różnią się...
1: A imię znaczy zakładnik?
0: W normalnej sytuacji to tak. Imię znaczy po grecku zakładnik. To nie jest normalne imię i takich imion się dzieciom nie nadaje. Ale pewien bardzo wybitny włoski filolog pokazał, że to imię może mieć zupełnie inne znaczenie. Trochę wspólne także dla, w ewolucji języka, dla późniejszego słowa zakładnik. Oznaczające pierwotnie członka zgromadzenia świątecznego. Takiego właśnie jak owe indoeuropejskie zjawiska, o których wspomniałem. I teraz wprawdzie imię to jest pseudonimem, jakbyśmy powiedzieli dzisiaj, albo mityczną teorią późniejszych Homerydów. Ale niezależnie od imienia i Iliada i Odyseja wykazują artystyczną indywidualność. My widzimy poetów, nawet jeśli nie możemy ich nazwać, nawet jeśli nie mamy ich imion. I zarówno w swojej formie i treści, jak i w potraktowaniu ich przez tradycję starożytną, Iliada i Odyseja są absolutnie wyjątkowe. Nie tylko najdłuższe, wielokroć dłuższe niż inne znane nam tylko z fragmentów utwory epopei, starej epopei greckiej, ale również przechowane w całości przez wieki, posiadające cechy artystyczne i intelektualne, nawet duchowe, które bardzo je różnią od innych znanych nam fragmentarycznie, ale wystarczająco dobrze i ze streszczeń również utworów poezji epopei archaicznej greckiej. Więc niezależnie od tego, że Homer to imię nic nieznaczące, ważnego, to poeta Iliady, a sądzę, że również poeta Odysei, istnieli naprawdę. Tylko my nie wiemy, jak mieli na imię. Ale możemy ich sobie scharakteryzować dość precyzyjnie na podstawie...
1: Czyli to jednak indywidualne dzieło, tak?
0: Niektórzy będą uważali te dzieła za efekt pracy tego samego mistrza poetyckiego, Iliadę stworzoną we wczesnej młodości, powiedzmy sobie, a Odyseję w późnej starości, żeby wyjaśnić pomiędzy nimi różnice. Ja sądzę, że one są na tyle duże, te różnice, i dotykają materii poetyckiej i zainteresowania czymś, co byśmy dzisiaj już nazwali nawet teorią poetycką, która pojawia się w Odysei, a która nie jest absolutnie niewidoczna w Iliadzie, że raczej mamy do czynienia z dwoma poetyckimi geniuszami, ale jednocześnie bliskość tych poematów sprawia, że musimy jakoś

0: i ten czynnik brać pod uwagę. I najprostszym, chociaż oczywiście nie dla wszystkich przekonującym, wyjaśnieniem byłoby założenie, że mamy do czynienia z poetami, którzy byli blisko siebie w czasie i przestrzeni, a nawet pracowali ze sobą jakiś czas artystycznie jako po prostu mistrz i uczeń. Poeta Iliady, mistrz i jego uczeń, potem buntujący się przeciwko mistrzowi i próbujący na różne sposoby odejść od jego poetyckiej maniery, ale bardzo mu wierny i pełen szacunku, poeta Odysei.
1: A czy to mógłby być właśnie ktoś z owej, tej prastarej grupy?
0: Przypuszczam, że obaj byli członkami tej grupy.
1: Tych Homerydów. Chios, tak?
0: Z wyspy Chios. I że obaj w tej grupie byli indywidualnościami na tyle wybitnymi, na tyle wyjątkowymi, że kiedy już ich utwory zmaterializowały się i weszły do repertuaru innych tej grupy pieśniarzy, to na tyle zdominowały dalszy przekaz poezji w ramach tej grupy, że potraktowano je szczególnie, pielęgnowano szczególnie intensywnie, zachowano je w całości, niezależnie od tego, że wykonywano je na zewnątrz jedynie epizodami. I to by nam najlepiej chyba tłumaczyło tę wyjątkową sytuację. Oczywiście VIII wiek to jest jednocześnie, i to być może jest główna teza mojej książki, jest jednocześnie czasem największych przełomów w dziejach greckiej, nie tylko kultury, ale w ogóle greckiego świata. Jest to czas, kiedy Grecy odkrywają całe Morze Śródziemne, a w każdym razie zaczynają je zasiedlać na stałe już od południowej Italii i Sycylii z jednej strony po cieśniny tureckie wkrótce, potem z drugiej, wreszcie w następnych wiekach basen Morza Czarnego. Różnego rodzaju handlowe, intensywne i nie tylko handlowe, także pirackie kontakty Grecy nawiązują bardzo intensywne z wybrzeżem lewantyńskim, z Egiptem. Cały ten świat staje się wewnętrznym bajorem Greków, świat śródziemnomorski staje się ich wewnętrznym jeziorem i od tej pory, stykając się z różnymi nowymi ludami, ich zwyczajami, ich kulturą, przedmiotami, zapachami, teoriami, wierzeniami, Grecy zaczynają podlegać głębokiej mutacji kulturowej, która da nam to, co dziedziczymy dzisiaj z ich kultury. Z drugiej strony w samej Grecji egejskiej ma wówczas swój punkt dojścia, bo zaczyna się to na pewno dużo wcześniej, proces powstawania greckiego miasta-państwa, greckiej polis, który z kolei tworzy świat wyobrażeń, ale też ideałów i praktyki greckiej polityki. Iliada i Odyseja są dziećmi jednego i drugiego. I Iliada i Odyseja na pewno wynikają już z bardzo daleko posuniętych procesów funkcjonowania nowej greckiej polityki. Polityki w swej istocie egalitarnej. Tej, która będzie determinowała nasze ideały polityczne również dzisiaj. Odyseja w dużym stopniu, Iliada w mniejszym, ale też nie bez całkowicie znaczenia jest to w tym poemacie, będą również efektem spotkania Greków z innymi kulturami, daleko za morzami. Zarówno intensywniejszych działań Greków w Azji Mniejszej, które widać w Iliadzie, jak i kolonizowania przez Greków Zachodu, Italii i Sycylii, co widać bardzo wyraźnie w Odysei. Słowem jest to świat głębokich zmian, głębokiego rozszerzenia horyzontów duchowych, intelektualnych, geograficznych, politycznych Greków z owego świata. Stąd Iliada i Odyseja są być może dlatego tak atrakcyjne, różnorodne, ale też tak bardzo w momentach trudnych, takich jak choćby nasz, tak głęboko, tak mocno na nas działają, że są efektem nieco podobnej epoki, epoki całkowitej zmiany naszego życia i naszego wyobrażenia o świecie. Dokładnie tak jak nasza epoka od mniej więcej 20 lat zmienia całkowicie, właściwie z miesiąca na miesiąc, nasze oczekiwania wobec tego, co przyniesie przyszłość, nasze przekonanie o stabilności naszego świata, to wszystko było udziałem obu wielkich poetów, Iliady i poety Odysei. Może dlatego są nam tak bliscy.
1: I stąd tytuł pana książki, Homer na nasze czasy?
0: Tak, ale nasze czasy definiować można rozmaicie. Ja zaczynam od czasu I wojny światowej, żeby pokazać, że w tym takim również wymiarze wojennym Iliada szczególnie były w Europie popularne jako przedmiot refleksji. Szczególnie mocno podczas I wojny światowej, podczas II wojny światowej i znowu z

0: stają się popularne, a także wykorzystywane były niekiedy w bardzo dziwaczny sposób dla nas i dla Homera i na innych wojnach, na przykład podczas wojny w Wietnamie i w jej wyniku, kiedy amerykańscy psychiatrzy leczący zespół stresu pourazowego używali Homera i Iliady i Odysei do terapii weteranów. Stąd także w takim wymiarze praktycznym, w trudnych czasach, w naszych czasach także, Homer jest nam szczególnie bliski.
1: Premiera książki już 15 lipca i jak pisze wydawca, autor zabiera czytelnika w podróż godną Odysa. To epicka wędrówka śladami Homera, śledztwo skupione wokół jego osoby i uważna lektura opowieści, które stały się rdzeniem europejskiego myślenia, działania, polityki i literatury. Myślę, że dobry opis pana książki, dlatego posłużyłam się tym cytatem. Przyznam się państwu, ja już miałam przedpremierową okazję przeczytać tę książkę i gorąco polecam tę lekturę.
0: Bardzo dziękuję.
1: Profesor Marek Węcowski, badacz starożytnej Grecji, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, autor książki Homer na nasze czasy. Dziękuję za spotkanie.
0: I ja dziękuję.
1: A państwu dziękujemy za uwagę. Katarzyna Kobylecka, kłaniam się. Dobrej nocy.
2: Jest 23.
3: Nocna strefa.
2: Memento mori i dolce vita, światło i mrok, chaos i piękno. W dwójce czas na dawkę muzyki eksperymentalnej, poszukującej, sięgającej do tradycji, czasem dźwiękowo opresyjnej, ale też delikatnej i kruchej. Elektronika, elektroakustyka, gitary elektryczne, ambient, śpiew, drony, rytuał. To wszystko zabrzmi podczas najbliższych 2 godzin. Za konsoletą nadal Marek Dalba, przy mikrofonie Hanna Szczęśniak. Dobry wieczór. W audycji podążać będziemy za opowieściami z nieposkromionego, pełnego sprzeczności Neapolu, jego blokowisk, katakumb ulicznych kapliczek i portretów Maradony. Ale muzyka, po którą sięgniemy, pochodzić będzie z różnych zakątków świata. Na początek Liban, Lewant, kawałek świata, z którym Neapol, dawna grecka kolonia Neapolis, bez wątpienia pozostawał w kontakcie. Jako jeden z najważniejszych portów południowej Europy, przez stulecia uczestniczył w wymianie ludzi, towarów i idei krążących po całym Morzu Śródziemnym.

Fala. Tá. Cara,

Você é forte, você é fenômeno.

Monumentalne, bezwzględnie dominujące, rytualne Osmium, czyli eksperymentalna supergrupa, w składzie której znaleźli się m.in. wokalista Ruli Shaba z indonezyjskiego duetu Sen Yawa oraz islandzka kompozytorka Hildur Gunnadottir, która w zespole gra na haldorofonie, elektroakustycznym instrumencie przypominającym wiolonczele, pozwalającym artystce kontrolować i wykorzystywać niestabilne sprzężenia zwrotne powstające między strunami, przetwornikami i rezonującym korpusem. Tak brzmiała płyta zespołu z ubiegłego roku. Wcześniej przenieśliśmy się na chwilę do rusińskich wiosek wysoko w Karpatach, do społeczności, które ponad dekadę temu nagrywali Lucja Nimcowa i Szolto Dobi, społeczności odchodzących, lokalnych, a jednak nadal żywych, pełnych swoich szczególnych tradycji. Tak jak jedną z tradycji neapolitańskich było opiekowanie się czaszkami zmarłych, modlenie się o zbawienie dusz, które te czaszki wcześniej zamieszkiwały. W nadziei na pomoc z zaświatów umieszczano je nawet w niektórych ulicznych kapliczkach, tam gdzie dziś spotykamy zdjęcia tych, którzy odeszli, przedstawienia potępionych dusz, figury świętych, ale też światło. Dawniej ozdabiano je lampami oliwnymi i świecami, dziś żarówkami i kolorowymi neonami. W nocy potrafiły więc służyć jako punkt orientacyjny w ciemnym, pełnym wąskich uliczek mieście. Słuchają Państwo Dwójki, to jest Nocna Strefa i podróż za muzyką zachwytu, rozpadu i odrodzenia.

Anybody?

Śmierć i przemiana, tak australijscy artyści Oren Ambarchi i Will Guthrie brzmią na swoim tegorocznym nowym albumie Cold Shoulder, albumie, którego okładką stał się rysunek przedstawiający piosenkarza George'a Michaela w stylu przypominającym portrety Diego Maradony z ulic Neapolu, argentyńskiego piłkarza, który nie wybrał bogatej północy Włoch, a jej trudniejsze południe. Maradona stał się dla wielu mieszkańców Neapolu symbolem walki o godność południa. Utożsamiał się z tymi, którzy czuli się pomijani przez bogatszą północ, a jego obecność w mieście na trwałe wpisała się w lokalną tożsamość. Stąd też jego kult do dziś spotkać można w bardziej i mniej widocznych punktach Neapolu, gdzie czasem pod muralem z twarzą Maradony mogą stać dwa stare, poobdzierane fotele, znikające, gdy pogoda nie sprzyja siedzeniu na zewnątrz. Tymczasem nadal w kibicowskich przyśpiewkach północy śpiewa się o tym, by Neapol pochłonęły ognie Wezuwiusza. W nocnej strefie śpiewały nam już głosy jak dusze w kompozycjach Earth Eater, jazzowo-irańskie fantazje Saint Abdullah i Jasona Nazarego, a także The Body, śpiewany gardłowo utwór pełen słów, klątw życzących głodu, plag i przykrycia popiołem. Może właśnie takim jak ten wezuwiański. Neapol to silna, lokalna tożsamość i moim zdaniem piękny, szeleszczący, nieokrzesany, barwny język, idealnie pasujący do otaczającego go miasta. W dwójce przenosimy się do roku 1976. Śpiew Sergio Bruniego, neapolitańskie słowa Salvatora Palomby, uczucia do Karmeli, płacz tylko wtedy, gdy nikt nie widzi i miłość jako przeciwieństwo śmierci.

Dolce Vita, kości i kwiaty, świeże pomidory, słodko-kwaśne, wielkie, nieidealne w kształcie cytryny, idealnie chrupiące sfogliatelle, słońce, morze. W dwójce w ostatnich chwilach towarzyszyła nam ubiegłoroczna płyta Turyńczyka Andrei Laszlo de Simone, kompozycja Arvo Pärta My Heart's in the Highlands, zagrana na organach przez Christophera Bauera Broadbenta i zaśpiewana przez Else Torp, wykorzystana w słynnym filmie Paolo Sorrentino Wielkie Piękno, a także nagrania terenowe Alana Lomaxa z lat 70., czyli śpiewne zawołania ulicznego sprzedawcy wody w Neapolu oraz pieśń wykonana przez chór mężczyzn, anonimowego dudziarza i oboiste Scargiano w prowincji Salerno. Skoro już mowa o dudach, warto wybrać się już dziś na koncert do warszawskiego klubu Pardon to Tu, gdzie o 20.30 wystąpią Otomo Yoshihide, Mats Gustafsson oraz francuski dudziarz Erwan Keravec.

Skoro mowa o filmach, to w duchu pozostałości po dawnych cywilizacjach południowego światła i Dolce Vita warto sięgnąć po film La Chimera z 2023 roku, jaśniejszy i lżejszy niż to, jak brzmiała nam dzisiejsza nocna strefa. Z kolei przy wizycie w Neapolu proszę pamiętać o pewnej szczególnej tradycji, szepnięciu czaszce do ucha tego, czego pragniemy, czego nam brakuje, czego potrzeba. Marek Dalba, Hanna Szczęśniak. Dziękujemy i do usłyszenia.

Minęła pierwsza, Andrzej Zieliński, witam serdecznie i zapraszam na godzinę z muzyką polską. W tym tygodniu w Fantazji Polskiej proponuję Państwu przegląd gitarowej twórczości Aleksandra Tansmana. A te utwory na gitarę zestawiam, uwaga, z muzyką churalną, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Henryka Mikołaja Góreckiego. Zaczynamy jednak od 6 strun. Aleksander Tansman, kompozytor lubiący pozować do zdjęć z papierosem w ręku, urodził się w żydowskiej rodzinie w Łodzi. Jego rodzice byli frankofilami, więc w domu mówiono po polsku i po francusku, mimo że był to oczywiście zabór rosyjski. Lekcje muzyki pobierał Tansman u jednego z uczniów Rimskiego-Korsakowa. Przyjaźnił się z innymi żydowskimi twórcami, z Julianem Tuwimem czy Pawłem Kleckim. Studiował i muzykę, teorię muzyki, jak i prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Przełomem w jego życiu był 1919 rok, kiedy wygrał pierwszy konkurs kompozytorski po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W tym samym roku dostrzeżony przez gremia odpowiedniej zacności otrzymał stypendium i wyjechał do Francji. Do ukochanego wówczas i wcześniej i później przez kompozytorów Paryża. I ten Paryż stał się jego domem na długo, a nawet na zawsze. To w Paryżu Aleksander Tansman poznał Andresa Segovię, wielkiego hiszpańskiego wirtuoza gitary, dla którego pisał całe życie. Aleksander Tansman jest jednym z najbardziej znanych polskich kompozytorów na świecie, poza oczywiście Chopinem, Lutosławskim, Pendereckim czy Góreckim, a nawet obok nich, często nagrywanym szczególnie przez właśnie gitarzystów. Osiągnął wielki sukces za granicą, podróżował po całym świecie i gdy myślę o całym świecie, to nawet i o Japonii, gdzie przyjmowany był przez cesarza, Chinach, Filipinach czy Jawie oraz Bali. Co zresztą słychać było w jego muzyce. Tansman był również pierwszym polskim kompozytorem nominowanym do Oscara w 1945 roku. Powiedziałem, że słychać było u niego muzykę z Jawy, czy słychać u niego chociażby skalowość japońską, ale słychać było przede wszystkim wpływy polskie, chopinowskie. O tym świadczyć może chociażby jego Hommage à Chopin z 1965 roku, rozpoczynające się takim charakterystycznym, stałym rytmem i zmienną harmonią, jak chociażby preludium c-moll z opusu 28 Fryderyka Chopina. Oto Hommage à Chopin Aleksandra Tansmana.

Hołd jaki Chopinowi, trzem formom chopinowskim, preludium, nokturnom i balladom złożył Aleksander Tasman. Hommage à Chopin grał Marc Renier. Zanim przejdziemy do drugiego wątku w naszej dzisiejszej audycji, jeszcze jedno nagranie z płyty tego amerykańskiego gitarzysty, płyty w całości poświęconej solowej twórczości na gitarę Aleksandra Tasmana. Jedno z dwóch dzieł, które Tasman skomponował w 1970 roku.

Słuchają Państwo Dwójki Fantazji Polski. Za nami Pezzo in Modo Antico Aleksandra Tansmana, czyli powrót myślami kompozytora do dawnych wieków. Do owych dawnych wieków wracał też bardzo często Henryk Mikołaj Górecki, kompozytor młodszy o 36 lat od Tansmana, ale zapatrzony w jego twórczość. Przed nami dziś jeden z przykładów miłości Góreckiego do muzyki dawnej, do dawnych technik, do dawnego języka, do łaciny, a może przykład jego miłości do prostoty, bo czymże innym są pieśni kościelne z opusu 84. Obszerny zbiór 20 pieśni po łacinie na chór a cappella, w którym słychać niebywałe znawstwo Góreckiego w dziedzinie muzyki renesansu, baroku, średniowiecza, ale słychać też i jego osobisty rys jego osobowości i nawet najradośniejszego, ale jednak zamyślenia. Pieśni kościelne, wybór, rzecz jasna, wykona teraz polski chór kameralny, który prowadzi Jan Łukaszewski.

Ave carmina milia, nunc avemus et laudemus, o mater sempter alma, veni o mater terre, siut parvi amplectamur, atacelisme ot o Virgo Maria. Prosto podane, homofonicznie, protestancko wręcz, choć z katolickim duchem, pieśni kościelne Henryka Mikołaja Góreckiego z dużym znaczeniem kultu maryjnego, co obecne było we wcześniejszej i późniejszej twórczości tego kompozytora. Na koniec Fantazji Polskiej wracamy do Aleksandra Tasmana, któremu zresztą Górecki dedykował swoją ostatnią, czwartą symfonię. Znów muzyka na gitarę solo. Wariacje na temat Skriabina z 1972 roku. W tym samym czasie Aleksander Tasman pracował m.in. nad Stelle pamięci Igora Strawińskiego. Zatem był to rok rosyjskich wpływów w jego muzyce. Temat i sześć krótkich wariacji na temat Skriabina Aleksandra Tasmana wykona teraz Marc Renier.

0: Wariacje na temat Skriabina Aleksandra Tasmana w wykonaniu gitarzysty Marka Renie zamknęły dzisiejszą fantazję polską. Do twórczości gitarowej tego kompozytora, do twórczości gitarowej Aleksandra Tasmana powrócimy jutro o tej samej porze. Andrzej Zieliński, do usłyszenia. Dobrej nocy.
1: 2. Jesteś na miejscu. Olga Pasiecznik.

Tu program drugi Polskiego Radia, minęła druga. Przed mikrofonem Grzegorz Dąbrowski, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na muzyczną noc Euroradia. W pierwszej godzinie naszego spotkania skupimy się na powojennej muzyce polskiej. To za sprawą koncertu, który odbył się na londyńskich Promsach 30 lipca ubiegłego roku. Pod dyrekcją Tadaakiego Otaki BBC National Orchestra of Wales wykonała dwa koncerty na orkiestrę. Pierwszy autorstwa Grażyny Bacewicz, drugi Witolda Lutosławskiego. Oba utwory łączy podobny czas prawykonań, był to bowiem początek lat 50. XX wieku, a więc najgorszy czas stalinowskich represji. Po prawykonaniu o koncercie na orkiestrę smyczkową Bacewicz z właściwą sobie literacką dezynwolturą pisał Stefan Kisielewski tak. Z czystym sumieniem powiedzieć można, że honor kompozytorów polskich uratowała tym razem